siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: o czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na magazyn O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie. Jak zawsze ciekawi rozmówcy i ciekawe tematy. Dziś na początek będzie o kulturze niezależnej. Potem sprawdzimy, jakimi zagadnieniami zajmuje się Straż Miejska. Na koniec będzie o pracy gorzowskiego pogotowia. Zapraszam w imieniu zespołu realizacyjnego.
0: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny, to nasza rozmowa w Vox FM, a moim gościem jest Bartosz Matuszewski, muzyk, organizator życia kulturalnego. Tak postanowiłem Cię przedstawić.
2: Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Zgadzasz się na to?
2: Może to nawet się zgadza, tak.
1: Dobra, porozmawiamy sobie o tym, że już za chwilę kolejny Gorzowski Spin Festival, w dodatku jubileuszowy, 10. Więc tak by wypadało, żeby tak z przytupem.
2: Jest z przytupem, bo złożyło się to z pełną gotowością do współpracy Miejskiego Centrum Kultury w nowej lokalizacji i to załogę Miejskiego Centrum Kultury zainspirowało, by zrobić to w imię bliskości instytucji. Nie wiem, jak to ładnie ująć, ale wygląda na to, że to już jest żart Bogusia Dziekańskiego, że mamy taki kulturalny trójkąt bermudzki, czyli mamy jazz club, MCEK i magnetofon z sejfem, dosłownie rzut beretem. I ten splin będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest 10, ale też dlatego, że w piątek koncerty wydarzą się i w MCEK-u, i w jazz clubie, i w magnetofonie, i after party w sejfie, więc każdy, kto liczy kroki, będzie mógł nie tylko zażyć kulturę, ale i pospacerować pomiędzy instytucjami.
1: Okej, okay, dobra. No to opowiedz, kto przez te dwa dni, czyli 25 i 26, przyjedzie do Gorzowa, wystąpi?
2: Mamy jak co roku dawkę muzyki ciekawej, muzyki oryginalnej, mało puszczanej w radiach, ale bardzo dobrej i przede wszystkim do odkrywania. No jakby jest to od samego początku festiwal, który zachęca do znajdowania czegoś dla siebie i odkrywania nowych gatunków muzyki, więc zaczynamy bardzo mocno, bo footworkową, eksperymentalną elektroniką spod znaku elektronicznego dubu zespół Ski z Wrocławia. A zaraz potem dzięki Bogusiowi Dziekańskiemu do festiwalu jesteśmy, może tak, mamy niezwykłą przyjemność gościć Antoniego Gralaka ze swoim kwartetem w jazz clubie o godzinie 20 w piątek. O 21.20 w MCEK-u, sali MCEK-u, będzie zespół Acid Sitter. To jest polsko-japoński zespół, który niedawno nagrał świetną płytę w trójmiejskim studiu Maćka Cieślaka. To jest rockowo-psychodeliczna muzyka, bardzo nawiązująca do lat 60., 70., ale bardzo współcześnie potraktowana. I później mamy w magnetofonie zespół Sexy Codes, warszawski zespół, który również gra muzykę w stylu lat 70. Mamy teraz wielki powrót do takich brzmień bardzo organicznych. No, piątek będzie na pewno pełen emocji i będziemy rozdawać mapkę, żeby nikt się nie zgubił, żeby wszyscy trafili we właściwe miejsce. Natomiast w sobotę już koncerty w starym stylu, przemiennie między magnetofonem i sejfem. Będziemy mieć gorzowski, zupełnie nowy projekt Whistle z Hellu. To jest ciężka do opisania muzyka, muszę powiedzieć, bo jest to trochę monodeklamacja Jakuba Choroszyńskiego, który jest lokalną, ciekawą postacią, twórcą bardzo ciekawych tekstów. Wtajemniczeni wiedzą też, że kończy książkę, którą kilka wydawnictw bardzo się interesuje, natomiast będą mu towarzyszyć z ilustracjami muzycznymi gorzowscy młodzi muzycy. Wystąpi też Kosmopolitan Strój Miasta, to jest elektronika dosyć łagodna, przyjemna, po nich popsysze, czyli taki post-grunge psychodeliczny, później będzie Gadecki, czyli solowo-saksofonista, trójmiejski saksofonista, który nagrał w kościele świętej Anny w Trójmieście bardzo ciekawą, bardzo przestrzenną, ambientową wręcz płytę. I na koniec trójmiejsko-bydgoski zespół Robota Robota, jazz, ale w takim wydaniu transowym, surowym. No i oczywiście każdy dzień kończy się afterem. Sobota w sejfie, przepraszam, sobota w magnetofonie, piątek w sejfie. Myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie. Szczegółowe opisy, linki do muzyki, wszystko można znaleźć na wydarzeniu oczywiście. Jest co przeglądać, czego słuchać, na co się nastawiać, a może warto po prostu przyjść i nastawić się, że odkryjemy coś ciekawego, bo w sumie do tego festiwal zmierza. Na muzyce łatwo jest mówić, łatwo jest też przegadać jakby sens muzyki, ale muzyki trzeba po prostu posłuchać i zapraszamy Państwa, żeby to przeżyć.
3: Wspomniałeś, że tego pierwszego dnia, czyli w piątek, to będziecie jeszcze tą mapkę rozdawać, no bo to faktycznie kilka lokalizacji, a jak rozwiązany pod względem biletu, to jest jeden bilet, czy na każdy
2: jeden wydarzy? Bilet na cały dzień lub jeden bilet na całe dwa dni. Są też bilety ulgowe dla młodzieży, a do 18 lat wstęp za darmo.
3: No niestety ja się nie załapię.
2: No, ale przykro mi.
3: No, wiek ma także swoje inne zalety. Jak już wspomniałem, to 10. jubileuszowa edycja skłania do takiej małej refleksji, spojrzenia w przeszłość, jak to było, kiedy się zaczynało?
2: Skłania i trochę nawet sobie pozwolimy na to skłanianie się, tak, żeby wszystkich tym skłanianiem poczęstować, a konkretnie robimy małą wystawę, która będzie w holu MCK-u i przez lata na każdym festiwalu robiłem dokumentację. No więc mamy naprawdę setki, jeśli nie tysiące zdjęć i te zdjęcia będą leciały na telewizorach w holu oraz kilka z nich będzie na ramach, będzie można obejrzeć, jak to się przez te 10 lat wszystko zmieniało, jak to wyglądało. No przyznam, że przejrzałem sobie ostatnie te zdjęcia, raczej tego unikałem, bo jest tego bardzo dużo, ale wygląda na to, że...
3: A skoro wystawa, to trzeba było coś tam przejrzeć, tak?
2: Trzeba było coś tam przejrzeć. Wygląda na to, że trzymaliśmy od początku i ciągle trzymamy świetny poziom. I że zawsze to wyglądało ciekawie i no tak miło jest bardzo na to popatrzeć.
3: A dla ciebie te 10 lat z festiwalem? Osobiście?
2: No ja zawsze jak kończę festiwal, to mówię, kurczę, nie wiem, jak ja to przeżyłem znowu. Bo jest to jednak zawsze dużo pracy, szczególnie drugi dzień, kiedy już wiadomo, że po pierwszym człowiek jest nie tylko przepracowany, ale też niewyspany. Jest na niezłych obrotach, ale jednak to goszczenie ciekawych postaci z całej Polski i spotykanie ludzi, przede wszystkim świetna muzyka, jakoś też niesamowicie nakręca i sprawia ogromną radość, na pewno, i satysfakcję, że się udało, także czyli wszystkie wrażenia są pozytywne.
3: Opowiedz trochę, jak wygląda organizacja takiego festiwalu. No, czy fakt, że to jest ten 10 sprawił, że nie wiem, jakoś inaczej do tego podchodziłeś, czy to raczej pewne standardy masz i tego się trzymasz?
2: Jeżeli chodzi o organizację, to ja jestem naturalnym takim, ja strasznie obserwuję polską scenę muzyczną, choć dzisiaj jest to już bardzo trudne, ale no, obserwuję pewne środowiska i pewnych ludzi, których znam od lat i wiem, że w pewnych miejscach się kłębi. Nie wiem, no, nie mam dzisiaj takich mocy przerobowych, żeby naprawdę orientować się tak totalnie w co się dzieje w całym kraju, ale to takie najbardziej znane ogniska, Staram się nie spuszczać z oka i przyznam, że jak pojawiają się zespoły ciekawe, nowe, które też widzę, że są chętne, żeby jeździć w trasę, to gdzieś sobie robię notatki i w zasadzie festiwal, planowanie festiwalu już się zaczyna od pierwszego dnia po festiwalu, więc to tak naprawdę repertuar w zasadzie przygotowuje się przez cały rok. Natomiast ostatnie miesiące to już są kwestie czysto organizacyjne, jak to poukładać, co zrobić, żeby zmieścić się w bardzo ciasnych budżetach i żeby to wszystko fajnie wypadło. No, jest tej pracy logistycznej, a w tym roku wyjątkowo, ze względu na 4 lokalizacje. No, ale zawsze jest to przygoda taka. Jeśli chodzi o metody, to one są co roku podobne, bo jakby muzycznie sprowadza się to głównie do przygotowania nagłośnienia, spełnienia riderów technicznych, no i ugoszczenia, znalezienia noclegu dla odpowiedniej liczby ludzi. Także techniczna strona nie jest zbyt romantyczna, natomiast romantyczna jest muzyka i spotykanie muzyków na pewno.
3: Także rozumiem, ty zapraszasz zespoły muzyków, czy zdarza się też, że zespoły, że tak powiem, się wpraszają, wysyłają ci jakieś tam swoje płyty, linki do Spotify'a i mówią, no to gramy całkiem fajnie, ty masz fajny festiwal, więc się fajnie składa.
2: Wprasza się bardzo dużo muzyków, znaczy stara się wprosić, natomiast selekcja jest dość brutalna. Przede wszystkim staram się, żeby... To się nie zawsze udaje, ale żeby każdy zespół grał na spinie tylko raz, a jeżeli gra drugi raz, to tylko z tego powodu, że robi coś nowego, zupełnie nowego niż wcześniej. To jest dla mnie ważne bardzo, przepraszam, kryterium. No i przyznam, że staram się to ułożyć również pod względem przebiegu całego festiwalu. Zdaję sobie sprawę na przykład, że po niektórych intensywnych koncertach ludzie nie pójdą od razu na następny koncert, tylko wyjdą sobie na świeże powietrze pooddychać i dopiero pójdą na następny. Więc myślę o bardzo różnych rzeczach, jeżeli mamy, szczególnie jeżeli łączymy gatunki muzyczne, to tak, jest dużo myślenia o tym, jakie będzie wrażenie następnego koncertu po wcześniejszym, żeby to albo jakoś w jakiś sposób się wzajemnie wspierało, albo dawało jakieś rozluźnienie. Jeden intensywny koncert, to po nim coś łagodnego. Także tak, jest dużo kombinowania i taktyki. No i oczywiście ogranicza nas budżet, który jest niewielki, ale jest i trzeba się cieszyć tym, że jest. To też jest ważna rzecz.
3: A ten budżet to sponsorzy, czy miasto? Jak
2: od jakiegoś czasu budżet to jest budżet MCK-u, który... Pierwszy festiwal robiłem sam, szukając środków w różnych miejscach, natomiast przy trzecim festiwalu MCK wziął mnie pod swoje skrzydło i jakby co roku gwarantuje mi pewną kwotę, dzięki której ten festiwal można zrobić. Ale w tym roku wsparli nas również sponsorzy i warto by było im podziękować, bo jest to Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, spółka Gotek, spółka Hećko oraz firma Metal Plast, którym bardzo dziękujemy za to, że nas wspierają.
3: No to będzie tacy nie do końca oczywiście sponsorzy takiego festiwalu.
2: Dobór sponsorów.
3: Ale nie, no, chwała dla nich. No,
2: tak, oczywiście. Ja jestem bardzo wdzięczny, że takie firmy pomyślały o tym, żeby wesprzeć naszą inicjatywę i chwała im tak.
3: Dobra, powiedz trochę o publiczności festiwalu. Przez te 10 lat ona się mocno zmieniła, czy to jest... Często spotykasz, no, tak nazwę to, starych znajomych?
2: Jest zawsze pół na pół. Dużo starych znajomych. Gorzów ma swoje kręgi ludzi zainteresowanych muzyką offową, alternatywną, ale też co roku zaskakują mnie goście. Były nawet takie edycje, że gorzowian było około 20%, a chyba 80% to były osoby przyjezdne i byłem zaskoczony tym, że były to osoby z Krakowa, z Poznania, ze Szczecina, także ludzie podróżują raczej za muzyką, za wydarzeniami, szczególnie, że małe wydarzenia mają jakąś taką swoją markę, są klimatyczne po prostu, szczególnie jeżeli jest to kumulacja dobrej muzyki, to świadomi odbiorcy wiedzą, po co jadą i są to fajni ludzie, no. Skoncentrowani na odbiorze takiej muzyki bardzo mocno. Przyjemność spotykać taką publiczność.
3: Jeżeli chodzi o bilety, one jeszcze są do
2: nabycia? Tak, są cały czas dostępne. Raczej co roku nie ma problemu, żeby dostać bilet na ostatnią chwilę. Nie jest to festiwal oblegany. Jest to festiwal, który gromadzi około 100-150 osób. Jest to bardzo dobra ilość, staram się nie przekraczać, bo wszystko się odbywa w klubach, w których więcej osób mogłoby się nie zmieścić. Może jak w przyszłości uda się znaleźć większy budżet, to pomyślimy o większej sali, większych salach i wtedy będziemy może troszeczkę mocniej naciskać na promowanie wydarzenia. Teraz tak idealnie się mieścimy i to jest najważniejsze.
3: Te 10 lat... Co tobie zapadło? Jakieś wydarzenie, zespół w pamięci? Jak tak miałbyś sięgnąć w przeszłość?
2: Dostałem wczoraj takie pytanie. I tak przyznam, że nie przepadam za faworyzowaniem jednych kosztem drugich, bo jednak większość koncertów to były bardzo dobre koncerty. Raczej z żartem dzisiaj i luzem wspomina się jakieś takie krytyczne sytuacje, jak na przykład na pierwszej edycji okazało się, że sala magnetofonu wtedy jeszcze nie była przystosowana do podłączenia takiej ilości urządzeń elektrycznych i w czasie jednego koncertu 8 razy wysiadł prąd. Był to koncert akustyczny, który był ledwo dogłośniony mikrofonami, więc generalnie muzycy postanowili nie przerywać i pomimo tego co chwilowego wyłączania prądu i światła, nieprzerwanie po prostu grali swoją muzykę, nie przejmując się niczym. To takie rzeczy się na pewno pamięta i nie zapomina. Pamiętam też te historie, już na kolejnej edycji postanowiliśmy, że no jeden z artystów sobie zażyczył ogromnej ilości oświetlenia oraz wymiarek wielkiej mocy i musieliśmy wezwać specjalistę od prądu, żeby zorganizował nam więcej prądu i powiedział, jak to zrobić, żeby to mogło dojść do skutku. I do dzisiaj pamiętam jego żart, że prosił, żeby... że to się uda, jeżeli nikt w toalecie nie będzie włączył tego nawiewu do suszenia rąk. To będzie moment krytyczny. I koncert się faktycznie udał, było świetnie. Było bezpiecznie, wszystko było ok, natomiast my mieliśmy z tyłu głowy właśnie tą modlitwę, żeby nikt nie poszedł suszyć ręce, żeby nie osiągnąć krytycznego stanu prądu. Także bardziej się pamięta takie epizody, nie?
3: No. Też o to pytałem.
2: A koncerty wszystkie były wspaniałe, także tego będziemy się trzymać.
3: Dobra. To jeżeli chodzi o festiwal, to na tę chwilę tyle. Natomiast porozmawiajmy sobie o tej codzienności pozafestiwalowej, no bo przecież powoli lato jeszcze niby kalendarzowe mamy, no ale jesień się zbliża i to rozumiem, że to jest taki czas, kiedy to życie klubowe pewnie po tej letniej przerwie wraca. I na co byś zapraszał do siebie, do magnetofonu, z czym chcecie w ten nowy sezon wejść?
2: No my w sezon staraliśmy się już wejść z ostatnim weekendem sierpnia, natomiast bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania strony magnetofon.pl, dlatego że bardzo łatwo bez szukania, bez rozpraszaczy, bez rolek i bez szukania funkcji na tej stronie od razu po przewinięciu na dół można obejrzeć wszystkie nasze wydarzenia. Jest tego bardzo dużo. Aż mi ciężko powiedzieć, że chciałbym na coś zaprosić w szczególności, bo jest...

0: przebierać i myślę, że w Gorzowie można się nie nudzić.
1: To prawda. A jak wygląda to takie życie właśnie, prowadzenie takiego klubu w Gorzowie? No, nie pierwszy raz sobie rozmawiamy i wiem, że różnie. Różnie mówię. Raz byłeś, czasami byłeś taki trochę, no... Nie powiem, że poddawałeś się, no ale nie byłeś w najlepszym nastroju. Czasami było weselej, radośniej.
0: Bardzo się staram, żeby było radośniej i wesoło. Nie jest to jakby najłatwiejsza praca na świecie. Ja myślę, że generalnie, taką już niedawno wysnułem teorię, że generalnie cały ten proces związany z muzyką, muzykowaniem i koncertowaniem przede wszystkim trzeba lubić. Jak się to lubi, to zawsze przynosi radochę. No z publicznością w Gorzowie jest bardzo różnie.
1: A to jest publiczność gorzowska, która, nie mówię już o festiwalu, ale która przychodzi do magnetofonu, to są gorzowianie, czy ściągacie także osoby?
0: Jest bardzo różnie. Zrobiły się takie czasy, że praktycznie publiczność wyszukuje sobie coś, co ich interesuje. I to jest faktycznie ciekawe, że jeżeli te wydarzenia dotrą do ludzkości, to ludzie potrafią przejechać 100-150 km, żeby zobaczyć coś, co ich może interesować. I nie ma po prostu reguły dzisiaj. Można się zdziwić, jak dużo ludzi potrafi przyjechać na pewne rzeczy, ale jak się składają warunki typu pogoda i dobry humor, to faktycznie publiczność dopisuje. Ludzie lubią koncerty, przychodzą na nie, to jest bardzo fajne, choć zdarza się też, że niestety przyjdzie ich bardzo mało. Wszystko zależy i od okresu, i od warunków, czy to przed świętami, czy już po świętach, przed wypłatą, po wypłacie, bardzo różnie.
1: Ale z tego co mówisz, publiczność taka raczej już wyrobiona, tak?
0: Dużo ludzi przychodzi drugi, trzeci raz, piąty raz, dziesiąty raz. Są ludzie, którym bardzo się podoba nasz... No, trzeba przyznać, że trzymamy się przede wszystkim muzyki na żywo. Jest dużo muzyki rockowej, jest dość duży przekrój muzyki metalowej. Generalnie, jeśli chodzi o te gatunki, to w całym kraju jest bardzo dużo koncertów tego typu. Pewnie gdybyśmy mieli trochę inne media, byłoby też tej muzyki dużo w radiu, bo jest po prostu ogromna ilość nowych zespołów grających bardzo dobrze. Natomiast ta muzyka gdzieś właśnie żyje w swoich kręgach tych, którzy się taką muzyką interesują. I faktycznie można się zdziwić, jak duże jest to zainteresowanie innymi gatunkami niż te promowane i najczęściej słyszane. Także jest ciekawie, no.
1: A jeżeli chodzi o działalność artystyczną, no bo przedstawiłem cię jako muzyka, co tam słychać? Z którym projektem coś tam działasz najbardziej?
0: Wiesz co?
1: Czego możemy się spodziewać jako słuchacze, odbiorcy?
0: Możemy się spodziewać powrotu zespołu Anteny, który od jakiegoś czasu ma regularne próby, a na próbach robi nowe kawałki, co no jest bardzo fajne dla mnie, bo w sumie w ostatnim czasie, po długiej przerwie, zaczęliśmy tak raz na rok grać koncert, raz na pół roku, i uznaliśmy, że nas to bardzo bawi. Pojawiły się też jakieś przestrzenie i moce przerobowe na nagranie nowych utworów, więc Anteny prawdopodobnie w przeciągu roku pochwalą się nową muzyką. No i będziemy podejmować próby podbicia świata oczywiście i kosmosu.
1: No szczególnie kosmos.
0: Szczególnie kosmosu, tak. No,
1: a jeżeli chodzi, mówisz, że rozumiem, że płyta nowa gdzieś w przeciągu roku, a jakieś koncerty planujecie w najbliższym czasie jako Anteny?
0: Pod koniec listopada zagramy znowu, bo ostatnio zagraliśmy na Nocnym Szlaku Kulturalnym. No i był już taki mieszany koncert wszystkich moich składów ostatnich, czyli Benjamin Niedźwiedź, Niedźwiedź, Koty Księżyca oraz Anteny na scenie Wartowni. To było bardzo ciekawe, że Wartownia mnie zaprosiła. To nie wiem, czy pasujemy do repertuaru Wartowni, ale koncert był dla mnie świetną przygodą i było naprawdę fajnie. I kolejny będzie pod koniec listopada w klubie Magnetofon, oczywiście.
1: Będzie stare czy nowe kawałki?
0: Mam nadzieję, że będzie dużo nowych.

0: szykujemy się do tego, gramy. Mieliśmy przedwczoraj próbę, znowu zrobiliśmy coś nowego, także naprawdę jest radość grania. No, na pewno przy okazji płyty zagramy parę koncertów poza Gorzowem, do czego już się powoli szykuję, tylko myślę, że przyłożę się do tego już po festiwalu, bo teraz jest trochę kumulacja wydarzeń, trochę kumulacja się zrobiła.
1: Okej, no dobra. To jeżeli, to bardzo Ci dziękuję za przyjście. Przypomnij mi tylko, że festiwal 25-26 września, czyli już za parę dni.
0: Zgadza się.
1: Muzyka bardzo różnorodna.
0: Bardzo różnorodna.
1: Różne miejsca.
0: Różne miejsca i różne zespoły dla przeróżnych, dla poszukiwaczy przeróżnych gatunków muzycznych. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: A mówił to Bartosz Matuszewski, organizator, współorganizator Gorzowskiego Spleen Festiwalu. Bardzo Ci dziękuję za przyjście do studia i rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Oczy Szumi Warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
3: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć, nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
4: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, w jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia. Częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażnikom miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest niszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, Kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego, powinniśmy się stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
3: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze właśnie
4: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. No tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjście bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które mam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
3: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
4: będzie
3: ten
4: to
3: rejon?
4: Jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też, no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
3: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
4: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. Możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
3: Nie było z tego zakresu?
4: Do tej pory nie było.
3: Okej, rozumiem. Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
4: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
3: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
4: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśli Polskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
3: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny punkt.
4: Tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca, i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
3: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
4: Tak,
3: coś chodzi o weterynaryjne jakieś
4: są to przepisy
3: dokumenty?
4: Weterynaryjne, takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
3: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
4: To są przepisy, które w głównym mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
3: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak? W której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
4: Tak, oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwwściekliźnie, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
3: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
4: Tak, no nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
3: czy, no właśnie, czy do weterynarza.
4: W środkach komunikacji publicznej. Aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić na, bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzenia psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
3: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich. Też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
4: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. No, możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł. No i strażnik wydaje mu tutaj polecenie zaniechania, niezależnie od wyciągnionych konsekwencji prawnych, ale ktoś jest bardzo oparty, a czasami to się zdarza i tą swoją biesiadę chce kontynuować. Wtedy popełnia kolejne wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń. Tutaj postępowanie mandatowe jest do 500 zł. I akurat to jest przepis potrzebny, bo czasami w tych sytuacjach właśnie, o których wspomniałem, tych stricte porządkowych, związanych z zakłóceniem spokoju publicznego, no, zdarzają się osoby niesforne, które próbują przekonywać chyba nie tylko strażników, ale i całe społeczeństwo, że to one rządzą i mogą robić co chcą, co nie jest prawdą. No, nasze uprawnienia się kończą tam, gdzie zabraniają nam przepisy prawa i tam, gdzie w dużym uproszczeniu kończy się wolność drugiego człowieka. Także to jest przepis chyba potrzebny, bo dosyć często zdarzają się sytuacje, kiedy w szczególności osoby pod wpływem alkoholu utrudniają wykonanie tych czynności i to jest taka dodatkowa kara, którą możemy wymierzyć, a gdyby nie było możliwości wymierzenia tej kary w postępowaniu mandatowym, to oczywiście będzie to dodatkowy zarzut przy skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.
3: Rozumiem, czyli funkcjonariuszy publicznych trzeba słuchać, bo właśnie jeżeli ktoś w jakiś sposób, tak, nie słucha, nagabuje, a już nie daj Boże, by miało dojść do jakichś rękoczynów, to już w ogóle, to już wtedy jest chyba inna w ogóle prawna ta, bo wtedy to jest napaść już wtedy na...
4: No, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to już wchodzimy w kwestię przestępstw, które chronią funkcjonariuszy publicznych przed takimi zachowaniami. Ja tylko dopowiem jedną rzecz. Każdy ma prawo nie zgodzić się z oceną sytuacji funkcjonariusza publicznego bez względu na to, czy to jest strażnik miejski, czy policjant. Natomiast droga dochodzenia swoich roszczeń jest generalnie drogą przed sądem. Natomiast muszę powiedzieć, że dużo czasu poświęcamy na takie samodoskonalenie strażników, żeby te działania, które podejmujemy, one się mieściły w granicach prawa. Prawa czasami nie da się stosować tak prosto od linijki. Jeżeli są wątpliwości, to one są wyjaśniane. Jeżeli tych wątpliwości nie da się wyjaśnić, to one są zgodnie z zasadą in dubio pro reo zawartą w przepisach procesowych prawa karnego, interpretowane na korzyść osoby. Natomiast to jest proces, który się odbywa w postępowaniu przed sądem, bądź można też zgłosić bezpośrednio do nas zastrzeżenia co do przeprowadzonych interwencji. Natomiast no, nie ma takiej możliwości, żeby w przypadku wydania polecenia ktoś się do niego nie zastosował. Stosujemy się do polecenia, uważamy, że ono jest niewłaściwe, to jest, możemy nie przyjąć mandatu karnego, sprawa jest skierowana do sądu i niezależny, niezawisły sąd ocenia rację dwóch stron. Natomiast nie może być takich anarchii, do takich zachowań anarchistycznych nie dopuszczamy.
3: To jeszcze tak zapytam właśnie o tą kadrę, bo tu już pan wspomniał, że 16 strażników właśnie, czy te nowe uprawnienia, to nie przydałoby się właśnie więcej osób? Kolejny jakiś etat? Jeden, dwa?
4: Bezpieczeństwo i porządek publiczny to jest pewna część funkcjonowania społeczeństwa, a Straż Miejska w tym zakresie jest częścią tego systemu, tylko częścią. To nie jest tak, że Straż Miejska odpowiada za wszelkie aspekty, które są związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Są inne formacje, są w różnym zakresie policja, w niektórych aspektach przeciwpożarowych, Straż Pożarna, różne podmioty. I to kwestia samorządu, czy w ogóle chce mieć Straż Miejską, bo ona nie musi funkcjonować, Straż Gminną. Z tego względu, że pełne koszty funkcjonowania straży gminnych pokrywa samorząd. Czyli ta wielkość jest dostosowana do takich zadań, które są oczekiwane, jakie Straż Gminna będzie wykonywała. Bo tak jak powiedziałem, Straż Gminna może funkcjonować, w ogóle nie funkcjonować, nie ma takiego obowiązku. I te pozostałe podmioty, które działają na rzecz porządku i bezpieczeństwa, musiałyby wykonać te zadania. Tak naprawdę samorząd, powołując Straż Miejską Gminną, wspiera porządek i bezpieczeństwo i wspiera też inne służby. I zakres tego nie jest ściśle określony przepisami prawa. Są gminy, które mają jednego strażnika i wiadomo, że w tym zakresie on wykonuje stricte tam już czynności tylko porządkowe. Są takie straże jak we Wrocławiu, które mają 340 etatów strażniczych, czyli tam nawet w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to by wychodziło, że jest 3-4 razy więcej niż w Gorzowie.
3: Ale nie przydałoby się jakieś kolejne etaty, tak na logikę, że tak powiem,
4: Gdybyśmy chcieli, żeby Straż Miejska wykonywała jeszcze więcej zadań związanych z porządkiem, to tak, ale
3: Nie czujecie się przeciążeni.
4: Znaczy nie. Pracy w zakresie porządku i bezpieczeństwa jest dużo. I gdyby było więcej strażników, to pewnie tej pracy by nie zabrakło. Ale też z punktu widzenia mocodawców czy decydentów, to też muszą dzielić budżet. Też mają świadomość, że funkcjonują inne służby. I uważają, że jakiś tam zakres porządku, który jesteśmy w stanie pomóc zapanować w mieście, jest wystarczający, a gdybyśmy chcieli więcej, to są duże koszty. Koszty osobowe funkcjonowania dzisiaj każdej organizacji są duże. My na szczęście tutaj, mimo że nie jesteśmy dużą strażą, to nie posiadamy wakatów, czyli mamy wszystkie miejsca zapełnione. No i cóż, ważne jest też to, że jakby w ostatnim okresie funkcjonariusze od nas nie odchodzą do innych służb. To pozwala na pewną taką stabilizację i podwyższenie poziomu i kwalifikacji, i wiedzy, która się później przekłada też na jakość i efektywność pracy.
3: Rozumiem. To teraz, panie komendancie, przyszłabym do sytuacji, o których już pan częściowo wspomniał.
4: Jeśli mogę pani przerwać, bo mówiliśmy o uprawnieniach, a w tych enumeratywnych przykładach, które pani podała, zabrakło mi jednej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć.
3: Proszę bardzo, bo może nie wyłapałam.
4: Tak, no bo jakby do tej pory nie mieliśmy takich uprawnień, a jest to rzecz dosyć istotna. W ustawie, która reguluje ochronę zdrowia ludzi przed wścieklizną, jest artykuł 22, w zakresie którego nieprzestrzegania strażnicy też nabyli uprawnienia do nakładania mandatów karnych, a ten artykuł 22, on z tych chyba wszystkich artykułów jest jednym z ważniejszych, które zostały wprowadzone, bo on, znaczy przepisy obowiązywały wcześniej, my nabyliśmy po prostu teraz uprawnienia. Natomiast ten artykuł 22 nakłada pewne obowiązki istotne, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego zabezpieczenia sanitarnego na właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, Mówię to na podstawie tutaj autopsji i doświadczenia, gdyż często osoby do nas zgłaszają tego typu rzeczy. Pierwsze, jeżeli na terenie nieruchomości prywatnej znajdują się padłe zwierzęta, to obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Czasami często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, leży pies na drodze, rozjechany czy inne zwierzę. Wiadomo, że gdzieś się dzwoni.
3: Ja tylko chciałam powiedzieć.
4: Przyjeżdża podmiot, który został wyłoniony przez gminę i go zabiera. I tak to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast ten artykuł 22 na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek, że jeżeli takie padłe zwierzę, nawet dzikie, padło u niego, to on ma obowiązek tutaj usunięcia tego zgodnie z przepisami prawa. Czyli trzeba do tego wynająć podmiot właściwy, który zajmuje się utylizacją zwierząt. To jest jeden ważny obowiązek w tym artykule 22. I drugi...
3: Czy mogę do tego pierwszego
4: proszę,
3: się zapytać?
4: Proszę bardzo.
3: Bo pamiętam, że nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy właśnie, że, a to już dawno, że właśnie kot, który właśnie padł dosłownie niedaleko przy kamienicy i taki mieszkaniec, który na przykład go widzi, bo tu mówimy o właścicielu posesji, ale jak jest na przykład właśnie kamienica, czy jakiś dom wielorodzinny.
4: Jeżeli mówimy o domu jednorodzinnym, to przypomnijmy.
3: To wiadomo, to tutaj, no wiadomo, jaki jest właściciel, ale jak jest
4: jeżeli
3: kamienica,
4: dom wielorodzinny, no to taki obowiązek ciąży na zarządcy nieruchomości. Może to być ADM, może to być wspólnota. Przypomnijmy tutaj, bo ostatnio też mieliśmy taką ciekawą interwencję na ulicy Moniuszki, kiedy u pana dosyć nieporadnego, no ale też wynikającego to z pewnych uzależnień, zadomowiły się szczury. Okazało się, że w tym budynku czterolokalowym, czyli było czterech właścicieli, nie był wyłoniony zarządca. A tutaj przepisy o własności lokali wymagają, aby w obiektach, w których tych lokali właścicieli jest więcej niż trzech, był wyłoniony zarządca. Jest to niezbędne z przepisu prawa, ale to też jest potrzebne do tego, żeby w przypadku różnych spornych sytuacji ta wspólnota, która w tym sytuacji była bardzo nieformalna, mimo że z przepisów prawa powinna ona posiadać zarząd, żeby mogła podejmować działania. Tutaj w tej sytuacji oczywiście Centrum Usług Wspólnych ze Strażą Miejską podjęliśmy działania, żeby pomóc. Tutaj to mieszkanie zostało wysprzątane, została przeprowadzona deratyzacja. Natomiast my nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy umocowani do tego, żeby podjąć działania prawne w imieniu wspólnoty wobec tego mężczyzny, bo takie naruszenia zgodnie z tą ustawą mogą być przedmiotem wielu roszczeń, łącznie z przymusowym sądowym wykupem. Doraźną pomoc oczywiście tutaj ci państwo, ten pan otrzymał, natomiast nikt nie zastąpił uprawnień właścicielskich. No i tutaj był taki bardzo poważny defekt prawny, że ta wspólnota mimo obowiązku nie posiadała takiego zarządu. Ale tutaj mówiliśmy o padłych zwierzętach. Chciałbym zwrócić jeszcze na jeden element, który jest zawarty w tym artykule 22 omawianej przez nas ustawy. Chodzi o to, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zwalczania gryzoni, insektów, które znajdują się na terenie nieruchomości. Dlaczego ten przepis jest taki istotny? Dlatego, że jakby naszą przestrzeń prawną w tej materii regulują dwa akty prawne. Pierwszy, o którym już tu wspominaliśmy, czyli uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta. Ona wprowadza obowiązek deratyzacji na terenie określonych nieruchomości, określonych, to są między innymi wielomieszkaniowe zakłady pracy, w kwietniu i październiku.
3: No właśnie, dwa razy zawsze.
4: Tak, natomiast ten artykuł 22 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi, on nie określa nam terminu. My mamy obowiązek zwalczać gryzonie, insekty, jeżeli one się tam pojawiają. Czyli jest to przepis jakby szerszy w stosunku do zapisów, które mamy w uchwale. W związku z tym, że jest to przepis rangi wyższej, bo to jest przepis ustawowy, czyli on będzie stosowany jako podstawowy. Czyli dostaliśmy takie narzędzie do tego, żeby niezależnie od pory roku, niezależnie od rodzaju obiektu, bo w uchwale były określone obiekty, tylko wymienione, wymagać od właścicieli nieruchomości, aby dokonywali czynności związane z deratyzacją.
3: A jak będziecie właśnie to wymagać, panie komendancie? To będą jakieś, nie wiem, właśnie kontrole, jakieś...
4: Muszę pani powiedzieć,
3: czy po sygnałach
4: że...
3: dopiero?
4: Muszę pani powiedzieć, że tutaj w tym zakresie no, będziemy opierać się na informacjach, które do nas docierają. No bo to są takie miarodajne. No, to nie będzie tak, że będziemy chodzić po 120-tysięcznym mieście i każdego sprawdzać indywidualnie. Natomiast tam, gdzie pojawi się problem, to będziemy egzekwować przestrzeganie tego przepisu, czyli konieczność przeprowadzenia tych działań deratyzacyjnych. No i mówię, on ma ten walor, że on nie jest ograniczony czasowo i nie jest ograniczony miejscowo. Tutaj ustawodawca wskazuje właściciela nieruchomości, a nieruchomość generalnie ma, każda nieruchomość ma właściciela, chociaż czasami pojawiają się pewne problemy, bo mamy takie nieruchomości na terenie Gorzowa, które pewnie zostały wykupione przez inwestorów mieszkających poza Gorzowem. Nie są one zagospodarowywane, czyli takie pewnie nabycie w celach typowo inwestycyjnych na przyszłość, w celu osiągnięcia korzyści. No i oni czasami zapominają, że właściciel nieruchomości, mimo że nie mieszka i mimo że gospodarczo jeszcze nie korzysta z tej nieruchomości, to ma pewne obowiązki, choćby usunąć odpady, które się tam znajdują. No, mimo że on nie zaśmiecił, to przepisy wymagają, żeby odpady usuwać z terenu nieruchomości. Czasami do tych nieruchomości przylegają chodniki, które w okresie zimowym, a mieliśmy prawdziwą zimę, od dawien dawna, na przełomie ostatnich lat, i właściciele nieruchomości muszą odśnieżać, usuwać lód z chodników, które bezpośrednio do tych nieruchomości przelegają. I tutaj zdarzały się takie, w dwóch sytuacjach były skierowane wnioski do sądu właśnie wobec takich właścicieli nieruchomości, którzy mieszkają poza Gorzowem, a tutaj no, zapominają o tym, że mają tą nieruchomość, a może po prostu nie chcą ponosić koszty. No, trudno mi wchodzić w motywację, natomiast no, my będziemy o tym przypominać.
3: No rozumiem, nowe uprawnienia to nowe zadania, no ale też właśnie dobrze wiedzieć, że właśnie czy wspólnoty, spółdzielnie bądź właściciele właśnie domków jednorodzinnych muszą teraz o tym myśleć i właśnie jeżeli pojawiają się jakieś gryzonie, insekty, muszą zadbać, żeby je po prostu, w cudzysłowie mówiąc, ogarnąć i się zająć nimi.
4: Zgadzamy się, tylko wykreślamy słowo teraz, te przepisy obowiązywały wcześniej, natomiast w tej chwili zostały dodane do uprawnień mandatowych Straży Miejskiej. Czyli no, każdy powinien mieć świadomość, że po pierwsze ma taki obowiązek i to jest najważniejsze, bo chodzi o tutaj zabezpieczenie nas sanitarne, a po drugie, że no, strażnicy, jeżeli podejmą taką interwencję, to mają do tego teraz pełne uprawnienia.
3: Dokładnie. Przypomnę, bo właśnie już nasza rozmowa trochę trwa, że moim gościem jest pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. No i teraz przejdziemy do tych też takich bieżących spraw, w sumie trochę zahaczając o wakacje, bo chciałam zapytać, bo mieliście dużo pracy na skwerach różnego typu, kwadrat tutaj się wybijał, a propos właśnie już wspomnianych przez pana nadużywających alkoholu osób. Mieliśmy informację właśnie, że tam było chyba około setki tych mandatów i tu właśnie był taki, trochę się bój toczył, bo właśnie dowiadywaliśmy się, czy to są właśnie osoby bezdomne, czy to jednak są mieszkańcy, którzy gdzieś w okolicy mieszkają, a po prostu spożywają ten alkohol i tu właśnie się okazało, że to właśnie nie zawsze są bezdomni. Ale chciałam zapytać właśnie o ten taki, nie wiem jak to nazwać, nawał tych mandatów, bo to chyba było dosyć dużo.
4: Musimy powiedzieć, że jeśli chodzi o przekrój taki społeczny tych osób, które popełniają wykroczenia na skwerach, które znajdują się w Śródmieściu i na Nowym Mieście, to głównie chodzi o skwer 31 sierpnia 1982 roku i kwadrat, to, no i tak, tak można powiedzieć, że ten mur zabytkowy tutaj na ulicy Jagieły to takie trzecie miejsce uzupełniające, aczkolwiek te osoby rozchodzą się po całym Śródmieściu, bo wraz z remontem ulicy Sikorskiego przybyło tam infrastruktury, ławek, no i oprócz tego, że korzystają z tego wszyscy, to również osoby, które naruszają przepisy prawa, co chciałem podkreślić. Bezdomność nie jest stanem, który podlega pod naruszenie jakichkolwiek przepisów. Dopiero zachowanie osób może te przepisy naruszać. Jeśli chodzi o tę strukturę, to faktycznie część jest osób bezdomnych, ale i powiem, że to jest chyba raczej większa część osób, które przebywają na tych skwerach i też w niektórych sytuacjach popełniają wykroczenia. To są osoby, które mieszkają najczęściej w Śródmieściu, ale nie tylko.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w Radiu Vox FM Gorzów.
5: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim i Państwa gościem dzisiaj pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Dzisiaj będzie dużo tematów z zakresu medycyny, architektury, sportu. Zaczniemy od kategorii architektura i kolorystyka zewnątrz, w zasadzie taki neologizm zastosuję, ponieważ nawiązując do klasyka, słuchacze listy piszą, kto wymyślił, jeden słuchacz w zasadzie, kto wymyślił ciemnograficzny kolor, jeżeli chodzi o elewację?
6: Ja przyznaję się, więc jeśli wszelkie pretensje co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są no, na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, no może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie tak. Tak to powinno wyglądać.
5: Tutaj dla słuchaczy tylko dodam kontekst, że chodzi oczywiście o ten świeżo wyremontowany budynek WSPR przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dokładnie. Dopytam tylko, bo też z taką opinią w komentarzach, akurat już w internecie się spotkałem, że latem będzie grzać i to podobno architekt wykształcony pisał. Tego się pan nie obawia troszeczkę?
6: Nie, nie obawiam się. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimno było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dlaczego miało być źle?
5: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz. Mnie osobiście na konferencji nie było, no ale tutaj dźwięki, jak to w żargonie dziennikarzy radiowych się mówi, do mnie dotarły. I to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę tak. powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchaczy też to bardzo interesuje.
6: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście po niemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta. Na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych domkach jednorodzinnych, byli zakwaterowani rosyjscy oficerowie. Było to strzeżone, a w budynku, w którym jest pogotowie ratunkowe, prawdopodobnie był oddział NKWD. I ponoć miał sławę nie najlepszą, więc jak pierwszy remont robiliśmy, a ten budynek nie był od czasu wojny praktycznie biorąc ruszany, robiliśmy prawie 30 lat temu, też w ramach sprzątania, w cudzysłowie oczywiście, tylko po prostu odgrzebywania wszystkiego, co się tylko dało, żeby wykonać ocieplenie, przynajmniej w piwnicach, znaleźliśmy jedno pomieszczenie, nerwów było dużo, ale nic oprócz gruzu i starych gazet tam nie znaleźliśmy. Teraz, kiedy robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie. Trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić. Nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest. Takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
5: Dobra, czyli nasza ciekawość została tutaj rozwiana. Na konferencji pan o tym mówił, ale warto tutaj też dla słuchaczy jakby rozwiać ciekawość, bo mówił pan o tym chociażby, że ratownicy medyczni z WSPR, przynajmniej w Gorzowie, wyjeżdżają dużo częściej do akcji niż strażacy z całym Lubuskiem. Oczywiście tutaj nie będzie to przytyk do strażaków.
6: Nie, absolutnie. Ponieważ... Od razu się zastrzegałem mówiąc to, tak tylko jest. Chciałem uzmysłowić wszystkim, jak duże to jest obciążenie.
5: Tak, oczywiście tutaj też pozdrawiamy strażaków, jeżeli bardzo słuchają, bo to absolutnie nie jest
6: to żadna... służba zaprzyjaźniona. No, taka dobra zawsze więź była między strażakami i pogotowiem ratunkowym.
5: Czasami nawet współpraca przy akcji.
6: Tak, bardzo często, w związku z tym ta więź była taka bardzo, bardzo mocna i nie tylko, bo i personalna. Najczęściej to było tak, że gdzieś w ćwiczeniach braliśmy razem udział, na wielu wypadkach razem, a więc znaliśmy się później, kiedy wchodził zawód ratownika medycznego, to w Straży Pożarnej były również etaty dla ratowników medycznych w ramach zastępów. W związku z tym była też taka łączność niejako zawodowa, personalna, wymiany doświadczeń, niekiedy szkolenia się, wzajemnego pomagania sobie, więc to jest rzeczywiście taka służba, która z nami dosyć często współpracuje.
5: To już odczepiając się w cudzysłowie od strażaków, wrócimy tylko do ratowników w liczbach właśnie. Przypomnijmy ten 2025 rok, tutaj pan na konferencji wspominał, no ale wiadomo, nie każdy musiał materiału z konferencji odsłuchiwać.
6: Tych wyjazdów w skali całego województwa lubuskiego to jest prawie blisko 100 tysięcy. My w własnym zakresie realizujemy około 17-18 tysięcy tych wyjazdów, więc to jest taka mniej więcej 1/6 wyjazdów całego województwa lubuskiego. Podobną ilość wyjazdów również ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. My jesteśmy takimi bliźniaczymi stacjami. Oni mają mniej więcej tyle samo zespołów, co my. Różnią się tylko przeze mnie już tu wspominanym nieobecnym w Gorzowie zespołem motocyklowym, ambulansem na dwóch kółkach. Natomiast ilość zespołów na ambulansach normalnych, standardowych mamy taką samą. Ilość mieszkańców przez nas objętych opieką jest też mniej więcej taka sama, chociaż teraz już nie ma tych rejonów operacyjnych. W zasadzie, jeśli dyspozytor medyczny wyśle pierwszy wolny zespół i to się okazuje, że to jest w Gorzowie, a zachorowanie jest w Szprotawie, to też tam wyśle, bo takie są reguły. Mało tego, nawet jeśli by nie chciał wysłać, ponieważ mówi, no zanim oni tam dojadą, to na pewno gdzieś mi się na południu zrobi, tak, co najmniej, wolny zespół, to niestety ten taki państwowy, rządowy program, który obsługuje dyspozytornię medyczną, jest bardzo... Chciałbym użyć dosadniejszego słowa, ale powiem tak, bardzo namolny w swoich oczekiwaniach od dyspozytorów medycznych, czyli nie da mu żyć, jeśli nie wyśle tego bliższego pierwszego wolnego zespołu i tam cały czas taki czerwony baner miga, że proszę bardzo, masz tutaj zespół, czemu mu nie wysyłasz.
5: Nie da się zignorować.
6: No, nie da się zignorować i nie da mu się przetłumaczyć, ten algorytm jest tak skonstruowany, że zanim dojadą, to na pewno ktoś bliżej będzie już i jeszcze szybciej dojedzie, no ale niestety tak to jest, więc my patrzymy na to, że w ogóle wyjeżdżamy, nie patrzymy już w jaki rejon, więc mamy tych wyjazdów tyle, ile mamy. No po prostu tak to wychodzi, więc zespoły w Gorzowie i w Zielonej Górze mają takie mniej więcej średnio 8 do 9 wyjazdów, średnio statystycznie na dobę. Bywają dni oczywiście takie, że ta statystyka jest, że mamy tych wyjazdów mniej więcej na jeden zespół wynoszących 15-16. To też nie jest wcale takie rzadkie, ale niekiedy zdarzają się takie spokojne dni, gdzie tych wyjazdów jest 3-4 i później ta średnia statystyczna jest taka, jaka jest. No, średnia wojewódzka jest dużo niższa od wyjazdów gorzowskich, zielonogórskich, na poziomie mniej więcej 4 wyjazdów na dobę. Co nas zawsze boli, bo są i też zespoły w niektórych miejscach posadowione, które wyjeżdżają 2, góra 3 razy na dobę. Wszyscy u mnie nazywają to takimi miejscami stacjonowania, że są to zespoły wakacyjne. Można sobie wypocząć, wypolerować już tę karetkę do błysku na taki hogland, że naprawdę i w środku, i na zewnątrz. A pieniądze dostajemy wszyscy takie same. Czy mój zespół jedzie 15-16 czy 8 razy, a inny zespół jedzie 2 czy 3 razy, to dostajemy na dobę dokładnie te same pieniądze. Boli nas to, próbowaliśmy wielokrotnie ten problem poruszać, zarówno na poziomie województwa, chociaż ono jest w zasadzie, nie może podejmować decyzji, bo to są odgórne ustalenia przez
5: centralę.
6: Tak, przez centralę, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I wiem, że były zarówno z ośrodka NFZ Zielonogórskiego takie pytania i ze strony wojewodów lubuskich były takie pytania, czy naprawdę nie można tego zróżnicować, no bo przecież trzeba docenić tych, którzy znacznie więcej jeżdżą, chociażby tylko i wyłącznie od średniej wojewódzkiej, już nie mówię w ogóle tak, ale od średniej wojewódzkiej, i zawsze padały odpowiedzi mniej lub bardziej pokrętne i proszę mi wierzyć, że nie tylko ze strony obecnego rządu, ale i poprzednich też, bo to już ta dysproporcja ma wieloletnią historię, że nie, to za dużo zachodu, a to się będą, wprowadzamy różnice, które będą dzieliły to środowisko i tak dalej, więc ci, którzy pracują ciężko, to nadal niech pracują ciężko, w końcu robią to dla ludzi, dla pacjentów, dla chwały, z powodu powołania, a ci, którzy mniej jeżdżą, no cóż, jeśli możecie, to się tam zatrudnijcie. Nie da się, po prostu tak się nie da zrobić, nie jesteśmy nomadami, nie wędrujemy od jednej pracy do drugiej pracy, najczęściej jesteśmy związani tutaj z tym miejscem, gdzie wykonamy swoją pracę przez to, że mieszkamy tutaj, mamy tutaj rodziny, mamy swoje mieszkania, domy. Oczywiście jest pewna grupa wśród lekarzy i wśród ratowników, którzy niekiedy pracują w 2-3 ośrodkach, ale to już nie ma takiej wędrówki po kilkaset kilometrów, bo zdarzały się kilka lat jeszcze wstecz, że jeździli wszędzie, byle tylko dobrze zarobić, bo zespoły musiały wykazać się takim, a nie innym składem i tutaj było wędrowanie takich dyżurnych, objazdowych, walizkowych tak zwanych, po wielu miejscach w ośrodkach, w oddalonych od siebie naprawdę niekiedy po 300-400 kilometrów, więc nie było rzadkością to, że w województwie lubuskim pracowali ludzie na przykład z Kalisza lub z Wrocławia.
5: No to taki dziki zachód troszeczkę i lekarze objazdowi, prawda?
6: Bardzo z
5: historii,
6: bardzo dziki.
5: A propos zachodu, prawda?
6: Tak.
5: Chcę zapytać a propos tych wyjazdów, czy są takie dni w roku, tak już kalendarzowo nawet wskazując jakieś konkretne, które najbardziej zapadają w pamięć, jeżeli chodzi o tą wyższą niż średnia liczba wyjazdów?
6: Oczywiście i to taki w sposób naturalny pewnie każdego ze słuchaczy, jakbym spytał, który z tych dni byście państwo wytypowali na to, że wtedy jest więcej pracy, to pewnie padnie w pierwszej kolejności Sylwester.
5: Też bym tak strzelał.
6: No, oczywiście, że tak. No, panie redaktorze, nie odbiega pan od normy pewnie polskiej. Następne to są oczywiście takie dni, które są związane ze świętami, więc w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ja sam już odbyłem, teraz już nie dyżuruję od roku, ale przedtem nawet zliczałem to 17 wigilii spędziłem w pracy i zawsze tak było, szczególnie w zespołach ratownictwa medycznego, że myśmy do takiej wspólnej kolacji na terenie pogotowia podchodzili po 5-6 razy niekiedy i nie dawało się tego zrobić, więc najczęściej każdy, kto wracał, to sam się obsługiwał tą wigilią, ale wtedy rzeczywiście pewnie z przepracowania niekiedy, z emocji, coś w tych dniach takiego jest, że osoby predysponowane do tego, żeby coś się z nimi stało, to się wtedy dzieje rzeczywiście, więc przed pasterką, po pasterce, za dnia może nie, ale w tych okolicach zawsze było bardzo dużo wyjazdów i to takich wyjazdów ciężkich. Bardzo często były to właśnie reanimacje, ludzie gdzieś tam coś puszczało w nich i tak się zdarzało. Takie obciążenie tych świąteczne to jest oprócz tych ekstremalnych sytuacji, czyli na przykład reanimacje, zatrzymania krążenia, wypadki, to oczywiście ta polska tradycja jedzenia wtedy w nadmiarze wszystkiego, co się tylko da, chociaż pan doktor zabronił, bo wątrobę mam chorą, ale cóż tam, prawda? Raz do roku,
5: tak. Mhm.
6: Więc to się tak zdarza, no i oczywiście są takie też obciążenia typowe dla wakacji i tutaj muszę powiedzieć, że to ciągle się utrzymuje, szczególnie weekendowe tak zwane dyskoteki albo zabawy gdzieś tam we wsi, ktoś sobie wypije za dużo, wpada na głupi pomysł, że do jednego samochodu może wsiąść 10 czy 12 osób, więc to jest tych tragedii troszeczkę poza zaliczaliśmy i nadal to się utrzymuje i to jest taka nie wiem czy norma, bo to nigdy nie będzie normą, ale taka specyfika tych wszystkich dni. Wtedy, kiedy jest duży ruch, no to wszyscy państwo wiecie, w okolicach 1 listopada są policyjne akcje znicz czy cokolwiek innego. Z jakiego powodu? Nie dlatego, żeby panowie z policji chcieli bardzo wystawać na drogach i robić, uzupełniać braki w finansach Rzeczypospolitej poprzez nakładanie mandatów, tylko dlatego, że po prostu to ma jakiś tam efekt odstraszający, ma mieć i ma na pewno, ale i tak tych zdarzeń, szczególnie takich dramatycznych, jest jednak o wiele więcej w Polsce niż byśmy chcieli. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takiej Irlandii w ciągu roku bywa zgonów, w wypadkach zgonów, mniej więcej i w Skandynawii 6-8 osób w ciągu roku. A u nas w dobrym weekendzie, takim w okolicach na przykład 1 listopada lub długich weekendów gdzieś letnich, to tych zgonów potrafi być kilkadziesiąt, jak nie więcej, a złapanych na podwójnym gazie to idzie to w setki, jak nie w tysiące. Coś jest złego w tych naszych kierowcach, chociaż mimo tego, że wszyscy narzekamy, ale wydaje mi się, że kultura jazdy Polaków jest coraz lepsza, może to dlatego, że mamy coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody, nie wszyscy się musimy spieszyć, no i nie każdy od razu ma też taką mentalność kubicy i pewnie z powodu tylko i wyłącznie złośliwości Pana Boga nie dostał się do teamu Ferrari, bo przecież mu się to należało.
5: Chociaż pewnie tacy wciąż są, jakby i to nie mało.
6: Widzimy na ulicach zresztą.
5: Nie? Widzimy niestety często dosyć. Chcę zapytać, no już kilka tygodni od... No dobrze, kilka tygodni od tych wakacji minęło, o urlopach już zapomnieliśmy dawno, chyba że niektórzy jeszcze mają przed sobą, to jeszcze za niedługo będą pamiętać. Chcę zapytać, czy te wakacje w Gorzowie i w tym Włażanku, w okolicach, gdzie najczęściej jeździcie, były w miarę spokojne, można było troszkę, może nie tyle odpocząć, co właśnie odsapnąć, było bliżej
4: średniej, czy
6: nie, nie, to rzeczywiście wielce statystyczne wakacje były. Nie było ani jakichś pików ze zwiększoną ilością niż to piki takie letnie wykazywało, ale nie było też nadmiernego spokoju. Może dlatego, że pogodę mieliśmy, jaką mieliśmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, kiedyś w naszym rejonie było bardzo dużo zdarzeń typu wypadki, i to takie bardzo groźne, kiedy nasi rodacy ze Śląska próbowali się dostać na nadbrzeg polskiego morza, myśląc, że każdy jest fajniejszy od sąsiada. Wyjadę późno w nocy, więc przeskoczę wtedy na tę całą Polskę w mniejszym ruchu, i nagle się okazało, że ten ruch jest wtedy, szczególnie na tak zwanych zmianach turnusów, ten ruch był bardzo duży, a w okolicach Gorzowa to już wtedy oni byli mniej więcej gdzieś taka piąta, czwarta, szósta nad ranem. Fatalny okres dla jazdy dla kierowców i z takich naturalnych przyczyn zmęczenia u kierowców tych wypadków było bardzo dużo. Myśmy wtedy mogli spokojnie obstawiać, dobra, gdzieś tak w okolicach Myśliborza na pewno będzie w ciągu weekendu.
4: W zasadzie mogli kilka się tam czekać.
6: Tak, Jastrzębnik, proszę bardzo, Deszczno, bardzo proszę, to wiadomo, gdzieś na tej trasie, gdzie był taki szybki kawałek między Skwierzyną a Deszcznem, to wiadomo było, że też tam za chwileczkę będziemy mieli. Tych wyjazdów było w zasadzie każdej nocy bardzo dużo. W tej chwili jest troszeczkę mniej tych zdarzeń typu dramatyczne wypadki. Wydaje się, że Eski swoje zrobiły zdecydowanie, bo jeśli się ma taką dobrą drogę, to wcale nie znaczy, że trzeba tam jechać 160, absolutnie nie. Ja jeżdżę dosyć dużo tymi Eskami czy autostradami i widzę, że większość kierowców mówi, przepraszam bardzo, spokojnie. Ten wariat, który mnie tu wyprzedzał przed chwileczką 180 czy 200 na godzinę, a proszę bardzo, ja już jestem po 10 minutach na jego zderzaku, bo trafia na 3-4 wyprzedzające się ciężarówki, chociaż podobno nie mogą tego robić, ale jest jakiś tam wyjątek i te pędzenie na nic się nie zdaje, więc wszyscy się uczymy i mówimy spokojnie, 135 na godzinę na autostradzie też wystarcza, a na SC 120 jest absolutnie wystarczający, można dojechać bardzo szybko i jeszcze do tego w jakimś komforcie bezpieczeństwa i komforcie podróżowania.
4: No, jeszcze zabawniejsze jest wyprzedzanie w mieście z reguły. Tutaj dużo szybciej widzimy efekty tego, jak tak, bardzo to nie popłaca, tak, i nie ma sensu.

0: świadomi ludzie, którzy podejmowali taką decyzję, wiedząc, że gdyby przeszli na etat, to jedyny plus tego wszystkiego to jest to, że nie muszę myśleć o swoich składkach zdrowotnych, ZUS-owskich i jeszcze wielu innych, tylko zakład pracy za mnie to robi. Natomiast podpadam wtedy już pod rozwiązania kodeksowe i mówi się 168 godzin pracy w ciągu miesiąca, średnio miesięcznie. Dziękuję, do widzenia. Reszta nadgodziny. A jak nie można, a nie można tak łatwo komuś dać nadgodzin w dzisiejszych czasach, to przepraszam bardzo, ograniczam się tylko do tego. Większość ratowników u mnie pracuje w systemie kontraktowym i najczęściej ilość dyżurów to jest około 240 godzin. To jest w prostym bardzo przeliczeniu i proszę mi wierzyć, że to też nie jest jakiejś spiskowej teorii, chociaż pewnie ostatnio Państwo o systemie organizacji ochrony zdrowia i pracy lekarzy i personelu medycznego, to wszyscy Państwo słyszycie, już macie pewnie dosyć tego wszystkiego, ale to jest po prostu 10 dyżurów 24-godzinnych, czyli on przychodzi co trzeci dzień do pracy, ma czas na to, żeby wypocząć, no ma czas na to, żeby być z rodziną, a te 24 godziny w pogotowiu ratunkowym da się wytrzymać bez większego problemu. Naprawdę da się wytrzymać bez większego problemu. Specyfiką naszej pracy jest to, że oczywiście pracujemy poza komfortem szpitalnym, czyli nie mogę liczyć, krzyknąć, dajcie mi tutaj kogoś do pomocy, jednego, drugiego, trzeciego lekarza albo ktoś, jeszcze jedne ręce, żeby mi pomogły. Nie jest się też takim chronionym, jak mimo wszystko szpital chroni, aczkolwiek wiemy, że napaści na pracowników ochrony zdrowia, szczególnie na SOR-ach, na izbach przyjęć, to zdarzają się i wcale nie tak rzadko. Natomiast ta specyfika pracy w pogotowiu ratunkowym to jest to, że my przyjeżdżamy do pacjenta, prowadzimy albo leczenie takie, które może mu pomóc i wystarcza to, bo to najczęściej na przykład jeśli już z zakresu środków przeciwbólowych albo środków, które się używa szczególnie tych naszych klientów, to jest przy przewlekłych chorobach płuc, więc to najczęściej gdzieś to są takie leki, które udrażniają na nie niejako drogi oddechowe, powodują rozkurczenie ich i to jest taki w zasadzie standard leczenia, bardzo niewyszukany, a bardzo skuteczny. Podajemy leki i wracamy. A jeśli są to przypadki, które wymagają przewiezienia do szpitala, to podajemy pierwsze leki, które są stabilizujące, zabezpieczające pacjenta. Zawieziemy pacjenta do szpitala i po wszystkim. Nie jest tak jak w szpitalu, że w momencie, w którym biorę pacjenta, to muszę go diagnozować, leczyć, stabilizować, mieć niejako w głowie plan na dalsze leczenie lub na dalsze postępowanie z pacjentem, przynajmniej na tych kilkadziesiąt godzin do przodu, a po pierwszych wizytach lekarskich w normalnym rytmie, kiedy się już na zasadzie prawie że konsylium ustala rozpoznanie i tryb leczenia, to ten pacjent jest pod naszą opieką cały czas. My po prostu dopadamy swojego pacjenta, leczymy, stabilizujemy, odwozimy i po naszym problemie jest w zasadzie, więc daje się to wszystko tak zrobić, żeby ten 24-godzinny dyżur nie był wielce powodujący zaburzenia takie jak u pracowników na przykład SOR-u, którzy mają po 100 kilkudziesięciu pacjentów i tam naprawdę po 24 godzinach, począwszy od ratowników medycznych, skończywszy na lekarzach dyżurnych, wszyscy są tak przemaglowani, że w zasadzie praca 24-godzinna nie wyobrażam sobie nawet prawie.
1: Ilu jest lekarzy na tych 70 pracowników?
0: Kilku, niestety kilku. Jeszcze niedawno mieliśmy 6 zespołów ratownictwa medycznego, z czego 4 to były zespoły specjalistyczne, a więc z lekarzami, a 2 tylko podstawowe, czyli w składzie ratowniczym. Później ubył jeden zespół, bo nie było chętnych lekarzy do jeżdżenia. Później ubył drugi zespół, później ubył trzeci zespół i teraz mamy jeden zespół specjalistyczny na 7 i też nie wszystkie dyżury są obsadzone, ponieważ lekarze najnormalniej w świecie za te pieniądze, które wychodzą z tej standardowej opłaty, bo dostajemy tylko i wyłącznie ryczałt, mówią, czy jak jesteśmy kolegami razem pracującym, to mówią, stary, no nie za te pieniądze, wybacz, ale w innych miejscach całują mnie w rękę i proszą do pracy, a płacą prawie 2 razy więcej niż ty. Więc pozostała mała, bardzo niewielka grupa lekarzy, którzy raz, że pracują w niektórych przypadkach na przykład od wielu, wielu lat i oni, dla nich to jest normalna praca, ich podstawowa praca. Drugi typ lekarza, którzy pracują, to są specjaliści, czy to medycyny ratunkowej, czy anestezjologii intensywnej terapii.

0: którzy uważają, że mimo tego, że pracują w innych miejscach i tamte inne miejsca są dla nich podstawową pracą, to mówią, przepraszam bardzo, prawdziwy lekarz bez pogotowia ratunkowego, bez takim sprawdzaniem siebie w samotnej decyzji, to nie jest taki pełny lekarz. Oczywiście możemy dyskutować, kto to jest w ogóle pełny lekarz, ale pozostaje jakiś tam sposób taki właśnie, że myślą o tym, że trzeba w zasadzie w swojej działce powąchać każdego rodzaju medycyny, ale proszę mi wierzyć, ja nie wierzę, w przeciągu kilku lat najbliższych nie pozostanie nam ani jeden lekarz w systemie ratownictwa medycznego przedszpitalnego, żeby nie było wątpliwości, będą zespoły podstawowe w obsadzie ratowniczej i czy można powiedzieć, że w tym momencie pacjenci będą mieli gorszą opiekę? Teoretycznie tak, bo w końcu lekarz jest jednak lepiej przygotowany niż ratownik medyczny, jest bardziej przygotowany w zakresie leczenia różnych stanów. A ratownictwo medyczne, kształcenie z zakresu ratownictwa medycznego u ratowników jest dedykowane przede wszystkim kształceniu ludzi, którzy znają się na stanach nagłych. Oni wiedzą, co zrobić w najcięższym nawet wypadku, jak trzeba stabilizować pacjenta z urazami nawet bardzo dużymi, typu amputowane kończyny, typu krwawienia duże, natomiast nie za bardzo wiedzą, jak sobie radzić do końca z pacjentem, który ma 3 lata i powodem wysłania do niego to jest brak dostępu do jakiejkolwiek innej medycyny, a główną chorobą to jest na przykład od kilku dni utrzymująca się wysoka gorączka. Oni się tym nie zajmują, nie są w tym kształceni. Nawet lekarz ma troszeczkę problemów, no bo tych przyczyn tej gorączki może być 100 tysięcy. I jeśli ratownicy moi popełniają błędy, to nie popełniają błędów w tych stanach nagłych, pilnych, takich książkowych, ratownictwo medyczne, reanimacje, wypadki, etc. Oni popełniają wtedy, kiedy trafiają do pacjentów, których nie byli uczeni leczyć, stabilizować, diagnozować, a którzy w tej chwili stanowią 50% w tych wyjazdów, bo my jesteśmy ciągle takim trochę plastrem na niedoskonałości ochrony zdrowia. Nie dostałem się do lekarza rodzinnego i nie jest to zarzut wobec lekarzy rodzinnych, bo taki młyn, jaki oni mają, to mają. Po prostu wszyscy o tym dobrze wiemy. Nie dostałem się do, bo czekałem już kilka godzin na przykład w nocnej świątecznej pomocy i zrezygnowałem, wróciłem do domu i już jestem poinstruowany i wiem, jak to zrobić, że nie, że kaszlę, tylko że się duszę, powiem. I już zespół ratownictwa przyjedzie. Jak podam, że ciśnienie ostatnio przeze mnie mierzone było 240 na 180, to też przyjadą, bo boją się wszyscy dyspozytorzy, że to jest jakiś przełom nadciśnieniowy, że może dojść do krwawienia wewnątrzczaszkowego, że mnóstwo innych powikłań może być włącznie z zatrzymaniem krążenia i też przyjadą, a jak będzie niższe ciśnienie, to powiem, no ale poprzednio jak mierzyłem, to było takie. Nie jest to do sprawdzenia i tak to po prostu takie nasze życie jest i jest to złe, że tych lekarzy nam ubywa. Potencjalnie może to stanowić problem w prawidłowej diagnostyce i w prawidłowym leczeniu. Nie da się zmienić zasobu merytorycznego kształcenia ratowników medycznych z roku na rok, wprowadzając nowe podmioty, nowe przedmioty, nowy sposób nauczania, że musimy wprowadzić, jak leczyć choroby przewlekłe, jak leczyć choroby nowotworowe, jak diagnozować, jak się zajmować małymi dziećmi, które nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ale na pewno są chore. Wydaje mi się, że gdyby tak było, to tych ratowników trzeba by było, gdybyśmy to zwiększali, powiedzieć, przepraszam, już nie jesteście zwykłymi ratownikami, tylko już nawet nie magisterka, czyli zrobiliście jeszcze dodatkowe studia magisterskie, tylko wy po prostu jesteście objęci kształceniem pełnej medycyny i praktycznie rzecz biorąc niczym się nie różnicie od lekarzy, prawda?
1: Chciałem mówić, że tutaj doliczyć jeden rok studiów, zmienić nazwę na medycynę i no, cóż za pomysł, prawda?
0: Za moich czasów, kiedy studiowałem, rozpocząłem w latach 70. studiowanie, to były też takie nawet kierunki, bo brakowało wtedy tych lekarzy, że mówiło się na przykład, że lekarz w konkretnej dziedzinie, już nie będę mówił jakiej, żeby nie było to, że wskazuje to, że są ci gorsi, ale ale były takie oferty wtedy na studiach, kształćcie się w tej specjalizacji, wybierzcie ten ukierunkowany tok studiów, będziecie studiować tylko 5 lat, będziecie lekarzami, ale będziecie mieli ograniczone prawo do tego, żeby robić specjalizację tylko i wyłącznie w tej i w tej dziedzinie. Kiedyś był taki twór między pielęgniarką a lekarzem, nazywał się felczer, prawda? No ale były to inne czasy, inne potrzeby. To byli ludzie, którzy wypłynęli w zasadzie z potrzeb wojennych, żeby ich tak na szybko nauczyć medycyny, przetrwali do lat. No jak ja zaczynałem pracować w pogotowiu ratunkowym, to jeszcze kilku felczerów w tym pogotowiu jeździło, dopiero później koniec lat 80. w zasadzie na początku 90. ten zawód, ten system kształcenia w zasadzie zniknął i już w sposób naturalny ubyło tych lekarzy.
1: Mówię, jeżeli chodzi o specjalizację, o której pan mówił, też na głos nie będę mówił, bo moja żona ma wujka właśnie lekarza z tą specjalizacją i jakby ten żart jest dosyć znany w rodzinie, więc...
0: No wie pan, ja taki znany gorzowski lekarz świętej pamięci już, który podchodził z pewnym dystansem do siebie, pracował w pogotowiu ratunkowym i wszyscy znaliśmy jakie teksty, ale dosłownie anegdotyczne niekiedy to było takie, nie dlatego, że miał wszystko w nosie, tylko po prostu miał taki charakter i rzeczywiście tych anegdotek można by było o nim opowiadać. I pamiętam, jak zespoły opowiadały sobie, no bo razem nie jeździliśmy przecież, ale zespoły sobie opowiadały i mówi, że wie pan doktorze, pojechaliśmy tu i rodzina pyta, panie doktorze, a niech pan powie, bo tutaj jeszcze mam to i to, czy jak to leczyć? On mówił, pani, ja się na tym nie znam, ja jestem weneryczny. Miał do siebie takie podejście, ale coś w tym jest. Ta specjalizacja w tej medycynie poszła jeszcze bardziej do przodu, że dzisiaj jest pytanie według starego dowcipu, co to jest dwóch lekarzy, chirurgów oglądających EKG na korytarzu i odpowiedź to jest ślepa próba, prawda? Więc jest specjalizacja taka, że rzeczywiście jak mamy jakieś do czynienia z problemem z zakresu chorób wewnętrznych, to po prostu prosimy kolegów z chorób wewnętrznych. No, jak koledzy na chorobach wewnętrznych, na oddziałach wewnętrznych mają konieczność założenia, nie wiem, na jakiegoś wkłucia i to w sposób operacyjny, to nie próbują się ich chwytać za skalpy i robić, bo prawdopodobnie by to zrobili, tylko mówią, proszą chirurgów, żeby to zrobili. Po prostu nie unikniemy specjalizacji.
1: Od tego są specjalizacje.
0: Dokładnie.
1: Wspomniał pan dzisiaj, ale myśmy też rozmawiali już pół roku chyba z układem temu o tych właśnie motoambulansach.
0: Musimy w Gorzowie wracać do tego.
1: No właśnie.
0: Ja już nie chcę wracać.
1: Pytanie, czy ten temat jeszcze w ogóle ma szansę wrócić?
0: Nie ma szansy. Nie chcę mówić, dlaczego nie ma szansy wrócić, bo po pierwsze, jeśli mamy pieniądze, to mamy, mówię, bardziej mi zależy na to, żeby wydawać na takie rzeczy, jak na przykład dzisiaj jeszcze rozbudowanie tej siedziby, bo musimy rozpocząć drugi etap na Kazimierza Wielkiego, czyli wyburzyć ten domek Baby Jagi, jak to jeszcze ciągle nazywane, czyli miejsce, w którym administracja się jeszcze mieści, ale jest to w starym garażu, który tam było. Jest tam biuro, żeby nie było wątpliwości, ja też mam tam swoje biuro, więc nie jest tak, że ja jestem w luksusach, a inni pracownicy sobie pracują gdzieś indziej. Raczej jest na odwrót, więc muszę pociągnąć ten drugi etap i tam stworzyć, bo musimy też tam stworzyć pomieszczenia, w których będą mogli ratownicy trenować, bo mamy całe zaplecze trenażerów medycznych, oczywiście symulatorów, rzeczy, które trzeba ciągle przeprowadzać, uczyć się, odnawiać sobie wiadomości, coś, co można było, w Niemczech jest to nazywane san arenami, a więc ćwiczyć te wszystkie czynności, które nie zawsze się zdarzają, chociażby nawet, no proszę mi wierzyć, nawet takie przyjęcie porodu. Trzeba się na takim fantomie, jak to się kiedyś mówiło, przećwiczyć, bo może się zdarzyć, a zdarza się nieczęsto i w końcu co wtedy zrobić? No, nie można być już totalnym abnegatem, trzeba się wykazać przynajmniej dużą znajomością, ja nie mówię taką jak ginekolog-położnik, ale przynajmniej jakąś znajomością, żeby już ani wstydu nie narobić, ani nie stwarzać zagrożenia dla pacjentki i dla dziecka, więc trzeba takie rzeczy robić i nie da się tego przećwiczyć niestety w szpitalu lub gdzie indziej, po prostu trzeba robić to na tych fantomach i wiele jeszcze innych rzeczy, zmieniać zmieniają się normy, zmieniają się sposoby prowadzenia reanimacji, zmieniają się oprzyrządowania te prowadzenia tej reanimacji, wchodzą urządzenia, takie jak powszechnie w tej chwili używane urządzenia do ciągłego masażu zewnętrznego serca. Trzeba umieć je sprawnie, dobrze zakładać. No nie można wziąć kolegi zespołu i powiedzieć, dobra, to ja ci założę ten zespół, te urządzenie do masażu serca, włączę, tylko nie krzycz, bo to będzie bolesne przecież. No bo jest bolesne, bo musi być. Trzeba przećwiczyć, ćwiczyć gdzieś intubację w tej chwili już z użyciem urządzeń typu endoskopowego, bo to są wideolaryngoskopy. Trzeba umieć się tym wszystkim posługiwać i my takiej przestrzeni nie mamy. Więc trzeba będzie tam stworzyć takie sale treningowe, żeby to miało wszystko ręce i nogi, bo sami ratownicy mówią, no szefie, my naprawdę pewnych rzeczy nie robimy, a przynajmniej byśmy przećwiczyli sobie na fantomach, no gdzie to zrobić? Rozłożyć kocyk na placu manewrowym i poćwiczyć sobie? Nie da się po prostu.
1: Właśnie chcę zapytać o te kwestie szkoleniowe, wykształceniowe tak naprawdę, bo AJP ostatnio się pochwaliło, że studia magisterskie na ratownictwie medycznym tak, zostały otwarte. No i właśnie pytanie tutaj do speca. Czym będą się różnić, no jako że tam potencjalnie i aktualnie podejrzewam też pracownicy będą studiować, czy pracownicy kontraktowi, czy na umowie o pracę, to już tam bez znaczenia. Czym się różnią i w czym pomagają studia magisterskie w porównaniu do licencjackich? No i czy to jakieś dodatkowe uprawnienia daje? Jak to wygląda?
0: Pewnie trzeba zacząć od ogólnego stwierdzenia, że nauki nigdy za dużo. Nikt jeszcze od uczenia się poświęcania większego, więcej czasu nauce jeszcze nie zgłupiał z tego powodu. Wśród swoich ratowników mam również i magistrów i mieliśmy nawet i ludzi z tytułem doktora nauk medycznych, bo były najczęściej były robione te doktoraty na naukach o zdrowiu, tak najczęściej to było umieszczane. Znam kilku profesorów, jeden z bardziej znanych profesorów zajmujących się ratownictwem medycznym, czyli profesor Gałązkowski, Robert Gałązkowski, który zaczynał od tego bycia ratownikiem w Zielonej Górze. Dzisiaj jest profesorem, który prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele, wiele lat był dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dorobił się tam tytułów naukowych po kolei. Zajmował się, specjalizował się również w działaniach, tak jak i teraz się specjalizuje, szczególnie w takich strefach kryzysu. To były wszędzie tam, gdzie trzeba było rozwijać dodatkowe polowe, na przykład szpitale w obrębie czy miejscach trzęsienia ziemi i innych takich zdarzeń. W tej chwili Robert się specjalizuje również w miejscach kryzysu, czyli wojenna arena i udział w tym ratowników medycznych, bo to jest potrzebne, bo trzeba i jest bardzo odrębne od tego, czego uczymy ratowników medycznych. Czy ja widzę jakąś różnicę, że ktoś pracuje z tytułem ratownika medycznego, a drugi jest już po licencjacie jest, a kolega zrobił już magisterkę? Nie widzę tego. Nie dlatego, żebym chciał być złośliwy, że po co mi tu profesor lub magister. Nie. Po prostu to nauczanie licencjackie jest na tyle szerokie, że w ramach stanów nagłych i zagrożeń życia ci ludzie sobie radzą doskonale. Proszę też pamiętać, że w większości wypadków tytuły naukowe to pochodzą z pracy wyspecjalizowanej dziedzinie, bo ten doktorat trzeba z czegoś zrobić. Nie jest to z medycyny ratunkowej w ogóle, tylko ostatnio czytałem taki doktorat, który był poświęcony temu, jaka jest różnica między działaniami środków przeciwbólowych i konkretne rzeczy wymienione, konkretne leki. Już nie będę mówił, żeby ktoś mnie nie posądzał tutaj o reklamy konkretnej firmy, konkretnej nazwy, tym bardziej, że są bardzo znane, ale był to bardzo fajny doktorat. Nie zawsze są to doktoraty, czy później dalej habilitacje statystyczne, ale ci ludzie po prostu ani nie najczęściej w swojej pracy, bo ja się nie spotkałem, żeby ratownik, który miał, mój ratownik, który był z doktoratem, uważał się za kogoś lepszego od kolegi, z którym zaczynał razem pracę, bo razem skończyli licencjat. Nie, zawsze było to tak samo i nie widzę dzisiaj powodów do tego, żeby ich rozróżniać. No nie zapłacimy facetowi, który wpuszcza na parking większych pieniędzy tylko dlatego, że jest, ma w swojej przeszłości doktorat albo profesury, a dzisiaj ma ochotę bycia odźwiernym na parkingu, niż przeciętnemu człowiekowi, który robi to samo. Płacę za tę konkretną pracę. W szpitalach bywa to inaczej, znaczy nie bywa. Jest zawsze inaczej, dlatego że wymaga się tam specjalizacji w różnych miejscach i również za tytuły też się płaci i to jest naturalne. Mówię jeszcze raz, nasza specyfika jest zupełnie inna. My wykonujemy w obrębie praktycznie rzecz biorąc jednego rodzaju działań, czyli działań w stanach nagłych i zagrożenia życia przedszpitalnych. Natomiast w szpitalach to już jest jednak troszeczkę inaczej. Wszyscy wolimy, żeby diagnostykę opisową naszego rezonansu robił ktoś, kto nawet ma duże doświadczenie, ale jest lekarzem. To jeśli będziemy mieli do wyboru takiego samego lekarza, gdybyśmy mogli oczywiście wybierać, z takim samym doświadczeniem, z taką samą specjalizacją, ale jeszcze, który pogłębił swoją wiedzę w tym konkretnym zakresie i ma tytuł profesora i wielkie doświadczenie, to powiemy, no dobrze by było, żeby pan profesor może jeszcze rzucił okiem. No tak to jest. A u nas pytanie takie, czy reanimację albo stabilizację kręgosłupa powypadkowego ma zrobić profesor, czy ratownik medyczny, czy lekarz, to wszyscy mówimy, no nie jest to taki zakres, że on ma być po prostu bardzo sprawny i bardzo dobrze to zrobić. Te nasze działania są często ubrane w procedury, których w szpitalu jest mniej, bo podchodzi się w sposób do tego bardziej indywidualny, tam trzeba się kierować bardzo rozległą wiedzą i umieć stawiać sobie i rozwiązywać problemy w sposób nietypowy. U nas liczy się też bardzo to, żeby stosować się do procedur, bo po pierwsze najbardziej efektywne to jest, po drugie daje największą ochronę prawną przed ewentualnymi błędami albo posądzeniami o błędy. Jeśli ktoś zrobił dobrze procedury w konkretnym typie schorzenia, zachorowania, to w zasadzie może się czuć bezpieczny. Mam nadzieję, że pacjent też zresztą.
1: Dobrze by było.
0: Dobrze by było.
1: Pytałem o ten licencjat i magisterkę. Dopytam tylko jeszcze, czy z panem jako z szefem WSPR w Gorzowie ten program studiów był jakkolwiek konsultowany, czy to jest tak, że on jest narzucony przez ministerstwo i jest bardzo sztywny?
0: Ja szczerze mówiąc powiem to w ten sposób, że ja mam jeszcze kilka swoich aktywności. Od kilku miesięcy jestem prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, więc muszę też temu poświęcać czas. I szczerze mówiąc nie interesowałem się tym i nie zabiegałem o to bardzo, żeby AJP konsultowała ze mną swój program merytoryczny kształcenia ratowników w systemie magisterskim. Bo między innymi chyba też z tego powodu, o którym pan powiedział, to są narzucone już programy, godziny, ilości godzin w konkretnych rzeczach i szczerze mówiąc pomysły pana doktora Schmidta, nawet gdyby może się wydawały komuś bardzo ważne, to byłoby pewnie trudno przeprowadzić, robiąc jakiś specjalny, indywidualny sposób kształcenia tychże ludzi i nadawania im tytułów magistra w Gorzowie Wielkopolskim. No jeszcze się nie nadaje takich tytułów jak magister ratownictwa medycznego w stylu gorzowskim, bo nie, no na szczęście.
1: No chociaż prawo, czy nawet chyba medycyna, z tego co wiem, czasami ma swoje szkoły krakowską, poznańską, ekonomia, prawo i tak dalej.
0: Wie pan, ja z takich rzeczy w medycynie to często się spotykałem z określeniem kolegów, którzy dyskutowali, jak to się robi, to zawsze się mówiło, że jest szkoła białostocka i odnoga otwocka, więc to takie oczywiście żartobliwie, ale ta medycyna szpitalna naprawdę się mocno różni od tej medycyny przedszpitalnej i większość pracowników szpitali nie chciałby zamienić się na naszą medycynę i system pracy, tak samo jak i moi też nie chcieliby pójść i powiedzieć, przepraszam, ja mam utknąć w papierkach i w tych samych czynnościach, które gdzieś tam było. To są dwa różne światy, absolutnie.
1: Jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zostać ratownikiem? Powiedzmy, że jest osoba świeżo po liceum. Niestety często tak bywa, że nie dostała się na medycynę, no bo bądźmy są szczerzy i zostają alternatywy. Gdzieś jest pielęgniarstwo, gdzieś jest ratownictwo. Wciąż może będzie chciała taka osoba wrócić na medycynę, ale generalnie ma alternatywy i na przykład wybiera ratownictwo. Czy by pan odstraszył taką osobę? Bo może i takie są jakby przesłanki. A czym zachęcił, jeżeli wykazuje jakieś cechy, jakieś właśnie predyspozycje?
2: Z tych cech pożądanych to trzeba być przede wszystkim wysokim, szczupłym brunetem. To najważniejsze. A tak szczerze mówiąc, trudno jest powiedzieć. Nie ma takiego jednego wzorca. Są, przecież w końcu mamy ratowniczki, które pracują u nas. Przychodzą do mnie ratownicy medyczni z AJP na staże. Bardzo często duża grupa z nich to są właśnie kobiety. Jak też patrzę tak w sposób fizyczny, to różnice są duże. No my tak samo mamy ratowników. Mamy takich, którzy są ksywa malutki, ale to jest prawie 2 metry wzrostu i 150 kilo żywej wagi, więc to nie można powiedzieć, że predyspozycją to jest właśnie wysoki, szczupły brunet. To jest absolutnie nie tak, bo ten rozstrzał taki jest bardzo duży. Co do charakterologicznych cech, to proszę mi też wierzyć, że to się wszystko zmienia w tych ludziach. Im więcej pracują, tym ich bardziej to życie medyczne kształtuje i dobrze, jak ich kształtuje w ten sposób pozytywny. A więc człowiek, który rozpoczynał pracę ten sam w porównaniu z nim za 10 lat, to bywają już tak charakterologicznie, mentalnie zupełnie inne osoby. Wczoraj miałem spotkanie w izbach lekarskich z młodymi adeptami medycyny, czyli z ludźmi, którzy rozpoczynają staż medyczny, staż podyplomowy, którzy dostają swoje pierwsze prawo wykonywania zawodu ograniczone. I też im mówiłem, że żeby pamiętali jedną rzecz, że oni skończyli medycynę, ale nie są jeszcze lekarzami. Niektórzy nawet po kilkudziesięciu latach, patrząc na to obiektywnie, mówią: ja nie wiem do końca, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem lekarzem. Medycynę skończyłem, pracować pracuję, ale nie czuję się, żebym był lekarzem albo bardzo dobrym lekarzem. Z ratownikami pewnie jest tak samo, że kończą swoją szkołę, są nabici tą wiedzą, a życie to wszystko weryfikuje, kontroluje i pokazuje im, że po takich studiach człowiek jest, wydaje mu się, że wszystko wie, a im więcej się uczy, im więcej zobaczy, to mówi sobie: kurczę, nic nie wiem, no muszę się jeszcze tego douczyć. Im więcej się uczy, im więcej przypadków widział, to
1: więcej
2: mówi:
1: braku widzi.
2: Głupi. Więc jakby mnie pan pytał o wzorzec SEWR ratownika medycznego, to przypuszczam, że takiego nie ma. Ktoś, to na kogo patrzymy i wydaje nam się, o, to by był ktoś, to się okazuje, że nie wytrzymuje psychicznie na przykład tego. Tak samo jak ludzie, którym się wydaje, że fajna taka robota, idę, bo to iu, powyje, fajne mundurki mamy, biegamy do wszystkiego, tutaj takie można się pokazać.
1: Seriale robią.
2: Tak, te seriale najgłupsze na świecie, jakie tylko mogą być, no już takich idiotyzmów, jak tam pokazują od czasu do czasu, wytrzymuję obejrzeć tego tych 5 minut tego, to muszę powiedzieć, że naprawdę Pan Bóg u góry to wszystko widzi i poczeka. Zobaczycie, że twórcy tego serialu prezentów na Mikołaja nie będzie, bo to się nie da takiej głupoty tandety sprzedawać bezkarnie. I wracając do życia, wydaje się, że dobrze by było, żeby ci ludzie różnej konstrukcji, nawet psychicznej, niektórzy nie wytrzymują i odchodzą z tego zawodu, naprawdę, proszę mi wierzyć, i życie to weryfikuje, ale gdybym miał naprawdę określić ten wzorzec SEWR, to się nie da. To się nie da tego określić, bo to różnie. Wydaje się, że w innych zawodach możemy powiedzieć: no przepraszam bardzo, gdzie ten facet pcha się do górnictwa, te chuchro i tak dalej, nie da sobie rady. U nas to chuchro może sobie dawać dobrze radę. Inaczej to jest, inaczej to wygląda i ja się nie podejmuję opisu tego, jak powinien wyglądać modelowy kandydat na ratownika medycznego i proszę bardzo, ci co przejdą...
3: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.

0: Ostatecznie zdarzają się nie te katastrofy, których oczekujemy, lecz te, których się wcale nie spodziewamy. Karen Thompson Walker. Wiek cudów. To jest Polska na ucho. Podcast z reportażami. Michał Poklękowski. Moje uszanowanie. Doskonale zrealizowany serial, którym od tygodni zachwycają się widzowie w Polsce i poza jej granicami, sprawił, że w debacie publicznej, w rozmowach ekspertów i tych towarzyskich na nowo odżyła tragiczna historia polskiego promu Jan Heweliusz, który zatonął kilkadziesiąt lat temu na Bałtyku. I znów wróciły pytania, między innymi o to, czy na Heweliuszu była rumuńska amunicja. Wyobraźnię wielu rozpala też kwestia betonu, który po pożarze wylano na górny pokład Heweliusza. To mogło dodatkowo obciążyć prom i mieć wpływ na stateczność jednostki.
1: Ten beton potwierdza coś, czego nie ma w żadnych dokumentach, czego nie ma w zeznaniach, czego nie ma w orzeczeniach, wyrokach. Ten, że tak powiem, dowód w sprawie betonu leży u mnie. Tak bym powiedział, że organa wymiaru sprawiedliwości czy ochrony prawnej, mówiąc szerzej, nie są nim zainteresowane.
0: Prom Jan Heweliusz miał być pływającą pułapką. Zdaniem ekspertów jednostka była po prostu niezdatna do żeglugi.
1: Chociażby z powodu tego, że wszystkie jego dokumenty były nieważne lub błędne. Furta była nieszczelna, która zamykała taką ważną dla stateczności i pływalności tego statku, jego część, czyli garaż czy remizę, jak to nazwiemy, na wagony i samochody.
0: Kiedy Heweliusz przewrócił się i zaczął tonąć w lodowatych wodach Bałtyku, na ratunek czekali ekstremalnie przemarznięci ludzie. Akcję ratunkową opóźniła m.in. nieobecność dyżurnego niemieckiej stacji Rügenradio.
1: W Rügenradio nikogo nie ma na stanowisku pracy najprawdopodobniej, albo ten człowiek śpi snem tak głębokim, że nie odbiera.
0: Społeczny niedosyt związany z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy Heweliusza i podejrzanych wydarzeń, do których doszło już po tragedii, jest ogromny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego z wielką satysfakcją zapraszam Was do wysłuchania przejmującej rozmowy, którą dziennikarz Adam Daszewski przeprowadził z kapitanem Markiem Błusiem, który poświęcił 3 dekady, by ujawnić nieprawidłowości w oficjalnym śledztwie dotyczącym tej katastrofy.
2: I niemal 33 lata temu, bo 14 stycznia 1993 roku zatonął polski prom Jan Heweliusz. Ostatnio zatonął po raz drugi w serialu opisującym tę katastrofę, miniserialu. Osobą, która wie o tej katastrofie i o Janie Heweliuszu absolutnie najwięcej w Polsce i na świecie, jest kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś, który nie tylko jest specjalistą, ponieważ pływał i dowodził statkami, ale także zajmował się sprawami bezpieczeństwa na morzu, bo uczył w ośrodku szkolenia ratowniczego, występował jako pełnomocnik stron przed izbami morskimi wielokrotnie. No, był członkiem nieistniejącego już Stowarzyszenia Rodzin Marynarzy Jana Heweliusza, honorowym członkiem oczywiście. No, a poza tym jest na przykład autorem kilkuset haseł w encyklopediach, między innymi także poświęconych Heweliuszowi, ale co najważniejsze, napisał już kilkadziesiąt materiałów, a jeżeli wziąć pod uwagę to, że również wielokrotnie już mówiłeś przed kamerami o tej katastrofie, to właściwie nikt tyle nie mówił i nie pisał, a nawet dodajmy, to na pewno wyjdzie później, że w pewnym momencie okazało się, że jesteś jedynym człowiekiem, który został ukarany w związku z katastrofą Heweliusza. No ale dobrze, najwyższa pora, żebym ci oddał głos, a to powinno być tak. Pytanie, które najczęściej przewija się wśród ludzi, którzy obejrzeli ten miniserial, a wydaje mi się, że jest ich bardzo wielu. Czy można powiedzieć, że przyczyny katastrofy Heweliusza zostały już wyjaśnione?
0: O tym już za moment, ale najpierw kilka słów z mojej strony. Wady konstrukcyjne jednostki to jeden z kluczowych wątków, jakie pojawiają się w rozmowach ekspertów omawiających kulisy zatonięcia promu Jan Heweliusz. Wielu twierdzi, że z tego powodu zasadnym było pytanie nie o to, czy jednostka ta zatonie, tylko kiedy to się stanie. Kapitan Błuś wyjaśni wam teraz zawiłości i nieprawidłowości związane z budową Heweliusza. Lista przewinień jest bardzo długa.
1: To jest katastrofa bardziej skomplikowana niż wydarzenie na lotnisku pod Smoleńsku ze względu na to, że tam jakby technika grała małą rolę. Głównie grali ją ludzie, natomiast w tym przypadku tych przyczyn jest więcej. Jakby jest więcej instytucji, no powiedzmy sobie, zbiorowości takich o charakterze korporacji, które w tym wszystkim uczestniczyły. Także wiemy bardzo dużo. Historia Heweliusza się bardzo wcześnie zaczyna i ona jest, powiedziałbym, taka bardzo dziwna i nie wszystko wiemy. Zaraz powiem dlaczego. Otóż ten statek, w filmie go się nazywa Benkartem, on powstał, powiedziałbym, w taki dziki sposób. To znaczy stocznia w Trosvik dostała zamówienie na statek o długości 106 metrów, przeznaczony wyłącznie do przewozu samochodów i naczep. 106 metrów miał mieć. Ten statek stał się obiektem, powiedzmy sobie, handlu, bo handluje się kontraktami, statkami, które są rozpoczęte, stoją na pochylniach, są w stoczniach. Ten statek kupiła Stena Line z przeznaczeniem na prom kolejowy. Czyli już mamy sytuację, że mamy statek, który jest od pierwszej linii pomyślany jako prom samochodowy. Będziemy go przebudowywać na prom kolejowy. I w którymś momencie Stena się zorientowała, że to chyba nie będzie dobre i zaczęła szukać kupca. Znalazła go w niemieckich kolejach. W każdym razie on się znalazł w rękach kolei Niemieckiej Republiki Demokratycznej, finalnie. Ale co z nim zrobiono? Przedłużono go przede wszystkim około 20 metrów i przebudowano całkowicie rufę tak, żeby z jednego wąskiego wjazdu do garażu zrobił się taki szeroki wjazd dla kilku torów kolejowych. Oczywiście generalnie łatwo się statki przedłuża i łatwo się podwyższa, natomiast kwestia szerokości jest trudna. To jest bardzo trudne, tak jakby doskonale wiemy chociażby po okręcie Waza, prawda, który wywrócił się tam kiedyś koło Sztokholmu. I ten statek został jako taki wykończony i Niemcy go przyjęli do eksploatacji. Więc można powiedzieć, stocznia miała te doświadczenia z budową promów kolejowych jakieś, ale bardzo dziwne, bo ten prom po prostu nie nadawał się do eksploatacji. Prom kolejowy musi być tak zwanym statkiem sztywnym. Właściwie każdy prom, ale szczególnie kolejowy, musi być sztywny. To był miękki statek, on się kładł na burtę przy silnych wiatrach zachodnich, bo one tam dominują przecież u nas na zachodnim Bałtyku. I to nawet nie jest takie groźne dla statku, to jest groźne dla ładunku, który się znajduje na pojazdach kołowych, bo ten ładunek jest z zasady źle zamocowany albo w ogóle nie zamocowany. I ten statek po 3 miesiącach poszedł do stoczni, bodajże duńskiej, i tam rozwiązano jego problem, instalując mu tak zwany system przeciwprzechyłowy flume. To nie będziemy wchodzić w szczegóły, to jest system, w którym jest woda, prawda, i ta woda przelewa się na samoczynnie, bez udziału pomp, na tą burtę, która jest jakby atakowana przez fale. I okazało się, że to się udało. Kiedy przyszło zamówienie na Kopernika, bo Kopernik był pierwszy, to już był 74 rok, budowa. Zbudowano Kopernika, opierając się na planie tego Stubenkamera niemieckiego. On tak się nazywał w niemieckich rękach, Stubenkamer. Oparto się na planach tego statku i znowuż zbudowano prom, podobnie jak ten Stubenkamer, 17-metrowy, długość 125 metrów. I ten prom,
2: 17 metrów to szerokość.
1: To jest mniej więcej tak dla promu, który ma jeden pokład ładunkowy za mało o 1,5 metra, dla promu, który ma dwa pokłady ładunkowe, to jest za mało o, powiedzmy sobie, 3-4 metry.
2: To tak jak Heweliusz, bo on miał dwa pokłady.
1: Dwa pokłady. Kopernik też miał dwa pokłady, tak, oczywiście. I ten prom zaczął sprawiać kłopoty podobne jak Stubenkamer i rozwiązano je w inny sposób. To znaczy, ja tutaj mówię o pewnej hipotezie, bo jest taka legenda Kopernika wykorzystywana propagandowo przeciwko kapitanowi Łasiewiczowi, że proszę, ten prom sobie dał radę, taki sam, bliźniak i tak dalej, i tak dalej. Daleko mu do bliźniaka z kilku powodów. Z kilku powodów, bo on miał, jakby powiedzieć, te wszystkie środki ciężkości, środki bocznego nawiewu, środek bocznego oporu, na skutek tego, że miał większe zanurzenie, no powiedzmy sobie, inne właściwości manewrowe z tym wszystkim, większą wyporność, on by był po prostu dużo łatwiejszy w manewrowaniu i w pewien sposób bezpieczniejszy.
2: Mówisz ale o Koperniku.
1: O Koperniku. I z Kopernikiem jest taka dziwna sprawa, że wokół Kopernika podczas procesów i później panowało tabu. Nikt nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać, a ujawniła się w czasie procesu rzecz sensacyjna, ponieważ okazało się, że Kopernika, podobnie jak Heweliusza, zważono. Heweliuszowi tej wagi od czasów stoczni przybyło 112 ton, będziemy to rozwiązywać, a Kopernikowi aż 250. No to się nie zdarza, żeby takiemu małemu statkowi ktoś wrzucił 250 ton w konstrukcję w jakiś sposób. Kopernik się też palił, no ale palił się, załóżmy, że też go betonowano, prawda, tą nadbudówkę. No to będzie 50 ton betonu, a gdzie 200? Otóż te 200 ton to jest hipoteza. Podkreślam, że mamy na przykład taki dokument w aktach pierwszej instancji, że sędzia Wąż prosi Polskie Linie Oceaniczne o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Heweliusza, czyli tam listy awarii, dokumenty komisji poawaryjnej i tak dalej. Nic nie dostaje. I to nie jest monitorowane. To znaczy, tak, nigdy żaden z następnych sędziów nie ponawia tej prośby.
2: Już sam nie dowiedział się, że nie należy.
1: No chyba tak. Otóż ja mam taką hipotezę, ją można potwierdzić analogiami, że tam po prostu wrzucono stały balast w dno podwójne.
2: On miał jakieś... Koperniku mówił.
1: O Koperniku. I tego balastu, no może nie było to 200 ton, ale powiedzmy sobie 150, co całkowicie zmieniło właściwości tego statku. On przestał sprawiać problemy, być może tam jeszcze na przykład używano tych balastów bocznych do wyrównywania go w morzu, znaczy do kompensacji przechyłu. Ale zasadniczo, można powiedzieć, powstał na skutek tych wszystkich zabiegów inny statek. No i przychodzimy do Heweliusza. Znowuż jest statek, który ma te 17 nieszczęsne metrów i oczywiście od początku sprawia problemy. Z kilku powodów. Między innymi na tym statku brakuje elementarnej dokumentacji. W związku z tym, kiedy są problemy, to no, organoleptycznie rozbierając urządzenia, na przykład właśnie systemu balastowego, mechanicy się uczą, na czym to polega.
2: Nie mają instrukcji.
1: Nie mają instrukcji i tak dalej, i tak dalej. I ten statek zaczyna oczywiście pływać. Musi być tym statkiem, w cudzysłowie nazwijmy to, sztywnym. Nie można już mu wrzucić 200 ton betonu, bo on ma po prostu o 300 ton nośność mniejszą od Kopernika, czyli no nie możemy mu zabierać nośności, bo albo trzeba by, że tak powiem, topić markę, czyli systematycznie go przeładowywać i tak dalej. Wszyscy wpadają na pomysł, to znaczy myślę tutaj o eksploatatorach, kapitanach, że będziemy ten przechył wiatrowy, niebezpieczny przede wszystkim dla ładunku, wyrównywać przepompowując wodę w systemie balastów przechyłowych. O tych balastach przechyłowych wszędzie powiedziano bardzo dużo, ale ja przypomnę, że to są balasty, które służą do tego, żeby wyrównywać statek w porcie podczas załadunku wagonów kolejowych, tak żeby się po prostu tory nie rozłączały na lądzie, na rampie i na statku. Bo samochody to się tak po jednym wjeżdżają, lewa, prawa, burta, lewa, prawa i do tego nie jest potrzebny ten system, natomiast wagony się wtaczało cały zestaw na jeden tor, prawda? W przypadku tych skrajnych burtowych torów, no to statek się przesuwał, a któryś z oficerów, który operował systemem, w tym czasie przelewał wodę na tą burtę, która wychodziła, wynurzała się.
2: Powiedzmy to wyraźnie, to nie był system, który należało używać
1: w morzu. Tego systemu nie wolno było używać w morzu, tak go konstruktorzy przemyśleli, tak opracowali i tak najprawdopodobniej mówili armatorowi. Bo ja tu jeszcze jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Mając doświadczenia z Kopernika i mając doświadczenia ze Stubenkamera, to najprawdopodobniej stocznia zaproponowała: słuchajcie, tutaj już się nic nie da zabalastować, to my wam zainstalujemy dwa systemy przeciwprzechyłowe. Jeden do portu, drugi do stosowania w morzu. Na Stubenkamerze to się udało, to jest system Flume. I ten system nie działał. On po prostu działał odwrotnie, znaczy on wywracał statek.
2: Nie działał na chybę.
1: Znaczy został źle zaprojektowany. Duńczykom ten projekt się udał, Norwegom to się nie udało. Żeby nie wchodzić w szczegóły, na pewno można go było szukać rozwiązania i go tam próbować przerabiać, ale jakby już armator zdecydował, że dosyć tych wydatków
2: System był, ale nie działał.
1: Trzeba go było wyłączyć, to znaczy PRS go nie zaakceptował, Polski Rejestr Statków, czyli ten techniczny kontroler go nie zaakceptował, kazał wyłączyć, ponieważ oczywiście nie wszyscy byli zdyscyplinowani, to po wypadku wywrotce w Istat kazał go w ogóle odłączyć, to znaczy tam rozebrano rurociągi, jakoś go zaślepiono i ten system już był martwy. W każdym razie pływano z tym systemem, który przepompowując wodę w morzu, upośledzając, można powiedzieć, statek statecznościowo,
2: przez całe lata. Nie powinien być jeszcze raz wyraźnie wyłącznie, przy nabrzeżu.
1: Należałoby powiedzieć, powinien istnieć zakaz. I się często mówi, są takie nieprawdziwe informacje, że powstała instrukcja, która armator wreszcie napisał instrukcję, która zakazywała. To nieprawda. Armator tego nie mógł zrobić z różnych względów, między innymi z tego względu, żeby mu kapitanowie odmawiali, czyli powiedziałbym ci bardziej tacy praworządni, czy dbający także o swoje własne bezpieczeństwo, kapitanowie prawne, powiedzmy sobie, gdyby była taka instrukcja, byś używał, to nie tylko jest Izba Morska, to jest wówczas także prokurator, gdyby się coś stało. Więc, a jeszcze wśród kapitanów były dwie szkoły. Ja nie wiem, która szkoła była mocniejsza, ale instrukcja próbowała pogodzić te szkoły, bo jedna szkoła mówiła: okej, ja będę pływał z tym systemem w ten sposób. Wychodzę w morze, wieje wiatr, przepompowuję wodę w kierunku burty nawiecznej, czyli w przeciwną stronę niż mi się statek przechyla, zamknę zawory i tak będę jechał aż do portu docelowego. Natomiast druga szkoła, która była, powiedziałbym, rozważała więcej aspektów żeglugi, więcej aspektów bezpieczeństwa. Mówiła: sorry, ja tak nie zrobię, bo jeżeli zamknę ten zawór i na przykład wystąpi taka sytuacja, że będę musiał nagle wykonać zwrot, na przykład pojawia się plastikowa łódka mi przed dziobem i ja muszę nagle wykonać zwrot, żeby uratować tą łódkę i tych ludzi przed rozjechaniem, wykonam zwrot, połączą mi się trzy siły, bo będzie siła odśrodkowa, środek ciężkości mam wysoko, ja cały ładunek biorę na pokład, prawda? Nad linię wodną, dwa pokłady. Drugi pokład to już jest na wysokości drugiego piętra, bo tam mamy między pokładami 6 metrów. Zmieni się, powiedzmy sobie, kąt kursowy wiatru. I ja po prostu fiknę, może nie stanie się nic strasznego, może się nie przewróci, może złapie przechył 35 stopni, polecą wagony, będzie mayday, może się mnie gdzieś tam zaholuje, prawda, ale jakie szkody chociażby w ładunku, tego, bo mówiąc obrazowo, ten statek stał się swego rodzaju linoskoczkiem, który używa balansu, prawda, przesuwając ten balans wodny z lewej na prawą. I teraz wyobraźmy sobie, że ta część instrukcji, która mówiła o tym pompowaniu i zamykaniu zaworów, kazała jakby linoskoczkowi przywiązywać ten balans. Mówi, jak ty go przesuniesz, to sobie go przywiąż, bo może ty go zgubisz, wypadnie ci z rąk. Natomiast ta druga szkoła mówiła, że nie, ja tego balansu sobie nie przywiążę, ja muszę mieć w akcji.
2: Mieć możliwość.
1: Bo to realnie jest gwałtowny zwrot, podajemy komendę na ster prawo na burtę i biegniemy do tych pomp, prawda, mamy zawory otwarte, pompy właśnie mamy załączone i natychmiast, prawda, pompuje. Ten system był jakby niesterowalny z mostku. W tym sensie, że zawory się otwierało i zamykało do końca ręcznie.
2: Ręcznie.
1: Marynarz musiał pokonać tam tych ileś pięter, to jest tam około 20 metrów, tak. Bo tam wysyłano marynarza wachtowego, wówczas też niebezpiecznie, oficer zostawał sam na mostku i na przykład miał trudności z obsłużeniem wszystkich systemów. Więc z tego powodu braku zdalnego otwierania była ta grupa. Instrukcja ich pogodziła, ponieważ opisywała szczegółowo, jak pompować i ja już nie pamiętam kolejności tych przepisów. I mówiła, że jeżeli warunki, to PRS kazał dopisać, to było jakieś bardzo niemądre zdanie, ono było jakieś dopiskiem na marginesie, że jeżeli warunki bezpieczeństwa pozwalają, to można pływać z otwartymi zaworami, czyli z tym systemem jakby no to całkowicie otwartym.
2: Nieostre stwierdzenie, co to znaczy warunki pozwalają?
1: No więc warunki eksploatacyjne, że tak powiem, nakazywały to, bo to było być albo nie być promu. No, zamknięcie zaworów oznaczało, że prom trzeba albo odstawić, albo radykalnie przebudować, bo jeszcze przypomnę jedną rzecz o różnicy ze Stubenkamerem. Stubenkamer miał otwarty pokład samochodowy, tam nie było tego garażu, tam było jednak tych kilkaset ton stali bardzo wysoko. Brakowało, woził samochody pod chmurką. Więc mamy, powiedziałbym, prom, na którym nie można, którego nie można zabalastować, system Flume nie działa, jesteśmy jakby więźniami tego systemu.
0: Wysoka awaryjność to, oprócz wad konstrukcyjnych, kolejna pięta achillesowa promu. Jan Heweliusz. Usterka goniła tam usterkę. Co

0: dużo, bo jakby w listopadzie 92 roku ten statek ma dwie awarie, czy w październiku, to naprawiano długo. On wchodzi w taki okres, powiedziałbym, kryzys wieku średniego, prawda? Czyli zaczyna się tam bardzo dużo rzeczy psuć, te rzeczy się naprawia w pewien sposób na pół skrycie, to znaczy...
1: 16 lat miał mniej więcej, prawda?
0: Powiedzmy sobie, że 15. Te awarie się naprawia w taki sposób na pół skryty, to znaczy nie zawiadamia się na przykład Urzędu Morskiego, nie dokonuje się inspekcji, silnik się naprawia na lewym układzie, tak? Natomiast tam są dwa silniki pracujące przez przekładnię na jedną śrubę. Natomiast na prawym układzie psuje się przekładnia.
1: W sumie cztery silniki.
0: Ta przekładnia nie zostaje naprawiona do końca. Jest decyzja, że układ może pracować na 70% mocy. W zasadzie w każdej chwili grozi tam awaria duża. No ale jakby znowuż wszyscy się godzą. W grudniu zaczynają się psuć pompy w systemie balastów przechyłowych. Też się te pompy wymienia, nie wiadomo na co, czy są jakieś zapasowe. Tu też jest jakby mnóstwo takich niedomówień, niedopowiedzeń. 10 bodajże stycznia jest już nowa zmiana kapitana Ułasiewicza. W czasie manewrów w Istat statek uderza tak nieszczęśliwie, że w tym momencie, kiedy furtę rufową się zaczyna podnosić do góry, ona jest lekko uniesiona, nie wiem czy na centymetry, czy na decymetry, nie pamiętam tego, i ta furta przyjmuje w zasadzie całą siłę uderzenia. Jest uszkodzona furta.
1: Wraca.
0: Statek w zasadzie traci klasę, traci certyfikaty. Należy zawiadomić Urząd Morski, inspekcja i odesłanie statku do stoczni, ponieważ ta furta jest na tyle wykrzywiona, że statek traci szczelność na tej furcie. Oczywiście to rozszczelnienie nie jest jakieś wielkie, no ale... Ale mamy pływać bezpiecznie i mamy pływać zgodnie z formalnością, bo to też trzeba powiedzieć, że statek jest niezdatny do żeglugi nie tylko wówczas, kiedy, tak jak samolot, nie tylko kiedy jest w jakiś sposób niesprawny, on w tym momencie traci sprawność kolejną, bo już mamy ten układ napędowy nie tak. Jego certyfikaty tracą tak naprawdę ważność. On już pływa z nieważnymi certyfikatami.
1: Ale pływa
0: nadal. I tą furtę się naprawia w ten sposób, to nie naprawia jej załoga, tak jak znowu czytamy w niektórych źródłach. Przychodzą robotnicy ze stoczni, na takiej powiedzmy sobie stoczni Krzak, firmy na lądzie zatrudniającej stoczniowców. Oczywiście przychodzą ze sprzętem, stalą, etc. i łatają to jakoś. Tej furty nie da się oczywiście tego całego zwichrowania, które jest tu największym problemem, nie da się zrobić na statku, nie da się naprawić, to trzeba tą furtę zdjąć, położyć na lądzie. Oni to przez 3 dni naprawiają i w zasadzie ta furta jest nadal nieszczelna, tylko nieszczelność się zmniejsza. I jeszcze robią jedną rzecz, o której którą dostrzega, traktuje formalnie i można powiedzieć, nadaje tam jakiś wyraz w dokumentach, Państwowa Inspekcja Pracy. Jest dziura wybita pod pokładem głównym. Pokład główny to jest ten, który jest pokładem grodziowym, prawda? To jest to sedno pływalności. To jest to sedno. Tam też jest dziura. W zasadzie nie bardzo wiadomo, jak rozległa, jak głęboka. W czasie którychś zeznań spawacz, który to próbował zaspawać i chyba zaspawał, użył takiego określenia. Blacha była cienka jak papier. Ja nie wiedziałem, jak to zrobić, prawda? Jak tam spaw się prawdopodobnie nie kleił. Czyli mamy dwie szkody, takie, które no, definitywnie mówią, że statek musi iść do stoczni.
1: Ale nie idzie, wypływa.
0: Jak się doda wagę wagonów, bo były to zwykłe dwuosiowe, kryte wagony standardowe, no mniej więcej określonej wadze tej samej u wszystkich producentów. I się to wszystko obliczy, to okazuje się, że nadwaga w tych wagonach wynosiła 38 ton. To jest bardzo dużo, bo inne wagony są ok, tam są jakieś różnice po jednej, dwie tony. Statek to ładuje wszystko i wyjeżdża. Jest najprawdopodobniej przeładowany, mam

0: to nawet w orzeczeniu, czyli ma lekko utopioną markę na tym statku. Ta lista jego deficytów i braków jest niezwykle długa. On na przykład nie miał znaków zanurzenia na rufie, które są wymagane przepisami. Statek musi mieć je na dziobie, rufie i na śródokręciu, na wybór, tak żeby dokładnie pomierzyć. On nie miał.
1: Pomimo tych wszystkich nieprawidłowości, 14 stycznia 1993 roku o godzinie 22 starszy oficer Heweliusza zameldował o zakończeniu załadunku i pracach remontowych przy furcie, która cały czas była nieszczelna. O godzinie 23.20 pracownicy remontujący furtę zeszli z promu, a starszy mechanik Tomasz Brudnicki zameldował, że prom może ruszać w rejs.
0: Statek wychodzi o północy, był spóźniony, więc prawdopodobnie szedł całą naprzód. Jest tam znaczny pośpiech, wychodzą. Prognoza jest taka dziwna, dwuznaczna, bo to nieprawda, że tam nie było prognozy o sztormiach. Znowuż można przeczytać w literaturze. Prognoza się zaczynała od rana ostrzeżenie o sztormie. Czyli tam raz było to 6 do 8, raz 7 do 8, w porywach do 10 i to ostrzeżenie na czele. Także ostrzeżenie o sztormie było. 8 w skali Beforta to jest sztorm, zresztą nie trzeba w to studiować, jak się to pierwsze zdanie przeczyta. Ale ten prom pływał w 10, on już pływał i przy 12 stopniach Beforta, o tym kapitanowie w wywiadach gęsto drukowanych po katastrofie pisali o swoich przygodach, o ucieczce, już nie pamiętam kto to, ale uciekał z Rydy Istad za Bornholm, żeby przetrwać. Wykonywał tym statkiem zwroty w tym sztormie. Więc statek wychodzi i nie jest to żadna niezwykła sytuacja. Kapitan idzie o pierwszej, schodzi z mostku, idzie do kabiny, ale nie śpi. Ja w którymś wywiadzie to zdanie zostało skreślone, powiedziałem, że poszedł uprawiać nawigację bulajową. To w żargonie się mówiło o takiej sytuacji, jak kapitan nie kontrolował oficera na mostku, do którego nie miał zaufania, tylko schodził do kabiny, a ponieważ kapitanowie zawsze mają na tej przedniej ścianie pod mostkiem kabiny i bulaje w nich, czyli okna, to on po prostu widział, prawda, miał na tą prawą burtę, która jest jakby groźniejsza, bo tam z tej prawej przychodzą są statki, którym musimy ustąpić z drogi. Więc sobie może tam widział, miał na pewno mnóstwo pracy biurowej, bo musiał raportować ten wypadek. I na pewno nie spał, bo tutaj tak, trzeci oficer w zeznaniach mówi, że kapitan natychmiast odebrał telefon od niego i natychmiast przyszedł. O drugiej się zmieniła wachta, drugiego oficera zamienił trzeci, czyli ten, który przeżył. I między tą drugą a trzecią wiatr przekracza 10 stopni, osiąga 12, prawda, i więcej. 12 jest jakby już do nieskończoności. I kapitan przychodzi na mostek i w którymś tam momencie widzi na radarze, że mają statek z prawej. To jest taka dość prosta technika. Patrzymy, czy się na niego namiar zmienia. Jeżeli się nie zmienia, to znaczy, że mamy statek na kursie kolizyjnym i się zderzymy. Jeżeli my nie możemy ustąpić, bo Hewel już nie może ustąpić z drogi, on nie może ustąpić zwrotem, tak jak to się robi. Ma ustępować prędkością. Ma ustępować prędkością.
2: No nie może, bo nie jest
0: stabilny. Być może i teraz jest tak, że jakąś decyzję trzeba podjąć. I najprawdopodobniej zaczyna się eksperymentowanie na mostku. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji. Nie ma żadnej wiedzy, nie ma żadnej instrukcji, nie ma tego w podręcznikach. Prawdopodobnie zaczyna się od zmniejszenia prędkości.
2: Zbliża się statek dzisiaj.
0: Więc się zaczynają się eksperymenty. Trzeba mu ustąpić, zwalnia się. A być może już jest to po zwolnieniu, to wykrycie. Tego nie wiemy. Tutaj jest jakby jakaś seria hipotez. I teraz tak. Można mu ustąpić idąc w prawo, czyli wystawiając rufę na wiatr i falę. Czyli wchodzimy w sytuację sztormowania rufą, która jest na statkach, które wożą pojazdy, promach, pojazdowcach. W zasadzie to jest niedozwolone. I zapada decyzja o takim manewrze, który jest rzadko wykonywany, ale jest bardzo skuteczny, taki manewr ucieczki, czyli pójdziemy w lewo, pokażemy, będziemy sztormować dziobem, pokażemy temu statkowi, który jest zagrożeniem, jesteśmy oba te statki są wzajemnie dla siebie zagrożeniem i mamy jeszcze jakby silny bodziec, żeby a może jednak trzeba się schować za rugie. I taki był najprawdopodobniej zamysł kapitana, on powstał najprawdopodobniej w czasie rozmowy i narady ze starszym oficerem Janickim, który tam się pojawił, bo ta pogoda, te okoliczności, wstrząsy, które pochodzą od zderzeń z fal, to budzą ludzi, wiele osób w ogóle czujnie śpi, nawet zmiany obroty silnika, prawda? Przychodzą szeregowi marynarze, więc jest dużo osób na mostku, na pewno jest całe kierownictwo, starszy mechanik, radiooficer, tam wówczas wszyscy się pojawiają na mostku.
2: Padnę ci w słowo właśnie, kolejny absurd, o którym słyszymy, że kapitan zasnął i nic nie wiedział, co się dzieje. No nawet gdyby zasnął, natychmiast by się obudził, bo zorientował, że jest jakaś sytuacja konfliktowa. Nie ma takiej możliwości, żeby kapitan o tym nie wiedział. I dlatego przyszedł, tak jak mówiłeś, szybko na most.
0: Znaczy, tu w ogóle dochodzimy do pewnego problemu załogowego. Zresztą okazuje się, że ta w filmie scena, kiedy kapitan jest zrywany z łóżka, jest w pewien sposób wymyślona przez konsultantów. Nie tylko, że kapitan nie spał, ale ci, co spali, to też przestali spać. I na tym mostku odbywa się właśnie narada, której efektem jest ten zwrot w lewo. I do tego zwrotu w lewo trzeba było oczywiście otworzyć zawory w systemie balastowym i trzeba było je otworzyć oba, bo tak się te zwroty robiło, to Łasiewicz nie był pierwszą osobą i jedyną, bo Kopernik też zrobił zwrot już po katastrofie, być może nawet z myślą, że zawrócimy i podejdziemy na pomoc, ale na pewno mu podziękowano. I panował wówczas na statku swego rodzaju, nazwijmy sobie, rozgardiarz. To jest niedobre słowo, ale ten rozgardiarz wynikał z braku łączności. Na tym statku nie było systemów łączności. Nie było systemu łączności, który pozwalałby komunikować się przez głośniki na przykład, wydawać polecenia na pokładzie.
2: Z tym marynarzem, który jest tam na dole.
0: Na którym marynarze pracowali, bo marynarze zostali obudzeni po to, żeby domocować lub zamocować, bo niektóre samochody, nie wszystkie, ale niektóre były niezamocowane na pokładzie kolejowym. W związku z tym ten marynarz musiał być wywołany z pokładu i to wywołanie nastąpiło w ten sposób, że odbyło się przez taką przenośną UKF-kę, krótkofalówkę. W każdym razie ktoś poszedł i otworzył te zawory. I ten zwrot wykonano absolutnie sprawnie. Mamy w tej dziedzinie, w tej sprawie kluczowe zeznanie elektryka Grzegorza Sojwoja, który jest w ogóle genialnym świadkiem. Ja go nazywam czasami z tych dziewięciu, którzy ocaleli. Jego zeznanie jest genialne, ponieważ on opowiada o swoich czynnościach. Obudził się już o godzinie trzeciej, czyli półtorej godziny przed katastrofą i mówi o różnych czynnościach i podaje z dokładnością 5 minut, ile te czasy trwały. I kiedy się to wszystko doda, to wychodzi godzina 4:25, która z kolei doktorowi Dudziakowi, to jest taki guru stateczności, wyszła z obliczeń jako początek pierwszego niekontrolowanego przechyłu na lewą burtę. I doktor Dudziak liczył to wstecz, czyli on zaczął od 5:12, kiedy prom leżał 90 stopni na burcie, taką godzinę i prawidłowo przyjęto. On to liczył wstecz, czyli wywrotka Heweliusza trwa 47 minut. I Grzegorz Sudwoj mówi o takiej rzeczy. On to mówi dopiero na izbie w Gdyni. Ja o mało z ławki nie spadłem wówczas. Mówi tak, jak szedłem w stronę dziobu, tam do magazynku, bo to taki był niezwykle rzetelny człowiek, kiwa, sprawdzę magazynki, moje dobra, które mi podlegają. Poszedł do magazynku na dziobie i słyszał, że wiatr gwiżdże na drzwiach lewej burty. Czyli statek płynie na północ, jest lewą burtą zwrócony do wiatru zachodniego. Statkiem tam lekko kiwało troszeczkę, trochę lewo, prawo, ale generalnie szedł wyprostowany. Jak był w tych magazynkach, to też był wyprostowany, a jak wracał z nich do kabiny, to aż się zatrzymał na skrzyżówce korytarzy, ponieważ wiatr gwizdał, te drzwi były nieszczelne, one umyślnie w ogóle były nieszczelne, tam nie musiały być szczelne tak wysoko nad pokładem głównym. Był zaskoczony, że gwizdze wiatr na drzwiach prawej burty.
2: Czyli się zmienił. Czas
0: mija. To w ogóle dość precyzyjnie pozwala określić, kiedy ten zwrot został wykonany, bo on został wykonany około godziny 4. Sudwoj kładzie się na kanapkę, pokiwa, więc nie idzie do koi. Statek idzie dalej prosto i dopiero po pewnym czasie, czyli jego pobyt w magazynku, przejście, pobyt w kabinie, no tworzą jakieś tam, powiedzmy sobie, 15 czy 20 minut, w których statek po zwrocie idzie już na południe, ma wiatr z prawej burty, idzie prosto. Nie ma żadnego nagłego przechyłu. Ja bym powiedział, to jest moim zdaniem ważna rzecz, bo ona jest taka zdroworozsądkowa. Każdy to może sobie przemyśleć na spokojnie. Na statkach jest w zasadzie wszystko policzalne. To jest tam, powiedzmy sobie, prawo Archimedesa czasami z jakimiś tam... Jeżeli statek wywróciłby się niesymetrycznie zabalastowany, mamy to słowo, że statek przeszedł linię wiatru, czyli zrobił ten zwrot, czy nie zwrot, czy to no, nie mówiono o zwrocie, bo nie było motywu. Zrobił ten zwrot...
2: Bo nie mówiono o niemieckim
0: statku. Nie mówiono o niemieckim statku. Ten statek miał zniknąć w ogóle z historii nie tylko żeglugi, heweliusza żeglugi, ale w ogóle z historii świata, to ta wywrotka w tych sytuacji nagłego zwrotu z niesymetrycznie zabalastowanym statkiem trwałaby 9 minut. 9, może 10, tu jakby też obliczenia dają różny wynik, ale to jest bez znaczenia. Proszę zauważyć, jeżeli 90 stopni, czyli od pionu do leżenia na burcie, mamy 47, powiedzmy sobie 45 minut, to mamy mniej więcej przechył 1 stopień, znaczy 2 stopnie na minutę. Jest dość dużo czasu, jednak ludzie, cała załoga wychodzi, prawda, przez korytarze, ubierają się, mają różne przygody, ale większość ludzi, z pasażerami jest inaczej, wychodzi, większość członków załogi wychodzi na pokład. Gdyby to było 9 minut, to jest 10 stopni na minutę. Nie ma żadnych uratowanych. Nie ma żadnych uratowanych. Może jedna osoba przypadkowo, czysty przypadek. Także tu powiedziałbym, takie zdroworozsądkowe podejście mówi nam, że orzeczenia mówią taką oczywistą, powiedziałbym, nachalną nieprawdę. No i jedziemy na południe. Z mostka na pewno, to jest w stylu Łasiewicza, pada polecenie zamknięcia zaworów na systemie. Mamy już wodę na prawej burcie, statek idzie równo, opiera się temu wiatrowi, między innymi tą wodą w balaście prawej burty. I znowuż następuje ta kołomyja z wydawaniem poleceń przez UKF-kę. Wiemy, jak to dokładnie wyglądało, bo to marynarz Kochanowski, który się uratował, opowiedział, że bosman mu tam dał UKF-kę, kazał mu zejść. To jest ten ostatni, co szedł do zaworów, ale przed nim był ktoś, kto poszedł zamknąć zawory. To znowuż jest hipoteza, ale stawiam taką tezę. Ci ludzie nie wiedzieli, że został wykonany jakiś zwrot w ogóle. Oni siedzą w zamkniętej skrzyni kadłuba, w tym wielkim garażu pełnym wagonów i samochodów, i nic nie wiedzą, że się coś stało. Nie wiedzą, co otwierano, co zamykano. Na dół schodzi ktoś inny. Są w małych grupach rozrzuceń. Nie wiedzą, co wzajemnie robią. Nie ma nad tym żadnej kontroli. Nie ma kamery telewizyjnej, która pilnuje tego pokładu. Nie ma głośników, nie ma innych systemów łączności. Nie ma nawet takiego telefonu bateryjnego na korbkę, który tam kiedyś był na statkach. I schodzi na dół do zaworów kto inny, kto ma nawyk, że się zawsze w morzu otwiera i zamyka jeden zawór. I on zamyka jeden zawór.
2: A otwarte były dwa.
0: Na tych zaworach nic nie widać, bo to nie tylko, że nie można ich kontrolować z góry. Można stanąć przy zaworze i nie wiedzieć, czy on jest zamknięty, czy otwarty. On schodzi i zamyka jeden zawór. System te zbiorniki były tak niebezpieczne, bo tam przy bardzo małym kącie przechyłu, mówi się w papierach, jest, że to 6 stopni, ale to 6 stopni jest dla wyrównanego poziomu, czyli że w obu jest równo, to się niekontrolowany przelew zaczynał przy 6 stopniach przechyłu niedużym. A jeżeli był nierówny, to jeszcze mniej, to mogło być 3 czy 4 stopnie. I woda się zaczyna przelewać, tego od razu nie widać oczywiście. No to właśnie. Widać dopiero po pewnym czasie. Na mostku myślą, że zawory są zamknięte. Być może nawet próbują zadziałać którąś pompą na ślepo, bo mogą tam różne hipotezy powstawać. W każdym razie mamy taką sytuację, że te pompy mają za małą wydajność, żeby pompować pod górę. Przy 15 stopniach nie pompują w ogóle, a przy, powiedzmy sobie tam, przy 10 stopniach pompują, mogą pompować wolniej niż ten samoczynny, mielą wodę w zasadzie już tylko, z niewielkim skutkiem. I w związku z tym zachodzi coś, co nazywamy, prawda, no niekontrolowanym przechyłem, co kapitan tak określił, wzywając załogę na alarm. No i zaczyna się rzecz, która jest no w zasadzie nieodwracalna, no tak, w tamtej sytuacji.
1: O godzinie 4:31 prom przechylił się w lewo aż do 30 stopni, a z pokładu kolejowego jednostki dochodził upiorny łoskot przemieszczających się na pokładzie tirów. Słabo zabezpieczone wielotonowe pojazdy taranowały się nawzajem. Kilkadziesiąt sekund później kapitan Heweliusza Andrzej Ułasiewicz ogłosił alarm opuszczenia statku.
0: Kapitan wie, że przekroczyliśmy 15 stopni i sprawa jest nieodwracalna. Ogłasza alarm opuszczenia statku. I tu zaczynają się znowu rzeczy, w których są schody i w których trzeba powiedzieć no coś złego o załodze. Otóż trzeci oficer zeznaje, że kapitan dzwonił. Ja twierdzę, że kapitan nie dzwonił. Tam były dwa systemy dzwonków alarmowych, ponieważ system dzwonków alarmowych był często używany w czasie ćwiczeń, czyli takich zbiórek alarmowych, to żeby nie budzić kierowców, oni śpią nie tylko w nocy, śpią także w czasie rejsu dziennego, to po prostu wyodrębniono ten system i był osobny system dla pasażerów i osobny był dla osobnych pomieszczeniach, one były izolowane blokiem kuchni i chłodni, także mogło tam być zupełnie dźwiękoszczelnie, i dla załogi, zadzwoniono dla załogi, bo taki był nawyk z ćwiczeń, jak robię coś bez przerwy w ten sposób, naciskam ten guzik, to o tym drugim guziku na pewno zapomnę. Tam jest mnóstwo takich zdarzeń o tym, że ja w stresie zapominam o czymś, i dla pasażerów nie zadzwoniono. I to znowuż jest na granicy pewności, też plotka, wdów, ale i troszeczkę mówią na ten temat zeznania świadków, że pasażerów budził bosman, wszedł do korytarza pasażerskiego i po prostu walił tam pięściami w drzwi, otwierał kabiny i krzyczał, że alarm, alarm, wychodzić. Zresztą to w pewnym momencie przechył. Także dlatego pasażerowie byli źle ubrani, jakby spóźnieni, dlatego wśród zaginionych mamy no największą część zaginionych to są pasażerowie. Oni są prawdopodobnie nie wyszli z nadbudówki. Nadbudówka leży osobno na dnie.
1: O godzinie 5:12 prom Jan Heweliusz przewrócił się do góry dnem. Członkowie załogi i pasażerowie, którzy nie utonęli pod pokładem i udało im się trafić bezpośrednio do lodowatej wody Bałtyku, mogli już tylko liczyć na pomoc służb ratunkowych. Zdaniem ekspertów, nie do końca udana akcja ratowników mogła mieć wpływ na tak dużą liczbę ofiar śmiertelnych katastrofy Heweliusza. Ratownicy z niemieckiego statku Arkona, którzy jako pierwsi pojawili się w miejscu morskiej tragedii, nie schodzili do rozbitków, ale jedynie spuścili im siatkę, po której mieli się wspiąć na pokład. Elektryk Andrzej Korzeniowski nie utrzymał się na zgrabiałych od zimna rękach, wpadł do wody i utonął. Z kolei spuszczona ze śmigłowca ratowniczego lina z pasem zaczepiła o jedną z tratw i wywróciła ją do góry dnem. Reasumując, do tej strasznej katastrofy doprowadził splot wielu okoliczności. Przyczyna nie była jedna.
2: Prom był źle zbudowany, nie powinien był wypływać w ten sztorm.
0: Pod każdym względem był niezdatny do żeglugi.
2: Nie, był niezdatny do żeglugi, tak. Generalnie tajemnica Heweliusza jest wyjaśniona. No, kapitan podjął dobrą decyzję, zrobił co należało. Zbieg pechowych okoliczności spowodował, że zaczął się prom przechylać. Pomimo wszystkich swoich chorób, on by dopłynął, gdyby nie
0: Zbieg okoliczności, rolę, który w teorii ogrywa. Wypadku nazywa się serem Reasona, to znaczy, że wszystkie dziury we wszystkich plastrach sera się, że tak powiem, w pewnym momencie pokrywają i możemy ten ser od jego początku do końca obejrzeć.
2: Jeżeli może się coś złego zdarzyć, to się zdarzy.
1: Polski prom Jan Heweliusz zatonął 14 stycznia 1993 roku. Była to największa katastrofa w historii polskiej floty handlowej. Zginęło 56 osób, uratowano tylko 9. 10 ofiar nigdy nie odnaleziono, a przyczyną tragedii, według śledczych, było połączenie wad konstrukcyjnych jednostki, zaniedbań oraz ekstremalnej pogody panującej na Bałtyku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście z Polską na ucho. Staramy się dostarczać wam odpowiedzialne oraz bezpieczne treści i obiecuję, że z tego kursu nie zejdziemy. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję i do usłyszenia.

0: FM. Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Od tego zaczniemy. Uwaga kierowcy, droga jest całkowicie zablokowana. W wiadomościach też zmasowany atak Ukrainy na Rosję. Moskwa mówi o próbie zakłócenia wyborów. A na koniec jeszcze Kraków i poszukiwania na stadionie. Chodzi o piłkarskie talenty. Posłuchajcie. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zaczynamy od tragedii na S8. Na odcinku Podboże Prosienica zdarzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła. Droga jest całkowicie zablokowana, wprowadzono objazd drogami lokalnymi i tak będzie jeszcze przez 2 godziny.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Moskwa zarzuca Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów w Rosji. To po ataku dronów. Zginęły 2 osoby, a uszkodzeniu uległ obiekt na terenie rafinerii. Przypomnijmy, niedziela jest 3. i ostatnim dniem wyborów do Dumy Państwowej, które są pierwszymi wyborami parlamentarnymi w Rosji od początku jej inwazji na Ukrainę. A ataki na rosyjskie rafinerie trwają nieprzerwanie od ponad roku, mimo że na początku tygodnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że Kijów i Moskwa wyraziły zgodę na wstrzymanie wzajemnych ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. Jak się jednak okazało, do żadnego formalnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Wciąż nie pogodzili się ze śmiercią Anity, która w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim zabił pijany kierowca. Nie godzą się z wyrokiem sądu, który skazał kierowcę na 15 lat więzienia, a jego pijanej współpasażerce dał 3000 zł grzywny. W sobotę w Ostrowie przeszedł marsz milczenia dla Anity, który zorganizowali jej bliscy.
2: Żeby było mniej pijanych kierowców na ulicy, idziemy też ze względu na moją córkę, która została zamordowana na chodniku przez pijanego kierowcę.
3: Kara dla pasażerki jest absolutnie nie do przyjęcia.
4: Da się wybaczyć to wszystko?
5: Na razie na pewno nie da się wybaczyć. Myślę, że dla kierowcy ten wyrok jest do przyjęcia przez nas. Ale to, co sąd zrobił z pasażerką, to jest jakiś jeden wielki żart.
0: Od wydanego w lipcu przez Sąd Rejonowy w Ostrowie roku odwołały się wszystkie strony. Termin apelacji Sąd Okręgowy w Kaliszu jeszcze nie wyznaczył. Poszukują piłkarskich talentów. Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami, a to za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie stadionu w Gdańsku.
6: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
7: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
8: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
0: A to już Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają jeszcze 10 dni do 30 września, a wielki finał w połowie listopada. 17 stopni na w Szczecinie. Tam jest teraz najcieplej, tylko 9 w Nowym Sączu, ale te temperatury dziś nie będą powalały. Do 20 stopni w centrum, do 19 na północy, do 18 na wschodzie i aż do 25 na południu kraju. Tam będzie dziś najcieplej. To też jedyne miejsce, w którym nie pojawi się deszcz. W pozostałych regionach wszędzie dziś popada.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
9: To znowu my, Julia Hren,
1: Paweł Pawelec,
10: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Skąd ona ma tyle pieniędzy? Skąd wziąłeś tyle kasy?
4: No, ciągle na te zakupy. Na grzyby by sobie poszła dziewczyna.
3: A ty gdzie?
5: Byłem, sprawdziłem, która jest godzina.
4: Tak, byłeś na zakupy na pewno.
3: Tak, właśnie. Gdzie byłeś?
5: Byłem na dole, sprawdziłem, czy ekspres działa. Aha. Jula, nie chcesz kawy?
3: Tak, jasne. Ja już wiem, co ty zrobiłeś. Poszedłeś do lasu jakiegoś. Napisałeś rezerwacja, tak żeby cię nikt nie pozbierał, tak? I jeszcze nie powiesz, gdzie to było. Tak, na pewno tak było, tak?
5: Tu w ogóle nie wiem w ogóle, o czym mówisz, a gdybym wiedział, to nie powiem.
3: No jak to nie wiesz, o czym mówię?
6: Nie powiem wam oczywiście, skąd dzwonię, ale powiem wam, że wczoraj wieczorem tak siąpił deszczyk, całą noc padał deszczyk taki delikatny, była bardzo ciepła noc i dzisiaj nad ranem to nas żoną hałas obudził, tak rosną grzyby. Oj, będzie to zbierało.
0: Rana z Vox FM.
4: Szukaj po GPS-ie, skąd on jest.
5: Grzyby rosną.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: Robi dzień dobry.
3: I to nawet w poniedziałek.
4: I dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, tu Vox FM. To były pierwsze słowa, które Ola usłyszała dzisiaj, ponieważ ją przed chwilą obudziliśmy, jak do niej zadzwoniliśmy.
6: Tak, zgadza, dzień dobry.
4: Troszkę musieliśmy tam cisnąć telefonicznie, nie?
6: Hej, tak, udało się.
3: A czemu ty śpisz?
6: To co ja ci powiem, no, matka Polka niestety, dziecku się pochorowało, nie spało, ciągle było mama, mama, mama, no to niestety, no, przysnęło, to trzeba korzystać.
4: A, przysnęło.
5: A, no tak, w nocy nie było spania, to teraz trzeba się wyspać, ale my...
6: Ale zaraz idę do roboty, także spoko.
4: I co, dziecko
3: bierzesz? Także spoko.
6: Nie, dziecko zostaje z tatusiem.
4: A, to co, czy tatuś nie mógł w nocy spać, wstać i...
6: No, a życie? Bardzo mi przykro.
5: Życie, o...
4: Wiem, o co chodzi.
5: Jest dobry humor w poniedziałek, bardzo się cieszymy. Tak. Pytaliśmy, co robi ci dobry dzień i nie, no nie możemy uwierzyć w to zgłoszenie generalnie.
4: Masz. Czytaj w oryginale, bądź niech sama
3: czy
4: powie.
3: Czy ty, dziewczyno, jesteś normalna?
6: No jak? No ja teściowa, tak jakby powiedział Mateusz Socha, to jest moja ulubiona psia psi. Serio. Serio, chodzimy nawet razem na masaże, wiecie o tym?
3: Ja.
6: Ostatnio jak byłam z teściową na masażu, no i ta babeczka mówi, no to teraz wybierzcie sobie, kto was będzie masował. I był taki fajny przystojniak i była babka, a teściowa mówi, bierz tego chłopa. Ja mówię, dobra, my nie ma problemu.
4: Mamusia twojego mężucia?
6: Tak, tak, tak.
4: Dobre
6: da się
4: jest.
6: Żyć z teściową, dobrze?
4: Da się, oczywiście, pod warunkiem, no. Że nie jest pod znaku skorpiona.
3: Co? Rozumiem, że twoja teściowa jest po znaku skorpiona, tak?
5: To wszystko
6: moja teściowa to jest cud natury, to jest cudowna kobieta i naprawdę wszyscy do mnie mówią, to jest twoja teściowa? Ja mówię, no.
5: To brzmi po prostu, jakbym oglądała jakiś film. Nierealnie
3: zupełnie. Science fiction.
4: No. Tak.
6: Od samego początku naprawdę. Jakiś komedia, masaż, nie masaż, jakieś winko, czy jakieś wyjście,
4: wszystko?
6: Kino. Wszystko razem, nie?
5: Na razie kawka z teściową. Mamy dla was 3 kilo kawy, 2 kubki, żebyście miały
6: czym pić. Będzie szczęśliwa ze mną.
4: Tak.
6: I co, no to dziękujemy bardzo.
3: Można powiedzieć, że to taka kawa z diabłem.
5: No wiesz co? Nie mów tak brzydko.
4: Samo życie.
5: Ola tak ładnie pochwaliła teściową. Pozdrawiamy teściową Oli i zapraszamy do Oli na kawę.
3: Wy też możecie napisać, co mam robić dzień. Zapraszamy na voxfm.pl.
0: The best. Pierwsza zmiana.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: Słuchacie Vox FM i te odpowiedzi są rzeczywiście tylko złe. Pewnie zastanawiacie się, skąd mój ton. No cóż, dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego faceci nie mogą się domyślić. Tak, bo jest. Te pytanie, myślę, że nurtuje wiele kobiet. Mnie przynajmniej nurtuje od jakichś 26 lat mojego życia.
4: I za mało kobiet się tu tak naprawdę.
5: Apelujemy, drogie panie, dzwoncie 609-8696-9.
3: Ale my nie wiemy właśnie, bo to jest tak proste, to że nie tego nie wiemy, nie rozumiemy.
4: Dlaczego mówicie do nas, domyśl się?
5: Bo ja nie myślę tak, jak ty byś chciała, żebym myślał ja, a nie chcę, żebyś ty myślała tak, jak ja chcę.
4: No, Jarek, bardzo
3: oczywiście,
4: ładne.
3: Oczywiście, tak, no, to jest bardzo
4: Jarek
3: logiczne.
4: Pisze, bardzo istotnie.
3: Faceci nie mogą się domyślić, bo przecież każdy facet wie, że nie oznacza tak, albo nie oznacza nie i to zależy od sytuacji.
4: Zawsze jest tak, tylko wszystko zależy, jak do tego tak dojdziesz, a moim zdaniem.
5: Jak chłop zobaczył, że kobieta kręci włosy prostownicą, przestał absolutnie rozumieć.
4: No, to jest
3: ale
4: bez sensu,
3: co w tym
4: tak.
3: jest niezrozumiałego?
5: No jak prostownicą
4: kręcisz włosy kobieto, to jak cię zrozumieć?
5: Dobra,
4: mężczyzna nie domyśli się, dlatego kiedy kobieta mówi, na przykład taka prosta rzecz, ale tu wieje, mężczyzna słyszy fakt meteorologiczny,
5: tak, tak.
4: a nie prośbę, zamknij
5: dokładnie.
4: Okno, bo mi zimno.
5: Ja tych frytek nie chcę, a później wie...
4: A potem
5: jak?
4: Ci podbiera z twojego talerza.
5: Dobra, dzwonicie też do nas.
4: Same.
6: Odpowiedź na pytanie, dlaczego facet nie może się domyśleć, jest bardzo prosta, ponieważ żona zawsze wie lepiej. Dziękuję, Marcin.
5: Przypominam, że to...
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: A akurat jak teraz
4: ktoś,
3: nie.
4: A jak ktoś nie ma żony?
2: The best. O, pierwsza zmiana.
1: Tylko promocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało i na lepsze zmieniało.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
4: Magia radia.

0: Szkoda Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi zebra na pasach? Bawi się w chowanego. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić? Niech się domyślą. Pozdrawiam, Radek.
4: No Radek, ty sam, sam swoim to robisz.
5: Właśnie, Radek,
6: uważaj,
5: kim ty jesteś?
6: Julia, a Kądziu, petarda. Dlaczego facet nie może się domyślić?
4: Mm-hmm.
6: Bo nie może tego zabrać kobiecie.
4: A, to dziękujemy wam
6: bo
4: bardzo, naprawdę.
5: Jesteśmy łaskawcami takimi, tak? Mm. To tylko złe odpowiedzi. Przypominamy 609-869-869 w Radiu Voxowym. Możecie dzwonić, pisać do nas. No i jest jeden SMS, który mnie naprawdę urzekł.
4: Tak?
5: No, bo jest w podpunktach, jest to ładnie wylistowane. Jak mam się domyślić, jak po pierwsze, kobietom wszystko nie pasuje.
4: Tak. Dwa, to jest nieprawda.
5: Za tak. Dużo rzeczy zrobiłem, aby się domyślić.
4: To jest nieprawda, nic nie zrobiłeś. Nawet nie wysiliłeś się w najmniejszym... No, dalej,
5: trzy,
4: dalej.
5: Co najważniejsze... Nie rozmawiam z kobietami, bo się ich boję.
6: No, ale to trochę jest, no.
4: Ale
6: albo
4: co jest?
6: Bo jesteś albo przychylna, i to w każdej sprawie, nie tylko o te rzeczy chodzi, albo nie i nie wiesz dlaczego.
4: No, no to i co?
6: No i domyślcie. I...
5: Dzwonicie do nas też i dzwonią też panie i zdradzają wielkie tajemnice.
7: No hej, no jak facet ma się domyślać, o co kobiecie chodzi, jak bardzo często kobieta nawet sama nie wie, o co jej chodzi. Pozdrawiam, Natalia, hej.
4: Nie, nie, to nieprawda. Nie, to nie jest prawda, że my nie wiemy, o co
1: chodzi. Tylko złe odpowiedzi.
5: Wszystko jasne.
1: The best.

0: Reklama.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
2: Ludzkie szczątki.
1: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
0: Reklama. Vox FM. Gorzów.
3: Pilny apel śląskiej policji. Poszukiwani są dwaj chłopcy. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też największy atak na Moskwę od początku wojny. A na koniec jesienna migracja ptaków drapieżnych. Jak je obserwować? Podpowiemy. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zaginęli dwaj chłopcy. Jest apel śląskiej policji. 10- i 11-latek wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Ostatni raz byli widzieni, gdy w dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta. Zdjęcia chłopców udostępniła śląska policja. Znajdziecie je na stronie. Funkcjonariusze proszą każdego o kontakt, kto może pomóc w odnalezieniu dzieci. To był najbardziej zmasowany atak na Moskwę od początku wojny, tak twierdzi rosyjskie Ministerstwo Obrony. Tylko w ciągu nocy zestrzelonych zostało ponad 1000 dronów, blisko połowa z nich nad rosyjską stolicą. Rosyjskie media twierdzą, że w wyniku ataku 2 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. Celem ataku najprawdopodobniej była rafineria ropy naftowej w dzielnicy Kapotnia. Jest ona jednym z największych rosyjskich zakładów przetwórstwa ropy. Mieszkańcy Moskwy są przerażeni atakiem i informują w sieci o kolejnych miejscach ostrzałów. Znowu Putin nam imprezę załatwił. Ile można? Coś już płonie i słyszę, że kolejne drony lecą. Nawet nie wiem, skąd lecą. Atakują teraz elektrownie. W związku z atakiem największe rosyjskie lotniska zatrzymały loty. Pojawiają się także informacje o zniszczonych magazynach największych rosyjskich sieci handlowych. A ja przypomnę, dziś w Rosji także ostatni dzień wyborów do Dumy Państwowej. A teraz wracamy do kraju. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca tego roku w województwie lubelskim ma pojawić się 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich około 350. To zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
4: Docelowo na koniec tego roku Straż Pożarna w ramach tej aplikacji alarmowej dla każdego z Polaków będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej, ale też i z poziomu wojewódzkiego i z poziomu powiatowego.
3: Powstaje też specjalna aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji oraz działania służb w przypadku zagrożenia.
1: To są wiadomości Vox FM.
3: Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje m.in. w okolicach Birczy i Kalwarii Pacławskiej. Korzystają z lunet i z lornetek. Obserwacje prowadzą przede wszystkim przy dobrej pogodzie, kiedy ptaki wykorzystują prądy powietrzne.
5: Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy.
3: Mówi Dariusz Kozik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. E-obserwacje potrwają do połowy listopada. W tym momencie najcieplej jest w Tarnowie, tam 19 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze 12. No i ten dzień taki niezbyt ciepły, jeżeli chodzi o północ i centrum kraju, do 19-18 stopni. Ciepło dziś jedynie tylko na południu, tam nawet 25. I również tam nie będzie padać. W pozostałych regionach Polski, na północy, w centrum, zachodzie i wschodzie, przewidywany jest deszcz. Słońce w górach.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
6: Konrad Piwowarski,
7: Julia Hren
8: i Paweł Pawelec.
9: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z FOX-TV. Tak było w czwartek.
1: Pamiętacie, że była dzisiaj też taka godzina 5:50?
2: Była.
3: Wtedy jechałem.
1: I wtedy wiele osób smacznie sobie spało.
3: No, nie mieli w ogóle pojęcia, że leje.
1: Wspomnijcie te chwile, kiedy spaliście. I wyobraźcie sobie, że sobie grzecznie śpicie i nagle coś dzwoni.
3: Łubudu.
1: Do domu jakiś kurier na przykład przyszedł z paczką albo listonosz.
3: Sąsiad.
4: Albo łoś.
3: Na pół naga sąsiadka.
1: No to
3: oddaj,
1: każdy z nich to łoś.
4: Nie, ja mówię o prawdziwym łosiu.
3: Łoś.
1: O prawdziwym łosiu, że przyszedł.
4: Paweł, ja jestem zawiedziony, bo ty się spóźniasz codziennie i ani razu na mnie nie powiedziałeś, że
1: masz takich fajnych sąsiadów.
4: Że mogłeś powiedzieć nam, że o, spóźniłem się, bo łoś do mnie dzwonił o 5 rano i mnie obudził, no.
3: Ale to co, codziennie coś wymyślał, to ja będę strasznie... Nie, to całą kreację zniszczę. Ale zamiast na antenie w drodze.
1: W to akurat byśmy ci uwierzyli, bo rzeczywiście tak było u ciebie tam na wsi.
3: Było?
4: W Starych Babicach.
3: Łosina poszła do ludzi.
1: Nawet dwa łosie kulturalnie zadzwoniły przed godziną 6 domofonem.
3: Tym takim noskiem, takim...
4: Raczej wydaje się, że porożem.
1: I wyobraźcie sobie, że pani Agnieszka, właścicielka, nie otworzyła, więc co łosie? Włam na chatę.
4: No, przeskoczyły przez płot.
3: Co ty gadasz? Coś musiało tam takiego rosnąć.
4: Wydaje mi się, że oni po prostu mieszkali pod numerem 8.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Przeszły do siebie.

0: RTV 100. Pierwsza zmiana. Od rana z FOX-TV. Tak było w czwartek.
1: A Koźlek miał taki fajny czerwony kapelusz. A kurka taka żółciutka, taka do jajecznicy była pyszna.
2: Zmarzły ci stopy.
1: A szatan to był taki gorzki i niedobry.
2: Szatan taki gorzki i niedobry.
3: O czym ty mówisz? Ale przecież ty nie byłeś na grzybach. Chyba, że o czymś nie wiemy.
1: Właśnie nie byłem. To już dlatego o nich marzę.
2: Pójdziemy.
3: Wszystko jasne.
2: Pójdziemy jak co roku, zobaczycie.
3: No właśnie, nie wszyscy mogą chodzić. My na przykład mamy trudność z pójściem na grzyby, tak. Bo to trzeba iść rano, a my
1: wszystkie
3: jesteśmy
1: grzyby
3: wtedy
1: nam
3: w pracy.
1: Wyzbierają.
3: Właśnie, i wszystkie porezerwują sobie i my nie będziemy mogli, już nie będziemy mieli co zbierać.
2: Ale my i tak jak zawsze zbierzemy i oddamy.
3: Paweł, ale jest dla nas rozwiązanie.
2: Jest jakieś.
3: Jest kupić. Dla nas rozwiązanie. Można sobie zamówić grzyby przez paczkomat.
1: Ty, mamy tu obok firmy jeden.
2: No, no mamy. I
1: to,
2: co?
1: To, że
2: ktoś w naszym miną idzie do lasu
3: zbiera? Podobno
2: jakaś
3: taka moda jest teraz, aha, że grzybiarze właśnie sprzedają swoje nie tylko przy drodze, na przykład
1: a, że
3: grzyby.
1: Sprzedają.
3: Oho. No a co ty myślałeś?
1: Ja myślałem, że rosną w paczkomacie, wbijasz tam jakiś kod, z SMS-em przychodzi, prawdziwe czeka.
2: Jak rozlejesz mleko,
4: poczekasz
2: pół roku.
1: Tak to nie, to ja nie.
3: To nie te grzyby.
0: Pierwsza zmiana. Tylko w FOX-TV.

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Tak było w czwartek.
1: Słuchajcie, Radio Vox FM i my tutaj się zajmujemy najważniejszymi tematami, jakie się dzieją w Polsce, na świecie.
2: Czyli tymi, co nam podrzucą również słuchacze, bądź sami wygrzebiemy.
3: Zajmujemy się wszystkimi mężczyznami, którzy nie kupują kwiatów swoim kobietom.
1: Ja przepraszam bardzo. Marcin z warszawskich Włoch napisał: dzień dobry, kochanie, ja swojej żonci, Marcie, kupuję kwiaty z 10 razy w roku, ale żeby było dobrze, musiałbym to robić codziennie. Pytanie i
3: nie.
1: Właśnie.
3: Nie,
1: jak często kupować trzeba kobiecie kwiaty?
2: Czy wiesz co? To jest tak. Jeżeli wracasz przez takie miejsca, jak jest kwietnik, czy coś takiego, to możesz codziennie po jednym.
1: Mhm. Paweł, nie kraść.
2: Kraść, no i od jednego kwiatka świat się nie zawali.
3: Wydaje mi się, że codziennie to jest przesada. Bo to wtedy
2: kwiatuszek
3: już przechodzi do dnia powszedniego i na przykład jednego dnia nie kupisz i wtedy to już jest problem.
1: Do kogoś. 609, 869, 869.
2: Wczoraj domy.

0: myśl się, tak?
1: Słuchamy ekspertów.
2: No właśnie, jeżeli mam być szczera, bo pytacie o to, często kupować kwiaty.
0: Aha. Codziennie byś dostawała na przykład raz różyczkę, raz polny kwiatek.
2: Ale ja bym jednak odpowiedziała,
3: panu,
2: że...
0: Tulipanika.
3: Ja różyczkę miałem, to nie.
4: Pierwsza zmiana.
0: Ja ospę.
2: Was to śmieszy, tak?
4: The best. To pierwsza zmiana.
5: Tylko do promocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi woźna w górach? Przeciera szlaki. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
0: Ty

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: No dobra, ale teraz tak z ręką na sercu.
3: No.
2: Przeczytaliście tę lalkę czy nie?
4: Nie.
3: Przeczytałem.
4: O. Ja się muszę przyznać, nie, mam nadzieję, że moja pani od polskiego z liceum tego nie słucha, bo jej powiedziałam, że tak.
2: Ale pan chodzi o lalkę Prusa, jakby co?
3: To oczywiście, może, Aleksander
2: ja ciebie znam, mogłeś jakąś inną.
3: I laleczkę czytać. Nie, to nie o to chodzi, nie instrukcja obsługi. Nie, tylko normalną, tak, tak.
4: Ale nie, to jest na to prosty sposób, to się ogląda film. No, ale a teraz jest
2: wiadomo.
4: Do wyboru do koloru.
3: No tak, niedługo do w kinie będzie.
2: Tak, teraz już wszedł na Netflix.
4: Serial, tak.
2: Ale trzeba czytać, moi drodzy, bo naukowcy, ci co się znają tam z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, mówią, że czytanie wpływa na rozwój naszego mózgu, tak? To było w wiadomościach w Vox.
3: Obniża stres, znaczy tu zależy co czytasz, nie?
4: Bo
3: no w twoim przypadku na przykład list od kochanki twojego chłopaka, to tak raczej nie obniżyłby ci stresu.
4: No w sumie masz rację, ale to tam trzeba czytać dla przyjemności, tak powiedzieli naukowcy.
3: To w wannie.
4: Czy, no na przykład, albo na przykład jak jedziesz samochodem, to te billboardy, które stoją na drodze.
3: To też wystarczy?
4: Myślę, że tak.
2: Nie, naukowcy mówią, że to książki mają być.
4: Książki, a nie może być na przykład sekcja humor z gazety Fakt, bo akurat mam ją otwartą?
3: To daj, zobacz, sprawdzimy.
2: Znowu będzie dowcipowo.
3: Dawaj, sprawdzimy.
2: Ratunku!
4: Czekajcie.
3: Spróbuj coś tam. Tylko tak, wiesz, ładnie przeczytaj, tak wyobraź sobie, że...
4: Ojciec pyta syna. O. No i jak ci poszło na egzaminie?
3: No.
4: Przez 20 minut egzaminator trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań. No i co? Nie wydobył ze mnie ani słowa. Chcesz się śmieć.
3: Aha.
1: Pierwsza zmiana.
4: Ale widzicie, ja już jestem mądrzejsza, bo przeczytałam.
2: Jak słyszycie, nie warto czytać. Ale warto słuchać Radia Vox FM.
1: The best

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.
6: Vox FM, FM, Gorzów.
7: Trwają poszukiwania dwóch chłopców. Samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Jest pilny apel śląskiej policji. Od tego zaczniemy. W wiadomościach tragedia w Pomorskiem. Nie żyje motocyklistka, a na koniec jeszcze projekt Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Tematem zajął się nasz reporter. Posłuchajmy. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Mają 11 i 10 lat. Samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Śląska policja szuka dwóch chłopców, Wojciecha Pszczółkowskiego i Tymoteusza Grobelnego. Ostatni raz widzieni byli wczoraj około 16.30 na przystanku autobusowym w Miechowicach.
8: Gdzie, jak wynika z wstępnych ustaleń, mieli wsiąść do autobusu linii 623 jadącego w kierunku dworca.
7: Mówiła Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Zdjęcia poszukiwanych chłopców są na stronie śląskiej i bytomskiej policji, a wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie mogą przebywać chłopcy, proszeni są o kontakt z policją. Nie żyje motocyklistka. Teraz tragedia na S6 na wysokości Borkowa w województwie pomorskim. O szczegółach tego wypadku powiedział nam rzecznik policji w Pruszczu Gdańskim Karol Kościuk.
9: 45-letnia kobieta, mieszkanka Gdyni, kierująca motocyklem marki Honda, jadąc w kierunku Łodzi, straciła panowanie nad swoim pojazdem i uderzyła w barierę energochłonną rozdzielającą jezdnię. Niestety wskutek tego zdarzenia kobieta poniosła śmierć na miejscu.
7: Do tragedii doszło wczoraj. Przez kilkanaście minut trwała walka o życie kobiety. 45-latka zmarła na miejscu wypadku. Toruń chce połączyć trzy placówki medyczne. Chodzi o Szpital Miejski, Miejską Przychodnię oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
10: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
7: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mule, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
11: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
7: Połączenie trzech toruńskich placówek będzie omawiane za tydzień na sesji Rady Miasta. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
12: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
13: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto. to.
12: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
13: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
12: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
7: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Dużo deszczu dziś w kraju, popada w centrum, na północy oraz na obrzeżach. Tak naprawdę ładna pogoda, słoneczna, tylko na południu. Tam również najcieplej, 25 stopni, 24 na południu kraju. No i słońce będzie biło się z chmurami, na pewno nie deszczowymi. Deszcz będzie się nas trzymał przez cały dzień, a na północnym zachodzie również ostrzeżenia przed burzami. One zaczną obowiązywać o 15.

0: To promocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze zmieniało.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
11: Kawusi?

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
8: Vox FM Gorzów.
9: Atak dronów na Moskwę. Uszkodzona została kluczowa rafineria. Od tego zaczniemy wiadomości. Za chwilę wrócimy też do kraju. Uwaga, ważne informacje dla kierowców. S8 w kierunku Białegostoku jest już przejezdna. A na koniec jeszcze wizyta wyjątkowego gościa w Bełchatowie. Z twórcą kultowych komiksów rozmawiał nasz reporter.
10: Jest godzina 12, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Ukraińskie drony zaatakowały Moskwę. Dym nad rafinerią. Na miejscu działają służby ratownicze. My łączymy się z naszym ukraińskim korespondentem Ołechem Biłeckim. Ołechu, powiedz, czym uderzył Kijów?
11: Okolice Moskwy zaatakowały ukraińskie pociski różnego rodzaju, w tym rakiety dalekiego zasięgu Flamingo, Palianycja oraz Pelikan. Te informacje potwierdza prezydent Ukrainy. Na sieciach społecznościowych Wołodymyr Zełenski także ujawnia cele tych ataków. To jeden z kluczowych rosyjskich zakładów przemysłu naftowego oraz obiekty logistyczne. O potężnych pożarach na terenie rafinerii Kapotnia piszą także mieszkańcy moskiewskiego regionu. Mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, mówi o co najmniej 151 dronie, który tej nocy zaatakował Moskwę. Strona ukraińska dotąd tej liczby jeszcze nie skomentowała.
9: Tymczasem od wczorajszego wieczoru Rosjanie atakują ukraińskie miasta. Wojska wysłały ponad 140 dronów, zginęło 8 osób, w tym troje dzieci. Trasa S8 w kierunku Białegostoku jest już przejezdna po śmiertelnym wypadku w Prosienicy na Mazowszu. Do zdarzenia dwóch samochodów osobowych doszło na odcinku Podboże Prosienica przed 7 rano. W zdarzeniu zginęła jedna osoba, informuje Marzena Laczkowska z Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
12: Kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał, następnie próbował uciec pieszo. 39-letni mieszkaniec województwa podlaskiego został zatrzymany przez ostrowskich policjantów z ruchu drogowego.
9: Jezdnia w stronę Białegostoku była zablokowana, a ruch kierowano drogami lokalnymi. Trasa teraz jest już przejezdna. Jest akt oskarżenia po kradzieży Lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska. Przed sądem ma odpowiedzieć dwóch mężczyzn w wieku 40 i 43 lat. Młodszy nadal jest w areszcie, starszy odpowiada z wolnej stopy. Do kradzieży, przypomnijmy, doszło we wrześniu 2025 roku w Sopocie w okolicy domu premiera. Kilka godzin od zgłoszenia funkcjonariusze odnaleźli auto na jednym z parkingów w Gdańsku. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.
13: Sport w wiadomościach Vox FM.
9: A teraz wiadomości niesportowe, a artystyczne. Nagła zmiana planów. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami. Opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
14: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
15: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
16: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
17: That's great. It's lovely to know.
18: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
9: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był Rafał Różycki.
10: Jaka dzisiaj będzie pogoda?
9: Pogoda?
10: To pytanie być może sobie ktoś zadaje i my na to pytanie dzisiaj odpowiadamy, prawda, Katarzyno?
9: Pewnie.
10: Gdzie najcieplej?
9: Przemyśl 23.
10: Przemyślę, to później. Gdzie najchłodniej?
19: Elbląg. 15. Tak to właśnie wygląda, ale ja ci powiem już od razu, bo ja już tutaj państwu pogodę przedstawiałam,
10: no to
19: że
10: powiedz.
19: Dzisiaj wszędzie pada, poza południem, więc tylko na południu kraju słońce i ciepło.
10: O nie, dlaczego tak?
20: Jest weekend.
10: No nic, ale jeżeli ktoś nie jest z cukru, to też może sobie pospacerować w deszczu, a nawet potańczyć tak romantiko.
19: A pewnie, że tak, na przykład iść na grzyby i potańczyć.
10: Na...
19: Wśród?
10: Wśród grzybów?
19: Grzybni.
10: A wiesz, co reaguje na grzybnie?
19: Co?
10: A to ci kiedyś powiem. 4 minuty po 12, Michał Trawka, dzień dobry.

0: Denzel, you spin me around w Vox FM. 17 minut po 12 na naszych radiowych zegarach. Być może komuś o tej porze kręci się na przykład w głowie, bo to są jeszcze skutki wczorajszej imprezy. Jeśli tak jest, to serdecznie pozdrawiamy. Pamiętajcie, odpowiednie nawodnienie powinno pomóc. A jeżeli nie, no to po prostu trzeba odcierpieć swoje i tyle. Jest niedziela, więc zakładam, że część z Was, większa część z Was odpoczywa i bardzo dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast jeżeli ktoś jest w pracy, no to właśnie tym wszystkim życzymy miłego, spokojnego dnia. No i dużo, dużo, dużo cierpliwości.
1: Jest weekend.
2: W rytmie hitów Vox FM.

0: Timberg w Vox FM. A ja przypominam, że Vox FM robi dzień dobry. I to jeszcze jakie dzień dobry? Dzień dobry takie, że można po pierwsze napić się kawy z fajnego niebieskiego woksowego kubka i można też sobie osłodzić dodatkowo życie. Bo po pierwsze, mamy dla Was kubek, mamy srogi zapas kawy i oczywiście zapas słodyczy. To wszystko może być Wasze, wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała, tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać, spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
8: Vox FM Gorzów.
9: Okradli jubilera na ponad 500 000 złotych. Mundurowym udało się zatrzymać sprawców. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też pilny powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, a na koniec sport i prognozy kibiców przed meczem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Zmierzymy się z Niemcami. Posłuchajcie.
10: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Sukces małopolskiej policji. Zatrzymanie sprawcy kradzieży u limanowskiego jubilera. Do włamania doszło w piątek. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, 40 i 24-latka. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Zatrzymań dokonano w jednym z apartamentowców w centrum Krakowa. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. Donald Trump pilnie wrócił do Waszyngtonu. Wszystko przez rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA skrócił pobyt w Camp David o jeden dzień. Biały Dom nie wyjaśnił, dlaczego zmieniono jego plany. Amerykańskie media wskazują na ataki Houthi na Arabię Saudyjską. Więcej wie Mateusz Gołębiewski.
11: Śmigłowiec z prezydentem USA wylądował w Waszyngtonie tuż przed godziną 2 w nocy czasu polskiego. Pierwotnie prezydent miał wrócić z Camp David dopiero w niedzielę. W międzyczasie Departament Stanu ostrzegł Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie, by zachowali szczególną czujność i przygotowali się na utrudnienia w podróży. Komunikat wydano po nowych atakach wspieranych przez Iran rebeliantów Houthi na Arabię Saudyjską. W sobotę Houthi próbowali zaatakować Riad, stolicę Arabii Saudyjskiej, pociskiem balistycznym. Amerykańskie władze oceniają, że konflikt może szybko eskalować. Arabia Saudyjska potwierdziła, że była to pierwsza próba ataku Houthi na jej stolicę od czasu wznowienia walk w trakcie wojny z Iranem.
9: O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
12: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
13: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
14: Wierzę w naszych chłopaków.
9: Rozmawiał z kibicami Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15. To nazwisko zna każdy fan polskich gier. Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
15: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli niepokorni.
9: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
16: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
9: Mówi prezydentka miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze, współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle.
10: Jestem ciekawy, kto rano był na grzybach z naszych słuchaczy.
9: A myślałam, że z nas trzej dwójki. Ja nie.
10: No ja też nie byłem, niestety. Albo stety, to zależy. Natomiast pogoda faktycznie dla grzybiarzy, bo umówmy się, podobno grzyby w lasach są, więc jeżeli ktoś jest zapalonym grzybiarzem, to warto się tam udać.
9: Dajcie znać, czy warto, bo nie będziemy wstawali bez sensu, ryzyk tak. Fizyk, tylko dajcie znać. Prosimy.
10: Natomiast dzisiaj w całej Polsce deszczowo, ale ciepło.
5: Jest weekend.
10: Co cię bawi? Przepraszam bardzo.
9: Spojrzałeś na mnie, jakbyś zgadywał. I tak spojrzałeś z takim...
10: Nie.
9: To ja powiem jeszcze
10: coś. W Tarnowie 24 stopnie, czyli to nie jest zimno.
9: Tak, ale trzeba też wspomnieć o tym, że uwaga, wieczorem szykują nam się ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całym kraju.
10: O, dobrze, będziemy pamiętać. Dziękujemy.

Rio Party Shaker w Vox FM. No niektórzy faktycznie mogą sobie świętować, na przykład na urlopie takie osoby są. Wcale mnie to nie. Wcale wam nie zazdroszczę, absolutnie. Nie. Ja się nawet cieszę. Ja się cieszę, że nasi słuchacze sobie jeżdżą, latają na urlopy, cieszą się słońcem gdzieś w ciepłych krajach. Super sprawa, serdecznie pozdrawiamy. Gratulujemy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. My w Polsce też wcale źle nie mamy, prawda? No umówmy się. 21, 22, miejscami nawet 24 stopnie. Jak na drugą połowę września, to uważam, jest całkiem, całkiem przyjemnie. A że dzisiaj w Polsce, tak naprawdę w całej Polsce, przelotne opady deszczu, o tym już po prostu nie wspominajmy i tyle. No, to teraz przenosimy się na słoneczną Jamajkę. Wszyscy razem. Wszyscy my, czyli jedna wielka rodzina Vox FM, proszę bardzo. Nieważne, gdzie jesteście, w tym momencie po prostu znajdźcie sobie wygodne miejsce. Na jakimś najlepiej wygodnym leżaku, fotelu, zamykamy oczy i lecimy na Jamajkę. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Vox FM, czyli numer 4 naszej bestlisty. I warto tutaj się na chwilę zatrzymać i wspomnieć, że w ostatnim notowaniu ten numer zaliczył delikatny spadek. Ale kto wie, może najświeższe notowanie, to piątkowe, które przed nami, przyniesie poprawę. Wszystko w waszych rękach. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam głosujecie. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze zmieniało.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
10: Magia Radia.

0: FM. Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
9: Vox FM.
0: FM Gorzów.
10: Odnaleźli się cali i zdrowi. Chłopcy, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą, przebywali u członka rodziny. To na początek. W wiadomościach też tragiczny wypadek pod Lesznem. Zmarła 18-latka. W wiadomościach również szkolenie w gotowości. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Posłuchajcie.
11: 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Na początek śląskie informacje z ostatniej chwili. Poszukiwani chłopcy odnaleźli się cali i zdrowi. Przebywali u członka rodziny jednego z nich. Przypomnijmy, 10- i 11-latek mieli wczoraj samowolnie opuścić placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Policja ustala szczegóły. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 18-latka. 4 osoby są w szpitalu. Po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny zdarzyły się dwa auta, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
12: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
10: Ratownicy, by wyciągnąć ofiary z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
12: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
10: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie policja i prokuratura. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
13: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się przyjrzeć.

0: konfliktem zbrojnym.
1: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci. Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak radzili sobie kursanci, to sprawdzał nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę.
4: Sprawdzamy.
3: Super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Z tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
1: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Lewandowski z hat-trickiem na kortach. Dariusz Lewandowski wygrał 3 raz z rzędu SEC Open, tenisowy turniej artystów. W finale pokonał Jacka Mezomeyera.
5: Bardzo jestem szczęśliwy, szczególnie, że mecz nie był łatwy. Jacek Mezomeyer postawił dosyć trudne warunki, wyczuł, czego nie lubię i to grał, więc jestem szczęśliwy, że wytrzymałem do końca i że się udało.
1: Mówi Lewandowski, wśród kobiet najlepsza okazała się Joanna Koroniewska.
6: No, to była taka piękna gra słów, Lewandowski. No.
1: Tak, ale dobrze mi to wyszło.
6: Siadło,
1: podobało ci się?
6: Jeszcze jak, no pewnie.
1: Tylko, co to jest ten hat-trick? Nie, no wiem. Dobra, sprawdźmy, co tam w pogodzie.
6: To 3 punkty w badmintonie. 25 w Przemyślu. To stopnie najchłodniej w Elblągu i w Suwałkach, tam tylko 15.
1: Wszędzie
6: no
1: za
6: właśnie.
1: Te ostrzeżenia przed wiatrem, silnym wiatrem. One będą obowiązywały od 20.
7: Jest weekend!
6: Co?
1: O, a na północy to nawet obowiązują od 2 godzin.
6: Czyli już tam są.
1: Tak,
6: tam już
1: wieje. A drugiego stopnia od 15, czyli za godzinę.
6: Aha.
1: Tak czy siak trzeba na siebie uważać.
6: Uważajcie na siebie, uważajcie. Nie ma żartów.
1: Nie.
6: 4 minuty po 14, Michał Trawka. Dzień dobry.

Tego pana zawsze miło posłuchać. Siód jak śpiewa, to jakoś tak cieplej się na serduchu robi, co nie? No właśnie. Jason Derulo, I want to... Want to want me. Dokładnie tak brzmi ten utwór. No a jeżeli chodzi o to, co jeszcze w Vox FM, no to ja nie zdradzam, ale proponuję zostać z nami, bo my cały czas gramy w rytmie hitów. A na zegarach już 17 minut po 14.

0: Pozdrawiam wszystkich parów kożerców, bo dzisiaj mamy dzień parów kożercy i dzień parówki, więc jeżeli jeszcze nie jedliście śniadania, to można zjeść parówki. Chociaż mam takie wrażenie, że parówkę to można zjeść tak naprawdę w każdym momencie dnia, prawda? I na śniadanie zda egzamin, i na kolację, i na drugie śniadanie. No a że byłem studentem, to doskonale wiem, że w porze obiadowej parówka też może nawet trafić na talerz. Tam jak jeszcze się poszczęściło i kawałek chleba się gdzieś znalazło i trochę keczupu albo musztardy, to już w ogóle był rarytas. Także pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich parówkożerców, ale mamy też inne fajne święto, bardzo ładne zresztą. Dzień doceniania żony. Także panowie, no dzisiaj wypadałoby. Chociaż dzisiaj, dobra? Chociaż dzisiaj. No zróbcie ten wyjątek. Ja wiem, że się nie chce, ale dzisiaj no to trzeba. A tak już będąc całkowicie poważnym, no to nie, no panowie, doceniajcie swoje kobiety codziennie.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
4: Ludzkie pojęcie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Reklama.
6: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
7: Odnaleźli się cali i zdrowi. Na początek najnowsze informacje w sprawie poszukiwanych od wczoraj chłopców. Groził premierowy w internecie 56-latek zatrzymany przez podkarpacką policję. To za chwilę, ale koniec jeszcze Aleja Gwiazd w Zielonej Górze. Czyje nazwiska chcą zobaczyć mieszkańcy? Posłuchajcie.
8: No to słuchamy. 15 na zegarach, a to nowe wydanie, najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska zaprasza.
7: Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi dziś wczesnym popołudniem.
9: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
7: Relacjonowała Paulina Gniezko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Miał grozić premierowi na filmie zamieszczonym w internecie. To 56-letni mężczyzna z powiatu Przymeskiego, który został zatrzymany przez podkarpacką policję. Sprawą już zajmuje się prokuratura, ale jeszcze nie wiadomo, czy i ewentualnie jakie usłyszy zarzuty, mówi Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji.
10: Wszystko zależy tutaj od czynu, jak to zostanie zakwalifikowane, więc na ten moment nie można mówić o jakichś konkretnych karach. Musimy poczekać na zarzuty i tutaj decyzję prokuratury w tej sprawie.
7: Gdyby mężczyzna odpowiadał za groźby karalne, czyli artykuł 190 kodeksu karnego, groziłoby mu do 3 lat więzienia. To ostatnia niedziela lata. Mieszkańcy Trójmiasta muszą dziś liczyć się z burzami i z silnym wiatrem. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać nawet 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad.
11: Oraz ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla północnej części województwa ze strefą przybrzeżną przed silnym wiatrem obowiązujące od godziny 15 dziś do godziny 12 w poniedziałek. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60 w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
7: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Ostrzeżenie przed burzami wydane także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego Deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby tam sami mieszkańcy?
12: Urszula Dudziak.
13: Tak. A sportowców honorujemy?
12: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
13: Czyli już pomnik wystarczy?
12: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
14: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
15: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
16: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
7: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał Krystian Machalica.
8: Ostrzeżenia przed wiatrem dzisiaj w całym kraju. Na północy to już tam nawet wieje, więc trzymajcie się tam, żebyście za daleko nie odlecieli. Jeżeli chodzi o temperatury w Przemyślu, zobacz, to najcieplejsze miejsce cały czas.
7: Tak, w Przemyślu jest 25 stopni i generalnie nie wszędzie jest dzisiaj tak deszczowo, bo właśnie na południu kraju, proszę słuchacze, potwierdźcie nam, jakby dzisiaj nie pada.
8: Tak?
7: Tak, dzisiaj na południu kraju dużo słońca, w centrum i na północy faktycznie deszcze i możliwe burze.
8: Okej, okay. Jest weekend, o, to jest hasło na dzisiejszy dzień, bo jest niedziela. I to ostatnia niedziela lata, no właśnie, to mnie zmartwiło.
7: Ostatnia niedziela dla niektórych.
8: Dla kogo?
7: Słuchajcie, jutro będzie bardzo dużo deszczu znowu w kraju i temperatury nam nieco spadną do 15-13 stopni Celsjusza.

Olivier Adams w Vox FM. 16 minut po 15 na radiowych zegarach, a ja przypominam, że Vox FM robi dzień dobry i ten dzień dobry może być naprawdę klasy światowej, bo po pierwsze, można od nas zgarnąć niebieski, piękny, voxowy kubeczek. Do tego wszystkiego dorzucamy solidny zapas kawy. No a jak kawa, to wiadomo, musi coś być na osłodę. To też od nas dostaniecie. Dlatego proponuję wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Tam po prostu trzeba napisać, co robi ci dzień. I można wygrać właśnie kubek, solidny zapas kawy i solidny zapas słodyczy.

0: David Guetta i Alok w Vox FM Run Run River, czyli numer 6 naszej best listy. Tak, zagłosowaliście w ostatnim notowaniu. Ale pamiętajcie, jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na kolejne notowanie, które w piątek po 17, więc voxfm.pl, zakładka best lista, tam odsyłam, tam plusy, minusy, można głosować. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.
19: Vox FM.
1: Gorzów.
19: Vox FM robi dzień dobry.
20: Kawusi,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Sprawcy kradzieży zatrzymani. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też komentarz NATO w sprawie eskalacji działań Rosji na wschodniej flance. A na koniec jeszcze apel Donalda Tuska. Tym razem chodzi o Marię Skłodowską-Curie. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Będzie wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej.
1: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. W pogodzie aktualnie najcieplej jest w Nowym Sączu, 25 stopni. Zazdrościmy wszyscy południowej części kraju, bo tam dzisiaj najcieplej, no i bez deszczu, bo wszędzie indziej, czyli w centrum, na zachodzie, na wschodzie i na północy niestety dziś popada deszcz, będzie też burzowo. Jak będzie to wyglądało w poniedziałek? W poniedziałek temperatury jeszcze niższe, 13-15 stopni i bardzo dużo deszczu.

Ra-ra-ra-ra, znamy wasze sztuczki. Ra-ra-ra-ra-ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe.

0: pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da!
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
19: Vox FM.
8: Vox FM Gorzów.
19: Vox FM Gorzów.

0: będziesz zarabiać więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała, tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać, spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny.

0: Siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Reklama.
12: Vox FM. Robi dzień dobry.
13: Magia radia.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
18: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
19: Po co nam w ogóle ci europosłowie? Co oni tam robią w tej Brukseli? Poza tym, że dobrze zarabiają, mają całe tabuny asystentów, no i zwrot kosztów podróży w klasie biznes.
20: To jest świątynia europejskiej demokracji. Jakie ciuchy nosimy, co jemy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu.
21: Polska w ogóle będzie największym biorcą. 125 miliardów dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak?
22: Bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną Kasino Banana.
1: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
22: To też skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki za granicą.
1: Dzięki europarlamentowi, tak?
2: Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym europarlamencie. Nie ma tak, jak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
20: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy.
19: Pojechałem z mikrofonem do Brukseli. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą będzie Parlament Europejski od środka. Adam Feder, zapraszam.
18: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
19: Polska ma 53 europosłów, to jest piąta co do wielkości reprezentacja w Parlamencie Europejskim, po Niemcach, Francuzach, Włochach i Hiszpanach. Dla tych europosłów to oznacza dobre życie na brukselskim wikcie, no ale co z tego wynika dla polskich firm, dla rolnictwa, dla ludzi po prostu? Jak to przekłada się na Polaków? Na początek europoseł Robert Biedroń się wypowie w tej sprawie.
23: Co tu się dzieje w ogóle? Niech pan opowiada.
20: Europa i przyszłość Europy się tutaj. To jest świątynia europejskiej demokracji. Najważniejsze miejsce. Jeżeli ktokolwiek myśli, że w Parlamencie Europejskim nie decyduje się jego przyszłość, to jest w największym błędzie życiowym. Ponieważ praktycznie wszystko od tego, jakie ciuchy nosimy, jak one są produkowane, co jemy, jak latamy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, co oglądamy w telewizji, przez to, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu. To jest wasza świątynia tak naprawdę, tak. Czyli dziennikarzy. To są studia telewizyjne. Tutaj najważniejsze telewizje Europy i świata na co dzień relacjonują wszystkie BBC, CNN, Euronews, Super Express. Tak, wszyscy tutaj pracują.
8: Komentary konkretne.
20: Macie takie komentary w Super Expressie?
8: No, oczywiście, tak, to jest oddzielny.
20: Oglądałem na pewno, ale nie byłem świadom, że to są komentary.
8: No właśnie, no ja mam nadzieję. No,
20: ale
8: to jest bardzo poważny program.
20: Wszyscy przewodniczący Parlamentu Europejskiego w przeszłości, między innymi Polak, Jerzy Buzek, nasza duma.
8: Co się panu udało załatwić, zrobić? Co pan tu w ogóle robi?
20: Ja odpowiadam za przyszły budżet Unii Europejskiej dotyczący polityki zagranicznej, czyli walczę o kasę, żeby było jak najwięcej kasy na to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać za granicą. Kwestia obronności, kwestia wsparcia dla Ukrainy, rozszerzenia, polityka rozszerzenia, na przykład rozszerzenie o kolejne kraje.
8: Sejf też się tutaj wykuwał?
20: Sejf czy... też. Ten pomysł narodził się na tych korytarzach. Już nie będę opowiadał, jak się narodził, w jakich okolicznościach.
8: W jakich okolicznościach? Nie, pan powie, no.
20: Mniej parlamentarnych. Mniej parlamentarnych, ale się narodził ten świetny pomysł tutaj ponad podziałami.
8: I dzięki temu teraz w tych miastach, miasteczkach gdzieś tam w Polsce coś...
20: Panie, Stalowa Wola, miasto, które znam, dostanie 13 miliardów złotych, kilka tysięcy nowych miejsc pracy w samej Stalowej Woli. Na produkcję, na inwestycje w zakłady zbrojeniowe, na całe otoczenie wokół tych zakładów zbrojeniowych. To jest realna kasa, która tutaj na tych korytarzach została przeznaczona na inwestycje w Polsce. Więc jak ktoś mówi, że, a słyszę takich, którzy opowiadają, a co wy tam w Unii Europejskiej robicie, o czym wy decydujecie? Szanowni Państwo, 80% decyzji, które są w Polsce przyjmowane, zapada tutaj. 20% decyzji tylko w Polsce, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy naszego życia. Od tego, jakie buty nosimy, przez to, co jemy, jakim samolotem latamy, w jakich warunkach, jak dbamy o klimat, jak dbamy o ekonomię.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym europarlamencie. Nie ma tak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
20: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy i do widzenia. Ma się minutę na wypowiedź.
1: Zwykle minutę, max półtorej, więc trzeba bardzo się przygotować, przemyśleć. Więc są oczywiście specjaliści od robienia zamieszania, do obrażania, ale najczęściej ci są tutaj nieskuteczni kompletnie, bo z nikim nie potrafią nawiązać relacji, przekonać. Zrobią tylko taki szum i...
20: Tak, ale jest mnóstwo fantastycznych, merytorycznych parlamentarzystów, którzy naprawdę ciężko pracują i to jest jeden z nich.
1: Dzięki.
19: No i tak właśnie europoseł Biedroń z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów zachwalał europosła Adama Jarubasa z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Takie tam są maniery. Zupełnie inaczej to wygląda niż w naszym polskim Sejmie, gdzie już padły chyba wszystkie mocne słowa, więc teraz jak brakuje słów, to posłowie szczekają na siebie na sali plenarnej. No to teraz poseł Jarubas. Co on tam robi w tej Brukseli?
3: W poprzedniej kadencji zaczynałem Komisji Środowiska, w Komisji Przemysłu i Energii,
2: tak.
3: Ale byłem też jednym z inicjatorów powołania Komisji Zdrowia.
2: No ale właśnie, co ma Europarlament do zdrowia?
3: No właśnie, no pandemia Polaków. Pokazała, jak jesteśmy w ogóle uzależnieni od produkcji leków spoza Europy.
2: Mm-hmm. No tak, z Chin głównie.
3: 80% substancji czynnych do produkcji leków ściągamy z Chin, z Indii. Czy łatwo sobie wyobrazić taki kryzys, gdzie Chińczyk nam przekręca kurek z dostawą tych substancji do produkcji leków? No tak. Tych najbardziej popularnych, tak? Antybiotyków, leków onkologicznych, kardiologicznych. I takim przykładem regulacji, nad którą też pracowałem, szefując tej komisji, jest akt o lekach krytycznych. Cena już nie będzie tylko jedynym kryterium zakupu, ale stabilność dostaw, tak? Bo łatwo sobie wyobrazić, że któryś z tych dostawców, który za moment się może okazać wrogiem dla Europy, tak? Chiny chociażby. I my nie możemy ryzykować zdrowiem Europejczyków, dlatego ten akt o lekach krytycznych wprowadza takie instrumenty nowe.
2: Ale to trzeba mieć z czego produkować te leki, gdzie, czy to się gdzieś też Europarlament, nie wiem, tak. Są jakieś pieniądze na to?
3: Tak, właśnie w akcie mamy odniesienie do budżetu siedmioletniego, bo teraz Parlament pracuje nad tym budżetem po 28 roku, gdzie wiemy, że Polska w ogóle będzie największym biorcą. 125 miliardów dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw.
2: Czyli wciąż jesteśmy...
3: Tak, mimo tego, że się bogacimy statystycznie oczywiście, to jesteśmy pierwszym dzisiaj biorcą. I jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak? Przede wszystkim dostęp do rynku. Fachowcy mówią, że w sensie takim ekonomicznym to ten dostęp do rynku waży nawet 2-3 razy więcej niż te dopłaty.
19: Europarlament, jak już zauważył poseł Biedroń, ma być w założeniu taką świątynią europejskiej demokracji. Chodzi o to, że każdy obywatel Unii wybiera sobie tego europosła, a on ma tam załatwiać nasze sprawy. Oni mają te swoje biura poselskie, europoselskie w miastach, miasteczkach. Można do takiego posła albo asystenta przynajmniej przyjść i wymagać jakiejś interwencji na najwyższym europejskim szczeblu. Do tego służy w Europarlamencie Komisja Petycji, a tej komisji przewodniczy Bogdan Żońca z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
2: Co pan tu robi w ogóle?
4: Kieruję bardzo specyficzną komisją petycji. Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio. Komisja Petycji to taki most między wyborcami a Unią Europejską. I w tej Komisji Petycji bardzo często mamy przedsiębiorców, którzy skarżą się na nieuczciwą konkurencję. Mamy producentów na przykład butów z Polski albo wózków dziecięcych, którzy mówią, że Chińczycy wykupują w Polsce firmy, produkują z marką europejską te towary, które są zastrzeżone dla Unii Europejskiej, a więc są kłamstwa, fałszerstwa.
2: Co wy możecie z tym zrobić?
4: My dopuszczamy takiego producenta, uczciwego producenta, przedsiębiorcę na posiedzenie Komisji Peti. On składa petycję, przesyłamy tę petycję do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska analizuje sytuację i zwraca się do danego państwa, żeby rząd zajął się problemem, który jest w jego kraju.
2: A, jakieś...
5: Europejska Partia Ludowa.
2: Europejska Partia Ludowa.
5: Tak, później wiem, tak.
4: Czyli... No teraz właśnie jedna z grup politycznych, największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa ma swój event, swoje spotkanie, więc wykorzystuje salę plenarną.
2: Siedzą i debatują.
4: Mają przyciski, mają mikrofony. Zdaje się, że dzisiaj dyskutują o problemach młodzieży.
2: Dyskutują te swoje programy, z którymi pan akurat się nie zgadza, bo pan jest w tej opozycyjnej.
4: Bywa, że głosujemy razem, uzgadniamy nieraz swoje stanowiska. Wcale tak nie jest, jak jest w przekazie takim generalnym w Polsce, że każdy głosuje swoje.
2: Trochę inaczej niż w polskim parlamencie.
4: No, tutaj nie ma takiej gwałtowności jak w polskim Sejmie. Tutaj jest więcej problemów generalnych.
2: Lewica z prawicą, zieloni, czerwoni, niebiescy.
4: Jeśli razem, jak jest coś bardzo wykluczającego się, to oczywiście każdy trzyma się swoich pryncypiów, swoich programów i głosuje swoje poprawki.
19: A skąd właściwie biorą się te unijne miliardy na drogi, tory, perony, jakieś tam inne inwestycje w Polsce? Projekt unijnego budżetu przygotowuje Komisja Europejska, to jest taki jakby europejski rząd, Ale Parlament Europejski, europosłowie właśnie negocjują z Komisją, ile tych pieniędzy ma być i na co, i ostatecznie to oni przyjmują ten budżet albo nie przyjmują, bo tak też bywało. W budżecie są m.in. pieniądze na fundusze, no na przykład spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i tak dalej. Tam są różne programy. Potem pieniądze trafiają m.in. do samorządów, no właśnie na te chodniki, remonty kamienic. Więc europosłowie mają na to wszystko spory wpływ, a co oni tam jeszcze robią? No, to wiadomo, że wymyślają, jak przymocować plastikową zakrętkę do butelki. No, ale nie tylko to. Teraz europoseł Michał Kobosko się wypowie. On jest akurat w takiej grupie Renew Europe.
18: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
6: Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam, cześć.
6: Jaskinia europosła.
22: Jaskinia brzmi nieźle. To jest, można powiedzieć, normalne biuro. Tu ja akurat jestem dumny, że mam na ścianie zdjęcia pokazujące polskie instalacje przemysłowe. Pracuję w komisji, która się nazywa ITRE, Komisja Badań Naukowych, Energetyki i Przemysłu.
6: No ale rzeczywiście można coś w Europarlamencie zrobić konkretnego, co ma przełożenie na te nasze rafinerie, co na przykład?
22: Nie, no można pracować nad tym, żeby ceny energii dla obywateli były mniejsze. To nie jest takie proste, bo to nie Bruksela decyduje o podatkach w państwach unijnych. U nas decyduje o tym rząd, minister finansów.
6: Ale mamy ETS.
22: Walczymy w tej chwili o to, w pierwszej kolejności, żeby opóźnić wejście w życie tak zwanego ETS-u 2. Idealnie byłoby generalnie odwołać ETS 2, dlatego że dzisiaj są inne potrzeby niż jeszcze kilka lat temu. Inne myślenie w tej chwili w Europie. Jest świadomość, że ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale dotyczy nas wszystkich. Irlandia, Portugalia, Hiszpania. Wydawałoby się, że co oni mają do Ukrainy? No ale są i pośrednio dotykani, na przykład wzrostami cen energii. I to ja dzisiaj widzę, i to ja dzisiaj słyszę. Nawet porównując z tą sytuacją dwa lata temu, kiedy zaczynałem być europosłem, wtedy jeszcze ta Ukraina trochę dla niektórych była egzotyczna, gdzieś daleko, nie nasza sprawa, niech się Polacy, niech się kraje bałtyckie martwią. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że to jest podstawowe zagrożenie.
6: O, co to jest, panie pośle?
22: W tej chwili jest tu jeszcze prawie pusto, ale to się zapełni. Mamy dwa miejsca pracy jako europosłowie. Jedno to, w którym jesteśmy, Bruksela, Belgia. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, Strasburg, Francja.
6: I ten kuferek tak podróżuje.
22: Kuferek jeździ z nami. Tam nie ma żadnych zabawek ani gadżetów, tylko tam są zwykle papiery w ogromnej ilości, które transportem oficjalnym, bezpiecznym są wiezione z miejsca.
6: No nie, to myślałem, że coś ciekawego akurat.
22: No ja wiem, ale można przysiąść też to na takiej skrzyni i zamyśleć się nad losem Europy, oczywiście.
6: Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce w ogóle?
22: Tu są nasze biura europosłów. Tutaj jest delegacja szwedzka.
6: A tutaj Szwedzi. No i wy się tu, co, jakoś tak spotykacie tu na kawie, na tych korytarzach i co ustalacie z tymi Szwedami na przykład?
22: Ze Szwedami gadamy bardzo dużo o bezpieczeństwie Bałtyku, bo to jest, można powiedzieć, nasze morze w tej chwili, które jest zagrożone przez Rosję. Codziennie właściwie słyszymy, że polskie myśliwce muszą przechwytywać jakieś rosyjskie samoloty, które latają i po prostu szpiegują nasze wybrzeże.
6: No tak, a tu szwedzki kuferek akurat.
22: Tak, to jest akurat włoska koleżanka.
6: Włoski kuferek.
22: Tak, to jest włoski kuferek, bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
6: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
22: To też, no ale z tej branży, czy tej sfery, w której ja działam, na przykład to, że mamy roaming telefoniczny. Kiedyś płaciliśmy tysiące złotych, jak ktoś wyjechał do innego kraju, chciał używać komórki jak u siebie w domu. Dzisiaj nie ma takiego tematu. Więc skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki. Głupia, można powiedzieć, techniczna sprawa, ale jedna wtyczka do telefonu. To zostało wymuszone. Nawet jeden z amerykańskich producentów telefonów, który długo się temu opierał, też musiał zmienić swoją wtyczkę na tę, bo została zaakceptowana w całej Europie. Inwestycje w światłowody. Wszyscy chcemy mieć możliwie tani, stabilny, bezpieczny i szybki internet. No i w tym momencie pojawia się hasło, no dobrze, ale kable, które mamy w ziemi, które są pociągnięte, na to nie pozwalają, bo to są tradycyjne, miedziane kable.
6: Trzeba je
22: trzeba je wymienić,
7: wykopać,
22: trzeba zainstalować nowe kable i to w następnej dekadzie nastąpi. W tej chwili tym się zajmujemy. Więc to jest jeden z elementów. Drugi brzmi trochę kosmicznie, ale to jest wykorzystanie satelitów do naszej łączności komórkowej. Nam chodzi o to, żeby jak najszybciej było jak najwięcej europejskich satelitów na orbitach. To jest element prawa, nad którym ja w tej chwili pracuję.
19: Tam była mowa o ETS. To jest ten europejski system handlu emisjami. Że nasi europosłowie chcą to teraz jakoś blokować. No i nic dziwnego, że chcą, bo jakieś 200 miliardów złotych, które przez lata dostawaliśmy w ramach tego ETS-u, które miały iść na modernizację energetyki, żeby prąd był mniej emisyjny, no i co za tym idzie, tańszy, to my wydawaliśmy na przykład na fundusz walki z COVID-em, na śmieciarki, drogi, na nowe siedziby urzędów, a prąd wciąż robimy głównie z węgla. No to teraz chcemy blokować ten ETS, bo prąd jest drogi w Polsce. Mamy jedne z najwyższych cen w Europie. Trzeba do tego blokowania przekonać inne państwa, które zainwestowały te pieniądze z ETS-u w transformację energetyki, no i one już często nie pamiętają, co to w ogóle jest węgiel, więc też nie rozumieją, co nam w tym ETS-ie przeszkadza. Jak tam byłem w tej Brukseli, no to tuż obok Europarlamentu była taka impreza, konferencja. Pozjeżdżali tam prezesi dużych polskich spółek energetycznych, byli polscy europosłowie i oni przekonywali różne ważne osoby z całej Europy, że trzeba jednak blokować ten ETS. Borys Budka na przykład tam mocno się udzielał, bo on jest przewodniczącym Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii.
9: Panie pośle, gdzie my jesteśmy?
10: Wyjątkowe miejsce, Biblioteka Solvay, ale tu taki polski, polsko-europejski dzień, Energy Day. Aha. Największe polskie spółki energetyczne, przedstawiciele instytucji europejskich. Pokazujemy, jak przeprowadzać transformację energetyczną, ale robić to z głową, robić to dla obywateli, dla mieszkańców, dla rozwoju Polski.
7: Czyli to z naszej polskiej perspektywy, tak? Rozumiem, to jest taki element takiego lobbingu trochę tutaj tych innych wywarcia wpływu na europejskie inne kraje, tak?
10: Dokładnie o to chodzi. Po pierwsze kwestia ETS-u, dwa, uważamy, że te rozwiązania zaproponowane nie mogą w tej postaci teraz wejść w życie, bo one by obciążały kieszenie polskich kierowców i użytkowników domu. To jest jeden element, a druga rzecz, techniczne przepisy dotyczące tego pierwszego ETS-u, żeby można było odciążyć polskie firmy. Żyjemy w innym świecie, aniżeli w tym, w którym programowano ETS, bo chociażby wojna w Ukrainie, odcięcie od rosyjskiego gazu, konflikt z Iranem, Amerykanów, który spowodował blokadę cieśniny Ormus, to wszystko sprawia, że dzisiaj ceny energii poszybowały w górę. I dlatego tak ważne jest, by Europa uniezależniała się od tego, co powoduje wzrost cen, by coraz większa elektryfikacja doprowadziła do zmniejszenia cen energii. To da się zrobić, tylko musi być robione z głową, z własnymi zasobami, a nie na przykład, by budować gospodarkę chińską. Ta konferencja to przedstawiciele branży spółek energetycznych polskich, czyli tych czempionów polskiej giełdy, bo tak należy nazywać spółki energetyczne. My zaczynamy robić to, co niestety przez wiele lat ostatnich było zaniedbane, a mianowicie promować polskie firmy, ale też pokazywać polskie rozwiązania. Dlatego niektóre imprezy odbywają się właśnie w takich wyjątkowych miejscach, blisko parlamentu, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich, czyli Rady Europejskiej, żeby no, móc dyskutować o tych rozwiązaniach, które my proponujemy. Chociażby odroczenie ETS-u 2. Do tego dochodzą kwestie chociażby tego, by europejskie przedsiębiorstwa mogły korzystać na transformacji energetycznej, by tu budować te słynne PV-ki, które były przez lata ściągane z Chin, by to tu budować wiatraki z naszych elementów.
19: No i to tyle dziś o tym, co tam w Brukseli robią polscy europosłowie, ale już dziś zapraszam Was za tydzień na odcinek ze zwykłymi Polakami, którzy tam żyją w Belgii, w Brukseli. Czy w ogóle jest sens jeszcze tam wyjeżdżać do pracy? Są takie miasta na Podlasiu, na przykład Siemiatycze, że pół tych Siemiatyczy wyjechało do tej Brukseli. Jak im się tam żyje? Czy chcą już wracać do Polski? O tym za tydzień w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
18: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
0: Reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
24: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
25: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
26: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
27: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
28: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
27: Z PSB zawsze się da.
29: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
30: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
31: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
32: Dobra, zdradź sekret.
31: Jaki sekret?
32: No, ten twój patent na zakupy.
31: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
32: Tylko w Modivo?
31: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
32: I co z tym cashbackiem?
31: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
32: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
33: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
34: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
35: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
36: Reklama.

0: Rozumiesz?
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
0: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da!
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Reklama.
16: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
17: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na wieczorny program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w programie pomówimy o schronisku dla zwierząt, potem będzie o sportach walki. Zapraszam.
16: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
18: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pani Iza Kunicka, Gorzowskie Stowarzyszenie Azyl, czyli nasze gorzowskie Azorki, schronisko. Witam serdecznie.
19: Dzień dobry.
18: Pani Izo, no wiele się działo przez te wakacje, spraw bieżących, ale też niektóre, które się, że tak powiem, nagle pojawiły i chciałabym właśnie od tego zacząć, bo pewnie mieszkańcy też mieliście kontakt, dzwonili, pisali. I jaka ta sytuacja w naszych Azorkach wygląda po nosówce już, czy jeszcze właśnie są jakieś zagrożenia? Bo informowaliśmy, że są ograniczenia, że schronisko się otworzyło. Ale opowiedzmy po kolei, jak wyście to w ogóle wszystko przeszli, przetrwali?
2: Nie było łatwo, przetrwaliśmy to. Na szczęście nie ma nowych zachorowań już od jakiegoś czasu, dlatego pozwoliliśmy sobie na ponowne otwarcie schroniska. Natomiast jeszcze z takim lekką dozą...
18: Nieśmiałości.
2: Tak, nieśmiałości.
18: Niepewności może bardziej.
2: Dokładnie. Dlatego, że nie chcielibyśmy, wiemy, że nosówka to jest taki wirus, który może ponownie gdzieś tam w innej formie wystąpić, bo są różne formy tej nosówki. Najgorsza forma jest neurologiczna i taką też był taki powrót do psiaka, który już przechorował nosówkę. Wydawało się, że wszystko okej, ale niestety powrót neurologiczny, no nie była porażka, niestety nie udało się uratować pieska. Dlatego jesteśmy tak czujni. Na tą chwilę otworzyliśmy schronisko w tygodniu dla odwiedzających. Wiadomo, tych osób jest mniej. W weekendy jest zawsze było bardzo dużo osób, dlatego jeszcze chcemy uniknąć tych tłumów z tego powodu, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy.
18: To jest zrozumiałe, że no tak jak sami właśnie czy pisaliście, czy jak rozmawiałyśmy, że trzeba dmuchać na zimne. Są też tak, wspominaliśmy tematy dezynfekujące, te środki odkażające właśnie tak. Do rąk, no bo to trzeba zachować te podstawowe zasady higieny.
2: Tak, podstawowe zasady higieny są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby ludzie gdzieś na spacerach nie kontaktowali się z pieskami face to face piesek. Także to jest bardzo istotne i o tym też informujemy ludzi, jak przychodzą do nas wyprowadzać pieski.
18: No właśnie, czekali mieszkańcy, właśnie uderzyli od razu po otwarciu?
2: Tak, tak, czekali ludzie, pisali do nas już tacy stali nasi mieszkańcy, wirtualni opiekunowie naszych psiaków czekali, tak, brakowało im tego na pewno.
18: No im też, ale na pewno i czworonożnym.
2: Tak, tak, zwierzakom też. Tak, bo one się wysiedziały w tych boksach, nie wychodziły nigdzie przez ten okres, kiedy panował wirus u nas.
18: No właśnie, bo powiedzmy trochę, jak to wyglądało, bo człowiek tak sobie nie zdaje sprawy. No, wiemy, jak to w pandemii u nas wyglądało właśnie, że ograniczenia, wychodzenie z domu. No wiadomo, że czworonogi zwierzęta, no to w ogóle jeszcze inaczej. Wszystko zaczęło się tam w drugiej połowie lipca, jak dobrze pamiętam.
2: Tak.
18: To był jeden przypadek, bo tak jak dziś sobie tam czytałam, że to też jest tak, że właśnie duże prawdopodobieństwo jest takie, że jak piesek jakiś przychodzi, tak, do schroniska, czy może właśnie to ze sobą przynieść. No bo do tej pory nie mieliście takiego przypadku.
2: Nie mieliśmy i od wielu, wielu lat nie było tego w schronisku. No, natomiast zdarzyło się tak, że nie wiemy skąd to przyszło do nas, ale przyszło. Co może uratować zwierzęta przed nosówką, to tylko i wyłącznie szczepienia. Nasze zwierzaki są wszystkie szczepione, ale te, które przychodzą gdzieś tam, czy z interwencji, czy znalezione na ulicy, czy ktoś oddaje i nie mają szczepień na choroby wirusowe, no to są bardziej narażone na tego wirusa.
18: Jasne, bo wiadomo, tak jak u ludzi, tak, że szczepienia pomagają, tak samo zwierzakom pomagają. Jak w ogóle funkcjonowaliście właśnie w tym czasie? Jakby trochę, pani Izo, odsłonimy działanie. Jak to wyglądało? No bo wy musieliście tam być, bo nie mogliście przecież zostawić
2: tak, samopas. Byliśmy. Było, część schroniska była odgrodzona, były tam pieski z objawami. Te, które były nam podejrzane, też były, tam nie można było w ogóle nikomu wchodzić, tylko wchodzili tam pracownicy, oczywiście w odpowiednim ubraniu i tymi pieskami się zajmowali.
18: No właśnie, to było 6 tygodni chyba tak mniej więcej licząc, to jest bardzo dużo czasu. No niestety, jakby podsumowując te 6 tygodni, to wiemy tak, że właśnie w sumie 3 pieski, nie udało się uratować. Kilkanaście było podejrzanych, ale rozumiem, że wszystko jest z nimi okej.
2: Okay. Tak, wszystko jest okej. Okay. Na tą chwilę nie ma nowych zachorowań. Obserwujemy oczywiście bacznie każdego naszego pieska, ale na tą chwilę jesteśmy zadowoleni, jest wszystko okej. Okay.
18: No to całe szczęście. Tak, do końca września właśnie będziecie działać w tej formie ograniczonej i później już, jeżeli nic się nie wydarzy, spokojnie się otwieracie już też na weekend, tak?
2: Tak, myślę, że tak. Od października już będziemy zapraszać ludzi w weekendy, bo wiadomo, ludzie mają więcej czasu w weekendy, także myślę, że wszystko pójdzie tak, jak po naszej myśli.
18: No i te psiaki pewnie sprawnione właśnie są tych spacerów, wychodzenia na zewnątrz, prawda?
2: Tak, tak, bardzo chcą wychodzić na zewnątrz.
18: Przez ten czas były tylko w schronisku. Jak wy działaliście? To były jakieś zmiany właśnie? No bo to było, trzeba by być chyba 24 na dobę. Jak jest taka sytuacja?
2: Tak, tak. Opiekę miały psiaki cały czas. Te psiaki, które były w najgorszym stanie, wywoziliśmy do klinik całodobowych, więc one były tam przez specjalistów, jakby pod bacznym okiem specjalistów lekarzy.
18: Pani Zo, a właśnie powiedzmy, no bo to jest tak, 6 tygodni, wasza praca, intensywne działania, ale wiadomo, wiemy, że wszystko to też wiąże się z finansami, bo to są właśnie szczepionki, leki. Powiedzmy, jakie macie już może jakieś podsumowanie właśnie tego okresu?
2: To znaczy finansowo nie mogę w tej chwili powiedzieć, jak to wyglądało. Jeszcze takiego nie mamy jakby finansowego sprawozdania z tego okresu, natomiast wszystkie nasze psiaki zostały podoszczepiane taką szczepionką tylko i wyłącznie na wirusy. Dostawały kapsułki takie immunologiczne, żeby tą odporność zwiększyć, dostawały witaminy, sporo tego było, także to też jakby na ich zdrowie wpłynęło.
18: No i wiadomo, te testy. Tam wiem, że gdzieś się pojawiła informacja, chyba z pierwszych kilkunastu dni, że te faktury faktycznie były na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak. No to nie jest mało.
2: Tak, tak. Fajnie poszła nam zbiórka, którą założyliśmy. Tam się zebrało ponad 30 tysięcy. Także no, jesteśmy niesamowicie wdzięczni ludziom i wiemy, że ludzie z nami są. Po takich właśnie akcjach widać, że ludzie są z nami.
18: Super. Czy ta akcja jeszcze trwa? Jeszcze można właśnie wspierać was? Czy to już się zakończyło?
2: Ta zbiórka już się zakończyła, ale jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć nas, to jak najbardziej zawsze można.
18: Dokładnie, więc odsyłamy na stronę, na media społecznościowe. No jeszcze ta sytuacja, raz, że właśnie wirus, zwierzaki i opieka, no to też się dzieje w schronisku, bo cały czas trwają prace związane z budową budynku socjalno-administracyjnego, więc to też nie było łatwo.
2: No akurat nam nie przeszkadzał ten remont, bo tutaj to się dzieje całkiem z boku, także wszystko szło gładko.
18: Na całe szczęście. Do tego tematu jeszcze wrócimy. To teraz pani Zo, chciałabym zapytać właśnie, czy coś wam potrzeba? Coś szczególnie psiaki wymagają? Są jakieś takie potrzeby na teraz?
2: To znaczy, no zaczynać, już się zaczyna, ten będzie zaczynał okres jesień-zima, więc już intensywnie zaczynamy myśleć, żeby gdzieś tam zgromadzić jakieś zapasy. Na tą chwilę brakuje nam mokrej karmy typu Dolina Noteci. To na pewno. Ogólnie karma jak najbardziej dobrej jakości, jeśli ktoś ma gdzieś niepotrzebne kołdry, koce, takie rzeczy, które mogłyby nam się przydać już jak będzie zimno, jesień, zima, to jak najbardziej można zadzwonić, zapytać lub podjechać i przywieźć nam do schroniska.
18: To zawsze się przyda, oczywiście dobre, czyste, niezniszczone, podkreślmy.
2: Tak, tak. Jeśli są używane w dobrym stanie, wyprane, czyste, to jak najbardziej.
18: Jesień z zapasem, żywność, ale tak, cały czas to podkreślamy też, że już teraz nie ma okresowości a propos kleszczy, a propos właśnie innych, że tak powiem, drobnoustrojów, które gdzieś tam chcą nas zaatakować. No. Czy tu, bo wiemy też, że te preparaty też są potrzebne.
2: Tak, kleszcze są cały rok, także tutaj w terenach naszych, gdzie nasze pieski spacerują, także jest ich masa i musimy co miesiąc zabezpieczać je. Używamy preparatu Simparica dla nich i to jest też nam cały czas potrzebne.
18: No potrzeby są, zima się zbliża, choć pogoda jeszcze różna bywa, trochę lata, trochę jesieni, ale wiadomo, że i bardziej bliżej nam już do tych chłodniejszych dni, więc najlepiej właśnie przedzwonić, zapytać, dopytać. Ile teraz aktualnie w schronisku jest piesków?
2: Aktualnie mamy około 80 piesków.
18: Czyli ta liczba troszeczkę pomalutku już spada, bo pamiętam, że gdzieś było na przykład koło setki jakiś czas temu.
2: Tak,
18: czyli
2: było.
18: Co, tutaj zasługa właśnie adopcji?
2: Tak, adopcje jakby szły u nas, no był ten okres nosówkowy, to no troszeczkę zwolniliśmy, żeby mieć pewność, że wydajemy zdrowe pieski do domów. Natomiast no nie utrudnialiśmy adopcji, jeśli było wiadomo, że piesek jest zdrowy, robiliśmy testy i wszystko było okej i była dobra rodzina, to piesek szedł do domu.
18: Super sprawa. Pani Zo, właśnie przypomnijmy, bo ja wiem, że to tak trochę jak mantra, ale to trzeba ludziom przypominać właśnie, jak to wygląda. Oczywiście każdy może się zgłosić, tak? Na stronie publikujecie właśnie opisy piesków. Zdarzają się też kotki, bo różnie
2: tak,
18: bywa, że gdzieś...
2: Tak, kotków mamy też całą masę.
18: O, i to na bieżąco teraz?
2: Tak, na bieżąco. Teraz jest taki jakiś drugi wysyp kotków i no, ludzie dzwonią. No, przyjmujemy na domy tymczasowe, do wolontariuszy. Robimy co w naszej mocy. nocy wciąż wydajemy też sterylizację. Jeśli ktoś gdzieś ma, czy widzi na działkach jakieś kotki, także może się do nas zgłosić, może zadzwonić. My wydajemy skierowanie na sterylizację, kastrację kotów, aby właśnie uniknąć tych takich niechcianych miotów i cierpienia tych zwierząt, przede wszystkim tych małych kotków, no bo one cierpią, gdzieś tam urodzone w krzakach, dzikie, chorują, kocie katary i inne wirusy też je dopadają, więc to jest tylko ogrom cierpienia. Także kotków też u nas i zdrowych kotków do adopcji też mamy, także zapraszamy serdecznie.
18: Super sprawa, więc tu możemy pomóc zwierzakom, no, bezdomnym, które gdzieś właśnie są w pobliżu naszych domów. Teraz też kotki macie do wydania. Pieski widziałam też właśnie co jakiś czas też się pojawiają, że właśnie znalazły dom. Mm-hmm. Na tą chwilę tak, sprawdzacie, powiedzmy trochę o tym procesie adopcji, jak to wygląda.
2: To znaczy, jeśli ktoś chce adoptować pieska, no to my staramy się dobrać pieska, żeby pasował do rodziny, bo na zdjęciu piesek wygląda tak, że kogoś złapie za serce, natomiast okazuje się, że zupełnie nie nada się dla tej osoby z różnych powodów, tak? To zależy od temperamentu pieska, czy on lubi dzieci na przykład, bo ludzie też są rodziny z dziećmi, a nie każdy piesek lubi dzieci, a to, co my możemy zaobserwować na miejscu, no to zawsze staramy się przekazać zainteresowanej rodzinie, no i dobrać takiego pieska, żeby wszyscy byli szczęśliwi, no bo tutaj o to chodzi, tak? Czasami ludzie chcą dobrać innego pieska do swojego pieska, no to też trzeba dobrać charakterem odpowiedniego, żeby się pieski polubiły. No, zdarzają się takie rzeczy, że naprawdę wszyscy są szczęśliwi. Jak dostajemy później zdjęcia takie z adopcji, no to nic więcej nie trzeba.
18: No i właśnie na tym to ma polegać, że obie strony muszą być zadowolone, ale właśnie ten temperament i charakter jest bardzo istotny w doborze, więc tutaj trzeba się posłuchać fachowców, czyli pracowników schroniska. Zaglądajcie na stronę, tam prezentowane są czworonogi. Czy są właśnie pieski, te seniorki tak zwane właśnie? Dużo ich jest, bo wiem, że po tym zimowym okresie, tu jak rozmawialiśmy z wolontariuszką, to było tak, że faktycznie ta akcja się fajnie, że tak powiem, ograła, bo spora część nie wróciła, tylko została właśnie u ludzi.
2: Tak. No na tą chwilę mamy kilka takich piesków seniorków, ale nie jest to jakaś taka duża liczba.
18: Czy podobne działania będą właśnie na tą zimę?
2: Myślę, że tak. Też będziemy starać się, żeby te seniorki jednak znalazły domy jak najszybciej, no bo im tego czasu zostało już niewiele, tak?
18: Dokładnie. Zapytam jeszcze o ten okres letni, który nam się kończy. Wakacje. Przyniosło dużo porzuconych, znalezionych psów? Jak to wyglądało w tym roku?
2: No w tym roku nie było jakby takiej dużej ilości psów, które gdzieś zostały porzucone tutaj, przynajmniej w naszym rejonie. Nie odczuliśmy tego tak jak w poprzednich latach.
18: Czyli
2: w miarę spokojnie ludzie było.
18: Czyli ludzie już mają tą świadomość właśnie, że no...
2: No oby.
18: Że to właśnie nie zostawiamy, nie porzucamy i tak dalej?
2: No myślę, że może to coś działa.
18: Zbliża się też okres świąteczny. Tak trochę wybiegam w przyszłość, bo tu jeszcze wiadomo, ciepłe słońce, a śniegu jeszcze nie zobaczymy długo, ale też zawsze tak profilaktycznie mówimy o tych świętach, ale też i prezenty różnego typu na różne okazje, że też bywa, że rodzice dzieciakom kupują pieski, a to jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
2: Dokładnie, no tak się zdarza, że do nas też dzwonią ludzie, bo chcą pieska dla dziecka. No, to jest bardzo odpowiedzialna decyzja, tak jak pani powiedziała, więc no to rodzic jest odpowiedzialny tak naprawdę za to życie. Często się tak zdarza, że po takim kupnie czy tam gdzieś adopcji pieska dla dziecka, no ten piesek wraca, no bo dziecko nie udźwignie samo, tak, takiego obowiązku. To wszystko spoczywa na rodzicu, także prezent dla dziecka w postaci zwierzaka jakiegokolwiek to nie jest dobry pomysł.
18: No i właśnie tego się trzymajmy, bo to bardzo odpowiedzialna i ważna decyzja, bo trzeba się tą żywą istotą małą bądź większą zająć, tak, bo to też wymaga opieki. I to nie jest właśnie zabawka, ani to, że piesek czy kotek zrobi jakiś, nie trik, ale właśnie, że się nauczy sztuczki jakiejś,
2: malutka,
18: prawda?
2: Malutka kuleczka jest ładna, ale z kuleczki jak wyrośnie duży pies, no to już później przeszkadza.
18: Dokładnie. A wiadomo, trzeba musi mieć odpowiednie żywienie, opiekę właśnie weterynaryjną, bo to trzeba też co roku szczepienia i tak dalej robić. Więc naprawdę trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Pani Izo, to jeszcze zapytam. Pną się mury, buduje się budynek. Jak to wygląda na tą chwilę? Jak tam obserwujecie?
2: No rosną mury, także cieszy nas to. Czekamy na zakończenie prac, czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli się przenieść do nowego budynku.
18: No właśnie, bo tam będzie ta super sala adopcyjna, właśnie tak. Takie pomieszczenie. Opowiedzmy właśnie, że to jest takie, mi się wydaje, najfajniejsze, bo oczywiście zaplecze socjalne dla pracowników też ważne, które do tej pory no, takiego prawdziwego nie było. Ale właśnie ta możliwość przebywania z psem, jak to tam wszystko będzie zorganizowane?
2: Tak, nie było też takiej możliwości, żeby można było z rodziną adopcyjną usiąść sobie i na spokojnie, żeby mogła zapoznać się z psiakiem. No jeśli będziemy mieć już budynek nowy do użytku, to taka sala będzie. Także bardzo nas to cieszy, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby ludzie przyszli i zapoznali się również ze zwierzakiem w środku, tak? Żeby z nim poprzebywali trochę i zobaczyli, jak on się zachowuje. No i wtedy podjęli decyzję o adopcji.
18: Dokładnie. Na spokojnie właśnie, nie gdzieś, żeby tam w pośpiechu, bo to nie o to chodzi. Chciałam jeszcze zapytać, czy coś z bieżących spraw się wkrótce będzie działo? Opowiedzmy trochę, jakie tam macie plany.
2: Aktualnie dzięki uprzejmości Centrum Handlowego Big Gorzów i sklepu Maxi Zoo 19 września między godziną 12 a 18 będzie nasze stoisko wystawione z naszymi wolontariuszami. W sensie nasi wolontariusze będą na stoisku, będzie można wspomóc nasze psiaki, będzie można posłuchać interesujących rzeczy adopcji. Jeśli ktoś będzie miał ochotę o coś zapytać, to wolontariusze jak najbardziej odpowiedzą na wszystkie pytania, będą nasze psiaki, będzie można nas wspomóc i pieski, będzie można nabyć jakiś gadżet nasz azylowy lub kupić karmę w sklepie Maxi Zoo i dostarczyć tutaj właśnie na to stoisko dla naszych piesków. Różna forma będzie tego dnia możliwa pomocy.
18: I to przez cały dzień będziecie tam obecni?
2: Od 12 do 18 będą nasi wolontariusze tam na stoisku.
18: Super. Warto też przypomnieć, że cały czas też działa azylowy bazarek online'owy w internecie. Tam są też fajne, różne, ciekawe przedmioty, gadżety, słodkości i inne tam, że tak powiem, rzeczy. Każdy znajdzie coś dla siebie, a właśnie wszystko idzie na właśnie wsparcie placówki. Czy jakieś wydarzenie, bo wiemy tak, były urodziny czerwcowe,
2: tak.
18: Było fajny piknik. Czy coś jeszcze przed tą zimą taką z takich wydarzeń się coś będzie działo, czy na razie tylko właśnie to spotkanie 19 września?
2: Myślę, że coś jesteśmy w stanie jeszcze tutaj zorganizować dla naszych mieszkańców i dla naszych psiaków. Coś zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo trochę nam ta nosówka popsuła szyki, ale coś z zakończeniem lata na pewno będziemy jeszcze organizować. To będziemy oczywiście informować na naszych mediach społecznościowych i zapraszać ludzi chętnych do pomocy.
18: Czyli zaglądajcie do internetu. I jeszcze chciałabym zapytać, to też ważna rzecz w działaniu schroniska pracowników, interwencje, pani Izo. Chciałam zapytać, co w ostatnim czasie się działo, jakie mieliście przypadki, żeby też trochę opowiedzieć, uzmysłowić ludziom właśnie ich te złe traktowanie psów. Jak to się w ostatnim czasie działo?
2: No głównie psy, które gdzieś są zaniedbane, na łańcuchach, bez odpowiednich warunków, bez jedzenia, bez wody, bez schronienia. No takie rzeczy są, ludzie zgłaszają, no i jeżeli jest taka potrzeba, no to jeździmy i odbieramy takie zwierzęta albo pouczamy właścicieli i później sprawdzamy, mają nakazane poprawy warunków. Jeśli to zrobią, no to pies zostaje tam, a jeśli nie, no to pies zostaje odebrany.
18: Czy coś, no przez te wakacje właśnie interweniowaliście? Jakieś wydarzenia były tego typu?
2: Tak, było kilka takich interwencji, natomiast mam wrażenie, że ich było mniej jak w zeszłym roku.
18: To bardzo dobra informacja, a z tych zdarzeń, nie wiem, coś szczególnie uderzyło, coś jakieś, któreś wydarzenie albo, nie wiem, ogólnie było nie najlepiej?
2: Głównie to psy na łańcuchach, takie właśnie wiszące, w warunkach takich jakiegoś brudu, klamotów różnych tam te zwierzęta między tym żyły, tak nie może być, absolutnie. Aktualnie takich kilka było przypadków. Nic bardziej drastycznego nie mieliśmy, na szczęście.
18: Jasne, no to bardzo dobrze. Wiem, że też są sprawy, które mają nadane takie sądowy tok. Właśnie jak ktoś znęcał się nad zwierzęciem, mhm. zrobił mu krzywdę, to wiemy, że też się dzieją i to też śledzimy. No i myślę też, że te ostatnie czasy, też zaostrzenie tego prawa chyba, to też jest bardzo ważna rzecz.
2: Tak, tak. No jakby na pewno gdzieś tam na ludzi to zadziałało i no nie wiem, być może wystraszyli się co niektórzy i zaczęli bardziej dbać o te zwierzęta.
18: Tu mi się tak nasuwa w ostatnim czasie, nie w Gorzowie, ale w Zielonej Górze, co mieliśmy pogryzienie właśnie przez psy. Ta sprawa się toczy, to była ta racula chyba, jak dobrze pamiętam, co psy zagryzły właśnie mężczyznę. I właśnie to traktowanie zwierząt, to w jakich warunkach przebywają, jest bardzo istotne, ale też pani powiedzmy, że można zgłosić się też właśnie do fachowców, do weterynarzy, do behawiorystów, tak, zwierzęcych, że tu też można znaleźć pomoc.
2: Tak, tak, są u nas w Gorzowie behawioryści, na pewno chętnie pomogą. Ludzie, którzy adoptują na zwierzęta, też pytają, jak czasami jest jakiś problem, jak można pomóc. No i wtedy odsyłamy do behawiorystów, oni na pewno mają większą wiedzę niż my, wiedzą, jak pomóc takiemu człowiekowi i psu przede wszystkim. Poradzą, ale to jest też konsekwencja właściciela. Właściciel musi jakby konsekwentnie trzymać się tego, co jemu proponuje i uczy go behawiorysta, bo no, psy są mądre i one też wiedzą, kiedy i z kim, jak mogą postępować. Także konsekwencje w takich właśnie przypadkach to jest klucz do sukcesu.
18: Dokładnie i to trzeba brać pod uwagę. Ja jeszcze zapytam, bo mi się przypomniało właśnie, bo wiem, że były wymieniane właśnie budy na takie konkretne właśnie, takie, które dają chłód latem, a zimą grzeją. Czy tu już wszystkie one są wymienione, czy jeszcze właśnie jest jakieś sztuki, które trzeba?
2: Mamy wymienione budy, ale mamy też takie pieski, które te budy nam niszczą, gryzą. Także no, budy też sukcesywnie będziemy starali się wymieniać, no bo to się jednak niszczy.
18: No dokładnie, bo wiadomo, każde zwierzę ma swój temperament i bywa, że to zwierzę nie zawsze się od razu tak przystosuje do nowych warunków, jak trafia do schroniska, więc no wyżywa się, no to taka
2: tak,
18: jakby...
2: stres swój odreagowuje w ten sposób.
18: Dokładnie. Więc aha, czyli tutaj też jakby co potrzebujecie wsparcia. No i też właśnie, o tyle jeszcze mi się wydaje dobrze, dla w sytuacji, kiedy jest jakiś wirus, zagrożenie, że też macie u siebie na terenie zrobiony ten wybieg dla piesków, bo tam te psy sobie mogą wyłazić wtedy na ten, żeby pobiegać, skorzystać tam z tych fajnych takich przeszkód.
2: Biegają pieski po wybiegach.
18: Super, bo tam też miało być coś jeszcze tam dorzucone do tych przeszkód, jakieś nowe, tylko nie wiem, czy to się już pojawiło, czy to dopiero w dalszych planach.
2: To się pojawiło i to też zostało zniszczone, bo no, pieski no, mają energię, także jak są pozostawione gdzieś tam same, to no to działają po swojemu.
18: No tak, no zwierzę trzeba właśnie jakoś okiełznać. Pani Izo, czy coś jeszcze, o czym chcemy powiedzieć, a w tej naszej rozmowie jakoś na te tory nie weszłyśmy? Coś jest istotnego, co chcemy przekazać mieszkańcom?
2: Myślę, że chyba wszystko już żeśmy poruszyły.
18: Czyli jeżeli wy, słuchacze, macie jakieś zapytania, wątpliwości, to odsyłamy właśnie do naszego gorzowskiego schroniska Azorki. Tam udzielam wam wszelkich informacji. Można też oczywiście przez media społecznościowe. Kto pyta, nie błądzi, jak to mówią.
2: Tak jest.
18: W takim razie, pani Izo, dziękuję bardzo za wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo.
18: Ja jeszcze przypomnę dokładnie, moim gościem była pani Iza Kunicka ze Stowarzyszenia Azyl, Gorzowskie Schronisko Azorki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
11: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
18: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość Grzegorz Biegański, trener, organizator zawodów Biegański Jamniuk Gorzów. Witam serdecznie.
19: Witam serdecznie Państwa.
18: Widzimy się ponownie, Grzegorz, no bo wiadomo, rok szkolny rozpoczyna się, to też dla Was oznacza większy ruch, ale tak najpierw zapytam o wakacje same. Czy to był intensywny czas, czy bardziej wypoczynkowy, treningowy? Opowiedz trochę jak, no bo już mijają te wakacje.
19: To znaczy tak, w lipcu faktycznie odpuściliśmy, dużo zawodników miało wolno od treningu na temat, natomiast no już się ruszyliśmy z treningami, ruszyliśmy między innymi z obozem, gdzie byliśmy w Lubniewicach, tam trenowaliśmy, no i szykowaliśmy formę do września tak naprawdę, bo już we wrześniu zaczyna się sezon naszych wszystkich dyscyplin, które mamy ich pięć, więc było na czym pracować, ale myślę, że zawodnicy są przygotowani.
18: Okej, czyli przechodzimy już jakby do spraw bieżących, ale powiedz, jakiś odpoczynek był troszkę w wakacje?
19: Tak, tak jak mówię, w lipcu większość zawodników gdzieś tam sobie powyjeżdżało, tak samo trenerów, więc to było takie rozluźnienie. Dużo mniej osób na sali, treningi luźniejsze, no od sierpnia ogień.
18: No właśnie, zaczyna się ciężka praca, to zacznijmy od tego właśnie. Co Was tam czeka, jeśli chodzi na przykład o zawody? Czy to już tak startuje właśnie z kopyta?
19: Tak, tak, tak. W każdej dyscyplinie są określone zawody. Większość, co prawda, mistrzostw Polski już jest za nami. Tak jak mieliśmy mistrzostwo Polski w czerwcu, gdzie nasi zawodnicy zdobyli 20 parę medali, więc bardzo jestem zadowolony. Teraz będą Puchary Polski, takie kwalifikacyjne do wyjazdów na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, Puchary Europy, więc jest o co walczyć. No wiadomo, w każdej dyscyplinie, jaką mamy, bo mamy boks, mamy MMA, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy kickboxing, gdzie no, tak naprawdę to są różne dyscypliny i różne starty, no ale każda dyscyplina ma swojego trenera prowadzącego i jestem przekonany, że zrobią wszystko, żeby zdobyć kolejne medale.
18: No to zapowiada się faktycznie ciężka praca. W najbliższym czasie, jakie pierwsze są starcia?
19: W każdej dyscyplinie tak naprawdę w innym terminie. Teraz ciężko mi powiedzieć.
18: Porozrzucane,
19: tak, tak. Ale intensywnie do końca roku startujemy.
18: Rozumiem, trzymamy kciuki, no bo zawodnicy są utalentowani, mają też wyniki, więc myślę, że będą kolejne super rezultaty. To teraz przejdźmy trochę do takiej strony nadal treningowej, ale właśnie waszych grup, jak to w tym roku wygląda, no bo wrzesień, to pewnie też czekacie na nowych młodych chętnych, dzieciaków, młodzież, jak tutaj jesteście przygotowani?
19: To znaczy jesteśmy na 100% przygotowani, już teraz ruszamy od września ze wszystkimi naborami. Nabory dotyczą dzieci już od 4 roku życia, takie grupy 4-6-letnie mamy naborowe oczywiście, czyli nowe dzieci w takich dyscyplinach jak boks, brazylijskie jiu-jitsu czy kickboxing, więc jak najbardziej zapraszamy, oprócz tego oczywiście starszych, a tutaj dochodzą kolejne dyscypliny. Posiadamy no, duży obiekt, tak naprawdę 600 metrów, wyposażony w taki sprzęt, jaki powinny być, czyli worki, tarcze, wszystkie miejsca wyłożone matą i co wspaniałą recepcję, gdzie są panie, które się tym wszystkim zajmują, więc ruszamy na 100%, dopiero zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, no i dorosłych też jak najbardziej.
18: No właśnie, bo tych sekcji jest dużo. Też twoja uwaga skupia się na no, dzieciach, które nie tak łatwo z tym sportem i w ogóle z życiem sobie radzą, tak? Które mają specjalne potrzeby i różne niepełnosprawności, bo była pierwsza grupa, o której chyba wspominaliśmy, tak. Opowiadałeś właśnie troszkę o uczestnikach. To w tym roku będzie kontynuowane?
19: Tak, jak najbardziej. Więcej. Będzie tworzona kolejna grupa tym razem dzieci młodszych. Tutaj tak naprawdę dzięki sponsorowi Łukaszowi te zajęcia są darmowe, czyli bezpłatne. Tu już z góry oczywiście zapraszam, zapisy w klubie. I tutaj dwie grupy. Jedna grupa 9-12 lat, a druga grupa 13-19 lat. Są to dzieci z niesprawnością intelektualną. Bardzo fajna praca, duża integracja między rodzicami, dziećmi, no i oczywiście nami, więc polecam serdecznie. Jeżeli ktoś jest chętny, proszę dzwonić do mnie, czy przyjść do recepcji klubu i zapisać swoje dziecko.
18: Grzegorz, powiedzmy jeszcze, przypomnijmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co na trening mam zapisać właśnie takie dziecko?
19: Przede wszystkim przestanie, ale

0: społeczeństwo. No i z czasem to jest chęć uczestniczenia w takich zajęciach przez te dzieci. Nawet jeżeli za kary mają nie iść, no to wiem, że jest zadyma w domu.
1: To są też skutki zdrowotne właśnie, psychiczne, bo to inaczej w ogóle się funkcjonuje i działa. Jest ta dyscyplina, jest ten trening, jest no właśnie nowe środowisko, ale też przyjazne środowisko, żebyśmy tak powiedzieli właśnie, że to jest wszystko po to, żeby tym dzieciakom pomóc, ułatwić, poradzić. A ta grupa właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi, tu też powiedzmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co takiemu dziecku, nie wiem, ćwiczenia, bo no, przepraszam, ale można się spotkać z takimi zapytaniami.
0: Przede wszystkim, wbrew pozorom, te dzieci też poprawiają swoją sprawność fizyczną. Tak jak wspomniałem, integracja, bo tam też uczestniczą w tych zajęciach dzieci zdrowe. I co? Te dzieci tak samo z opinii tam matek tęsknią za tymi zajęciami, bo no są fajne. Tam są przede wszystkim ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, ćwiczenia gimnastyczne i prowadzimy w kierunku judo. Dlaczego judo? Ponieważ są organizowane mistrzostwa świata dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Coraz więcej tych sekcji jest w Polsce, a na świecie to już jest takim standardem, więc moim takim dobrym kolegą jest międzynarodowy sędzia, który nie ukrywam, mnie prowadzi w tym wszystkim. No i myślę, że od przyszłego roku prowadzimy te dzieci już, żeby mogły startować w zawodach judo. Oczywiście to jest tam troszeczkę inaczej wygląda niż przy normalnych zawodach. Ale nie wiem, czy tego nie zrobił już, jak już skoczę, zupełnie inny temat, bo wczoraj podjąłem decyzję, że zrobimy zawody judo razem później, bo czyli te nasze gorzowskie, 12 grudnia, to na 100% w sobotę. I tam będę chciał przynajmniej zrobić kilka walk takich pokazowych właśnie takich dzieci, że też będą uczestniczyć.
1: To bardzo fajne, uważam, że będzie można, te dzieci będą miały też możliwość poznania takich emocji właśnie, jak zawody prawdziwe, gdzieś wyjechać, zdobyć medal, osiągnąć sukces. Myślę, że to też dodatkowo, no nawet nie bonus, tylko duża atrakcja. Ale właśnie teraz podpytam, bo to, tak jak mówiliśmy, to też wygląda inaczej, jeśli chodzi o trenowanie dzieciaków. Macie właśnie, czy kogoś dodatkowo, czy sami się szkolicie właśnie, jak to wszystko ogarnąć? Czy może jakaś współpraca z gorzowskim startem, bo wiemy, że tutaj mają full doświadczenia ogólnie w dyscyplinach.
0: Przede wszystkim prowadzimy to z jeden lub dwóch trenerów. Nie ukrywam, że pomagają w prowadzeniu zajęć nam rodzice, którzy wykonują tak samo te wszystkie ćwiczenia. Wiadomo, te dzieci no, różnie się zachowują, więc oni też jakąś tam doprowadzają do porządku te dzieci. I co? No tak jak wspomniałem, te ćwiczenia no, troszeczkę są prostsze dla tych dzieci, ale ćwiczą, są zadowolone, biegają, są uśmiechnięte, tulą się, bo te dzieci mają to do siebie, że się tulą. Matki też przezadowolone, że mogą w takich zajęciach uczestniczyć. Matki i ojcowie, bo ojcowie też oczywiście są. No i tyle.
1: No czekamy na te pierwsze właśnie pokazowe walki, ale też później właśnie w przyszłym roku być może już jakieś starty by się zaczęły. Trzymamy za to kciuki. Właśnie, jeżeli ktoś jest nieprzekonany, nie przemawia do niego słowo, no to będzie mógł się wybrać. 5 września już robicie dzień taki otwarty tradycyjnie na początku właśnie, żeby zapoznać chętnych, dzieciaki, rodziców. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Opowiedz.
0: A więc dokładnie, sobota, 5 września, godzina 12, galeria Feria na pierwszym piętrze koło kina mieści się nasza siedziba. I tam będziemy robić tak zwany otwarty dzień klubu. Na czym to będzie polegać? Przede wszystkim pokazy naszych wszystkich sekcji, czyli sekcji judo, brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, kickboxingu i boksu, jak i zawody takie, wewnętrzne zawody, tak żeby nowi adepci zobaczyli, jak wyglądają walki zawodników z poszczególnych dyscyplin sportowych, więc tu i na pewno będzie można zobaczyć przede wszystkim, jak klub wygląda, jakie są warunki, jaki mamy sprzęt, ile tego sprzętu, będzie można porozmawiać z czołowymi naszymi zawodnikami, trenerami, no i oczywiście, jeżeli będzie chęć, zapisać dziecko czy siebie na zajęcia.
1: Cały dzień? Jak macie to rozłożone?
0: Nie, planujemy 2 godzinki, 12 po 14.
1: Trochę krótko.
0: Wystarczy.
1: Tak? Myślę, że zobaczymy. Macie to sprawdzone.
0: Tak naprawdę teraz większość dzieci

0: jest na wakacjach i wróci dopiero od 1 września. I ciężko jest powiedzieć, ile czasu to będzie trwało, ponieważ no, jeżeli będzie dużo dzieci, no, to będzie dłużej trwać. Nie? No.
1: Jasne. Czy oprócz tego właśnie, bo przeważnie robiliście tak, że jeszcze tam jakieś dodatkowe atrakcje, albo była jakaś zbiórka. Jak to wygląda w tym roku?
0: Nie, w tym roku zbiórki nie będziemy robić. Zresztą jako klub robimy zbiórkę na Malwinkę poprzez licytację na Malwinkę rękawicy takiego znanego zawodnika Cornele Zapatkę. To jest zawodnik, który był wielokrotnym mistrzem świata, mistrzem Europy, Polski w brazylijskim jiu-jitsu. No i naszego Pawła Krawczuka, też rękawice z ostatniej gali, gdzie wygrał swoją walkę i dostał pas mistrzowski West Fighting MMA 10.
1: To na waszym Facebooku się dzieje? Czy
0: tak, gdzieś... tak, dokładnie, tak. No i na pani Godleskiej, czyli mamy Malwinki, też jest ta cała licytacja.
1: Wspieracie cały czas, super sprawa. No to będzie się działo, czyli jeżeli ktoś by chciał się zapoznać, może wybrać się 5 września w sobotę, ale rozumiem, że jeżeli ktoś jeszcze nie wrócił z wakacji albo ma po prostu inne plany, to może do jakiegoś tam, nie wiem, końca września się orientować, pytać, przychodzić?
0: Tak naprawdę my mamy nabór przez cały rok. Dzieci, czy tam młodzież, czy dorośli, w wakacje się zapisywali, więc tu nie stanowi, bo mam tak naprawdę no, najlepsze warunki, no, mogę tak powiedzieć, Gorzowie, jeżeli chodzi o kluby sportu walki. Mamy dużo miejsca, mamy 12 trenerów przede wszystkim, mamy 20, teraz liczyłem 3 grupy szkoleniowe, więc no jest tego mnóstwo, ale jest to wszystko poukładane tak, że są grupy po 15, maksymalnie po 20 osób, więc spokojnie sobie trenerzy radzą. Jeżeli jest potrzeba, jeżeli jest za dużo dzieci, no to wtedy tworzymy kolejną grupę, też są takie możliwości, więc jak najbardziej zapraszam przez cały rok.
1: Tak. Dokładnie, czyli jest opcja, więc tu nic straconego. Początek wiadomo, to wszystko się rozkręca. Przybywa wam uczestników, zawodników. Czy są jakieś granice, że tak powiem, oporowe, do którego momentu będziecie przyjmować właśnie chętnych? No bo wiadomo, że no, czegoś się nie rozciągnie, bo nie z gumy jest obiekt, budynek.
0: No nie, no to wiadomo, no, nigdy tak nie było. No, nie ukrywam, że byłoby miło, żeby tak było, ale tak jak mówiłem, my mamy możliwości, tak jak teraz, wczoraj doszła informacja z tymi dziećmi niepełnosprawnością intelektualną, że tworzymy grupę. Od razu z trenerami szukaliśmy miejsca, gdzie możemy prowadzić taką grupę. Posiadamy tak zwane kotary, czyli no, które, gdzie można dzięki nim ćwiczyć na jednej sali, można przeprowadzać 2 treningi. Więc no, jeżeli będzie więcej tych dzieci, to no, są możliwości do tego, żeby stworzyć kolejne grupy, więc możemy spokojnie działać.
1: Oby tak było, bo no, są potrzeby, więc fajnie, że coś właśnie w tym kierunku się dzieje. To możemy teraz coś ewentualnie więcej powiedzieć. No wiem, że grudzień to trochę daleko, ale właśnie o zawodach dzieciaków, bo one właśnie we wrześniu były. Już mówiłeś, że zostało przesunięte. Oprócz tego, żeby pokazać pierwsze walki tych dzieciaków z niepełnosprawnościami, to co tam się będzie działo?
0: Tak naprawdę powodem, mogę powiedzieć, tego, że mamy zawody w grudniu, jest to, że z Chin płyną do nas nowe materace. Połowę tańsze niż kupując w Polsce.
1: Rozumiem, no koszty trzeba liczyć się.
0: I prawdopodobnie będą w listopadzie, no ale to też nie ma pewności, więc a chciałem, nie ukrywam, zrobić zawody na porządnych, nowych materacach. Bo jeżdżąc, krótko mówiąc, po innych miastach, na takich są, my już mamy no, kilkunastoletnie niektóre materace, więc czas na zmiany, a są możliwości od naszych sponsorów, czy z Urzędu Miasta, którzy wspierają takie rzeczy, więc dlaczego nie? I dlatego 12 grudnia termin tych zawodów, no tak już prawie podgwiazdkowo, więc fajnie. No co, na pewno nazwa Międzynarodowe Zawody, bo na pewno przyjadą Niemcy, jak co roku, kto jeszcze, to się okaże. Na pewno zawodnicy z całej Polski, bo już rozmawiam z trenerami i pasuje im ten termin, ponieważ w tym terminie no, nie ma żadnych zawodów, bo często tak się zdarza, że zawody mamy termin, okazuje się, że w tym samym terminie wypływają nagle 2 turnieje i to gdzieś tam blisko w Poznaniu i wtedy jest problem, bo ci trenerzy nie wiedzą, gdzie pojechać, tak?
1: No jasne, trzeba wybierać.
0: Tak, trzeba wybierać, no często gdzieś tam dzielą, no ale na szczęście tutaj mamy prawdopodobnie, bo zawsze może też gdzieś wystrzelić jeszcze teraz, ale dobry termin. No co, medale, dyplomy, dzieci od 4 lat do 13 na 3 matach.
1: I gdzie będą zawody?
0: Jak zawsze w hali szkoły podstawowej numer 20. A najlepsze jak dla mnie warunki, super obsługa, więc jak zawsze tam.
1: Chciałam dopytać do tych mat, czy one właśnie jakby w całości wymieniacie te maty właśnie w klubie, wszystkie?
0: Na tyle nas nie stać.
1: Okej, rozumiem, czyli etapami.
0: Jeden materac taki kosztuje około 600-700 zł w Polsce.
1: A no tutaj, proszę, no to faktycznie, ja tak myślałam, że może mniej, ale...
0: Mniej, ale słabszy jakości. Jak już kupować, no to takie i też zależy od gramatury. My bierzemy taką najtwardszą, czyli można powiedzieć taki Mercedes w materacach, a z Chin kosztuje 310.
1: Okej.
0: To jest różnica.
1: I dużo tych mat właśnie będzie teraz?
0: Setka.
1: Setka, no czyli całkiem sporo.
0: Sporo, ale to i tak nie... To jest tylko tak naprawdę na jedną salę.
1: O!
0: No, bo my mamy tak naprawdę, nie wiem, no, sporo tych materacy, więc no 600 metrów sala, no, a nie sala, przepraszam, tylko klub, no to... No,
1: to pomieszczeń trochę jest.
0: Jest.
1: No tak, czyli rozumiem, że kolejne będą gdzieś tam w przyszłości...
0: Wymieniane, tak. Wymieniane. Sukcesywnie, no ale zaczęliśmy od tego, no i tak fajnie, bo to parę groszy kosztuje, a nie ukrywam, że no... Maty są ważne.
1: To jakiś kontener przypłynie chyba.
0: Tak, dokładnie, kontener, tak, przypływa. O, także...
1: I później pewnie logistycznie jakimś tirem przewóz.
0: Ja tym się nie zajmuję, ja tylko płacę, a oni mają mi
1: dowieść. Okej, wystarczają pod adres.
0: Tak, dokładnie.
1: No to super.
0: Myślę, że tak, że to dobra inwestycja, a wiem, że wiele klubów już korzystało. To nie jest tak, że jestem jako pierwszy i są zadowoleni, bo rozmawiałem z trenerami, więc działam.
1: Czyli sprawdzony materiał.
0: Tak, dokładnie.
1: Super. Grzegorz, no muszę też zapytać, no wiadomo, to już będzie przyszły rok, ale czy ty już tam zastanawiasz się i już organizujesz kolejną galę MMA?
0: West Fighting MMA 11 tym razem.
1: No właśnie,
0: tak,
1: 11 edycja.
0: Myślę, ale też jest odbiegły temat, na razie ruszam właśnie z naborami, ze startami, bo tak naprawdę logistyki jest sporo. Na pewno gdzieś kwiecień.
1: No
0: marzec,
1: właśnie tą wiosną
0: maj.
1: Się to
0: tak,
1: działo.
0: Tak, dokładnie. Wolę robić raz w roku, a z przytupem niż dwa razy jeszcze do tego zawodu. To jest naprawdę dużo roboty logistycznej. Ja nie ukrywam, że większość rzeczy polega na mnie. Jak to się zepsuje, to wszyscy będą krzyczeć na mnie. Na szczęście jeszcze nie krzyczeli. No, więc tak jak mówię, wiosna na pewno na 100% 11 będziemy robić.
1: Super. Jeżeli was interesują właśnie tematy treningów, sztuk walk, no to możecie zaglądać na stronę, na Facebooka, bądź wybrać się do siedziby, tak, w Galerii Feria. A ja ci jeszcze, Grzegorz, zapytam o ciebie. Czy ty będziesz gdzieś tam startował? Jak to będzie wyglądało w ten przyszły sezon 2026-2027?
0: Na razie odpoczywam. Nie odpoczywam. Ja tak naprawdę trenuję codziennie oprócz niedzieli, bo no, już tak mam to w głowie jako sportowiec. Zobaczymy. Nie myślałem jeszcze o startach. Też, że nie ukrywam kontuzje. No już parę lat, parę wiosen mam, więc gdzieś te kontuzje co trochę się odzywają, ale walczę dalej. Z młodzieżą trenuję, ćwiczę. Gdzieś tam teraz stworzyliśmy siebie na sali taką mini siłownię, więc mamy super warunki. Zresztą zaraz jadę do klubu i robię trening.
1: No to już weszło w nawyk tyle lat, no to jest dziwne, to by było dziwne czegoś nie zrobić chyba. A powiedz mi jeszcze, zapytam w kontekście jeszcze grup, czy samoobrona właśnie w sensie dla kobiet, czy coś takiego to będzie, czy było, czy już nie, jak to wygląda?
0: My mieliśmy projekt dzięki tym urzędowi miasta, faktycznie samoobrona kobiet, takie połączone z fitnessem, prowadziliśmy zajęcia, no teraz się kończy, wiadomo, to było na okres czerwiec, sierpień. Jeżeli chodzi o września, to nie, odpuszczamy, ale wprowadzamy coś innego dla tych kobiet.
1: No to mów.
0: Boks dla kobiet. Tak, boks dla kobiet. Tutaj Mariusz Waluk, nasz trener, będzie to prowadził. Już dziewczyny się zapisują. Więc no, zapraszam też. Dokładnie. No, nowość, bo tego u nas nie było tak typowo, że same kobiety, żadnych mężczyzn. A ponoć no, niektóre kobiety się wstydzą, ćwicząc przy swoich gdzieś tam połówkach, czy tam...
1: Czy w ogóle przy przeciwnej płci, no wiadomo, dokładnie. Że w swoim gronie może lepiej. No wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje podejście. Okej, czyli samoobrona była, czyli ten boks jednak też... Czy tam będą jakieś elementy właśnie takiej, no może nie samoobrony, ale w ogóle właśnie, czyli jak ktoś zaatakuje, gdzieś coś, jak się obronić, nie tylko, że tak powiem, z pięści.
0: No, nie, Mariusz jest osoba, która też trenowała ze mną swojego czasu judo, na pewno.
1: Właśnie chwyty jakieś?
0: Będzie łączył to wszystko razem, no ale podstawą, tak jak mówiłem, będą elementy boksu, no ale to wszystko po kolei. No, nie jest tak samoobroną, że przez wakacje się potrenuje i dana osoba będzie potrafić się obronić przed każdym. No, trzeba trochę potrenować, to są odruchy bezwarunkowe, gdzie 2-3 techniki i trzeba pamiętać i wykonywać od razu systematycznie. Więc wracając do tego boksu, zapraszam panie, dziewczyny od 16 roku życia do treningu u Mariusza i na pewno tam będą też elementy oprócz boksu samoobrony.
1: No dokładnie, bo to właśnie musi wejść, że tak powiem, w krew, a też duży aspekt ma też psychika, bo to, że my potrafimy jakieś wykonać techniki, ale możemy się tak zblokować, że nie możemy się nie ruszyć, prawda, bo to też tak może wpływać, więc no wszystko trzeba ćwiczyć ciągle.
0: Tak, dokładnie. To jest kolejny element samoobrony, gdzie tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie to zobaczyć. Tak naprawdę dopiero w trakcie takiej sytuacji będziemy wiedzieć, że odpowiednio zareagowaliśmy, ale są niestety osoby, które, tak jak mówiłeś, się sparaliżują i jest koniec, ale ucząc te nawyki typu, ja zawsze tłumaczę, to są odruchy bezwarunkowe, typu ja ciebie szczypnę, a ty krzyczysz ała, i tak samo ma to działać przy sytuacji samoobrony. Czyli gdzieś mnie ktoś chwyta za włosy, a ja wtedy automatycznie to wykonuję, a nie myślę, co można było zrobić.
1: Tak. Jasne, dokładnie. No dobrze, super propozycje, więc słuchacze, słuchaczki mogą korzystać. Powiedz mi, Grzegorz, jeszcze, czy coś, o czym nie rozmawialiśmy, coś się będzie działo, zmieniało, jakieś nowe jakieś rzeczy może, nie wiem, przedsięwzięcia, może jakieś problemy, może coś potrzebujecie jakiegoś wsparcia, może z dwóch stron, że tak powiem, pytam.
0: Tak naprawdę robię, co mogę, jeżeli chodzi o działalność naszego klubu. On powstał 21 lat temu. Jest, tak jak widać teraz, taką dużym klubem, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o potrzeby, no to tak jak zawsze, no, u nas problem jest z wyjazdami, jeżeli chodzi o, bo jest tych sekcji, jest tych dzieci utalentowanych i na wszystko są potrzebne środki. I często, właściwie większość jest tak, że niestety rodzice muszą to pokrywać. Ci zawodnicy, którzy robią faktycznie wyniki, no to wtedy z pieniędzy klubowych. No ale nie ukrywam, że środki, czyli taki sponsoring to nasz klub, oprócz kilku, którzy są przez kilka lat, między innymi Franek Janiuk, wierni wspomagają, ale przy takiej ilości, no to jeszcze kilku by się przydało.
1: Czyli jeżeli po drugiej stronie odbiornika są miłośnicy sportów wszelakich, bo to nie trzeba być konkretnie właśnie sztuk walk, ale można być miłośnikiem sportu czy talentu właśnie dzieciaków i wspomóc, no to tutaj odsyłamy do klubu. Będzie można się wszystkiego dowiedzieć, zapytać co i jak, a na pewno to będzie no, wielkim wsparciem. Grzegorz, to cóż, póki co dziękuję ci za rozmowę i przyjście do studia. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański, trener, zawodnik, organizator wydarzeń sportowych Biegański Jamniuk Gorzów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę Adriana Michalskiego, reżysera filmowego z Gorzowa, młodego człowieka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To o czym jest ten film? Tak pokrótce. Na co mogą liczyć?
4: Na pewno mogą liczyć na coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to film amatorski, zrealizowany praktycznie bezbudżetowo, więc trochę też trzeba zawiesić tak trochę niewiarę w pewne rzeczy na ekranie. Jest to film robiony przede wszystkim z pasji. A jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj alternatywną rzeczywistość, w której Polską rządzi jakiś reżim i rzecz dzieje się w elitarnym liceum w tym świecie, w którym uczniowie tego liceum dokonują buntu przeciwko tej reżimu. reżimowej władzy, biorąc premiera za zakładnika. I jest to taki, można powiedzieć, thriller sensacyjny. Film trwa bardzo długo, jak na amatorską produkcję, bo aż 2,5 godziny prawie, więc też jest to coś niespotykanego na takim amatorskim szczeblu, więc wydaje mi się, że warto sprawdzić po prostu, jak to wyszło. Może się spodoba, może nie.
3: To porozmawiajmy o tym, jak doszło do tego, że stworzyłeś ten ponad dwugodzinny film, czyli pełnometrażowy jak najbardziej. Jak powiedziałeś, bez budżetu prawie, że no, 2,5-godzinny film nieomal, no to normalnie to kosztuje pewnie ze 100 milionów.
4: No oczywiście.
3: Zwykle, i to dolarów.
4: Tak. Zwykle te budżety są bardzo duże na takie profesjonalne produkcje filmowe.
3: Jak tobie się udało? No okej, film amatorski, ale tak sobie przejrzałem twojego Facebooka, przygotowując się tutaj trochę do naszej rozmowy. No to tam widziałem i kostiumy, i jakieś gadżety, czyli pistolety, ciężarówkę, konia. No, takie rzeczy zazwyczaj kosztują. Jak tobie się udało to wszystko zgromadzić na planie?
4: No oczywiście, tutaj to może dziwić i mnie też to zszokowało, że w ogóle udało się te rzeczy wszystkie załatwić. Ja pisząc scenariusz właśnie, tam umieszczając między innymi ten wóz wojskowy, czy tam tą króciutką scenę z białym koniem, to byłem pewien, że no trzeba będzie pójść na jakieś kompromisy, trzeba będzie z pewnych rzeczy zrezygnować.
3: Koń natomiast będzie wtedy bułany, tak, a nie biały.
4: Na przykład. Także tutaj bardzo się zaskoczyłem, kiedy właśnie z każdym kolejnym dniem zdjęciowym udawało się te rzeczy po prostu załatwiać. I tak, film jest praktycznie bezbudżetowy. Te wszystkie rzeczy ogarnialiśmy głównie po tak zwanej znajomości. Dużo osób było zaangażowanych w ten film bardzo i jakoś tak znajomi, znajomych coś tam mieli, jakieś kontakty, więc tak to się załatwiało. Tutaj bardzo duża zasługa mojego kolegi, współproducenta tego filmu, Maxa Kazikowskiego, który jego rodziców, którzy naprawdę bardzo się zaangażowali w ten film i to właśnie między innymi dzięki nim właśnie załatwiliśmy ten wóz wojskowy, czy te kostiumy, rekwizyty, także tutaj bardzo dużo rzeczy się po prostu załatwiało, no po znajomości.
3: No to super. Czy ten scenariusz, który napisałeś, jest czymś inspirowany, czy to zupełnie z głowy ci wyszedł pomysł?
4: W zasadzie tutaj jest bardzo dużo różnych inspiracji, tak wręcz bym powiedział, że za dużo, żeby wskazać coś konkretnego.
3: Ale rozumiem, że jakieś opowiadanie nie jest tutaj jakąś podstawą.
4: Nie, to jest historia całkowicie oryginalna, mój oryginalny pomysł. Natomiast tak stylistycznie bardziej się inspirowałem różną twórczością też z różnych okresów kina. Dużo jest tutaj inspiracji kinem niemym, które też poznałem na studiach filmoznawczych. Dużo też jest tutaj z mojego ulubionego reżysera Christophera Nolana, wydaje mi się. Także tutaj jest sporo różnych inspiracji, natomiast sam pomysł jest mój, oryginalny i takie połączenie tych różnych inspiracji, wydaje mi się, też daje coś bardzo świeżego. Mhm.
3: Ile trwa realizacja? I mam tutaj na myśli od pomysłu, tak? Potem trzeba było napisać scenariusz, pewnie wszystko zorganizować, nakręcić, nic zdjęciowej, no i potem to wszystko jakoś zmontować. Kiedy w ogóle zacząłeś myśleć o tym filmie?
4: Ten pomysł fabularny narodził mi się już dosyć dawno, bo już jakieś 6 lat temu. Właśnie ten trzon fabuły, czyli że jakaś tam alternatywna rzeczywistość, uczniowie biorący premiera z zakładnika i tak dalej. I jakoś ten pomysł się w mojej głowie rozwijał przez te lata. Początkowo to w ogóle miał być taki krótkometrażowy film. Później jakoś te wątki sobie rozwijałem w głowie i rozwijałem i to dojrzewało. I faktycznie 2 lata temu się zebrałem już, żeby faktycznie napisać ten scenariusz cały. I pisałem go jakieś pół roku, może nawet trochę dłużej. I w zeszłe wakacje zaczęliśmy już faktycznie kręcić ten film. Taki główny okres zdjęciowy trwał troszkę ponad 2 tygodnie, gdzie kręciliśmy już dzień w dzień, po naprawdę 8-12 godzin, więc to były takie normalne godziny pracy. Wiele osób też brało specjalnie wolne jakieś z pracy, żeby wziąć udział w tym filmie. Dwoje aktorów również przyjechało specjalnie z Łodzi do mnie na te 2 tygodnie, żeby to ze mną kręcić. wychodzić, więc to było naprawdę niesamowite. Później oczywiście też były dokrętki, więc tych zdjęć było dłużej, było więcej. Natomiast no to już bo tak się rozbijało tam na kolejny miesiąc, powiedzmy. No i kiedy wakacje się skończyły, ja w październiku wróciłem na studia, to przez cały rok akademicki tak naprawdę montowałem ten film. I to nie tylko chodzi o składanie po prostu do kupy tego materiału, bo przede wszystkim trzeba było przejrzeć te wszystkie nagrania, tego było bardzo dużo, mi 3 miesiące zajęło w ogóle, żeby je wszystkie przejrzeć i posortować. Później trzeba było to skleić w całość, zrobić taki roboczy szablon tego całości tego filmu. No i później jeszcze efekty specjalne, bo film też ma sceny akcji, z wystrzałami z broni, to wszystko trzeba było ręcznie robić, więc tutaj bardzo dużo pracy było i tak jak mówię, cały rok akademicki gdzieś tam ten film montowałem.
3: I to wszystko sam robiłeś, czy miałeś kogoś, kto ci pomagał na przykład w efektach specjalnych?
4: Zdecydowaną większość rzeczy sam robiłem. Pojedyncze rzeczy, jak na przykład takie animacje, które się tam pojawiają przy planszach tytułowych, to zrobiła również współproducentka filmu Julia Szwaluk. No natomiast, tak jak mówię, większość tej postprodukcji po prostu sam robiłem na swoim laptopie.
3: Dobra, to powiedz, bo tutaj już mówiłeś o swoim koledze, o swojej koleżance, współproducentach. To jaka była ta grupa realizatorów? Ilu was tam było? W ilu się zabraliście za ten film?
4: No taka główna grupa właśnie, tak mówiłem, że współproducenci, no to są tak naprawdę osoby, które od początku gdzieś tam były najbardziej zaangażowane w ten film. Normalnie o producencie się mówi o tym, który po prostu daje pieniądze na film. No tutaj tych pieniędzy w ogóle nie było, także tak te role nazywam. I to faktycznie było właśnie nasza trójka, czyli ja, właśnie Julia Szwaluk i Max Kadzikowski. Na zaangażowanych osób ogólnie w film to było bardzo dużo, bo jak tak podliczyłem, to w tych napisach końcowych to już pojawia się jakieś prawie 80 różnych nazwisk, także bardzo dużo osób, które się zaangażowały całkowicie, żeby po prostu nam w tym pomóc, z pasji. Nic, nikt nie chciał za to żadnej zapłaty, także to było naprawdę niesamowite.
3: No to dobrze, bo nawet jakbyś miał płacić minimalną.
4: No tak, to by dużo wyszło.
3: Okej. Okay. Sam montowałeś właściwie, miałeś operatora, miałeś autora zdjęć, dźwiękowca, jak to wyglądało na planie? Jaka była ekipa?
4: No nie, no właśnie ja też na planie jestem takim człowiekiem orkiestrą. Tak jak to właśnie później montuję, to wcześniej reżyseruję, napisałem scenariusz, też kręciłem to na planie, więc tutaj jestem człowiekiem orkiestrą, tak jak właśnie powiedziałem. Jest też właśnie Julia, o której już wspomniałem, która jest pełni funkcję kierowniczki produkcji, która jakoś tam stara się ogarnąć całą tą grupę ludzi, stara się nadążyć z tym harmonogramem, który sobie wcześniej ustaliliśmy, żeby wszystko szło tak, jak było zaplanowane. No i jeżeli chodzi o taką ekipę techniczną, realizacyjną, no to tyle tak naprawdę. Reszta to, jeżeli ktoś jest potrzebny, żeby, nie wiem, lampę przytrzymać, coś, no to po prostu kto jest pod ręką, to robi. No i duża grupa osób, które po prostu zagrały w tym filmie.
3: No to powiem ci, że spore wyzwanie dla jednego człowieka wszystko ogarnąć. Szczególnie na planie filmowym, kiedy ten rozgardiacz pewnie bywa momentami spory, bo sceny takie liczne, jeżeli chodzi o aktorów, statystów, tam z tego, co widziałem na zdjęciach, też były.
4: Tak, były sceny właśnie.
3: To wszystko ogarnąć, powiedzieć, ty masz się patrzeć tu, a ty masz przejść tutaj, no to jakiś tam asystent pewnie by się przydał reżyserowi.
4: Tak, no to tę funkcję właśnie pełni tutaj wspomniana Julia.
3: Bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Adriana Michalskiego, reżysera filmu Hedera Hedi.
2: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów radzi.
1: Nadszedł koniec tygodnia, a to oznacza spotkanie ze mną. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, witam. Słuchacze po drugiej stronie odbiorników. No i w poradniku gorzowskiego Voxa dzisiaj 3 rozmowy, bardzo ciekawe, bo będziemy mówić o tym w pierwszej części, co zmieniło się w Straży Miejskiej, także w Gorzowie, bo to odgórnie pojawiły się nowe uprawnienia. Jest ich kilka, z czego najważniejsze dotyczą przejazdów kolejowych i karania mandatami. ale także padłych zwierząt na posesjach, co z nimi zrobić i kto się nimi powinien zająć, oraz możliwość karania przez strażników przy interwencjach, jeżeli mieszkaniec umyślnie je torpeduje. Kolejny ważny temat to oszuści internetowi. Seniorzy, ale i nie tylko, ulegają manipulacjom. Na to zwrócić uwagę, jak się ochronić, poradzi psycholog. A na sam koniec porozmawiamy o czworonożnych pupilach. Psy, szczeniaki, jak je wychowywać, traktować, szkolić. O tym opowie specjalistka.
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka, bo to dopiero co weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
3: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, w jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia, częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest zniszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego, powinniśmy się stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia, dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
1: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy przy Teatralnej i kojarzy mi się też na Wieprzycach.
3: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no, bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. Tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjście bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
1: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
3: będzie
1: ten
3: to
1: rejon?
3: Jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też, no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
1: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No, osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
3: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. Możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
1: Nie było z tego
3: tak,
1: zakresu.
3: Do tej pory nie było.
1: Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
3: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
1: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
3: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
1: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
3: punkt. Tak, tak, ale cały czas tu jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest zbudowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy. Wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
1: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
3: Tak,
1: czy chodzi o weterynaryjne jakieś
3: są to przepisy
1: dokumenty?
3: Weterynaryjne. Takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
1: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
3: To są przepisy, które w głównym mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
1: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak, w której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
3: Tak, oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwwścieklizny, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
1: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
3: Tak, nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
1: czy, no właśnie, czy do weterynarza,
3: w środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
1: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich. Też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
3: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. No to możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł. No i strażnik wydaje mu tutaj polecenie zaniechania, niezależnie od wyciągnionych konsekwencji prawnych, ale ktoś jest bardzo oparty, a czasami to się zdarza i tą swoją biesiadę chce kontynuować. Wtedy popełnia kolejne wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń. Tutaj postępowanie mandatowe jest do 500 zł. I akurat to jest przepis potrzebny, bo czasami w tych sytuacjach właśnie, o których wspomniałem, tych stricte porządkowych, związanych z zakłóceniem spokoju publicznego, publicznego. No, zdarzają się osoby niesforne, które próbują przekonywać chyba nie tylko strażników, ale i całe społeczeństwo, że to one rządzą i mogą robić co chcą, co nie jest prawdą. Nasze uprawnienia się kończą tam, gdzie zabraniają nam przepisy prawa i tam, gdzie w dużym uproszczeniu kończy się wolność drugiego człowieka. Także to jest przepis chyba potrzebny, bo dosyć często zdarzają się sytuacje, kiedy w szczególności osoby pod wpływem alkoholu utrudniają wykonanie tych czynności i to jest taka dodatkowa kara, którą możemy wymierzyć, a gdyby nie było możliwości wymierzenia tej kary w postępowaniu mandatowym, to oczywiście będzie to dodatkowy zarzut przy skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.
1: Rozumiem, czyli funkcjonariuszy publicznych trzeba słuchać, bo właśnie jeżeli ktoś w jakiś sposób tak nie słucha, nagabuje, a już nie daj Boże by miało dojść do jakichś rękoczynów, to już w ogóle, to już wtedy jest chyba inna w ogóle prawna ta, bo wtedy to jest napaść już wtedy na...
3: No, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to już wchodzimy w kwestię przestępstw, które chronią funkcjonariuszy publicznych przed takimi zachowaniami. Ja tylko tu powiem jedną rzecz. Każdy ma prawo nie zgodzić się z oceną sytuacji funkcjonariusza publicznego bez względu na to, czy to jest strażnik miejski, czy policjant. Natomiast droga dochodzenia swoich roszczeń to jest generalnie drogą przed sądem. Natomiast muszę powiedzieć, że dużo czasu poświęcamy na takie samodoskonalenie strażników, żeby te działania, które podejmujemy, one się mieściły w granicach prawa. Prawa czasami nie da się stosować tak prosto od linijki. Jeżeli są wątpliwości, to one są wyjaśniane. Jeżeli tych wątpliwości nie da się wyjaśnić, to one są zgodnie z zasadą in dubio pro reo zawartą w przepisach procesowych prawa karnego, interpretowane na korzyść osoby. Natomiast to jest proces, który się odbywa w postępowaniu przed sądem, bądź można też zgłosić bezpośrednio do nas zastrzeżenia co do przeprowadzonych interwencji. Natomiast no, nie ma takiej możliwości, żeby w przypadku wydania polecenia ktoś się do niego nie zastosował. Stosujemy się do polecenia, uważamy, że ono jest niewłaściwe, to jest, możemy nie przyjąć mandatu karnego, sprawa jest kierowana do sądu i niezależny, niezawisły sąd ocenia rację dwóch stron. Natomiast no, nie może być takich anarchii, do takich zachowań anarchistycznych nie dopuszczamy.
1: To jeszcze tak zapytam właśnie o tą kadrę, bo tu już pan wspomniał, że 16 strażników właśnie, czy te nowe uprawnienia, to nie przydałoby się więcej osób? Kolejny jakiś etat? Jeden, dwa?
3: Bezpieczeństwo, porządek publiczny to jest pewna część funkcjonowania społeczeństwa, a Straż Miejska w tym zakresie jest częścią tego systemu, tylko częścią. To nie jest tak, że Straż Miejska odpowiada za wszelkie aspekty, które są związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Są inne formacje, są w różnym zakresie policja, w niektórych aspektach przeciwpożarowych, Straż Pożarna, no różne podmioty. Kwestia samorządu, w jakim, czy po pierwsze, czy w ogóle chce mieć Straż Miejską, bo ona nie musi funkcjonować, Straż Gminną, z tego względu, że pełne koszty funkcjonowania straży gminnych pokrywa samorząd. Czyli ta wielkość jest dostosowana do takich zadań, które są oczekiwane, jakie Straż Gminna będzie wykonywała. Bo tak jak powiedziałem, Straż Gminna może funkcjonować, w ogóle nie funkcjonować, nie ma takiego obowiązku i te pozostałe podmioty, które działają na rzecz porządku i bezpieczeństwa, musiałyby wykonać te zadania. Tak naprawdę samorząd, powołując Straż Miejską Gminną, wspiera porządek i bezpieczeństwo i wspiera też inne służby. I zakres tego nie jest ściśle określony przepisami prawa. Są gminy, które mają jednego strażnika i wiadomo, że w tym zakresie on wykonuje stricte tam już czynności tylko porządkowe. Są takie straże jak we Wrocławiu, które mają 340 etatów strażniczych, czyli tam nawet w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to by wychodziło, że jest 3-4 razy więcej niż w Gorzowie.
1: Ale nie przydałoby się jakieś kolejne etaty, tak na logikę, że tak powiem, patrząc.
3: Gdybyśmy chcieli, żeby Straż Miejska wykonywała jeszcze więcej zadań związanych z porządkiem, to tak, ale to jest...
1: Nie czujecie się przeciążeni?
3: Znaczy nie. Pracy w zakresie porządku i bezpieczeństwa jest dużo. No i gdyby było więcej strażników, to pewnie tej pracy by nie zabrakło, ale też z punktu widzenia mocodawców, czy decydentów, to też muszą dzielić budżet, też mają świadomość, że funkcjonują inne służby i uważają, że jakiś tam zakres porządku, który jesteśmy w stanie pomóc zapanować w mieście, jest wystarczający. A gdybyśmy chcieli więcej, no to to są duże koszty. Koszty osobowe funkcjonowania dzisiaj każdej organizacji są duże. My na szczęście tutaj, mimo że nie jesteśmy dużą strażą, to nie posiadamy wakatów, czyli mamy wszystkie miejsca zapełnione. No i cóż, ważne jest też to, że jakby w ostatnim okresie funkcjonariusze od nas nie odchodzą do innych służb. To pozwala na pewną taką stabilizację i podwyższenie poziomu i kwalifikacji, i wiedzy, która się później przekłada też na jakość i efektywność pracy.
1: Rozumiem. To teraz, panie komendancie, przeszłabym do sytuacji, o których już pan częściowo wspomniał.
3: Jeśli mogę pani przerwać, bo mówiliśmy o uprawnieniach, a w tych enumeratywnych przykładach, które pani podała, zabrakło mi jednej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć.
1: Proszę bardzo, bo może nie wyłapałam.
3: Jakby do tej pory nie mieliśmy takich uprawnień, a jest to rzecz dosyć istotna. W ustawie, która reguluje ochronę zdrowia ludzi przed wścieklizną, jest artykuł 22, w zakresie którego nieprzestrzegania strażnicy też nabyli uprawnienia do nakładania mandatów karnych, a ten artykuł 22, on z tych chyba wszystkich artykułów jest jednym z ważniejszych, które zostały wprowadzone, bo on, przepisy obowiązywały wcześniej, my nabyliśmy po prostu teraz uprawnienia. Natomiast ten artykuł 22 nakłada pewne obowiązki istotne, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego zabezpieczenia sanitarnego na właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, mówię to na podstawie tutaj autopsji i doświadczenia, gdyż często osoby do nas zgłaszają tego typu rzeczy. Pierwsze, jeżeli na terenie nieruchomości prywatnej znajdują się padłe zwierzęta, to obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Czasami często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, leży pies na drodze rozjechany czy inne zwierzę. Wiadomo, że gdzieś się dzwoni, przyjeżdża podmiot, który został wyłoniony przez gminę i go zabiera. I tak to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast ten artykuł 22 na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek, że jeżeli takie padłe zwierzę, nawet dzikie, padło u niego, to on ma obowiązek tutaj usunięcia tego zgodnie z przepisami prawa. Czyli trzeba do tego wynająć podmiot właściwy, który zajmuje się utylizacją zwierząt. To jest jeden ważny obowiązek w tym artykule 22.
1: Czy mogę do tego pierwszego
3: proszę,
1: zapytać?
3: Proszę bardzo.
1: Bo pamiętam, że rozmawialiśmy właśnie, że, ale to już dawno, że właśnie kot, który wypadł niedaleko przy kamienicy i taki mieszkaniec, który na przykład go widzi, bo tu mówimy o właścicielu posesji, ale jak jest na przykład właśnie kamienica, czy jakiś dom wielorodzinny.
3: Jeżeli mówimy o domu jednorodzinnym, to przypomnijmy.
1: To wiadomo, to tutaj, no wiadomo, to właściciel, jest właściciel, ale jak jest
3: jeżeli
1: kamienica,
3: dom wielorodzinny, no to taki obowiązek ciąży na zarządcy nieruchomości. Może to być ADM, może to być wspólnota. Przypomnijmy tutaj, bo ostatnio też mieliśmy taką ciekawą interwencję na ulicy Moniuszki, kiedy u pana dosyć nieporadnego, no ale też wynikającego z pewnych uzależnień zadomowiły się szczury. Okazało się, że w tym budynku czterolokalowym, czyli było czterech właścicieli, nie był wyłoniony zarządca. A tutaj przepisy o własności lokali wymagają, aby w obiektach, w których tych lokali właścicieli jest więcej niż trzech, był wyłoniony zarządca. Jest to niezbędne z przepisów prawa, ale to też jest potrzebne do tego, żeby w przypadku różnych spornych sytuacji ta wspólnota, która w tym sytuacji była bardzo nieformalna, mimo że z przepisów prawa powinna ona posiadać zarząd, żeby mogła podejmować działania. Tutaj w tej sytuacji oczywiście Centrum Usług Wspólnych ze Strażą Miejską podjęliśmy działania, żeby pomóc. Tutaj to mieszkanie zostało wysprzątane, została przeprowadzona deratyzacja. Natomiast my nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy umocowani do tego, żeby podjąć działania prawne w imieniu wspólnoty wobec tego mężczyzny, bo takie naruszenia zgodnie z tą ustawą może być, takie naruszenia mogą być istotne, mogą być przedmiotem wielu roszczeń, łącznie z przymusowym sądowym wykupem. Doraźną pomoc oczywiście tutaj ci państwo, ten pan otrzymał, natomiast nikt nie zastąpił uprawnień właścicielskich. No i tutaj był taki bardzo poważny defekt prawny, że ta wspólnota mimo obowiązku nie posiadała takiego zarządu. Ale tutaj mówiliśmy o padłych zwierzętach. Chciałbym zwrócić jeszcze na jeden element, który jest zawarty w tym artykule 22 omawianej przez nas ustawy. Chodzi o to, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zwalczania gryzoni, insektów, które znajdują się na terenie nieruchomości. Dlaczego ten przepis jest taki istotny? Dlatego, że jakby naszą przestrzeń prawną w tej materii regulują dwa akty prawne. Pierwszy, o którym już tu wspominaliśmy, czyli uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta. Ona wprowadza obowiązek deratyzacji na terenie określonych nieruchomości, określonych, to są między innymi wielomieszkaniowe, zakłady pracy, w kwietniu i październiku.
1: No właśnie, dwa razy zawsze.
3: Tak, natomiast ten artykuł 22 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi, on nie określa nam terminu. My mamy obowiązek zwalczać gryzonie, insekty, jeżeli one się tam pojawiają. Czyli jest to przepis jakby szerszy w stosunku do zapisów, które mamy w uchwale. W związku z tym, że jest to przepis rangi wyższej, bo to jest przepis ustawowy, czyli on będzie stosowany jako podstawowy. Czyli dostaliśmy takie narzędzie do tego, żeby niezależnie od pory roku, niezależnie od rodzaju obiektu, bo w uchwale były określone obiekty tylko wymienione, wymagać od właścicieli nieruchomości, aby dokonywali czynności związane z deratyzacją.
1: A jak będziecie właśnie to wymagać, panie komendancie? To będą jakieś, nie wiem, właśnie kontrole, jakieś...
3: Muszę pani powiedzieć,
1: po sygnałach
3: że...
1: dopiero?
3: Muszę pani powiedzieć, że tutaj w tym zakresie będziemy opierać się na informacjach, które do nas docierają, no bo to są takie miarodajne, no to nie będzie tak, że będziemy chodzić po 120-tysięcznym mieście i każdego sprawdzać indywidualnie, natomiast tam, gdzie pojawi się problem, to będziemy egzekwować przestrzeganie tego przepisu, czyli konieczność przeprowadzenia tych działań deratyzacyjnych. No i mówię, on ma ten walor, że on nie jest ograniczony czasowo i nie jest ograniczony miejscowo. Tutaj ustawodawca wskazuje właściciela nieruchomości, a nieruchomość generalnie ma, każda nieruchomość ma właściciela, chociaż czasami pojawiają się pewne problemy, bo mamy takie nieruchomości na terenie Gorzowa, które pewnie zostały wykupione przez inwestorów mieszkających poza Gorzowem. Nie są one zagospodarowywane, czyli takie pewnie nabycie w celach typowo inwestycyjnych na przyszłość, w celu osiągnięcia korzyści. No i oni czasami zapominają, że właściciel nieruchomości, mimo że nie mieszka i mimo że gospodarczo jeszcze nie korzysta z tej nieruchomości, to ma pewne obowiązki, choćby usunąć odpady, które się tam znajdują. No, mimo że on nie zaśmiecił, to przepisy wymagają, żeby odpady usuwać z terenu nieruchomości. Czasami do tych nieruchomości przylegają chodniki, które w okresie zimowym, a mieliśmy prawdziwą zimę, od dawien dawna, na przełomie ostatnich lat, i właściciele nieruchomości muszą odśnieżać, usuwać lód z chodników, które bezpośrednio do tych nieruchomości przylegają. I tutaj zdarzały się takie, w dwóch sytuacjach były skierowane wnioski do sądu właśnie wobec takich właścicieli nieruchomości, którzy mieszkają poza Gorzowem, a tutaj no, zapominają o tym, że mają tą nieruchomość, a może po prostu nie chcą ponosić koszty. No, trudno mi wchodzić w motywację, natomiast no, my będziemy o tym przypominać.
1: No rozumiem, nowe uprawnienia to nowe zadania, no ale też dobrze wiedzieć, że czy wspólnoty, spółdzielnie, bądź właściciele właśnie domków jednorodzinnych muszą teraz o tym myśleć i właśnie, jeżeli pojawiają się jakieś gryzonie, insekty, muszą zadbać, żeby je po prostu, w cudzysłowie mówiąc, ogarnąć i się zająć nimi.
3: Zgadzamy się, tylko wykreślamy słowo teraz, te przepisy obowiązywały wcześniej, natomiast w tej chwili zostały dodane do uprawnień mandatowych Straży Miejskiej, czyli no... Każdy powinien mieć świadomość, że po pierwsze ma taki obowiązek i to jest najważniejsze, bo chodzi o tutaj zabezpieczenie nas sanitarne, a po drugie, że no, strażnicy, jeżeli podejmą taką interwencję, to mają do tego teraz pełne uprawnienie.
1: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość Michał Pilch, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Ośrodek Szansa, psychoterapeuta, psycholog. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, witaj.
1: Michał, no wyczekiwałam tego naszego spotkania, bo się wiele dzieje z tej strony psychologicznej, z dorosłymi, z młodymi. Ja bym chciała najpierw zacząć taki temat związany w sumie z nami wszystkimi, ale jakby głównie uderza w seniorów, czy w starszych mieszkańców Gorzowa i naszego województwa lubuskiego. Chodzi mi o tak zwane różnego typu oszustwa na metody, na wnuczka, na policjanta, na wypadek, na prokuratora. I ostatnio właśnie chcę ci powiedzieć, że ogólnie jest tego sporo i naprawdę straty są ogromne. W ubiegłym roku to było w naszym województwie 13 milionów, w tym roku mamy już prawie 7. My się ciągle nabieramy. Właśnie nie wiem, czy dobrego słowa.

0: musiałbym szukać i uruchomić tą drugą część racjonalną. Wiesz, nasz mózg jest ogólnie leniwy. On promuje te rzeczy, które zużywają jak najmniej energii, a ten automatyczny jest tym mniej takim energooszczędnym. I tu się właśnie pojawia problem manipulacji, bo często właśnie te metody zakładają taką szybką reakcję, taką, która opiera się zarówno na szybkości informacji, jak i na emocjach. I wiesz, a kwestia jest tego, że my ulegamy częściej emocjom niż racjonalności. To jest ten przykład takiej koleżanki, która odeszła od faceta, chociaż wiemy racjonalnie, że to nie jest facet, zdradzał, oszukiwał ją, no to ona emocjonalnie kocha i nie wie czemu. I to jest taka gra mózgu, którą mamy na każdy dzień i to też się tyczy manipulacji.
1: Bo tak się zastanawiam, jakbyśmy najpierw zajęli się tą metodą telefoniczną, czyli oszust dzwoni, przeważnie są to osoby starsze i właśnie mówi, czy nawet podszywa się pod wnuczka, wnuczkę, że był wypadek, potrzebne pieniądze na prokuratora, na to, żeby wyjść z tak zwanego aresztu, czy ewentualnie inna metoda, policjant, prokurator, tak, zagrożone są pana pieniądze na koncie, trzeba je przenieść na inne konto techniczne, musi pan poprzelewać, a przy okazji pomoże nam pan schwytać przestępcę. Czy nam się nie powinna zaświecić czerwona lampka, że jakby mamy taki telefon, niby skąd, niby nie wiadomo, o jakiejś akcji, czy ewentualnie właśnie, że rodzina została poszkodowana i tutaj od razu właśnie wchodzą w grę te emocje i starsze osoby od razu reagują emocjonalnie i jakby nie zastanawiają się w ogóle, tylko ulegają i chcą pomóc? Jak to działa?
0: Pierwsza rzecz to jest zaskoczenie, no bo wiesz, zobacz, to mamy taki, że jak ktoś do nas dzwoni nagle, no to my reagujemy z tego automatycznego. To tak jak na przykład, podam ci przykład, wyjeżdżasz, jedziesz na zielonym i ktoś ci wjeżdża na jego czerwonym, no to automatycznie hamujemy. I to jest ta pierwsza reakcja, którą mogą wykorzystywać przestępcy, czyli zaskoczenie, bo wtedy uruchamiamy ten automatyczny, ten nawykowy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gra na emocjach. Czyli zobacz, że w momencie, kiedy słyszymy, że wnuczek jest chory i to się dzieje nagle, no to my automatycznie włącza nam się tryb, o Boże, chcę pomóc wnuczkowi. A wiadomo też, że osoby starsze w późnej dorosłości, no nasz ich mózg, jak i nasz w przyszłości działa troszkę już mniej jakościowo, jakby przetwarzamy wolniej, potrzebujemy więcej czasu, część nie pamiętamy, więc łatwo ulegamy temu takiemu zniekształceniu, takiego na skróty, że no dobra, to musimy ratować, bo to jest nasz naturalny odruch i właśnie przestępcy często go wykorzystują, ten odruch pomocy, ten odruch, że szybko i wtedy zaczynamy się zastanawiać. I teraz co jest pierwszym kluczem? Jakby bardzo ratującym jest, kiedy żeby zapaliła się ta zielona lampka, jest danie sobie czasu na zastanowienie.
1: Czerwona. Bo
0: to jest ta czerwona, żółta, red flagi, jakkolwiek to by nazwać właśnie. I tutaj musimy sobie od razu zatrzymać. Dobra, dajmy sobie 5 minut, żeby się zastanowić, bo to czasami te 5-10 minut daje nam moment, żebyśmy uruchomili tą część u góry przy naszym płacie czołowym. Ogólnie nasze czułko to racjonalne. Ono wtedy, ej, zaraz, poczekaj, ale mój wnuczek gdzie? Czy on ma taki głos? Albo na przykład, hej, zadzwonię do banku, bo ta informacja często idzie z racjonalnego, a my najpierw mówimy, no dobra, nasze pieniądze stracą. Ja sam nieraz miałem, pamiętam jak zakładałem swoją działalność gospodarczą, to pierwsze co już dostawałem listy, że trzeba wysłać tu pieniądze na coś, a były na przykład podobne logo, jak jest CIDG, nasze tutaj rejestr działalności gospodarczej, tylko była podmieniona literka, inny font i pierwsza reakcja, mam zapłacić, a później, ej, poczekaj, ale to jest bezpłatne przecież. I na szczęście moja wiedza i ten racjonalny kawałek mnie uratował, żeby stracić bodajże wtedy chyba 150 zł, ale no mogę stracić nawet 1000. Więc kluczem jest to, żeby wyrobić sobie ten znak rozpoznawczy, ej, sprawdź to zanim zareagujesz. To jest takie, hola, daj sobie 5 minut. I często właśnie te 5 minut daje nam możliwość uruchomienia tego trybu bardziej racjonalnego, bo w emocjach niestety podejmujemy decyzje impulsywne, podyktowane po prostu naszymi potrzebami, które mogą być nieadekwatne. Czyli ratuj, a może się okazać, że ratujemy złodzieja, a nie praktycznego wnuczka.
1: Dokładnie, bo też tak się zastanawiam, że wiadomo, dostajemy taki telefon i pierwsze wiadomo, jest zaskoczenie, że jak to, ale no faktycznie coś się złego stało, ale dlaczego jakby brniemy dalej? Bo są przypadki, że właśnie nie dzwonimy, czy to do rodziny, czy to do banku, nie przerywamy rozmowy, tylko na przykład za chwilę proszę oddzwonić, tak, ja się zorientuję, albo nawet się centralnie, no tak powiem, bezczelnie rozłączyć i to sprawdzić, tylko dalej. I to też nie jest tak, że ta rozmowa trwa 3 minuty, tylko ona trwa jakiś czas, bo jest tak, trzeba przelać, trzeba podać konto, trzeba to. Są przypadki, że ludzie normalnie, no mieliśmy taki przypadek tutaj w Lubuskiem, nie wiem, Sulęcin, Strzelce, że pani czy pan przelewała pieniądze, w końcu aż, że tak powiem, wybrała w tym banku i pojechała do innego miasta, do innego bankomatu, żeby te pieniądze wybrać, bo już, no tu mi się trochę jakiś rozsądek powinien włączyć, że no

0: facto kolejne pieniądze do następnego banku, oni ciągle chcą, coś tu nie styka, nie?
1: Dokładnie. I to jest właśnie kwestia, że zależności to, jakby to, co nas też wyróżnia jako ludzi, to jest właśnie taki rodzaj impulsywności, no bo przez życie sobie wyrabiamy takie strategie radzenia sobie, bo człowiek, który na przykład bardzo dużo pracuje racjonalnie, to ma większą szansę złapać to wcześniej. To nie znaczy, że jest lepszy, gorszy. Po prostu jakie mamy umiejętności, to tak działamy. Jak nie mamy wyuczonej sytuacji, że zostaliśmy oszukani, jesteśmy mniej czujni. A wiadomo, że często tacy przestępcy podczas rozmowy jeszcze docinają emocjonalnie. Oni przyspieszają, bo to nie ma czasu, bo to 10 minut, o Boże, wiesz, bo były jakieś ruchy na koncie. I to już nakręca do reakcji lękowej. A my w lęku chcemy jak najszybciej działać, bo to jest ta reakcja adrenalinowa. Adrenalina średnio u nas w organizmie to tam pół godziny do godziny czasu działa, później jest kortyzol, ten taki hormon stresu. Ale właśnie w adrenalinie działamy impulsywnie. Pewnie się spotkałaś, nie? Z takim impulsywnością. I kwestia jest tego, że według badań naukowych dotyczących naszego funkcjonowania biologicznego, to często tak, dzieci są bardziej impulsywne, no bo jeszcze nie umieją i mózg się rozwija. Nastolatkowie są impulsywni, no bo hormony, to też tam się dzieje, że tak powiem remanent wewnętrzny, który jest naturalny. No i osoby w później dorosłości, czyli osoby starsze, których mózg nie działa już tak wydajnie i po prostu te umiejętności są gorsze. I właśnie to wtedy jest trudne i wierzę ci, jak mówisz o tym, że osoba mogła jechać do następnego miasta, bo była tak emocjonalnie zaangażowana. Podam przykład też moich klientów, na przykład też w młodym wieku.
0: No właśnie, że się z tym spotykasz też i opowiadają o tym.
1: Jak najbardziej, zobacz, na przykład osoby, które mają zaburzenia osobowości, to są takie utrwalone sposoby funkcjonowania, to często jest tak, że jakaś sytuacja, która wywołuje u nich na przykład lęk przed odrzuceniem, powoduje, że taka osoba nawet może przez parę godzin odczuwać silne napięcie, lęk, złość, smutek, który jest w ogóle nieracjonalny i ta cząstka biologiczna reaguje nadaktywnie długi czas. I właśnie w ramach procesu terapii ta osoba uczy się trochę, tak w cudzysłowie, przeprogramować ten tryb, żeby on reagował krócej i żeby mogła szybciej zrobić to sprawdzam. Więc to jest umiejętność, którą możemy się nauczyć, równocześnie to jest umiejętność, którą możemy zatracać przez raz, nie ćwiczenie. No nie mamy takich doświadczeń, to po prostu ulegamy. Mi się osobiście też kiedyś zdarzyło zostać oszukanym, bo uległem temu, że chciałem zrobić komuś prezent i na OLX-ie było coś tam tanio i miałem, oj, jak tanio, super, okazja, poczułem radość i wyłączyło mi się to czujka, ej, i było tylko przelew na konto, zanim wyślesz. Niby wiedziałem.
0: Ale mimo wszystko.
1: Tak, wtedy straciłem 300 zł i to była ważna lekcja, bo później też nauczyłem się być czujnym i to było doświadczenie przydatne. Oczywiście wolałbym się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Ważne jest oczywiście wynieść z tego lekcję, ale kwestia, że możemy się tego nauczyć i to ważne, że też nad tym pracujemy w terapii, jak i pracujemy, więc tutaj warto faktycznie też starsze osoby, o których mówimy, uczyć tego, że są takie sytuacje, że jak tak się dzieje, zadzwoń do nas, albo jak tak się dzieje, zadzwoń do banku, no bo to są te rzeczy, które my wiemy, oni mają prawo tego nie wiedzieć albo w emocjach zapomnieć.
2: Vox FM Gorzów radzi.
0: No, zdarzają się takie sytuacje. Też w ogóle duża rola jest policji, która w ogóle robi różne kampanie. Oni edukują, spotykają się z seniorami. Ta informacja idzie od nas przy każdym, no niestety, takim oszustwie. My też przypominamy, że tak policja nie robi. Nie prosi o kasę, nie prosi o przelewy. To tak nie funkcjonuje w ogóle, ale mimo wszystko, i to nawet w ostatnich dniach pojawiały się informacje, że tutaj 200 tysięcy, tu 170. Bardziej były to takie internetowe, że tak powiem, machlo w cudzysłowie, ale na przykład zdarzało się, była taka sytuacja, co dla mnie, jak sobie pomyślałam, jakby zupełny kosmos, że było na przykład w ten sposób, że pieniądze trzeba było przekazać osobie, która przyjdzie pod dom i pani rzucała pieniądze w reklamówce z balkonu. No to już jest dla mnie już w ogóle jakaś taka sytuacja, no mega, żeby się nie zorientować, no jak, pieniądze w reklamówce mam wyrzucić jakiemuś gościowi przez balkon, okno.
1: I to jest właśnie grają kwestie tego trybu nawykowego, który jest rządzony przez nasze emocje. Wiesz, ten tryb jest, bo warto zrozumieć, odnieść się cały czas do biologii, bo to wtedy nabiera sensu, że to jest ten tryb, który mamy tak trochę, to jest ta nasza część gadzia mózgu. I ona odpowiada za trzy rodzaje reakcji. Walcz, uciekaj lub się zamroź. Podejrzewam, oczywiście mogę tylko, że tak powiem, wyobrażać sobie, fantazjować, ale wydaje mi się, że taka pani mogła być w tym trybie albo walcz, albo uciekaj, bo w trybie racjonalnym mogłaby się zastanowić. I to czasami wydaje się, że przełączenie na ten tryb to czasami naprawdę jest kwestia, może być nawet minut, godzin. No mówię, takie osoby bardzo skutecznie straszą. Wiesz, ja sam, jak będąc psychoterapeutą, psychologiem, mam narzędzia, którymi mógłbym manipulować. Oczywiście tego nie robię, bo to nie jest moim celem pracy z ludźmi. Kwestia jest tego, że te narzędzia tak działają i można kogoś doprowadzić do stanu skrajnego, wykorzystując jego słabości. Osoby starsze niestety są bardziej bardziej podatne. Nie przez głupotę, broń Boże, tylko przez po prostu warunki mózgu, też czasami doświadczenie, wykształcenie. No każdy z nas jest inny, inaczej. Ja na przykład jak pracuję w ośrodku naszym Szansa w uzależnieniach, to też jestem jako terapeuta bardziej podatny na pewne sygnały niż moi znajomi, którzy nie są psychoterapeutami uzależnień. Bo ja pracuję i z uzależnieniami, i też z depresją, i lękami, bo jestem też poznawczo-behawioralny. Więc też inaczej. I oni na przykład nie zwracają pewne uwagi. Rozmawiamy i, oni, i ja później mówię, ej, zobacz, no tu jest ten mechanizm, to jest to. Mówi, jak mechanizm? No ale to wynika z moich doświadczeń, mojej wiedzy i też mojej czujności wynikającej z pracy. I dlatego to jest, wierzę ci, że mówiąc, że to się wydaje tak nieracjonalne, jakby osoba dosłownie, jakby jakaś cząstka była wyłączona. I często
0: właśnie
1: tak jest.
0: Jakby, przepraszam, mózg był wyłączony.
1: I to często tak jest. Biologicznie rzecz mówiąc, czasami wysyłane są pewne takie składniki w mózgu, hormony, neuroprzekaźniki, które powodują, że jedna część mózgu się wyłącza. Ogólnie ta część gadzia, jak wysyła tam do góry informacje, to dosłownie jakby gadała do tej góry, ucisz się. I ona się wyłącza. Dlatego zobacz, podam przykład, jak jesteśmy na początku zakochani. To przecież to jest tryb, każdy nastolatek zakochany to troszkę jest, jakby też trochę mu tam zabrakło, każdy z nas to przechodził. I to jest właśnie ten tryb, że ta racjonalna cząstka...
0: Głupia?
1: Tego nie powiedziałem. Ale tak to działa. Podam ci jeszcze inny przykład. To propos zagranicznego. Pani bodajże z Wielkiej Brytanii była przekonana i przesyłała tysiące dolarów, czy bodajże funtów, już teraz mogę się pomylić, Bradowi Pittowi, który potrzebował operację dla swojej byłej żony, bodajże Angeliny Jolie, i były wysyłane zdjęcia i ta pani w to uwierzyła. No wydaje się to po prostu tak aż niemożliwe, że aż na zasadzie, gdzie ta pani miała racjonalną część. Ona w to uwierzyła i ona wierzyła, bo on wysyłał historię. No przestępca bardzo dobrze korzystał raz, że z AI, też modulował głos, wysyłał głosówki, które przypominały. Pani była starsza i uwierzyła w to. I tak.
0: Ja chciałam powiedzieć a propos tego, to były też przypadki na przykład właśnie na amerykańskiego żołnierza, na lekarza i też były pisanie tak, do kobiet, które albo potrzebuje, albo nie mogę coś wysłać, albo cło, albo coś tam. I kobiety wysyłały i traciły też kasę, też były takie przypadki. No, faktycznie dla mnie, no, nie znalazłam się w takiej sytuacji, mam nadzieję, że się nie znajdę, ale tak myślę właśnie, czy człowieka by właśnie wyłączyło, czy by zareagował tak zwanie racjonalnie, no tego chyba się nie da jakoś tak, nie wiem, sprawdzić.
1: W sytuacji, jak się dzieje, tak naprawdę to się...
0: symulację zrobić.
1: Jest to, znaczy powiem tak, symulację można robić i to właśnie jest kwestia też właśnie czasami terapii, czy też tego, tej edukacji, co mówisz przez policję, przez ciebie w radiu, czy przeze mnie jako psychologa. Im więcej zdobywamy wiedzy, tym jest większa szansa, że to nam wyjdzie. Bo zobacz, na przykład jak ja pracuję w terapii z jakimś człowiekiem, to nie jest tak, że ja go naprawiam, bo nie ma w nim nic, co jest zepsute. Kwestia, że budujemy razem umiejętności. Czyli na przykład jak podam przykład tego sprawdzam, tej umiejętności takiej, takiego przeformułowania, budowania, sprawdzania myśli automatycznych, to dążymy do tego, że dana osoba robi to ze mną w gabinecie i ćwiczy ze mną, ja wtedy jestem, to powiedzmy, tym w cudzysłowie ekspertem i nabywa ona umiejętność i w sytuacji takiej nagłej ona zaczyna, ta umiejętność staje się automatem i właśnie to jest naszym zadaniem, żeby to się stało, a najprostszą rzeczą w takim przypadku, jak mówisz, ile można powtarzać, tu właśnie często psychologia podpowiada im więcej, tym lepiej, no bo wiadomo, że jakby przyswajamy informacje takie, które są pozytywne, które nas, na przykład piosenka, która nam się podoba w radiu, to bardzo szybko uczymy się tekstu, nawet w nieznanym nam języku. Ludzie czasami śpiewali Gangnam Style, nie znając koreańskiego. I każdy z nas to przeżywał jakoś, pewnie. Tak sobie myślę.
0: Dokładnie.
1: Tak, ale rzeczy, które mamy trudne, nauka na przykład jakiegoś wiersza, 13-zgłoskowca na języku polskim, to była tragedia. Tak samo nauka jakichś nowych umiejętności. Dlatego to jest trudniej i trzeba sobie po prostu powtarzać, aż mózg się tego nauczy. I to tak samo działa. Na przykład, nie wiem, podam ci przykład wyuczonej reakcji. Lekarze na SOR-ze, czy na przykład osoby pracujące w karetkach, one uczą się reagować w trybie walcz, uciekaj, ale one muszą zatrzymać zimny racjonalizm. I zobacz, że osoby, które są postronne, my pacjenci, my często reagujemy właśnie atakiem paniki, złością, atakiem, a zobacz, że na przykład na tych filmach to fajnie widać, że te osoby są takie zimne, spokojne i one nie są nieludzkie, one mają to wyuczone, czyli jakby w momentach nagłych włącza im się ten system racjonalny. Oni mają już to trochę nawet można powiedzieć racjonalne, ale już to jest to automatem, więc da się to wyćwiczyć, trzeba to ćwiczyć długo, bo w sytuacji, jak to się dzieje, no to to już jest tak naprawdę, sprawdzam nasze umiejętności. Więc jeżeli ktoś się na tym złapie, to znaczy, aha, potrzebuje się tego nauczyć. I to można polegać jeszcze tak na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, powtarzać. Druga rzecz, nauczyć takiej osobie, żeby na przykład pytała innych. Bo wtedy potrzebujemy czasami kogoś z zewnątrz, kto mówi, kto ma tą racjonalność. Dlatego na przykład właśnie terapeuta ma ten zewnętrzny kawałek. No bo ja nie jestem zaangażowany emocjonalnie w twoją historię, nie przeżywam ją jak ty, więc łatwiej mi popatrzeć na rzeczy, które ty nie widzisz. I ty z czasem się tego uczysz. I to jest właśnie kwestia, która może nas uratować.
0: Okej, czyli tak jak w sporcie ćwiczenie czyni mistrza, ale tak sobie myślę, czy my możemy jakoś podpowiedzieć ogólnie właśnie słuchaczom, mieszkańcom, właśnie co zrobić, gdy na przykład otrzymamy telefon, bo na razie mówimy o tym telefonicznym kontakcie. Co robimy? Od razu się rozłączamy, jeżeli słyszymy, tak? Nie wiem, wypadek, no bo też może to być prawdziwe, prawda?
1: Jasne.
0: Sytuacja. I sprawdzamy, dzwonimy do rodziny. I jak mamy reagować? Co mamy zrobić?
1: Mhm. To, co możemy pierwszą rzeczą do zrobienia, którą tak, oczywiście ja tu podpowiadam, różne są sposoby, bo nie ma jednej uniwersalnej. To warto też zaznaczyć, że nie każda umiejętność zadziała w tym konkretnej sytuacji. Jedną z rzeczy, tak jak mówisz, można się rozłączyć, gdy nie mamy niepewności, ktoś próbuje sprzedać. No nie jest to nic złego, takiego przekraczającego granicę. Wiadomo, że czasami mamy przekonania, bo komuś będzie przykro, no ale kwestia, no nawet jeśli będzie, to on ma interes do nas, zadzwoni drugi raz. To ja mam takie przekonania bardziej racjonalne. Druga rzecz, jeżeli coś się dzieje, bardzo dobrym narzędziem, który ratuje w terapii poznawczej, to bardzo często testujemy, jest zapisanie tego i danie sobie czasu na decyzję. Oddzwonię do ciebie za 10 minut, albo oddzwonię za godzinę. Nauka takiego automatu, bo to jest ten czas, kiedy ja mogę zyskać ten czas na włączenie tego racjonalnego, bo tu chodzi o to, że wtedy przekierowujemy uwagę i możemy sobie zapisywać. Czasami jest tak, że jak ludzie mają na przykład bardzo silny lęk i są w głowie, to zobacz, że te myśli się często mnożą. Tam jest coraz więcej. Nasz mózg, ta część mózgu, tak, ona jest po to, żeby właśnie rozwiązywać problemy, więc wtedy jest tego więcej. A jak zaczynamy pisać to na kartce, to zaczyna nam się to układać. Dlatego pisanie na kartce, czy nawet w telefonie, w drugim telefonie wyciągamy, piszemy notatkę, może być pomocne. Czyli jeszcze raz, pierwsza rzecz, jak trzeba, to się rozłącz, zadzwoń do innych, sprawdź, bo to sprawdzam magiczne. Druga rzecz, daj mi, oddzwonię za 15 minut, albo proszę oddzwonić za 15 minut i klikam. Jeżeli to jest ważne, to oddzwonią. No tak racjonalnie. Jeżeli dzwoni lekarz, on ma, bierze pod uwagę, że to może być dla tej osoby, więc on oddzwoni. Jest duża szansa na to. Złodziej będzie kombinował, ale wtedy już możemy sprawdzić, zadzwonić do innych. I właśnie szukajmy pomocy wtedy innych, bo inni mogą mieć włączony ten tryb, który my mamy w tym momencie odłączony w wyniku emocji.
0: Dokładnie, to takie podstawowe zasady i warto je stosować. I tu mówimy, że w każdym wieku, oczywiście mówimy o seniorach, bo to jest grupa jakby najbardziej podatna, ale myślę, że i są przypadki młodszych osób, które też właśnie dały się zmanipulować. Teraz tak zastanawiam się a propos oszustw no, w sieci, czyli właśnie my nawet sami wyszukujemy, bo tak się zdarzają, że chcemy zainwestować, wyszukujemy jakieś platformy i trafiamy niestety na oszustów.
1: Zgadza się.
0: I tutaj jest bardzo ciężko, powiem szczerze, nawet ja sama, tak jak tutaj też i z policjantami rozmawialiśmy, żeby to wyłapać właśnie, bo to jest jakaś literka, bo to jest kropka albo przecinek, strony są bardzo podobne, skopiowane. Czy na przykład ktoś też robi modulację głosu, używając właśnie narzędzia AI i tak dalej, bo to idzie też w tym kierunku. Czy my właśnie jesteśmy straceni, że tak powiem, na właśnie takie oszustwa? Czy my możemy się jakoś obronić przed tym? Nie inwestować po prostu.
1: Jak najbardziej możemy się nauczyć właśnie, jak sobie z tym radzić, bo pierwszym najważniejszym krokiem jest właśnie duża wiedza na temat tego, jak to działa, bo to nas już, bo to już uruchamia w tym trybie, że ej, może to jednak nie jest do końca, że to jest prawda i zaczynam sprawdzać. I to nas ratuje, bo w momencie na przykład, jak mamy obrazy AI, no w tym momencie jesteśmy, jest to jakby część naszego życia, jest to naturalna, pewnie konieczna część. I chodzi o to, żeby wtedy sprawdzać, bo o ile są pewne strony, które już jest wymóg prawny do tego, żeby informować. Na przykład, to tak podam ci jeszcze ciekawostkę, że Stowarzyszenie Poznawczo-Behawioralne nasze w Polsce jako pierwsze, oczywiście, które też jest związane z amerykańskim i też z europejskim, jako pierwsze w Polsce zalegalizowało i w regulaminie umieściło korzystanie z AI. I teraz w relacji z pacjentami. Ale jak to wygląda? Ja muszę poinformować pacjenta, że korzystam z narzędzia AI, po co ono jest i czy on wyraża zgodę i co najważniejsze, odpowiedzialność za wykorzystanie jest po mojej stronie. To nie jest tak, że odpowiada klient. No i to są tacy. I to jest jakby to uregulowane, no bo jest to potrzebne i jest to fajne narzędzie. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy tego nie poinformują. I
0: no
1: tutaj
0: właśnie.
1: Jest pies pogrzebany.
0: Dokładnie.
1: Metaforyczny. I to, co trzeba zrobić przede wszystkim, to jest właśnie znowu, sprawdzamy i weryfikujemy. Bo tak jak mówię, dobra wiedza tego, że na przykład pewne teksty AI są charakterystyczne. AI czasami czegoś używa, jest tak zwana reguła trzech, używa trzech argumentów. Albo używa tego, że pisze, potwierdza nasze zdanie, że nie pokazuje innej kwestii. I tu możemy sprawdzać. Ważne jest to, że jak oglądamy jakiś filmik, to w pewnym momencie jak się przyjrzymy, to zauważamy, że coś się nie zgadza, bo my odczytujemy też sygnały niewerbalne, czyli takie z ruchu twarzy, wiesz. Słuchacze słyszą mój głos, ale słyszą też jego modulację. Inaczej będę rozmawiał i oni mogą sobie, wiesz, podejrzewamy, w jakim ja jestem nastroju. Czy jestem zafascynowany, czy może znudzony, nie? To na tej zasadzie. I tak samo jak zaczynamy obserwować AI, trochę jak animacje. My wiemy, że to jest nieprawdziwe, bo się nie zgadza. I często AI popełnia te błędy. Pewnie w przyszłości będzie popełniał ich mniej. Wiadomo, na to nie mamy wpływu, ale możemy weryfikować i sprawdzać. I to jest bardzo ważne, że wtedy możemy się odnosić do specjalistów i sprawdzać i dać kogoś, żeby pomógł nam zweryfikować. Bo to na przykład dzieci czy osoby starsze. I zobacz, babciu, to jest AI i to jest sztuczne, bo czasami ludzie nie wiedzą, czym jest AI. To się wydaje niby tak oczywiste, ale naprawdę zapytamy osobę starszą, ona może naprawdę nie zdawać sobie sprawy, że ten gadający Elvis, który mówi, że jak mi wyślesz pieniądze, wyślę ci piosenkę dla ciebie, bo on wyśle piosenkę dla ciebie. Wygenerowaną, ale on nie będzie wiedział, że to jest prawdą. I wtedy naszym zadaniem jest pokazać i nauczyć. I to jest trochę też nasza rola jako opiekunów, jako rodziców też, bo ważne jest to, i to jest też ważne, dziecko jak nie ma wiedzy od dorosłych, znajdzie odpowiedź sam. I pytanie, czy znajdzie ją dobrą, już jest warunkiem losowym.
0: Ja właśnie poruszyłeś ten temat, o którym właśnie chciałam zapytać, bo te filmiki, ale też i zdjęcia, które są tak, że to był wybuch, to było coś innego, tu się zapaliło i tak dalej. I właśnie dużo osób, nawet nie tylko starszych, nie potrafi rozróżnić, bo na przykład zdjęcie to już w ogóle jest trochę bardziej zagmatwana sprawa, ja tak uważam, no bo tam są te piksele, tu gdzieś jakieś przy obrębie coś tam i tak dalej. To faktycznie trudno, ale wtedy faktycznie można gdzieś sprawdzić jeszcze ewentualnie, gdzieś zadać pytanie albo wrzucić w przeglądarkę, zapytać, coś takiego się wydarzyło, prawda? Ale a propos jeszcze młodego pokolenia, to powiem szczerze, że bywa, że młodzież szybciej rozpozna właśnie fałszywy filmik czy stworzony przez sztuczną inteligencję niż dorosły jeszcze, no, że tak powiem, też w sile wieku, nie staruszek czy senior. I faktycznie jest taka wymianka, że ja to myślałam, że to jest na przykład, że to faktycznie jest. No wiadomo, że takie, nie wiem, tak, gadające koty albo koty, które idą, albo pieski, które coś tam robią i tak dalej. No są zwierzęta, które potrafią pewne czynności wykonać, ale no bez przesady.
1: Zgadza się, tak. I to też ważne, że tak. I to jest zmiana pokoleniowa, wiadomo, zobowiązuje. My wychodzimy z pewnego pokolenia, oni przechodzą i uczą się, no, my się uczymy już w pewnym momencie od młodych i to jest naturalny kolej rzeczy. Tak jak my uczyliśmy naszych rodziców. I to jest kluczem, że możemy wtedy uruchomić tą naszą wspaniałą ciekawość do dziecka i z otwartością podejść do tego, czyli nie traktować na przykład czatu GPT, czy Claude'a, czy innych jako zło konieczne i zakazane nie wolno, bo my się często, wiadomo, boimy nowych rzeczy, że trochę zaprosić siebie do tego świata dziecka i trochę pogadać z nim, żeby pokazał nam tego, bo raz, że my się uczymy, to nam umożliwia też pomóc nauczyć go weryfikować to, a z drugiej strony możemy też wykorzystać, bo przypominam, narzędzia AI mogą też służyć w pomocy. Czasami jest tak, podam przykład, jest takie narzędzie, które czasami się wykorzystuje w ramach można terapii, oczywiście za zgodą znowu klienta, gdzie na przykład osoby autystyczne zapina się pewne prompty, pewne takie założenia i osoba odtwarza na przykład rozmowę o pracę z AI i taka osoba ćwiczy ze mną normalnie i to jest ten wariant ludzki, ale może też ćwiczyć to, taką swobodę w ramach tego narzędzia. Nagrywa sobie, my sobie potem oglądamy i to naprawdę może służyć rozwojowi. Kwestia, żeby ten rozwój był kontrolowany. Tak samo ja też uczę swoich klientów, bo oni też często przychodzą do mnie, czy w szansie, czy w gabinecie prywatnym, czy w TZN-ie i pojawia się, no sprawdziłam na czacie GPT i podpowiedział to. Ja mówię, super, że o tym mówisz i wiesz co, sprawdźmy. I jakie było źródło, bo zdarzyło się na przykład, że polecił mi to narzędzie, umiejętność, Michał, co o tym myślisz? A to narzędzie było ze strony terapii, która terapią legalną nie jest, czyli nie opartą na badaniach naukowych, tylko to był jakiś artykuł. No wiadomo, AI szuka na podstawie tego, co poprosimy. I on nie sprawdzi nam, czy to jest udokumentowane. I dlatego super jest to. I dlatego możemy to wykorzystać jako rodzice. Tylko ważne jest to, żebyśmy mieli otwartość. Nie bójmy się tego. Jeżeli mógłbym coś polecić naszym słuchaczom, to nie bójmy się tej ciekawości, otwartości. Nie musimy być ekspertami we wszystkim. Ale chodzi o to, że jeżeli nie wiemy, to sprawdzajmy, pytajmy innych, bo mamy prawo nie wiedzieć. powiedzieć, równocześnie też wejdźmy w ten świat, nie zakładajmy, że to coś złego, bo jak dziecku zakażemy, to będzie reakcja odwrotna. To jest tak zwana reaktancja psychologiczna. Jak mówimy, nie wolno, to dziecko znajdzie sposób, żeby to zrobić, tak. I on niestety może, dzięki temu możemy przeoczyć ten moment, w którym naprawdę będzie coś niebezpiecznego, kiedy dziecko dostanie sfejkowane zdjęcie albo ofertę z internetu, które okaże się, że jest niebezpieczne i będzie się działa na przykład cyberprzemoc.
0: No dokładnie. Temat, który też będziemy rozmawiać, ale tak chciałam powiedzieć a propos AI, tylko teraz nie pamiętam o czym.
1: Słuchaj, z jednej strony to jest dowód na to, że pamięć bywa zawodna i to tak. Jest właśnie ten kawałek włączenia,
0: to,
1: nie?
0: To jest to. Natomiast mówię, bo człowiek myśli, że sobie tak, tu mam to pytania, ale już myślę o następnych sprawach i to mi gdzieś umyka. Młode pokolenie sobie radzi. A, chciałam właśnie podkreślić, już mi się przypomniało, że właśnie to jest super, uważam, że czaty przeszukują cały internet. Oni wyszukują wszystko, co jest na dany temat, który im podamy. Ale właśnie, tak jak mówiłaś, to nie jest sprawdzone jakby z jakiego to jest źródła. I nasza właśnie funkcja polega na tym, i ja też właśnie mówię, czy córce, czy młodym, mówię, słuchajcie, ale sprawdźcie tą informację jeszcze gdzieś. Na przykład chcą wykorzystać do jakiejś pracy przykładowo w szkole, tak? Ale sprawdź, czy to jest gdzieś jeszcze ten użyte, czy to skądś wyszło. Bo nieraz bywa tak, że my zawierzamy od razu. O Jezu, to mi wyszukał, to jest super. Ojej, akurat mi pasuje, do tego tematu biorę. A się okaże, że to jest po prostu fikcja.
1: Tak, i to jest właśnie ten efekt, który rozmawialiśmy przy przestępcach w trybie na wnuczka. Spieszę się z projektem, więc wrzucam w ChatGPT, wrzucam i albo Gemini na Google, wrzucam i nie sprawdzam. I to jest ważne, żeby sprawdzić, bo możemy się my siebie w konia zrobić metaforycznego. Kluczem jest to, że czasami, nie wiem, podam ci przykład. Na początku, jak powstał Gemini od Google, podawał przepis na pizzę, to było z amerykańskiego Gemini, podał w przepisie, że był, z tego co pamiętam, klej bodajże do drewna.
0: O kurczę.
1: W sosie do pizzy, tak. To były co prawda początki, to żeby nie demonizować, to były same początki, teraz już tego jest zdecydowanie mniej. Ale też jest na przykład taka strona w internecie, nie pamiętam jak się nazywa ten youtuber, kiedyś ci przypomnę, z chęcią podzielę się tym, bo jest niesamowite. On nagrywał różne pytania do czatu GPT i pokazywał, jak się go robi w konia i jak jest niedoskonały i nawet pokazywano Altmanowi, który jest właśnie z firmy OpenAI, który tworzy czat GPT i mówi, no tego jeszcze nie ma, ale się nauczymy. No i tak jest, dlatego to jest fajne, bo to jest w ogóle niesamowite, więc jakby zaczynamy sprawdzać, to mamy wtedy pewność większą, że będzie to bezpieczne. No tak samo jak kiedyś czytaliśmy, nie wiem, no kiedyś były czasopisma i też tam wypisywane były różne, no wprost mówiąc, bzdury. Viva, czy jakieś tam były, oczywiście nie to, że wszystko, ale były różne tam opisy i okazywały się po prostu kłamliwe. No i to właśnie kwestia umiejętności. To tak jak w dziennikarstwie, myślę sobie, że fake newsy są faktem. I kwestia jest to, żebyśmy dokładnie sprawdzali źródło, bo niestety często szybka informacja potrafi nam zrobić nas w konia. To jest znowu ta biologia. Im szybciej, im bardziej emocjonalne, tym możemy ulec.
0: Dokładnie, jeszcze tylko powiem, że właśnie a propos fake newsów, dokładnie, to trzeba sprawdzić, to się pojawia wszędzie. I też właśnie a propos fake newsów stricte związanych z medycyną, to nasz właśnie Sanepid robi dla seniorów takie spotkania, żeby dowiedzieli się, jak je rozpoznać, bo wiadomo, no senior, choroby, schorzenia, ale w ogóle chcemy się czegoś dowiedzieć, wrzucamy, nam się pokazujemy, to już w to wierzymy, że to tak jest, a to nie jest tak dokładnie, bo to trzeba to źródło zweryfikować i to jest ta podstawa, podkreślamy dobitnie. Michał, bardzo Ci dziękuję za przyjście do studia. Jeszcze właśnie przypomnę, właśnie Michał Pilch, psychoterapeuta, psycholog, był naszym gościem. Nie ostatni raz.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Vox FM Gorzów radzi.
0: Czworonogi to oddani członkowie rodziny. Trzeba je wychować, prawie tak jak dzieci, zwłaszcza jeżeli są to szczeniaki. Psy to przyjaciele i towarzysze, które różnią się charakterami i wymaganiami. Jak się do tego zabrać? Jak nauczyć dobrych nawyków? Na co pozwalać, a na co nie? Czy jest potrzebne szkolenie? A może sami damy sobie radę? O tym opowie i poradzi w rozmowie Ewa Fogler, trenerka i behawiorystka psów Rayleigh Dog Gorzów. W nasze grono do rodziny, czy też osoby samotne otrzymują, czy biorą, czy kupują psa i ten pies staje się członkiem rodziny. I mamy takiego malucha, może zacznijmy od początku. Szkolenie, w ogóle trzeba szkolić psy?
3: No właśnie, teraz pytanie, to wszystko zależy od tego, co kto rozumie przez szkolenie. Moim zdaniem lepiej nazwać to wychowywać, tak? Pokazywać, jak ten świat będzie wyglądał, jak chcemy, żeby nasze życie funkcjonowało i myślę, że fajnie jest w ten sposób na to spojrzeć. Oczywiście można to nazwać szkoleniem, można się zapisać na szkolenie, żeby wiedzieć, jak te tego psa wychowywać, ale najważniejsze to właśnie wychowywać. Wychowywać, pokazywać, czego od niego wymagamy, czego od niego oczekujemy. I tutaj, bo no właśnie to jest jeszcze takie, cały czas pokutuje, że szkolenie. Wiele ludzi mówi na to tresura, czego no już teraz naprawdę się nie lubię tego sformułowania.
0: Ono się trochę tresura, źle kojarzy,
3: dokładnie,
0: nie?
3: Tresura nam się kojarzy z takim cyrkiem, tak? Z takim układaniem tego psa, znaczy w ogóle uczeniem sztuczek i zupełnie do niczego niepotrzebnych. No wydawałoby się, bo oczywiście lubię sztuczki i może do tego też gdzieś tam przejdziemy. Natomiast na początek teraz trafia do nas szczeniak, trafia do nas pies i na początek warto właśnie nie skupiać się na sztuczkach, nie skupiać się na konkretnych komendach, siad, leżeć, nie wiem, zostań, bo to też oczywiście się przydaje, jak najbardziej. Ale na początek skupmy się na wychowaniu, na pokazaniu, jak nasze życie w domu będzie wyglądało. Czyli taki prosty przykład, tak? Żeby właśnie zrozumieć, o co mi chodzi. Trafia do nas piesek, mamy jakieś, i fajnie jest oczywiście, ustalić sobie od początku, na początku już zasady, jakie będą funkcjonować w domu. Czyli pies nasz nie wchodzi na kanapę. Taki przykład. Moje psy wchodzą, więc to kompletnie nie o to chodzi, że tak ma być. Natomiast trafiam dla takich klientów, którzy faktycznie nie chcą, żeby pies wchodził u nich na kanapę. Ja to jak najbardziej szanuję, albo żeby nie spał z nimi w łóżku. Więc to sobie ustalamy. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby od samego początku, jak pies tylko wchodzi do naszego domu, ta kanapa była dla niego niedostępna. Czyli nie, że dzisiaj, dobra, bo dzisiaj jesteś pierwszy dzień u nas, to chodź, ja cię wezmę na kolanka, chodź, cię tutaj poprzytulam. Nie, po prostu od samego początku pokazujemy psu, że tutaj nie wchodzisz, to nie jest dla ciebie miejsce.
0: Ale jak to robimy? No właśnie, jak to robimy? Bo psa, mówimy, tak, że nie wolno, pokazujemy na kanapę.
3: Dokładnie. Pies nie zna języka polskiego. No, czy to szczeniak, czy dorosły pies, on nie będzie znał języka polskiego, w ogóle języka ludzkiego, od tego zacznijmy. Więc to na pewno nie o to chodzi, że będziemy cały czas mówić do psa nie wolno, nie wolno, a pies i tak tam chodzi. Cały klucz polega na tym, żeby uniemożliwić. Czyli żeby odseparować od tego miejsca, żeby jakby, jeżeli, no wiadomo, no jeżeli mamy psa z naleciałościami, bo teraz jeszcze, no właśnie, wróćmy do tego, wiem, że to trochę chaotycznie brzmi, ale łatwiej jest wychować pieska, który trafia do nas bez żadnych naleciałości. Na przykład kupujemy szczeniaczka w wieku 8 tygodni, był w hodowli, tam w hodowli jakieś, no fajna hodowla, tak, gdzie już jakieś tam zasady były wprowadzane, to na pewno jest łatwiej, zawsze jest łatwiej uczyć niż oduczyć. Więc łatwiej jest, jeżeli pies do nas przychodzi i nie ma żadnych naleciałości i on nie umie nawet skoczyć na kanapę, bo jest małym szczeniaczkiem. Od samego początku, jeżeli nie będziemy go tam brali na ręce, na kolana, tylko od samego początku, nawet jak już będzie umiał wskakiwać, będziemy mu to uniemożliwiać. Ja jestem też za tym, żeby naprawdę nie bać się w domu, wziąć szczeniaczka na smyczkę, tak? Smycz to nie jest żadne narzędzie awersyjne i żadne narzędzie tortur. Smyczka ma tylko za zasadę, ma tylko jakby powodować, że coś psu uniemożliwiamy, tak? Czy na przykład spotykam wielu opiekunów, którzy nie chcą, żeby pies chodził do kuchni. I też to jak najbardziej szanuję. I tutaj naprawdę super rozwiązaniem jest bramka rozporowa.
0: To właśnie miałam powiedzieć, bo też bywa, że nie zawsze mamy otwarte kuchnie, mamy drzwi, można drzwi zamknąć, ale tak, jak otwarta kuchnia?
3: Ale jak jest otwarta kuchnia, no to jakoś zastawić. Naprawdę zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. Ważne, żeby naprawdę uniemożliwiać, żeby od początku pies nie nauczył się, że tam jest fajnie, że tam jest jedzonko, że tam jeszcze, a nie daj Boże,
0: no
3: niech
0: właśnie,
3: tam coś
0: zapachy
3: spadnie.
0: Ciągną.
3: Dokładnie, albo niech tam coś spadnie. Jak raz tam coś spadnie na ziemię i ten piesek nam tam zje to, dokładnie, no to już jest samonagradzające. A bardzo ciężko jest walczyć z czymś takim jak samonagrodzenie. Czyli jeżeli piesek się sam nagrodził, czyli dostał, dorwał coś i zjadł, to później z tym walczyć jest bardzo trudno. Więc właśnie takie podstawowe zasady wprowadzamy sobie od samego początku.
0: Mhm. Myślę, wejdę w słowo, tak? Pani Ewo, że okej, możemy zagradzać czymś, ale teraz tak, no wiemy, no różni są ludzie, jedni chcą mieć ładnie w mieszkaniu, tak? Gdzieś to jakoś funkcjonowało, wszystko, żeby ze sobą się komponowało, no i tu nagle jakąś ma bramkę wstawić, albo czymś zagrodzić.
3: No, to niestety.
0: To musi się na to
3: niestety
0: zgodzić.
3: Niestety, no tak, no inaczej psu nie wytłumaczymy, tak? No nie ma czegoś takiego, to nie nie jest racjonalnie myślący człowiek, aczkolwiek ludzie też nie zawsze racjonalnie myślą.
0: Dokładnie, tak? To wiemy.
3: Więc no, nie możemy tego wymagać, tym bardziej od psów. Stawianie granic, stawianie jasnych, pokazywanie jasnych zasad naprawdę bardzo fajnie wychowuje psy. Sama mam, mam trzy psy i niech mi pani uwierzy.
0: O, nieźle, ja mam jednego i już mam kocioł.
3: Dokładnie i niech mi pani uwierzy, że ja mam po prostu bramki rozporowe. Ja wychowałam szczeniaka na bramkach rozporowych i uważam, że mi się to świetnie sprawdziło. Mam wielu klientów, którzy nie są przekonani do klatek kennelowych, tak? Chociaż uważam, że to może być naprawdę super narzędzie do wychowania szczeniaka. Ja nie mówię, że ta klatka, klatki tak samo to, co pani powiedziała. Klatki są nieestetycznie wyglądają w domu, bo to są metalowe klamoty. Nie zawsze wkomponują się w mieszkanie, dlatego no właśnie, to nie jest na całe życie, ale to może fajnie naprawdę na początek pomóc nam wychować psa. To, że chcemy mieć porządek, no nie chcę powiedzieć bezczelnie, no to nie kupujemy psa, po prostu. No może nie do każdego domu się nadaje pies,
0: tak,
3: nie?
0: Tak, no, ewentualnie może być też tak, że ktoś kompromisy. Nie trzyma w domu psa, tylko tak. Jeżeli ma na przykład dom, no to pies ma swoje tam miejsce.
3: Jakieś tak, w garażu tam, czy...
0: No, czy w ogrodzie, czy ma jakąś tak, ma
3: kojec.
0: Ma kojec, czy budę.
3: Dokładnie.
0: I sobie tam funkcjonuje w najlepsze.
3: Tak, dokładnie, ale jeżeli ktoś już bierze psa pod swój dach, powiedzmy mieszkanie, no to jakby powinien też się liczyć z pewnymi, no, że ten pies też brudzi, no jednak, no pogoda, o, taka jak mamy dzisiaj za
0: coś
3: oknem.
0: Wiem o tym.
3: Dokładnie, no to niestety, no, a jeszcze mamy czasami
0: jakakolwiek, pani Ewo, pogoda. Tak, jak dokładnie. Ciepło piasek, jak zimno, błotko, mokro, tak. Wszystko razem.
3: No dokładnie, także no jeszcze czasami zdarzają się bardziej kudłate pieski, przyjdzie, no mój pies ostatnio jak wszedł, mam akurat border collie, więc ma trochę tego włosa i przyszłam z nimi gdzieś tam z łąki i musiałam od razu wyjść. Zostawiłam ich w domu. Tam łapki wytarłam, tak z tego co kojarzę, wytarłam, ale, znaczy na pewno wytarłam, ale wydawało mi się, że bardziej je wytarłam. Wracam do domu, patrzę, co tu się stało. A ona po prostu w tym miejscu, co leżała, zostawiła po prostu piaskownicę.
0: Wszystko zeszło.
3: Dokładnie, z niej zeszło, a zostało na podłodze i się zdziwiłam. Jeszcze zwaliłam na mojego syna, co on tu rozlał.
0: No, zawsze jest jakaś opcja. Przede wszystkim też mi się wydaje, że trzeba być w tych swoich decyzjach, właśnie jeżeli nie chcemy na kanapę, do łóżka, czy do kuchni, czy do innego pomieszczenia, być stanowczym. I tego się trzymać.
3: O może,
0: ale tak, właśnie, może, chodzi też, żeby to cała rodzina też taka
3: dokładnie,
0: była.
3: Dokładnie.
0: A to bywa nieraz, że czy dzieciaki się wyłamią, czy bywa mąż, albo w drugą stronę żona.
3: Dokładnie. O, racja.
0: No i właśnie, i teraz jak temu przeciwdziałać? Czy właśnie później jakoś można właśnie oduczyć?
3: Znaczy, no właśnie, oduczać zawsze trudniej, więc ja powiem tak, to jest bardzo nie fair w stosunku do psa, tak jak i do dzieci. Prawda? Ja bardzo często odnoszę naprawdę wychowanie psa do wychowania dzieci. Bardzo często. Może nie nadużywam, ale ma wiele, wiele wspólnych cech. Wychowanie psa z wychowaniem dzieci. Może ktoś się urazi. Mam nadzieję, że każdy będzie wiedział, o co mi chodzi. Pies według badań, według obserwacji, to jest takie 2-3-letnie, na poziomie emocjonalnym, to jest takie 2-3-letnie dziecko. Więc uważam, że bardzo dużo z psychologii dzieci można odnieść, z wychowania, można odnieść do psów. Więc jeżeli właśnie mówimy do dziecka, jeden rodzic jest taki, drugi taki, to co powoduje to u dziecka czy u psa? No, brak poczucia bezpieczeństwa.
0: Dezorientację po prostu, nie wiadomo co zrobić.
3: Tak, on się po prostu zaczyna gubić, tak? I oczywiście, że psy, jak i dzieci, z czasem zaczynają rozumieć, że z tym opiekunem mogę tyle, a z tym opiekunem tyle. I czasami to wykorzystują na swoją korzyść, oczywiście, bo każde stworzenie będzie wykorzystywać
0: tak, są
3: wszystko. Tak, na swoją korzyść. Nie są altruistami raczej. To jest nie fair w stosunku do psa, ale oczywiście, że pies z czasem to zrozumie. Tylko, że na pewno w tym momencie trochę mieszamy. Takiemu szczeniaczkowi zwłaszcza, który dopiero zaczyna się orientować, co, z kim ma do czynienia. Dopiero trafił pod ten dach. Jeżeli na przykład dzieci mówią, chodź na kanapę, bo mama nie patrzy, a za chwilę mama wraca do pokoju i mówi, gdzie ten pies na kanapie? I się na psa denerwuje. No to ten pies ma troszkę mętlik w głowie. Tak? I to jest takie nie fair, zawsze mówię. Tak? Bądźmy fair w stosunku do psa, żebyśmy od niego wymagali.
0: Trzeba właśnie trzymać tą sztamę w jedną stronę, w jednym kierunku.
3: Dokładnie.
0: Teraz bym chciała, pani Ewo, żebyśmy tak trochę jakby od początku jakby zaczęły, kiedy właśnie taki mały piesek, czy to rasowy, czy nierasowy, trafia pod nasze skrzydła. I teraz tak, bywa tak, że trzeba też nauczyć tego piesa. dziecka załatwiania się. Ja pamiętam, bo też mojego psa, mam Jack Russell Terriera, dostałam naprawdę, jak była malutka. Gdzieś tam człowiek poczytał, gdzieś tam też się dowiadywał. No tak. To maty, no to nagradzanie. Ale powiedzmy właśnie, jak skutecznie to zrobić? Jak się do tego przygotować?
3: To już powiem. Ogólnie nie jestem zwolennikiem mat, tak?
0: Ale jeżeli mamy zimę przykładowo,
3: to nie ma znaczenia.
0: Okej, dobra.
3: Nie ma znaczenia. Sama wychowywałam szczeniaka.
0: Dobrze.
3: Wzięłam ją na początku listopada. Niedawno minęły 2 lata. Więc i też ją wychowywałam zimą. I też mieszkam w bloku. Znaczy też, i mieszkam w bloku, o tak. Więc maty super, tylko że nigdy nie uczymy, nie powinniśmy, moim zdaniem, uczyć psa siusiania na maty. Dlaczego? Ponieważ znowu robimy psu trochę mętlik w głowie. Ponieważ raz będziemy go nagradzać za siusianie w domu, a za chwilę będziemy się na niego denerwować, że siusia w domu. Więc od początku pokazujemy psu, że pokazujemy, zaraz do tego dojdę, od początku chcemy, żeby piesek nam nie siusiał w domu. Ale oczywiście bierzemy szczeniaczka i wiadomo, że będzie mu się zdarzać, tak? Rzadko który szczeniaczek, zdarzają się i takie, które nie zrobią, nigdy nie załatwią się w domu, bo już jak przyjeżdżają z hodowli, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Natomiast jeżeli, bierzemy szczeniaka pod swój dach, to bierzemy też to na klatę, że on będzie się załatwiał w domku, tak? Że trzeba go po prostu tego nauczyć dopiero. Więc najlepszym sposobem nauki psa siusiania na dworze jest tak, że jeżeli zrobi w domu, to ignorować. To znaczy, zupełnie nie reagować. Nie krzyczeć,
0: karać
3: tego,
0: jakoś.
3: Nie, w ogóle nie robić wokół. Na pewno
0: gazetką,
3: żadna gazeta, nic z tych rzeczy.
0: Coś, nie.
3: Nie, kompletnie.
0: Jasne.
3: To są stare jakieś mity w ogóle już, nie będę nawet mówić, ze starych jakichś metod wychowania psa. Burzymy sobie relacje, jeżeli ja bym teraz, oczywiście tego nie robię, ale gdybym teraz wzięła gazetę i uderzyła mojego psa gazetą w tyłek, to ja nie zburzyłabym sobie relacji, bo co to by była za relacja, że ona jest tak cienka, tak? Ale jeżeli zrobię to na samym początku i pokażę mojemu psu, że jestem taka niestabilna, że czasami jestem miła i przytulam pieska i go tak strasznie kocham, a za chwilę przychodzę do niego i go próbuję uderzyć gazetą, czy uderzam gazetą, czy nie wiem, krzyczę na niego, to pokazujemy, że jesteśmy tak naprawdę niestabilni, tak, dla takiego psa. A ta relacja się dopiero buduje, tak, to zaufanie się dopiero buduje. Więc na tym początkowym etapie naprawdę nie warto na siusianie psuć sobie w ogóle pracy, tak?
0: Czyli ignorujemy.
3: Więc ignorujemy, ja w ogóle jestem
0: ogarniamy.
3: Za tym, dokładnie, ogarniać w ogóle nie przy piesku, żeby w ogóle wokół tego siusiania czy kubki nie robić w ogóle zamieszania. Zrobiło się, stało się, trudno. I teraz, ja na przykład uważam, że maty są okej, ale pod jednym warunkiem, że my sobie je kładziemy dla swojej wygody.
0: Ale to też w jednym miejscu, w jakimś jednym miejscu w domu? Nie rozkładamy w 5 miejscach.
3: Na przykład 2-3 miejsca takie newralgiczne, gdzie widzimy, że tam piesek na przykład lubi, tak? Często to przy drzwiach, gdzieś właśnie w przedpokoju, ale nie tylko, tak? Rozłożyć sobie w takich newralgicznych miejscach i po prostu ucieszyć się w duchu, jeśli się pieskowi udało trafić.
0: Czyli nie gratulować, nie cieszyć
3: na
0: się,
3: pewno
0: że
3: nic.
0: Oj, na matę, super.
3: Nie, kompletnie. Jakby nie, dla psa nie powinno być różnicy, czy on zrobił na dworze, czy on zrobił na matę, czy zrobił poza matą, to tylko ma różnicę robić nam. Natomiast duże nagrody, naprawdę zaznaczanie tego zachowania na dworze.
0: Ale teraz co? Załatwił się piesek w domu i co, za jakąś tam, odczekujemy godzinkę i wychodzimy z nim na dwór?
3: Tak, w ogóle właśnie od tego zacznijmy, że żeby nauczyć psa siusiania, to trzeba jakby wyczuć, w jakich okolicznościach robi on najczęściej, w jakich okolicznościach się załatwia. I często to jest właśnie po spaniu zaraz, więc od razu po spaniu warto po prostu się ubrać, albo już jak widzimy, że się kręci, już się szybko ubrać właśnie, zwłaszcza w taką pogodę, gdzie to ubieranie trwa trochę dłużej, po prostu zawinąć się, szybko ubrać się i już stać gotowym, jak piesek się obudzi, od razu go wynosić na dwór. I to jest duża szansa, że on wtedy na tym dworze zrobi i że będziemy mieli szansę nagrodzić na tym dworze.
0: Jak na dworze się załatwi, jakiegoś tego smakusia dajemy?
3: Robimy z tego naprawdę
0: aferkę, taką małą.
3: Taką pozytywną aferkę. taką imprezę, że super zrobiłeś, że o to chodzi, świetnie. Oczywiście smaczek nie zaszkodzi naprawdę, nie bójmy się tego, że potem będziemy musieli całe życie chodzić ze smaczkami i nagradzać za siusianie, aczkolwiek one wiedzą już później i często jest tak, że zrobią sisiu albo kubkę i lecą do opiekuna i nie uważam, żeby było w tym coś bardzo złego. Można za to oczywiście nagrodzić smaczkiem. Pieski też, no, ponieważ to są szczeniaczki, więc nie panują nad swoim pęcherzem, więc często też w trakcie zabawy, tak, potrafią siuśnąć. Na przykład też właśnie po jakiejś aktywności warto, tak, czyli widzimy, że jest taki bardzo, bardzo kręcący się, wynosimy. To jest naprawdę też bardzo indywidualne. Niektóre psy bardzo szybko w ogóle zaczynają pokazywać, że chcą wyjść, tak? Niektóre kompletnie tego nie robią. Nigdy.
0: No właśnie, bo teraz chciałam jakby przyjść do tego, że okej, wynosimy pieska, jak jest malutki szczeniak, uczymy go codziennie, mija tydzień, miesiąc i właśnie, chcemy właśnie, żeby pies nam wskazał, czy zapiszczał, czy stanął przy drzwiach, właśnie, bo te, które nam nie pokazują, no to skąd mamy wiedzieć?
3: No dokładnie, to ja powiem tak od swojej strony, u mnie żaden pies mi tego nigdy nie pokazywał, no chyba, że jest jakaś biegunka, coś, tak? No to oczywiście, natomiast nigdy nie ma czegoś takiego, że ja uczyłam je, albo chciałam, żeby one mi pokazywały, że chcą siusiu. Ponieważ to są stworzenia, tak jak już gdzieś tam wspomniałyśmy, bardzo, znaczy cwane, znaczy w takim znaczeniu, że jakby no robią to, co im przynosi korzyść. I teraz, jeżeli nam się zdarzy, że szczeniaczek sobie skojarzy, że jak podchodzę do drzwi i skrobię w drzwi, a mi się już nudzi, wcale mi się siku nie chce, czy tam szczeniaczek, czy już taki dorosły pies, a mi się nudzi po prostu i zaczyna nam skrobać co, nie wiem, godzinkę w drzwi, no to najczęściej no właśnie uczymy sobie trochę psa tego, że zaskrobię w drzwi, ja go wyprowadzam. Jemu się tam wcale siusio nie chciało. Więc ja niekoniecznie jestem za tym, żeby uczyć psa pokazywania, że chce, tak, że chce siusio. Ja jestem bardziej ten zwolennik tego, żeby sobie obserwować psa z boku i to nam pokazuje, zachowanie psa bardzo często nam pokazuje, na przykład moja Happy, jak była szczeniaczkiem, to zaczyna się kręcić w kółko. I ja od razu wiedziałam, aha,
0: tylko teraz tak
3: się,
0: wejdę,
3: nie?
0: W słowo, czytam naszych słuchaczy, którzy teraz sobie mówią, okej, ale no nie mam zawsze tyle czasu, żeby obserwować psa. Przykładowo, czy pracuję, czy mam takie godziny zmienne, że jestem na przykład rano albo po południu. Jest to parę godzin, ale jest to tak rozrzucone.
3: Ale te parę godzin naprawdę wystarczy, żeby zacząć obserwować, tak? Żeby właśnie, no naprawdę, to na początkowym etapie jesteśmy bardzo na tych szczeniaczkach skupieni, aż za bardzo uważam. Może też do tego dojdziemy, bo ja to mogłabym o tym godzinami, żeby się psy właśnie nie czuły pępkami świata. Natomiast właśnie, no i tak je obserwujemy, i tak je obserwujemy, i poznajemy, bo ten pierwszy okres życia z psem właśnie polega na tym, że my poznajemy się wzajemnie. One nas, a my je, tak? I to jest do zauważenia, tak? Że ten pies gdzieś zaczyna inaczej się zachowywać. Tym bardziej, że to jest też w naszym interesie, żeby piesek szybko zaczął siusiać na dworze. I tym bardziej no, na to najczęściej zwracamy uwagę. Jedno z najczęstszych pytań, jakie ja dostaję na psim przedszkolu, to jak oduczyć go w końcu sikania w domu. Naprawdę, to jest jeden z większych problemów opiekunów. Nie jak nauczyć siad, tylko właśnie jak oduczyć siusiania. Więc ja wiem, że to jest w interesie opiekunów, więc myślę, że dużo skupiają się na tym, na początkowym etapie właśnie obserwowania psa. I mówię, uczę, bardziej jestem za tym, żeby sobie obserwować. Wiadomo, na początku co 2 godzinki należy wychodzić ze szczeniaczkiem. I warto robić sobie takie dyżury. Jeżeli jesteśmy w pracy, tak, i nie ma kto wyjść co te 2 godzinki, no to jakby musimy się liczyć z tym, że no będzie to siusiu w domu.
0: Będzie
3: tak?
0: Niespodzianka.
3: Będzie
0: jakaś.
3: Niespodzianka, będzie siusiu, będzie kubka. Oczywiście, no mówię, zdarzą się pieski, które będą tego robić mniej albo wcale, ale to jest naprawdę rzadkość. Natomiast duże rasy na pewno dłużej będą potrafiły wytrzymać bez siusiania, niż taki mały, tak, ciułałka, gdzie ma ten pęcherzyk, wiadomo, jak maleńki, nie?
0: Tak jest.
3: No i to też trzeba sobie wziąć gdzieś to pod uwagę, tylko że takiej ciułałce naprawdę łatwiej jest trafić na matę. Zawsze też to mówię, nie? Jak rozłożymy jedną matę, to dla niej to już jest wielka przestrzeń,
0: tak,
3: nie?
0: Tak, tak, tak, ogromne. Białe pole albo niebieskie,
3: tak,
0: w zależności,
3: tak,
0: od koloru.
3: Ale mówię, ale to na pewno to, że mamy małego pieska, to żeby to wybrzmiało, to nie zwalnia opiekuna z wyprowadzania i tak jak dużego psa. Uczymy od razu zasad, że siusiamy na dworze, bo też często ostatnimi czasy spotykamy się z takimi przypadkami, że wziąłam sobie małego pieska, bo z nim nie trzeba wychodzić na dwór, bo mu kuwetę kupiłam, tak?
0: Dla psa kuweta?
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście,
0: tego
3: że tak.
0: Tego jeszcze nie słyszałam, ale
3: serio.
0: Nie widziałam, powiem szczerze.
3: Tak, i coraz częściej się z takimi opiniami spotykam, że mały piesek nie wymaga chodzenia na dwór, a tym bardziej jeszcze jak się boi.
0: Nie, to zwalnia, nie jest naturalne u zwierząt.
3: No oczywiście, to jest ich główna potrzeba, spacery, eksploracja, więc
0: zapachy i te sprawy.
3: Potrzeby.
0: Właśnie, to teraz tak sobie myślę. Mamy tutaj sprawę załatwiania opowiedzianą, co i jak trzeba robić. No i teraz tak, wprowadzamy tego naszego małego towarzysza no, w świat właśnie podwórkowy, czyli wychodzimy na spacer. I teraz tak, no wiadomo, smycz i tak, zaznajamiamy z innymi psami, nie zaznajamiamy. Jak podejść w tych pierwszych kontaktach?
3: To znowu temat rzeka.
0: No domyślam się, że można by było mówić.
3: Można mówić, a już zwłaszcza ja. Jeśli chodzi o spotkania z pieski, o z pieskami, oczywiście, że zaznajamiamy. Oczywiście, że jest to bardzo ważny
0: element wychowania.
3: Element wychowania, dokładnie. I jak najbardziej zaznajamiamy. Tylko, żeby to wszystko też było z głową. Że teraz nie huzia na juzia, wszystkie pieski na spacerkach podchodzimy, podbiegamy, uczymy psa właśnie podchodzenia do każdego, ponieważ psy uczą się bardzo poprzez skojarzenia, ale też poprzez to, co odczuwają. Czyli one, tak jak mówiłam, nie myślą racjonalnie, tylko poprzez swoje emocje. I teraz, jeżeli pies sobie skojarzy, że widzi psa i to się wiąże z olbrzymimi emocjami, czyli ojejka, będzie się coś działo, będzie afera, będzie bieganie, skakanie po piesku i to niestety później, jak zaczyna dorastać, cały czas te emocje w nim buzują. I dlatego często mamy też takie psy, które nie potrafią obojętnie przejść obok jego psa, tak? Tylko to się zawsze wiąże od razu z dużymi emocjami. Ciągnie do psa, tak? Albo zaczyna szczekać i już, ojejka, łatkę agresywnego psa na przykład dostaje, a to wcale nie jest agresja, tylko frustracja, bo zawsze mogłem, a teraz nagle zabraniają mi, bo już jestem starszy, duży, tak? Czy z innych przyczyn. Więc od samego początku warto uczyć psa też mijania psów spokojnie. Tak?
0: Ale jak to właśnie zrobić?
3: No właśnie nie.
0: Bo zaznajamiamy małego pieska gdzieś, wiadomo, nie mówimy, że jest dużo psów, ale idziemy na podwórko, idziemy ze spacerkiem, za rogu wychodzi ktoś z pieskiem, pytamy się też oczywiście tej drugiej osoby, czy możemy podejść, tak? No bo wiadomo, ktoś może sobie nie życzyć, albo pies może mieć też różne zachowania. I wtedy co? Niech się obwąchają, niech sobie pobędą?
3: Ja lubię podchodzić do psów takich bardziej spokojnych ze szczeniakiem, tak? Czyli jak widzę z daleka, że idzie taki fajny, zrównoważony, spokojny pies, który też nie wysyła mojemu psu z daleka już sygnału, że nie chce. Też patrzę na człowieka, jak się zachowuje. No bo jeżeli człowiek się spina i zaczyna gdzieś odchodzić, no to oczywiście nie wołam go, ale ja bym tu bardzo chciała, tak, podejść ze swoim szczeniaczkiem. Nie, ale wykorzystuję takie sytuacje na spacerach właśnie, gdzie widzę fajnego psa. I często sobie takie psy wykorzystuję. Często też opiekunowie, jak idą gdzieś na spacerze ze szczeniaczkiem, ja idę ze swoim właśnie jednym, takim mam takiego jednego bardzo fajnego, dorosłego psa, ale on jest super do szczeniaczków, do socjalizacji, bo jest spokojny, no bez agresji, bo to też jest ważne, no też nie o to chodzi, żeby pies nagle teraz zaczął nam gdzieś tam wychowywać szczeniaka, obcy pies, tak, wychowywać szczeniaka agresywnie, ale właśnie też na dużo dosyć pozwala szczeniaczkowi, ale właśnie nie wkręca się tam, nie skacze, nie pozwala też po sobie skakać, to ja często nawet proponuję opiekunom, no to było kiedyś częściej, jak jeszcze nie miałam teraz tego obecnego pieska, proponowałam, że jak chcą, to niech podejdą, bo mają super okazję do socjalizowania fajnego psa, ponieważ socjalizacja nie polega właśnie na tym, bo często to jest tak źle rozumiane, że socjalizuj psa koniecznie z psami, tak, bo później będzie właśnie, nie wiem, jakiś tam, tak, agresywny, reaktywny czy lękliwy. Więc ta socjalizacja ma polegać głównie na tym, żeby dobierać fajne psy, proponować te spotkania i dobierać dla niego fajne psy od samego początku, ale w tym samym czasie pokazywać mu, że fajnie jest też minąć drugiego psa i wcale nie trzeba do psa podchodzić, tak? Do psów podchodzić.
0: Ale właśnie, ale no tak, tutaj zaznajamiamy, tu jest fajnie, tak? Fajnie, emocje pozytywne. Okej, okay, idziemy gdzieś dalej i wtedy nie podchodzimy, no to pies też się, dlaczego właśnie nie mogę podejść, nie mogę tego nowego
3: No bo ja jestem bardziej za tym, żeby mniej podchodzić, a więcej odpuszczać, czyli więcej od razu uczyć tej rezygnacji, czyli od samego początku uczyć rezygnowania z psów, a tylko wybrane spotykać. I też spotykać fajnie, jeśli pies, za jakiś czas on to naprawdę też zrozumie, że ja mu pokazuję, kiedy możemy, tak? Że pies jakby sam widzi, kiedy ja mu wysyłam sygnał, chodź, do tego pieska podejdziemy, a od samego początku, na przykład widzimy psa z daleka. Ja mam tak wyostrzony wzrok na spacerach, że ja często zauważam pierwsza, pomimo wszystko, tak? I ja już zaczynam się przygotowywać do tego i tak też to jakby pokazuję opiekunom, kiedy idziemy gdzieś do parku, tak? Ze szczeniaczkami i też pokazuję właśnie opiekunom, jak reagować w momencie, kiedy nasz piesek zauważa psa. Nie kiedy on już do niego ciągnie, kiedy on już szczeka, bo wtedy to jest mleko, już się rozlało i wtedy już tak naprawdę zabieramy z tej sytuacji emocji naszego pieska, bo już jest rozchwiany emocjonalnie. Tak naprawdę warto jest pracować w ogóle ze szczeniaczkami. No wiadomo, trzeba mieć dla nich wtedy trochę czasu. Wziąć sobie do parku, do takich rozcieńczonych miejsc, bo wiadomo, no, nasze osiedla nie sprzyjają socjalizacji kompletnie. No właśnie, temat na kolejny. Nasze osiedla nie sprzyjają socjalizacji. Psy potrzebują do kontaktu ze sobą dwóch głównych, zasadniczych rzeczy. Czasu i przestrzeni. Czyli to, czego na spacerze, na smyczy po prostu nie mają. Na spacerze, na smyczy idziemy, nagle zza rogu wyłania nam się pies. Duży, wielki. Nasz pies się albo wystrasza, albo zaczyna szczekać. No to tu nie ma żadnej nauki, tak? Tutaj nie pokażemy psu, jak chcielibyśmy, żeby się zachował. Dlatego, jeśli chodzi o naukę i dlatego, jeśli chodzi o szczeniaczki, warto sobie robić to w bardziej rozcieńczonych miejscach, tak? Czyli idziemy do parku, gdzie mamy przestrzenie, gdzie możemy sobie stanąć na jakiejś polance, gdzie z daleka chodzą pieski i pokazywać te pieski, tak? Że one sobie są, ale wcale nie to nie znaczy, że ta interakcja będzie i że trzeba do niego podejść. Uczyć sobie właśnie rezygnacji, to jest taki bardzo ulubiony przeze mnie temat. Bardzo to lubię, bardzo lubię uczyć. Oczywiście można trochę pójść w to za bardzo, więc też właśnie nie tylko uczymy rezygnacji, tak jak powiedziałam, ale też i tych kontaktów jak najbardziej. I tutaj kłania się właśnie psie przedszkola, tak? Na przykład.
0: No właśnie, bo można też nie tylko jakby samemu, ale też skorzystać z pomocy fachowca. O tym myślę jeszcze powiemy. Ale teraz chciałabym jeszcze zapytać tak, tu kontakty z drugimi psami jak najbardziej, wiadomo, ograniczone, nie robimy tego nachalnie za często, ale teraz mam takie pytanie, no mamy szczeniaczka, który jest słodki, malutki, no i wiadomo, dzieci, czy też dorośli, bo też się oczywiście zdarzają, o jaki śliczny i do głaskania. Czy my robimy tak, że no dajemy tego naszego szczeniaczka do głaskania, czy jednak, no gdzieś z tym pieskiem pod pachę i w drugą stronę, no co jest dobre?
3: Ani to, ani to. Jak zwykle.
0: Tu środek
3: jakiś. Jak zwykle, tak, balans. Jak we wszystkim balans, tak? I tak samo tutaj. Nie robimy z psa dzikusa, tak? Czyli właśnie, socjalizujemy mądrze. A socjalizowanie mądre to jest właśnie pokazywanie świata nie na wysokich emocjach. Czyli nie wtedy, kiedy pies nas na przykład się boi, albo kiedy jest zbyt intensywny w swoich zachowaniach. Mam na myśli często widok szczeniaczka, który tak się łasi przed obcym człowiekiem. Tak, wydaje się, że jest tak szczęśliwy, tak radosny z tego spotkania, że aż podsiusia pod siebie. To nie jest dobra socjalizacja. To nie jest zachowanie, które jest dobre dla naszego szczeniaczka. Po prostu ten szczeniaczek często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często tak naprawdę trochę walczy już o życie. Tak? Jest w takim dużym stresie, że po prostu zaczyna pod siebie właśnie siusiać i on po prostu flirtuje. Czyli to się nazywa flirt. Psy używają, tak jak i inne stworzenia, ogólnie jest 5 strategii radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Psy wykorzystują najczęściej 4, jednego raczej nie. I te strategie, tak szybko powiem.
0: Bardzo prosimy, myślę, że się przydadzą.
3: To jest strategia odejścia, czyli ucieczki, uniknięcia konfliktu, kontaktu, przepraszam, bo to wcale nie musi być konflikt, czyli pies widzi drugiego psa albo człowieka, którego, albo dziecko biegnące i jakby był bez smyczy, jakby był na wolności, to najchętniej by odszedł, tak? Bo się tak nauczył i to jest taka najpopularniejsza strategia wykorzystywana przez psy, gdyby nie były czasami właśnie, gdyby ona była niemożliwa czasami, tak? Bo właśnie jest smycz, bo jest wąskie przejście, bo idziemy po wąskim chodniku i wtedy pies nie ma możliwości odejścia. Czyli pierwszą strategię często mu zabieramy. Druga strategia, którą sobie właśnie często wykorzystują szczeniaczki, ale nie tylko, bo dorosłe psy też często to robią, to jest flirt. To jest pokazywanie, że jestem taki niewinny, taki malutki, nie rób mi krzywdy, takie trochę samoupośledzanie, właśnie obniżanie się bardzo przed drugim człowiekiem, prawie okładzenie się, pokazywanie brzuszka. To jest właśnie taki flircik, tak? Czyli ta strategia często też działa tym szczeniaczkom, bo ci ludzie tak faktycznie wtedy się robią tacy miękcy, tak? Tak nas to rozmiękcza. No i właśnie to jest często wykorzystywane. Później niestety, piesek nam dorasta i jakby ta strategia czasami gdzieś przestaje działać, bo jednak ten człowiek dalej się nachyla nade mną, a mi już to zaczyna przeszkadzać i nie chcę, żeby się nade mną nachylał. Psy nie lubią, jak się nachylają obcy ludzie nad nimi, tak? Więc wtedy zaczynają bardzo często, jeszcze często, jak zaczyna działać testosteron powiedzmy tak, u samców, zaczyna nam działać kolejna strategia i to jest strategia agresji, tak? Czyli odsunięcia obiektu, który nas stresuje. I wtedy na przykład pojawia się, powiedzmy, piesek nam się łasi, ale już ma za dużo i na przykład warknie. I w tym momencie człowiek się odsuwa i pies się uczy, aha, czyli ta strategia jest lepsza. Kurczę, to mi tak fajnie zadziałało, tak? Warknąłem i się odsunął. Z tego bardzo często, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często rodzi się nam agresja, czyli pies zaczyna wykorzystywać inną strategię. Tak samo właśnie przy mijaniu się z innymi psami, tak? Flirt nie, no bo już jestem, już się za bardzo, tak, boję, już to też mogło gdzieś tam nie zadziałać, bo jakiś pies na przykład na mnie warknął, kiedy się kładłem pod niego i bo byłem zbyt taki intensywny w tym flircie i pies na mnie warknął, no to zaczyna pies rozumieć, że ta strategia nie działa, no i bardzo często później właśnie też jest jakieś szczekanie już z daleka i nagle pies stwierdza, o kurczę, zaczynam szczekać, fajnie, działa, tak, i pies do mnie nie podchodzi, więc to jest kolejna strategia i jest jeszcze jedna strategia, może taka mniej popularna, ale też wykorzystywana przez psy, to jest zastyganie. Zastyganie w bezruchu.
0: W bezruchu.
3: Tak, dokładnie. I to robi na przykład mój pies, jeden duży. Jak idzie na niego jakiś duży pies, to on z tej swojej niepewności, bo on nie jest ogólnie, nie boi się psów, ale no wiadomo, czasami też sytuacja go przerasta, to zastyga. Tak? Zwłaszcza jak był młodszy, zastygał bardzo często i ja myślałam, Boże, co ty niegrzeczny jesteś, tak? Dopiero później zrozumiałam, aha, to jest twoja strategia. I ja ją teraz po prostu widzę, tak? Ta piąta strategia to jest udawanie martwego, ale tego raczej psy nie robią. To robią bardziej gryzonie, tak? Czy tam gdzieś ptaki na przykład. Psy raczej nie, chociaż gdzieś tam w jakiejś książce kiedyś czytałam, że ktoś tam spotkał takiego psa, co udawał martwego, nie? W takiej sytuacji. No i właśnie, i to są strategie, nie pamiętam tematu, od jakiego to się zaczęło, ale no myślę, że to też fajny temat, taki do myślenia dający opiekunom, co się dzieje, kiedy zabieramy psu taką najważniejszą potrzebę poradzenia sobie w sytuacji, czyli właśnie odejście, uniknięcie kontaktu.
0: A to pani Ewo wyszło od tego, że...
3: Tak.

0: nie chcę przytulać.
1: Tak, trzeba to jakby też wytłumaczyć dziecku, nie?
0: No właśnie,
1: każdy pies, tak, każdy pies jest inny i tak jak my, tak jak dzieci czy ludzie, jedni lubią być bliżej, tak, swojego gdzieś tam partnera, jeden nie lubi dotyku, jeden bardziej lubi, tak samo psy. Jeden będzie ten dotyk wręcz sam podchodził, a inny pies nie, będzie się trzymał gdzieś z daleka i to też trzeba uszanować, tak? Wiadomo, że jest wtedy bardziej przykro, ale no trzeba to wziąć po prostu, jak ja to mówię, na klatę.
0: Dokładnie. Panie Ewo, czy to tak jest, tutaj będziemy teraz mity i nie mity, że jeżeli mamy właśnie w rodzinie psa, że pies sobie wybiera jedną osobę, nie wiem jak to powiedzieć, którą słucha, czy którą bardziej, no nie wiem, jakoś ceni, czy uważa za swojego, tak, przyjaciela, bo nie mówmy pana, tak?
1: No
0: tylko
1: tak,
0: takiego,
1: tak,
0: taką osobę,
1: jest.
0: Tak. Jest coś takiego?
1: Jest coś takiego, są psy, są też rasy predysponowane do tego, że mają, że to są psy jednego opiekuna, tak się mówi. I oczywiście, że tak jest. Gdzieś to się faktycznie zdarza. Z badań gdzieś wynika, że psy bardziej przywiązują się do ludzi, które je szkolą, które coś z nimi właśnie szkolą. No są bardziej, no powiedzmy, są bardziej konsekwentne w wychowaniu. Czyli takie bardziej stabilne. No co oczywiście też jest zrozumiałe. Nikt nie lubi niestabilnych ludzi, tak? W swoim otoczeniu. I takich jak chorągiewka. Zawsze bezpieczniej się czujemy na pewno. I tak samo psy bezpieczniej czują się przy takim człowieku, który jest zawsze jakiś. Nawet jeśli jest zawsze oschły w stosunku do psa, to bardzo często, i to często widzę, tak? W relacjach gdzieś tam jak jadę na konsultacje, czy właśnie gdzieś tam poznaję ludzi na szkoleniach, to właśnie często obserwuję coś takiego, że ktoś mi na przykład mówi, ja temu psu daję jeść, rozpieszczam, pozwalam spać ze sobą, a mój pies i tak bardziej kocha mojego partnera, czy tam męża, a on tak naprawdę to ma go w poważaniu.
0: Dokładnie.
1: I to faktycznie, tak, czasami też tak się też zdarza, że pies po prostu bardziej lubi takiego człowieka, który jest trochę właśnie mniej dostępny, bardziej gdzieś do niego lgnie, może właśnie przez to, że ma tamtej osoby po prostu po kokardkę, jak ja to mówię, a tak często jest. Ale myślę, że głównie tak z moich obserwacji, pies jednak bardziej przywiązuje się do tej osoby, która jest właśnie stabilna, która wychowuje, szkoli, bo to jest fajna relacja, fajny czas spędzony z psem, ale nawet jak nie szkolimy psa, tak, w takim typowym znaczeniu, że nie wiem, chodzimy na szkolenia, tak, nie wiem, uczymy konkretnych komend, to i tak ten czas spędzony właśnie z taką osobą, która jest zawsze taka sama, to myślę, że ten pies będzie po prostu bardziej tego opiekuna po prostu szanował, nie? I bardziej do niego lgnął wielokrotnie.
0: Czyli jest taka jedna osoba.
1: Tak.
0: Teraz tak, jak jeszcze jesteśmy w tym młodym wieku.
1: A jeszcze jak mogę?
0: Jasne.
1: Tak, to jeszcze z moich obserwacji też, nie wiem na ile, bo nigdzie się z tym akurat nie spotkałam, ale ponieważ no, dużo spotykam szczeniaczków na swojej drodze, to faktycznie widzę coś takiego, że pies się przywiązuje bardzo szybko do osoby, która po niego pojechała do hodowli, poszła do schroniska po niego, którym jakby ten pierwszy kontakt pies nawiązał. I naprawdę coś w tym jest. Nie ma chyba na to badań, nie spotkałam się w każdym bądź razie, ale z moich obserwacji faktycznie tak wynika, że jeżeli ta osoba na przykład, nie wiem, od razu wzięła tego pieska na ręce, to ten piesek momentalnie jakby się do tej osoby bardziej przywiązuje. Może nie jest to jakąś regułą tak, ale taką obserwację zaobserwowałam.
0: Jakieś powiązanie
1: takie moje badanie.
0: Panie Ewo, tak, jesteśmy jeszcze w tym młodym wieku, no i wiadomo. Jedni mówią, że pies reaguje na imię, drudzy mówią, że nie, że coś słyszy, jakiś wyraz, który ma go przywołać. Jak to jest właśnie?
1: Oczywiście, że reaguje na imię. One w ogóle bardzo szybko uczą się swoich imion. No, to znaczy, też się śmiejemy często, że pies myśli czasami na początku, że ma na imię nie wolno, zostaw, tak? Bo to słyszy najczęściej. Ale oczywiście, że tak, ponieważ im się to warunkuje. Ponieważ często, ale po prostu jak mówimy imię psa, to w tym momencie też zwracam na niego uwagę. Czyli w tym momencie warunkujemy mu, że to coś, to słowo, no bo na początku wiadomo, no pies też nie wie, że to jest jego imię, no zresztą nie wiem, czy w ogóle wie, no ale jakby warunkuje, że to słowo kojarzy się z kontaktem z człowiekiem, czyli że mam na to hasło, na to słowo reagować. Także jak najbardziej tak. Aczkolwiek są też psy, które właśnie mają kilka imion. Ja sama do swoich psów mówię o wielu jakby imionach i one też to zaczynają naprawdę rozumieć, tak?
0: No
1: czyli
0: tak
1: moja
0: mamy...
1: Happy na przykład bardzo często jest misią, po prostu moja misia.
0: No właśnie, bo z kolei jest taka kwestia, że na przykład my mamy Belle,
1: tak?
0: Ale mówimy Belcia, Belinia.
1: Tak, dokładnie. One
0: tak
1: to naprawdę...
0: Tak, czy jakoś wiadomo,
1: Cinka
0: też,
1: one to
0: no wiadomo.
1: Naprawdę potrafią bardzo. Jeszcze też właśnie potrafią to nawet skojarzyć z naszymi emocjami, tak? Bo też często to się z tym wiąże. Nasze emocje naprawdę są bardzo łatwe do odczytania u psa. Nie dość, że ten brosło, tak? Inaczej inny

0: ton, to jeszcze dodatkowo nasze emocje pachną. Więc jeżeli my jesteśmy bardzo weseli i mamy taki fajny humor i mówimy właśnie wtedy najczęściej tym zdrobnieniem, to się też psu kojarzy. Aha, ma dobry humorek, moja opiekunka.
1: Panie Iwo, to teraz tak. Szkolić, uczyć psa, każdego, trzeba, nie trzeba. Od czego to zależy? Od właśnie zachowania psa, że mamy jakiś problem i nie możemy sobie poradzić?
0: Tak jak już gdzieś tam wspomniałam, lepiej uczyć niż oduczać. Szkolić to właśnie to jest to słowo, które często jest tak rozumiane, że szkolić, trzeba iść do szkoły i tam musztra i tak dalej. Warto, naprawdę warto na samym początku chociaż to psie przedszkole zaliczyć ze szczeniaczkiem. Naprawdę.
1: Pół roku i piesek tak,
0: Nie.
1: Wcześniej?
0: Jak najwcześniej. Jak tylko piesek jest zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i ta kwarantanna poszczepienna te 10 dni po tym drugim szczepieniu, 10-14 dni, tak weterynarze się wypowiadają i wtedy jak najbardziej rozpocząć już to psie przedszkole. Właśnie nie mówię celowo szkolenie, tylko właśnie psie przedszkole, tak? Ponieważ tam pod okiem specjalisty opiekunowie dowiedzą się, jak właśnie wychowywać szczeniaczka. Oczywiście, że też na psim przedszkolu uczymy podstawowych zachowań, ale to bardziej po to, żeby opiekun wiedział, jak tego psa uczyć, tak? Jak go nauczyć podstawowych zachowań, które mogą mu się w życiu przydać i bardzo często naprawdę się przydają. Jak właśnie chodzenie na luźnej smyczy, chodzenie przy nodze, pójście na odsyłanie na legowisko w domu, co uważam, że jest bardzo ważną kompetencją psa. Co jeszcze? Hasło zostań, które naprawdę bardzo często się przydaje w życiu, a też uczy fajnie samokontroli szczeniaczka. Oczywiście robimy to wszystko ze szczeniaczkami, nie tak jak z dorosłymi psami, czyli bardziej skupiamy się, bardziej to robimy poprzez zabawę, poprzez dawanie smaczków za to. No, to nie jest żadna musztra, ale przede wszystkim pieski też się socjalizują, tak? Mają okazję pracy przy innym psie, czyli już mamy tą rezygnację słynną, tak? Czyli mamy już tutaj, że pies, pomimo, że tutaj są inne pieski, to pies uczy się wchodzenia w relacje, w kontakt ze swoim psem. Czyli nie są w tym momencie pieski najważniejsze, tylko też jest opiekun w tym wszystkim fajny.
1: Warto poradzić się fachowców, nauczyć pupili podstawowych komend. Szczegóły znajdziecie także na Facebooku Rayleigh Dog Szkolenie Psów.
2: Vox FM Gorzów radzi. Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Dobry wieczór, Konrad Baranowski. Kłaniam się niziutko. Niedziela, wieczór, radio Vox FM Gorzów, a więc pora na magazyn na sygnale. Czego spodziewać się dzisiaj? Będzie o pracy służb gorzowskich w ciągu ostatniego tygodnia. Powyciągamy też trochę spraw sądowych, chociażby tą, która znalazła swój finał w poniedziałek. Sprawcy pożaru dachu AJP zostali skazani. Wyrok nie jest prawomocny. Nie idą też do więzienia, ale właściciel firmy odpowiedzialnej za pracę feralnego dnia ma do zapłacenia odszkodowania w wysokości 500 000 zł. Rektor uczelni nie jest zachwycona. Zapraszam po szczegóły.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: 12 nietrzeźwych kierowców na lubuskich drogach. W sobotę policjanci przeprowadzili kontrolę, wykonali prawie 4000 badań. Ci, co złamali prawo, czekają konsekwencje. Efekty akcji ponownie pokazują, że takie działania są konieczne. Mundurowi zatrzymali 6 osób prowadzących w stanie nietrzeźwości oraz 6 kierowców po użyciu alkoholu. Były także inne naruszenia przepisów. 2 kierujących bez uprawnień, 3 kierowców z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów oraz 2 osoby z cofniętymi uprawnieniami. To pokazuje, że działania są potrzebne i obejmują znacznie szerszy zakres niż tylko badanie trzeźwości.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Jest wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu AJP w Gorzowie. Sędzia skazał właściciela firmy i jego pracownika NORK pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny 20 000 i 10 000. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator żądał 2 lat i 1,5 roku więzienia oraz prawie 18 000 000 zł odszkodowania. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu. Wbrew projektowi przepisom użyto palnika gazowego.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Najpierw uzasadnienie, później ewentualna apelacja. Umiarkowany optymizm po stronie zarówno oskarżenia, jak i obrony w sprawie pożaru rektoratu AJP w Gorzowie. Rozstrzygnięcie z poniedziałkowego poranka nie jest prawomocne. Szczegóły Sebastian Górny.
4: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
3: Do tego grzywny, obowiązek pracy zarobkowej w czasie zawieszenia oraz przede wszystkim 500 000 zł częściowego odszkodowania, które Robert B. ma wypłacić uczelni. Przypomnijmy, do pożaru przy ulicy Teatralnej doszło w kwietniu 2024 roku.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Gorzowianie zaniepokojeni mailami i SMS-ami. Szef Centrum Medycznego wbija szpilę rządowi. Wyciek danych dotknął około 19 milionów osób w Polsce. W Gorzowie dotknęło to m.in. pacjentów Mediraju. Właściciel sieci przychodni wydał oświadczenie w tej sprawie. Jacek Bachalski podkreśla, że wyciek, o którym swoich pacjentów informowali za pośrednictwem maili i SMS-ów, to część incydentu dotyczącego systemu MyDR. Szczegóły Wojciech Hańczuk.
5: Według właściciela sieci przychodni monitoring nie wykazał do tej pory przypadków wykorzystania ani publicznego ujawniania danych z tego wydarzenia. Bachalski, znany w regionie polityk, w oświadczeniu postawił także zarzut Ministerstwu Zdrowia i NFZ-owi. Kosztujący około 170 milionów złotych program e-Gabinet Plus wciąż nie został skutecznie wdrożony i udostępniony placówkom POS. Jednostki medyczne mają mieć przez to związane ręce i muszą korzystać z rozwiązań komercyjnych, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo danych.
3: W przypadku otrzymania informacji o wycieku naszych danych doradzane jest zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Cała siódemka z zarzutami za pobicie 16-latka w Baczynie. Trójce młodych mężczyzn grozi do 5 lat więzienia. Nieoficjalnie miało między nimi dojść do kłótni o kluby, którym kibicują. Gorzowska policja prowadzi postępowanie. Urazu głowy, na szczęście niegroźnego, doznał 16-latek. Trzy osoby w wieku 17-20 lat zostały przesłuchane w poniedziałek po południu, mówi Agnieszka Wiśniewska z Gorzowskiej Komendy Policji.
6: Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. Wobec mężczyzn zastosowano dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
1: Wcześniej zarzuty pobicia usłyszały 4 osoby nieletnie, 16-latkowie, którymi zajmie się sąd rodzinny. Przypomnijmy, do pobicia doszło w sobotę w Baczynie. Po godzinie od zejścia sprawcy zostali ujęci w Gorzowie Przysłowiańskiej. Pobity 16-latek trafił do szpitala, na drugi dzień został wypisany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
5: Narkotyki wysyłali listami, między innymi do więzieniów. Małżeństwo z Gorzowa oskarżane o handel i wytwarzanie narkotyków. Jak ustalili śledczy, przez 4 lata produkowali i wysyłali narkotyki m.in. do zakładów karnych w Płocku, Elblągu czy Radomiu.
7: Małżonkowie odpowiedzą za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz substancji psychotropowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni prowadzili przestępczy proceder od czerwca 2021 roku do czasu ich zatrzymania, czyli do listopada 2025 roku. Ten proceder prowadzili w sposób zorganizowany i ciągły. Ich działalność polegała na dostarczaniu zabronionych substancji drogą pocztową do zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie całego kraju, w tym między innymi w Płocku, Elblągu, Radomiu czy Świdnicy. Zabronione substancje dystrybuowali również wśród innych odbiorców. Łączna wartość wprowadzonych do obrotu substancji wyniosła nie mniej niż 50 tysięcy złotych, co dla obojga oskarżonych stanowiło stałe źródło dochodu. Impulsem do wszczęcia śledztwa było cykliczne ujawnianie w jednostkach penitencjarnych przesyłek, które zawierały środki odurzające. Analiza tych wszystkich spraw pozwoliła powziąć podejrzenie, że kontrabanda pochodzi z jednego źródła. W wyniku skrupulatnych czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariuszy policji oraz wzmożonych działań procesowych prokuratury sprawcy zostali zidentyfikowani. 24 listopada 2025 roku funkcjonariusze policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W ich toku zabezpieczono partie substancji psychoaktywnych oraz susz roślin. Łączna ilość zabezpieczonych środków pozwalała na jednorazowe odurzenie około 5700 osób. W toku śledztwa wobec nich stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który z czasem został uchylony i zastąpiony wolnościowym środkiem w postaci dozoru policji.
5: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury. Kobiecie za handel grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a mężczyźnie, który substancje także produkował, do 20 lat pozbawienia wolności.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Gorzów na szlaku turystyki bezdomnych. W mieście streetworkerzy trafiają na osoby w kryzysie, które przybyły z innych gmin, m.in. z Międzyrzecza czy Dębna. Jak jednak podkreśla Tomasz Mańkowski, to sytuacja spotykana na całym świecie. Z reguły migracja osób bez stałego lokum ma miejsce z mniejszych miejscowości do większych. Większe miasto to większe możliwości zarobku na ulicy. Do tego więcej programów zapomogowych. Przyczyn może być więcej, mówi Tomasz Mańkowski, szef gorzowskich streetworkerów.
8: Często zostają po odbyciu kary w naszym tutaj zakładzie karnym. Że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony. Czyli się tworzy siebie następna melina. I on rok czasu i on się stąd nie rusza. Przyjedzie za miłością, gdzieś związek się kończy po jakimś czasie i po prostu tam ma popalone mosty i zostaje. Ale też są osoby z ościennych gmin, gdzie w Gorzowie wiadomo, że utrzymać się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich, tak samo jak dla naszych, którzy tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą, po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I o, witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. No i tak trochę pogadaliśmy. On mówi, dlatego ja mówię. On mówi, a tutaj to jestem królem, nie? Ale wyglądał jak wyglądał, ale królem jest. Także będą migrować osoby w kryzysie bezdomności. U nas tak samo się przenoszą z miejsca na miejsce. Dlatego ten streetworking jest tak ważny, żeby wiedzieć, gdzie miejsca są. Czy na Błoniach, na Warszawskiej, tam teraz są akurat namioty, bo jest okres letni, to gdzieś tam się porozbijali namiotami. Czy gdzieś pod mostem, na nie będę mówił ulicami, ale gdzieś pod mostem. Czy tutaj w centrum nawet naszym są mieszkało 4 lub 6 osób, zależy kto dotrze do domu, mówię. Tak w cudzysłowie. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informacje, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś nie gdzieś sobie przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, on chce sobie tutaj być, to nie jest takie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w 3 miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótką bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych Melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe. Mamy placówki tu, mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby, i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie były zameldowane kiedyś, tam gdzie tam skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
3: Największy odsetek osób w kryzysie bezdomności spoza swojej gminy w Polsce notują Warszawa, Kraków, Trójmiasto czy aglomeracja katowicka.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Nietrzeźwy kierowca z dziećmi w aucie. W środowy poranek policjanci w Gorzowie prowadzili kontrolę na ulicy Kasprzaka. Większość za kierownicą była trzeźwa. Niestety nie można tego powiedzieć o kierowcy Renault. 39-latek wykazał się totalną nieodpowiedzialnością. Miał 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W aucie wiózł dzieci w wieku 4 i 14 lat. Towarzyszyła mu także żona. Jej pierwsze badanie wzbudziło wątpliwości, ale kolejne wykazało, że jest trzeźwa. Kierowcy czekają konsekwencje, a policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
5: Rada powinna zająć się sytuacją podczas dożynek, uważa Tomasz Trawiński, radny gminy Krzeszyce. To w związku z zachowaniem wójta gminy. Stanisław Peczkajtis podczas dożynek w niewybredny sposób zwracał się do prowadzącej imprezę oraz reagujących buczeniem i gwizdami mieszkańców. Filmik z wydarzenia jest internetowym wiralem.
9: Tak na końcu imprezy, kiedy już były koncerty, kiedy już impreza praktycznie dobiegała końca, rzeczywiście na scenie wszedł wójt gminy. Chciał zrobić przemówienie, ale... zaczęło się od tego, że zwrócił chyba uwagę, nieładnie potraktował panią, która prowadziła to, i mieszkańcy to usłyszeli, zaczęli buczeć, gwizdrzeć i nie chcieli wójta do głosu dopuścić, i zwrócił się do nich z takimi, nieelegancko, żeby zamknęli tam do sołectwa, zwrócił się do tłumu, żeby zamknęli w taki niefajny sposób i to nie było ładne i rzeczywiście to się nie spodobało mieszkańcom, bo tak nie powinno być, ale sytuację na końcu uratowała pani prowadząca. Stanęła chyba na wysokości zadania. No, nieładnie to wyszło i duże napięcie, duża impreza. Wydaje mi się, że tak jak gdzieś tam komuś udzieliłem wywiadu, że w pewnym momencie go to chyba zaczęło przerastać. On chciałby mieć wójt nad wszystkim kontrolę, ale się nie da wszystkiego w dzisiejszych kontrolować. Trzeba trochę oddać inicjatywę innym osobom, które za to też odpowiadają. No a wójt chce być taki na prysta, ale ja wiem, że on jest gospodarzem, on się czuje, on chce zawsze mieć ostatnie zdanie, słowo. Ja to rozumiem, ale niestety te czasy już są inne, już nie każdy chce słuchać tego, co było 30 lat temu, czy co było 25 lat temu już. To są inne pokolenie, mieszkańcy już nie chcą w kółko tego samego słuchać. Radni są reprezentantami mieszkańców, którzy ich wybrali, więc jeżeli tak się zwraca do mieszkańców, to po części zwraca się do radnych. Moim zdaniem przewodnicząca rady powinna zwołać takie, nie tyle sesje, ale może zebranie radnych i usiąść do tematu, przedyskutować te problemy. No i trzeba będzie pomyśleć, co z tym zrobić. Rada ma różnego rodzaju narzędzia, więc zobaczymy, co radni podejmą, jakie decyzje. Czekamy, co przewodnicząca rady na to. Możliwe scenariusze, to można porozmawiać z wójtem, co się wydarzyło, żeby nam wyjaśnić i żeby do mieszkańców jakoś, może ich przeprosić, może wystosować jakieś, nie wiem, oświadczenie, wyjaśnić, dlaczego to się tak wzięło. No to pierwsze takie moje, które przychodzi na myśl, takim już ostatecznym to jest to, że rada może zgodnie z ustawą o samorządzie podjąć wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta. Wiąże to się też z tym, że jeżeli referendum się oczywiście nie uda, nie będzie frekwencji, nie ma to konsekwencji ani dla wójta, ani dla rady, ale jeżeli referendum się uda, czyli będzie frekwencja, ale większość mieszkańców będzie za zostawieniem wójta, to z automatu jest odwoływana rada. Więc to nie jest też tak, że może rada sobie robić, kiedy chce, kiedy się to podoba. Ja myślę, że to jest czas, w którym wójt, on dużo zrobił do gminy. To naprawdę możemy być w opozycji, możemy się różnić, ale wójt bardzo dużo zrobił i każdy, nikt mu tego nie ujmuje. Powinien już, jak perfekt tak śpiewał, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Powinien już powiedzieć, ja mam już dosyć, niech teraz ktoś inny to robi, tylko i z korzyścią dla siebie i dla gminy uważam, że mógłby oddać tą władzę.
10: Mówił radny Tomasz Trawiński. W rozmowie z nami wójt tłumaczył, że po wejściu na scenę ze strony publiczności padały wyzwiska w jego kierunku. Przyznaje, że nerwy mu puściły. Zapowiedział też, że Krzeszycka Jesień w przyszłym roku wróci do korzeni. Będzie lokalnie, bez gwiazd.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
10: Skoczyła do warty, uratował ją przechodzień. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór na bulwarze w Gorzowie. Postawa mężczyzny jest godna podziwu, ale policja radzi w takich sytuacjach wzywać służby. Do zdarzenia doszło po godzinie 23. Młoda kobieta wskoczyła do rzeki, uratował ją przechodzień, który błyskawicznie wskoczył za nią i wyciągnął ją na brzeg. Trafiła pod opiekę pogotowia. Jak podkreślają mundurowi, reakcja jest bardzo ważna, ale warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Osoby w kryzysie mogą otrzymać wsparcie w kilku całodobowych infoliniach.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
11: Rektor nie jest zachwycona wyrokiem, ale rozpaczać też nie będzie. Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska skomentowała sądowe rozstrzygnięcia w sprawie pożaru budynków AJP. Docenia humanitaryzm wyroku i brak kary bezwzględnego więzienia dla skazanych. Z drugiej strony 500 000 złotych odszkodowania zasądzone Robertowi B. nie pokrywa nawet kosztów zabezpieczenia popożarowych budynków przy ulicy Teatralnej. AJP na ten moment nie planuje apelacji. Uprawomocnienie się wyroku przybliży Akademię do wypłaty ubezpieczenia, mówi rektor.
12: Sąd jest niezależny. Ważny, niezawisły, wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. My to szanujemy. Doceniam to, że osoby oskarżone skazano bardzo humanitarnie. Wiem, że ten pan, który się przyznał, nie był jedyny w czasie prac, a jednak poczucie obowiązku, etyka, moralność nakazywały mu przyjąć to na siebie. Ja to bardzo doceniam i w tej kwestii ten wyrok, no, nie powiem, że mnie cieszy, ale mnie uspokaja. Tak? Natomiast jeśli chodzi o kwotę, to jest ona dalece odbiegająca od strat, jakie mamy, bo to nie tylko dach został zniszczony i najwyższe piętro, myśmy zostali z tej bazy wykluczeni. Stąd też konieczność budowy nowego obiektu, bo to będzie szybsze. Straty są tam przeogromne. Na dodatek jest to jeden z budynków, czyli ten główny mieści się w rejestrze zabytków, drugi jest w ewidencji zabytków. To generuje dodatkowe koszta przy odbudowie. No, wyrok jest. My go szanujemy. Prawdopodobnie nie. Znaczy na pewno nasi pracownicy tutaj reprezentujący uczelnie otrzymają uzasadnienie wyroku, to jest nam potrzebne, ale raczej apelacji składać nie będziemy. Przyjmujemy to z respektem i szacunkiem. Niemniej odszkodowania dochodzić będziemy, bo przecież jeszcze jest ubezpieczyciel, który też na ten wyrok czeka.
13: No właśnie, na jakim etapie jest sprawa, jeżeli chodzi o ubezpieczenie?
12: Musi zakończyć się postępowanie karne, żebyśmy mogli założyć sprawę o odszkodowanie.
13: Bez czyli to już uprawomocnić się musi wyrok.
12: Musi się uprawomocnić, tak. Więc tutaj czekamy właśnie na te terminy, które są sztywne i tego się nie przyspieszy, ale jesteśmy już przygotowani do dalszego działania i nasza przyszłość jest w dobrych, prawnych rękach. Więc tutaj, no nie powiem, że jestem całkiem spokojna, ale ufam, że to się zakończy dla uczelni pozytywnie, tak jak powinno się zakończyć, bo obiekty czekają na krok dalszy. Są zabezpieczone, jeden budynek jest zabezpieczony, drugi będzie. Tu potężne koszta, bo to sporo ponad 3 miliony kosztowało już do tej pory. Ten budynek, który jest w ewidencji, też musi być zabezpieczony, on jest znacznie słabszy niż ten budynek główny. To też będzie nas kosztować około 1 000 000. Ale oba budynki, szczególnie ten główny budynek, godny jest tego, by go odnowić, odbudować i przywrócić do życia. I tak będziemy realizować to, ale z własnych środków. I nie mamy takiej możliwości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego takich możliwości też nie ma. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Mówię tutaj o państwie. Budżet ma takie, a nie inne cele. Przede wszystkim bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczeństwa. Natomiast zabytek jest zabezpieczony i będzie czekał na lepsze czasy i na finanse.
11: Przypomnijmy, sędzia w poniedziałek skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mężczyźni mają dodatkowo zapłacić grzywny. Do pożaru doszło w kwietniu 2024 roku.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
11: Zewnętrznych obrażeń nie ma. Przyczyna śmierci 65-latki w Ośnie Lubuskim ma ustalić sekcja. Ma się ona odbyć we wtorek. Półnagie ciało wczoraj rano znalazł przechodzień. Prokuratura w Sulęcinie prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Gromadzony jest materiał dowodowy. Kobieta była częściowo rozebrana, mówi Jacek Wasilewski, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
14: Zwłoki zostały zabezpieczone na polecenie prokuratora celem przeprowadzenia ich otwarcia przez biegłego. Nastąpi to we wtorek. Po czynności, którą potocznie określa się sekcją zwłok, zostanie wydana opinia wstępna co do przyczyn zgonu. Później prokurator będzie zapewne jakiś czas oczekiwał na opinię całościową. Zbierane są dowody. Na pewno, jeżeli są świadkowie, którzy mogą przekazać jakieś informacje dotyczące tej osoby, czy też były obserwatorami pewnych zdarzeń, które były związane, będą przesłuchane. Na tę chwilę takich ewidentnych, oczywiście obrażeń, które mogłyby sugerować działanie innych osób, nie stwierdzono. W takich sytuacjach, kiedy już po tych pierwszych czynnościach nie ma przesłanek do tego, aby podejrzewać ewidentny udział osób trzecich z zamiarem pozbawienia kogoś życia, to taką rutynową kwalifikacją służącą do wszczęcia postępowania jest właśnie postępowanie o nieumyślne spowodowanie śmierci. I tak będzie w tej sytuacji.
11: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z prokuraturą w Sulęcinie. Przypomnijmy, zwłoki 65-latki znaleziono przy ulicy 3 Maja w Ośnie około godziny 7 nieopodal zabudowań. Do tematu będziemy wracać.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
11: 22 mieszkania czekają na gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. Rusza 5. edycja programu Mieszkanie za remont. Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego ZGM. Od poniedziałku zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale, mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych.
15: Zakończyliśmy 4 edycje programu. W trakcie tych 4 edycji oferowaliśmy 100 mieszkań do remontu. Z tych 100 mieszkań 82 mieszkania znalazły przyszłych najemców i zostały przeznaczone do remontu. W międzyczasie realizowaliśmy rozszerzenie programu Remont za Mieszkanie o mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i z 25 ofert 20 mieszkań znalazło przyszłych najemców i jest przeznaczonych do remontu. Ponieważ program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak wspominał prezydent Szymankiewicz, przygotowaliśmy kolejną 5. edycję. Są to 22 lokale, które już są dostępne na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalnych. Także zapraszamy do kontaktu od poniedziałku, od 21 września można mieszkania oglądać po uzgodnieniu harmonogramu z ZGM-em. W międzyczasie przygotowaliśmy też oferty lokali gotowych do zamieszkania. Zakończyliśmy już ten nabór i z 16 lokali, które mieliśmy w ofercie, 14 znalazło już najemców. Są to lokale gotowe do zamieszkania. Także bardzo cieszymy się z tego, cieszymy się z odwiedzania i liczby osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. Jest to prawie 40 tysięcy. Także widać, że program się przyjął, program się rozwija. Na przełomie października, listopada będziemy mieć przygotowane kolejne oferty mieszkań powyżej 80 metrów kwadratowych. Ubiegać się może każda osoba, która mieszka na terenie Gorzowa i która spełnia kryterium. Kryterium jest określone dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego. Jest to 1900 zł niecałe, natomiast jeżeli jest to gospodarstwo wieloosobowe, jest to troszeczkę więcej niż 1400 zł. Natomiast jeszcze są to osoby, które nie mogą mieć innego tytułu prawnego do nieruchomości, czyli nie może mieszkać po prostu w mieszkaniu własnościowym. To są po prostu mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe, ale to wszystko jest zwracane, tak? No głównie centrum miasta, tak? Ale też Zawarcie, Osiedle Słoneczne. Na stronie internetowej są pełne informacje o lokalizacji tych mieszkań, o położeniu, o metrażu, o wysokości czynszu, jaki jest orientacyjny przewidziany, także w razie pytań oczywiście zapraszamy do kontaktu.
11: O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie mają własnego mieszkania, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe. Miasto zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Prokuratura chce więzienia, a obrona uniewinnienia. W czwartek ma zapaść wyrok w aferze covidowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W sądzie w Gorzowie obie strony wygłosiły mowy końcowe. Więcej wie Sebastian Górny.
4: Prokuratura zarzuciła Waldemarowi G., byłemu dyrektorowi, przyjmowanie łapówek, gotówki czy materiałów budowlanych. W zamian miał faworyzować firmy Dariusza M. i Patryka M. Chodzi o zakup m.in. maseczek czy kombinezonów za 3 700 000 zł. Według śledczych środki te można było pozyskać z magazynów rządowych. Z kolei obrońcy twierdzą, że przepisy covidowe zwalniały z przetargów i szkody nie było, bo środki trafiły do szpitali. Prokuratura zażądała 4 lat dla urzędnika, a dla przedsiębiorców po roku i 2 miesiącach więzienia.
1: Wszyscy oskarżeni od początku nie przyznają się do winy. Przypomnijmy, w latach 2020-2022 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie zawarł 13 umów na zakup środków ochrony indywidualnej.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Drugie konto i strata 7 tysięcy złotych. Oszczędności 66-latki ochronił pracownik banku. Telefoniczni oszuści na fali, policja radzi szczególną ostrożność. Gorzowianka uwierzyła, że ktoś wziął na nią kredyt. Więcej szczegółów Konrad Baranowski.
11: Z taką informacją do seniorki zadzwonił mężczyzna. Powiedział, żeby ochronić pieniądze, trzeba założyć drugie konto i przelać na nie oszczędności. Kobieta założyła nowe konto i przelała około 2 tysięcy złotych blikiem oraz 5 tysięcy złotych przelewem. Nagle w aplikacji na telefonie pojawiła się informacja, że pieniądze z pierwszego konta zostały zablokowane. 66-latka zgodnie z poleceniem oszustów zadzwoniła do banku, by odblokować pieniądze. Wtedy prawdziwy pracownik rozpoznał mechanizm oszustwa.
1: Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Ważne jest to, że pracownik banku nie może kazać założyć drugie konto i przelać środki w celu ich ochrony. W przypadku takiej rozmowy najlepiej rozłączyć się i zadzwonić na infolinię do swojego banku.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
11: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moimi Państwa gościem dzisiaj pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
11: Dzisiaj będzie dużo tematów z zakresu medycyny, architektury, sportu. Zaczniemy od kategorii architektura i kolorystyka zewnętrz. W zasadzie taki neologizm zastosuję, ponieważ nawiązując do klasyka, słuchacze listy piszą, kto wymyślił, jeden słuchacz w zasadzie, kto wymyślił ciemnograficzny kolor, jeżeli chodzi o elewację?
16: Ja przyznaję się, więc jeśli wszelkie pretensje co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, no może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie, tak to powinno wyglądać.
11: Tutaj dla słuchaczy tylko dodam kontekst, że chodzi oczywiście o ten świeżo wyremontowany budynek WSPR przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dokładnie.
3: Dopytam tylko, bo też taką opinią w komentarzach, akurat już w internecie się spotkałem, że latem będzie grzać i to podobno architekt wykształcony pisał. Tego się pan nie obawia troszeczkę?
16: Nie, nie obawiam się. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimną było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze, dlaczego miałoby być źle.
3: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz. Mnie osobiście na konferencji nie było, no ale tutaj dźwięki, jak to w żargonie dziennikarzy radiowych się mówi, do mnie dotarły. I to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchacze też to bardzo interesuje.
16: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście po niemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta. Na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych domkach jednorodzinnych, byli zakwaterowani rosyjscy oficerowie. Było to strzeżone, a w budynku, w którym jest pogotowie ratunkowe, prawdopodobnie był oddział NKWD. I ponoć miał sławę nie najlepszą, więc jak pierwszy remont robiliśmy, a ten budynek nie był od czasu wojny praktycznie biorąc ruszany, robiliśmy prawie 30 lat temu, też w ramach sprzątania, w cudzysłowie oczywiście, tylko po prostu odgrzebywania wszystkiego, co się tylko dało, żeby wykonać ocieplenie, przynajmniej w piwnicach, znaleźliśmy jedno pomieszczenie, nerwów było dużo, ale nic oprócz gruzu i starych gazet tam nie znaleźliśmy. Teraz, kiedy robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie. Trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić. Nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest. Takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
3: Dobra, czyli nasza ciekawość została tutaj rozwiana. Na konferencji pan o tym mówił, ale warto tutaj też dla słuchaczy jakby rozwiać ciekawość, bo mówił pan o tym chociażby, że ratownicy medyczni z WSPR, przynajmniej w Gorzowie, wyjeżdżają dużo częściej do akcji niż strażacy z całym Lubuskiem. Oczywiście tutaj nie będzie to przytyk do strażaków.
16: Nie, absolutnie nie. Od razu się zastrzegałem mówiąc to, tylko jest. Chciałem uzmysłowić wszystkim, jak duże to jest obciążenie.
3: Tak, oczywiście tutaj też pozdrawiamy strażaków, jeżeli bardzo słuchają, bo to absolutnie nie jest
16: to żadna służba zaprzyjaźniona. No, taka dobra zawsze więź była między strażakami i pogotowiem ratunkowym.
3: Czasami nawet współpraca przy akcji.
16: Tak, bardzo często. w związku z tym ta więź była taka bardzo, bardzo mocna i nie tylko, bo i personalna. Najczęściej to było tak, że gdzieś w ćwiczeniach braliśmy razem udział, na wielu wypadkach razem, a więc znaliśmy się później, kiedy wchodził zawód ratownika medycznego, to w Straży Pożarnej były również etaty dla ratowników medycznych w ramach zastępów. W związku z tym była też taka łączność niejako zawodowa, personalna, wymiany doświadczeń, kiedy szkolenia się, wzajemnego pomagania sobie, więc to jest rzeczywiście taka służba, która z nami dosyć często współpracuje.
17: To już odczepiając się w cudzysłowie od strażaków, wrócimy tylko do ratowników w liczbach właśnie. Przypomnijmy ten 2025 rok, tutaj pan na konferencji wspominał, no ale wiadomo, nie każdy musiał materiały z konferencji odsłuchiwać.
16: Tych wyjazdów w skali całego województwa lubuskiego to jest prawie blisko 100 tysięcy. My w własnym zakresie realizujemy około 17-18 tysięcy tych wyjazdów, więc to jest taka mniej więcej 1/6 wyjazdów całego województwa lubuskiego. Podobną ilość wyjazdów również ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. My jesteśmy takimi bliźniaczymi stacjami. Oni mają mniej więcej tyle samo zespołów, co my. Różnią się tylko przeze mnie już tu wspominanym nieobecnym w Gorzowie zespołem motocyklowym, ambulansem na dwóch kółkach. Natomiast ilość zespołów na ambulansach normalnych, standardowych mamy taką samą. Ilość mieszkańców przez nas objętych opieką jest też mniej więcej taka sama, chociaż teraz już nie ma tych rejonów operacyjnych. W zasadzie, jeśli dyspozytor medyczny wyśle pierwszy wolny zespół i to się okazuje, że to jest w Gorzowie, a zachorowanie jest w Szprotawie, to też tam wyślę, bo takie są reguły. Mało tego, nawet jeśli by nie chciał wysłać, ponieważ mówi, no zanim oni tam dojadą, to na pewno gdzieś godzina, mi się na południu zrobi, tak, co najmniej, wolny zespół, to niestety ten taki państwowy, rządowy program, który obsługuje dyspozytornię medyczną, jest bardzo, chciałbym użyć dosadniejszego słowa, ale powiem tak, bardzo namolny w swoich oczekiwaniach od dyspozytorów medycznych, czyli nie da mu żyć, jeśli nie wyśle tego bliższego pierwszego wolnego zespołu i tam cały czas taki czerwony baner miga, że proszę bardzo, masz tutaj zespół, czy mu nie wysyłasz.
17: Nie da się zignorować.
16: Nie da się zignorować i nie da mu się przetłumaczyć. Ten algorytm jest tak skonstruowany, że zanim dojadą, to na pewno ktoś bliżej będzie już i jeszcze szybciej dojedzie. No ale niestety tak to jest. Więc my patrzymy na to, że w ogóle wyjeżdżamy, nie patrzymy już w jaki rejon, więc mamy tych wyjazdów tyle, ile mamy. No po prostu tak to wychodzi, więc zespoły w Gorzowie i w Zielonej Górze mają takie mniej więcej średnio 8-9 wyjazdów, średnio statystycznie na dobę. Bywają dni oczywiście takie, że ta statystyka jest, że mamy tych wyjazdów mniej więcej na jeden zespół wynoszących 15-16. To też nie jest wcale takie rzadkie, ale niekiedy zdarzają się takie spokojne dni, gdzie tych wyjazdów jest 3-4 i później ta średnia statystyczna jest taka, jaka jest. No, średnia wojewódzka jest dużo niższa od wyjazdów gorzowskich i zielonogórskich, na poziomie mniej więcej 4 wyjazdów na dobę. Co nas zawsze boli, bo są i też zespoły w niektórych miejscach posadowione, które wyjeżdżają 2, góra 3 razy na dobę. Wszyscy u mnie nazywają to takimi miejscami stacjonowania, że są to zespoły wakacyjne. Można sobie wypocząć, wypolerować już tę karetkę do błysku na taki hochglanz, że naprawdę i w środku, i na zewnątrz. A pieniądze dostajemy wszyscy takie same. Czy mój zespół jedzie 15-16, czy 8 razy, a inny zespół jedzie 2 czy 3 razy, to dostajemy na dobę dokładnie te same pieniądze. Boli nas to, próbowaliśmy wielokrotnie ten problem poruszać, zarówno na poziomie województwa, chociaż ono jest w zasadzie, nie może podejmować decyzji, bo to są odgórne ustalenia przez centralę, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I wiem, że były zarówno z ośrodka NFZ Zielonogórskiego, tak takie pytania i ze strony wojewodów lubuskich były takie pytania, czy naprawdę nie można tego zróżnicować, no bo przecież trzeba docenić tych, którzy znacznie więcej jeżdżą, chociażby tylko i wyłącznie od średniej wojewódzkiej, już nie mówię w ogóle tak, ale od średniej wojewódzkiej, i zawsze padały odpowiedzi mniej lub bardziej pokrętne i proszę mi wierzyć, że nie tylko ze strony obecnego rządu, ale i poprzednich też, bo to już ta dysproporcja ma wieloletnią historię, że nie, to za dużo zachodu, a to się będą, wprowadzamy różnice, które będą dzieliły to środowisko i tak dalej, więc ci, którzy pracują ciężko, to nadal niech pracują ciężko, w końcu robią to dla ludzi, dla pacjentów, dla chwały, dla z powodu powołania, a ci, którzy mniej jeżdżą, no cóż, jeśli możecie, to się tam zatrudnijcie. Nie da się, po prostu tak się nie da zrobić, nie jesteśmy nomadami, nie wędrujemy od jednej pracy do drugiej pracy, najczęściej jesteśmy związani tutaj z tym miejscem, gdzie wykonujemy swoją pracę przez to, że mieszkamy tutaj, mamy tutaj rodziny, mamy swoje mieszkania, domy. Oczywiście jest pewna grupa wśród lekarzy i wśród ratowników, którzy niekiedy pracują w dwóch, trzech ośrodkach, ale to już nie ma takiej wędrówki po kilkaset kilometrów, bo zdarzały się kilka lat jeszcze wstecz, że jeździli wszędzie, byle tylko dobrze zarobić, bo zespoły musiały wykazać się takim, a nie innym składem i tutaj było wędrowanie takich dyżurnych, objazdowych, walizkowych tak zwanych, po wielu miejscach w ośrodkach, w oddalonych od siebie naprawdę niekiedy po 300-400 kilometrów, więc nie było rzadkością to, że w województwie lubuskim pracowali ludzie na przykład z Kalisza lub z Wrocławia.
17: No to taki dziki zachód troszeczkę i lekarze objazdowi, prawda?
16: Bardzo z
17: historii,
16: bardzo dziki.
17: A propos zachodu, prawda?
16: Tak.
17: Chcę zapytać a propos tych wyjazdów, czy są takie dni w roku, tak już kalendarzowo nawet wskazując, mm-hmm, jakieś konkretne, które najbardziej zapadają w pamięć, jeżeli chodzi o tą wyższą niż średnia liczba wyjazdów?
16: Oczywiście i to taki w sposób naturalny, pewnie każdego ze słuchaczy, jakbym spytał, który z tych dni byście państwo wytypowali na to, że wtedy jest więcej pracy, to pewnie padnie w pierwszej kolejności Sylwester.
17: Też bym tak strzelał.
16: Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, nie odbiega pan od normy pewnie polskiej. Następne to są oczywiście takie dni, które są związane ze świętami, więc w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ja sam już odbyłem, teraz już nie dyżuruję od roku, ale przedtem nawet zliczałem to 17 wigilii spędziłem w pracy i zawsze tak było, szczególnie w zespołach ratownictwa medycznego, że myśmy do takiej wspólnej kolacji na terenie pogotowia podchodzili po 5-6 razy niekiedy i nie dawało się tego zrobić, więc najczęściej każdy, kto wracał, to sam się obsługiwał tą wigilią, ale wtedy rzeczywiście pewnie z przepracowania niekiedy, z emocji, coś w tych dniach takiego jest, że osoby predysponowane do tego, żeby coś się z nimi stało, to się wtedy dzieje rzeczywiście, więc przed pasterką, po pasterce, za dnia może nie, ale w tych okolicach zawsze było bardzo dużo wyjazdów i to takich wyjazdów ciężkich. Bardzo często były to właśnie reanimacje, ludzie gdzieś tam coś puszczało w nich i tak się zdarzało. Takie obciążenie tych świąteczne to jest oprócz tych ekstremalnych sytuacji, czyli na przykład reanimacje, zatrzymania krążenia, wypadki, to oczywiście ta polska tradycja jedzenia wtedy w nadmiarze wszystkiego, co się tylko da, chociaż pan doktor zabronił, bo wątrobę mam chorą, ale cóż tam, prawda? Raz do roku,
17: tak. Mhm.
16: Więc to się tak zdarza, no i oczywiście są takie też obciążenia typowe dla wakacji i tutaj muszę powiedzieć, że to ciągle się utrzymuje, szczególnie weekendowe tak zwane dyskoteki albo zabawy gdzieś tam we wsi, ktoś sobie wypije za dużo, wpada na głupi pomysł, że do jednego samochodu może wsiąść 10 czy 12 osób, więc to jest tych tragedii troszeczkę pozaliczaliśmy i nadal to się utrzymuje i to jest taka, nie wiem czy norma, bo to nie jest, nigdy nie będzie normą, ale taka specyfika tych wszystkich dni. Wtedy, kiedy jest duży ruch, no to wszyscy państwo wiecie, w okolicach 1 listopada są policyjne akcje znicz czy cokolwiek innego. Z jakiego powodu? Nie dlatego, żeby panowie z policji chcieli bardzo wystawać na drogach i robić robić, uzupełniać braki w finansach Rzeczypospolitej poprzez nakładanie mandatów, tylko dlatego, że po prostu to ma jakiś tam efekt odstraszający, ma mieć i ma na pewno, ale i tak tych zdarzeń, szczególnie takich dramatycznych, jest jednak o wiele więcej w Polsce, niż byśmy chcieli. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takiej Irlandii w ciągu roku bywa zgonów, w wypadkach zgonów, mniej więcej i w Skandynawii, 6-8 osób w ciągu roku. A u nas w dobrym weekendzie, takim w okolicach na przykład 1 listopada lub długich weekendów gdzieś letnich, to tych zgonów potrafi być kilkadziesiąt, jak nie więcej, a złapanych na podwójnym gazie to idzie to w setki, jak nie w tysiące. Coś jest złego w tych naszych kierowcach, chociaż mimo tego, że wszyscy narzekamy, ale wydaje mi się, że kultura jazdy Polaków jest coraz lepsza, może to dlatego, że mamy coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody, nie wszyscy się musimy spieszyć, no i nie każdy od razu ma też taką mentalność kubicy i pewnie z powodu tylko i wyłącznie złośliwości Pana Boga nie dostał się do teamu Ferrari, bo przecież mu się to należało.
17: Chociaż pewnie tacy wciąż są, jakby i to nie mało.
16: Widzimy na ulicach zresztą.
17: A widzimy niestety często dosyć. Chcę zapytać, no już kilka tygodni od, kilka tygodni od tych wakacji minęło, o urlopach już zapomnieliśmy dawno, chyba że niektórzy jeszcze mają przed sobą, to jeszcze za niedługo będą pamiętać. Chcę zapytać, czy te wakacje w Gorzowie i w tym Włażanku, w okolicach, gdzie najczęściej jeździcie, były w miarę spokojne, można było troszkę, może nie tyle odpocząć, co właśnie odsapnąć, było bliżej średniej, czy czym?
16: Nie, to rzeczywiście wielce statystyczne wakacje były. Nie było ani jakichś pików ze zwiększoną ilością niż to piki takie letnie wykazywało, ale nie było też nadmiernego spokoju. Może dlatego, że pogodę mieliśmy, jaką mieliśmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, kiedyś w naszym rejonie było bardzo dużo zdarzeń typu wypadki i to takie bardzo groźne. Kiedy nasi rodacy ze Śląska próbowali się dostać na nadbrzeg polskiego morza, myśląc, że każdy jest fajniejszy od sąsiada, wyjadę późno w nocy, więc przeskoczę wtedy na tę całą Polskę w mniejszym ruchu i nagle się okazało, że ten ruch jest wtedy, szczególnie na tak zwanych zmianach turnusów, ten ruch był bardzo duży, a w okolicach Gorzowa to już wtedy oni byli mniej więcej gdzieś taka piąta, czwarta, szósta nad ranem. Fatalny okres dla jazdy dla kierowców i z takich naturalnych przyczyn zmęczenia u kierowców tych wypadków było bardzo dużo. Myśmy wtedy mogli spokojnie obstawiać, dobra, gdzieś tak w okolicach Myśliborza na pewno będzie w ciągu weekendu.
17: W zasadzie mogli kilka się tam czekać.
16: Tak, Jastrzębnik, proszę bardzo, deszcz, no bardzo proszę, to wiadomo, gdzieś na tej trasie, gdzie był taki szybki kawałek między Skwierzyną a Deszcznem, to wiadomo było, że też tam za chwileczkę będziemy mieli. Tych wyjazdów było w zasadzie każdej nocy bardzo dużo. W tej chwili jest troszeczkę mniej tych zdarzeń typu dramatyczne wypadki. Wydaje się, że Eski swoje zrobiły zdecydowanie, bo jeśli się ma taką dobrą drogę, to wcale nie znaczy, że trzeba tam jechać 160, absolutnie nie. Ja jeżdżę dosyć dużo tymi Eskami czy autostradami i widzę, że większość kierowców mówi, przepraszam bardzo, spokojnie. Ten wariat, który mnie tu wyprzedzał przed chwileczką 180 czy 200 na godzinę, a proszę bardzo, ja już jestem po 10 minutach na jego zderzaku, bo trafia na 3-4 wyprzedzające się ciężarówki, chociaż podobno nie mogą tego robić, ale jest jakiś tam wyjątek i te pędzenie na nic się nie zdaje, więc wszyscy się uczymy i mówimy spokojnie, 135 na godzinę na autostradzie też wystarcza, a na SC 120 jest absolutnie wystarczający, można dojechać bardzo szybko i jeszcze do tego w jakimś komforcie bezpieczeństwa i komforcie podróżowania.
17: No, jeszcze zabawniejsze jest wyprzedzanie w mieście z reguły. Tutaj dużo szybciej widzimy efekty tego, jak tak, bardzo to nie popłaca tak, i nie ma sensu. Zapytam, kończąc temat, liczba akurat, jeżeli chodzi o ratowników, ilu mamy ratowników, ile ZRM-ów w Gorzowie, jak to się dzieli?
16: Łatwiej mi będzie odpowiedzieć, ile mamy ZRM-ów, bo w tej chwili mamy ZRM-ów 7. Od początku roku mamy ten dodatkowy zespół, który mieści się w Baczynie. I ilu ratowników to jest dobre pytanie do dyrektora jednostki.
17: To nie się mogło.
16: Nie wiem. Naprawdę nie pamiętam, ilu w tej chwili mamy zatrudnianych ratowników i rzucę tak w powietrze mniej więcej około 70 w różnej formie zatrudnienia. W większości wypadków to są pracownicy kontraktowi i wcale nie w ten sposób, jak się sugeruje, że dyrekcja wygania ich na kontrakty. Nie. To są świadomi ludzie, którzy podejmowali taką decyzję, wiedząc, że gdyby przeszli na etat, to jedyny plus tego wszystkiego to jest to, że nie muszę myśleć o swoich składkach zdrowotnych, ZUS-owskich i jeszcze wielu innych, tylko zakład pracy za mnie to robi. Natomiast podpadam wtedy już pod rozwiązania kodeksowe i mówi się 168 godzin pracy w ciągu miesiąca, średnio miesięcznie. Dziękuję, do widzenia. Reszta nadgodziny. A jak nie można, a nie można tak łatwo komuś dać nadgodzin w dzisiejszych czasach, to przepraszam bardzo, ograniczam się tylko do tego. Większość ratowników u mnie pracuje w systemie kontraktowym i najczęściej ilość dyżurów to jest około 240 godzin. To jest w prostym bardzo przeliczeniu i proszę mi wierzyć, że to też nie jest jakiejś spiskowej teorii, chociaż pewnie ostatnio Państwo o systemie organizacji ochrony zdrowia i pracy lekarzy i personelu medycznego, to wszyscy Państwo słyszycie, już macie pewnie dosyć tego wszystkiego, ale to jest po prostu 10 dyżurów 24-godzinnych, czyli on przychodzi co trzeci dzień do pracy, ma czas na to, żeby wypocząć, no ma czas na to, żeby być z rodziną, a te 24 godziny w pogotowiu ratunkowym da się wytrzymać bez większego problemu. Naprawdę da się wytrzymać bez większego problemu. Specyfiką naszej pracy jest to, że oczywiście pracujemy poza komfortem szpitalnym, czyli nie mogę liczyć, krzyknąć, dajcie mi tutaj kogoś do pomocy, jednego, drugiego, trzeciego lekarza albo ktoś, jeszcze jedne ręce, żeby mi pomogły. Nie jest się też takim chronionym, jak mimo wszystko szpital chroni, aczkolwiek wiemy, że napaści na pracowników ochrony zdrowia, szczególnie na SOR-ach, na izbach przyjęć, to zdarzają się i wcale nie tak rzadko. Natomiast ta specyfika pracy w pogotowiu ratunkowym to jest to, że my przyjeżdżamy do pacjenta, prowadzimy albo leczenie takie, które może mu pomóc i wystarcza to, bo to najczęściej na przykład jeśli już z zakresu środków przeciwbólowych albo środków, które się używa szczególnie tych naszych klientów, to jest przy przewlekłych chorobach płuc, więc to najczęściej gdzieś to są takie leki, które udrażniają na niejako drogi oddechowe, powodują rozkurczenie ich i to jest taki w zasadzie standard leczenia, bardzo niewyszukany, a bardzo skuteczny. Podajemy leki i wracamy. A jeśli są

0: 24-godzinny dyżur nie był wielce powodujący zaburzenia takie jak u pracowników na przykład SOR-u, którzy mają po 100 kilkudziesięciu pacjentów i tam naprawdę po 24 godzinach, począwszy od ratowników medycznych, skończywszy na lekarzach dyżurnych, wszyscy są tak przemaglowani, że w zasadzie praca 24-godzinna nie wyobrażam sobie nawet prawie.
1: Ilu jest lekarzy na tych 70 pracowników?
0: Kilku, niestety kilku. Jeszcze niedawno mieliśmy 6 zespołów ratownictwa medycznego, z czego 4 to były zespoły specjalistyczne, a więc z lekarzami, a 2 tylko podstawowe, czyli w składzie ratowniczym. Później ubył jeden zespół, bo nie było chętnych lekarzy do jeżdżenia. Później ubył drugi zespół, później ubył trzeci zespół i teraz mamy jeden zespół specjalistyczny na 7 i też nie wszystkie dyżury są obsadzone, ponieważ lekarze najnormalniej w świecie za te pieniądze, które wychodzą z tej standardowej opłaty, bo dostajemy tylko i wyłącznie ryczałt, mówią, czy jak jesteśmy kolegami razem pracującym, to mówią: stary, no nie za te pieniądze, wybacz, ale w innych miejscach całują mnie w rękę i proszą do pracy, a płacą prawie 2 razy więcej niż ty. Więc pozostała mała, bardzo niewielka grupa lekarzy, którzy raz, że pracują w niektórych przypadkach na przykład od wielu, wielu lat i oni, dla nich to jest normalna praca, ich podstawowa praca. Drugi typ lekarza, którzy pracują, to są specjaliści, czy to medycyny ratunkowej, czy anestezjologii intensywnej terapii, którzy uważają, że mimo tego, że pracują w innych miejscach i tamte inne miejsca są dla nich podstawową pracą, to mówią: przepraszam bardzo, prawdziwy lekarz bez pogotowia ratunkowego, bez takim sprawdzaniem siebie w samotnej decyzji, to nie jest taki pełny lekarz. Oczywiście możemy dyskutować, kto to jest w ogóle pełny lekarz, ale pozostaje jakiś tam sposób taki właśnie, że myślą o tym, że trzeba w zasadzie w swojej działce powąchać każdego rodzaju medycyny, ale proszę mi wierzyć, ja nie wierzę. W przeciągu kilku lat najbliższych nie pozostanie nam ani jeden lekarz w systemie ratownictwa medycznego przedszpitalnego, żeby nie było wątpliwości. Będą zespoły podstawowe w obsadzie ratowniczej i czy można powiedzieć, że w tym momencie pacjenci będą mieli gorszą opiekę? Teoretycznie tak, bo w końcu lekarz jest jednak lepiej przygotowany niż ratownik medyczny, jest bardziej przygotowany w zakresie leczenia różnych stanów. A ratownictwo medyczne, kształcenie z zakresu ratownictwa medycznego u ratowników jest dedykowane przede wszystkim kształceniu ludzi, którzy znają się na stanach nagłych. Oni wiedzą, co zrobić w najcięższym nawet wypadku, jak trzeba stabilizować pacjenta z urazami nawet bardzo dużymi, typu amputowane kończyny, typu krwawienia duże. Natomiast nie za bardzo wiedzą, jak sobie radzić do końca z pacjentem, który ma 3 lata i powodem wysłania do niego to jest brak dostępu do jakiejkolwiek innej medycyny, a główną chorobą to jest na przykład od kilku dni utrzymująca się wysoka gorączka. Oni się tym nie zajmują, nie są w tym kształceni. Nawet lekarz ma troszeczkę problemów, no bo tych przyczyn tej gorączki może być 100 tysięcy. I jeśli ratownicy moi popełniają błędy, to nie popełniają błędów w tych stanach nagłych, pilnych, takich książkowych, ratownictwo medyczne, reanimacje, wypadki, etc. Oni popełniają wtedy, kiedy trafiają do pacjentów, których nie byli uczeni leczyć, stabilizować, diagnozować, a którzy w tej chwili stanowią 50% w tych wyjazdów, bo my jesteśmy ciągle takim trochę plastrem na niedoskonałości ochrony zdrowia. Nie dostałem się do lekarza rodzinnego i nie jest to zarzut wobec lekarzy rodzinnych, bo taki młyn, jaki oni mają, to mają. Po prostu wszyscy o tym dobrze wiemy. Nie dostałem się bo czekałem już kilka godzin na przykład w nocnej świątecznej pomocy i zrezygnowałem, wróciłem do domu i już jestem poinstruowany i wiem, jak to zrobić, że nie, że kaszlę, tylko że się duszę, powiem. i już zespół ratownictwa przyjedzie. Jak podam, że ciśnienie ostatnio przeze mnie mierzone było 240 na 180, to też przyjadą, bo boją się wszyscy dyspozytorzy, że to jest jakiś przełom nadciśnieniowy, że może dojść do krwawienia wewnątrzczaszkowego, że mnóstwo innych powikłań może być włącznie z zatrzymaniem krążenia i też przyjadą, a jak będzie niższe ciśnienie, to powiem, no ale poprzednio jak mierzyłem, to było takie. Nie jest to po prostu

0: prostu do sprawdzenia i tak to po prostu takie nasze życie jest i jest to złe, że ci lekarze, tych lekarzy nam ubywa. Potencjalnie może to stanowić problem w prawidłowej diagnostyce i w prawidłowym leczeniu. Nie da się zmienić zasobu merytorycznego kształcenia ratowników medycznych z roku na rok, wprowadzając nowe podmioty, nowe przedmioty, nowy sposób nauczania, że musimy wprowadzić, jak leczyć choroby przewlekłe, jak leczyć choroby nowotworowe, jak diagnozować, jak się zajmować małymi dziećmi, które nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ale na pewno są chore. Wydaje mi się, że gdyby tak było, to tych ratowników trzeba by było, gdybyśmy to zwiększali, powiedzieć: przepraszam, już nie jesteście zwykłymi ratownikami, tylko już nawet nie magisterka, czyli zrobiliście jeszcze dodatkowe studia magisterskie, tylko wy po prostu jesteście objęci kształceniem pełnej medycyny i praktycznie rzecz biorąc niczym się nie różnicie od lekarzy, prawda?
1: Chciałem mówić, że tutaj doliczyć jeden rok studiów, zmienić nazwę na medycynę i no, cóż za pomysł, prawda?
0: Za moich czasów, kiedy studiowałem, rozpocząłem w latach 70. studiowanie, to były też takie nawet kierunki, bo brakowało wtedy tych lekarzy, że mówiło się na przykład, że lekarz w konkretnej dziedzinie, już nie będę mówił jakiej, żeby nie było to, że wskazuje to, że to są ci gorsi, ale były takie oferty wtedy na studiach: kształćcie się w tej specjalizacji, wybierzcie ten ukierunkowany tok studiów.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźliście dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. No to jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zderzyły się 2 auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
4: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiary z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
4: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
7: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę. Super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca i tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie i nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
11: Urszula Dudziak, tak.
12: A sportowców honorujemy?
11: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
12: Czyli już pomnik wystarczy.
11: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
13: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
14: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
15: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier, Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
16: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
8: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Garar stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy. Kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęcam na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
23: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
24: Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: кажу.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
2: Oczywiście, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście dzisiaj w robocie, czy może macie wolne, tam nadzieję, że nastroje dzisiaj jakieś tam są. Jak są pozytywne, to bardzo dobrze, jak negatywne, no to postaram się zrobić tak, żeby były pozytywne. A muzyka w rytmie hitów nam w tym pomoże. Tak, to na początek. Będzie też Junior, Edyta Górniak i będę też ja, Marcinek, towarzyszyć wam do godziny drugiej. Razem z pewnością damy sobie radę, niezależnie czy robota idzie, czy nie idzie, no to jakoś wspólnie sobie podziałamy. Dzień dobry.

10 minut po północy to Won't Forget You w Vox FM, czyli piosenka, która sprawiła, że do roboty trzeba wstać, akumulator ładować, aby nie poszedł do sypu, bo napięcie ładowania troszeczkę spadło. Mam nadzieję, że u was załoga jest troszkę lepiej, że to napięcie w sobie macie i że jakoś tam ogarniacie dzisiejsze sprawy bardziej związane z robotą albo z wypoczynkiem, w zależności co teraz robicie. Koniecznie pochwalcie się 609-869-869, gdzie jesteście, co robicie. Dzisiaj sprawdziłem, SMS-ki działają, więc można się pochwalić. Marcinek będzie je redagował, sprawdzał, co tam u was dobrego słychać. No bo oczywiście nasza lista obecności, jak słyszycie, jest tutaj razem ze mną i za chwilę będę ją odręcznie wypełniał. No i jako pierwszy tradycyjnie ja się wpisuję, informując was, że no ja w ten weekend, powiem wam szczerze, zrobiłem dobrego deala na bazarze. Kupiłem za 9 dych 3 fajne patelenki, bo mówię, dobra, no w końcu trzeba ogarnąć temat, nie ma co, wiadomo, pieniędzy chomikować, tylko trzeba coś z nimi zrobić, więc za 9 dych 3 patelenki eleganckie kupiłem. No i teraz można smażyć, można sobie jajecznice i inne rzeczy przyrządzać, zwłaszcza po robocie, więc dzisiaj o 2 w nocy smażone będzie. Jak ktoś chce kiełbaskę, no to mogę się pochwalić. Nie wiem, czy po tygodniu, jak przyjdzie poczta, będzie dobra, no ale zawsze można spróbować. 609-869-869, dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy kiełbaskę chcecie, a ja gram, Edyta Górniak, Dumka na dwa serca, to przed nami.

To Kuban i Faust na okrągło. Marcinek dowiaduje się nowych rzeczy. No i postanowił spytać czata GPT, czy smażenie kiełbasy o drugiej w nocy na patelni to jest dobry pomysł. No i według czata to nie jest dobry pomysł, ponieważ jedzenie kiełbasy o drugiej skróci fazę snu głębokiego REM. No i coś w tym jest, ale panie czacie, ja zapraszam do nas do roboty, to pan zobaczy, co to znaczy spać albo nie spać. Bo u nas to działa troszkę inaczej. Śniadanie jemy na kolację, obiad jemy na śniadanie, a śniadanie jemy na obiad i jakoś to fajnie gra. Muzyka w rytmie hitów też w nas jest, Stupid Disco gramy za chwilę Aleja Gwiazd, a zaraz potem sprawdzamy listę obecności, więc załogo. Widzę, że SMS-iki już spływają, 609-869-869, dajcie znać, gdzie jesteście obecni, co robicie, bo już za chwilę będziemy to weryfikować.

0: Pod 609-869-869 przyszło naprawdę sporo SMS-ów, więc nie wszystkie uda mi się teraz przeczytać, ale spokojnie, no bo jest w nas dużo radości.
1: A Marcin powiedział!
0: Bo nadeszła lista obecności V1, a za chwilę będzie V2 i będziemy weryfikować wszystkich po kolei. Nikogo Marcinek nie pomija. Siemaneczko, wracamy właśnie z Mistrzostw Polski w zapasach. Były w Stargardzie, syn zdobył złoty medal. No to gratulacje dla syna, pozdrów go od Marcinka. Dobry będzie z niego zapaśnik, coś czuję, że drugi Pudzianowski rośnie. Jest też Zbyszek, który mówi, że są nudy w robocie. Spokojnie, Zbyszek, muzyka w rytmie hitów na pewno ci pomoże i te nudy się skończą, a jak jest nudno w robocie i płacę, no to myślę, że nie ma się czym przejmować. Jest też Mariusz, pozdrawiam załogę z nocki w Tesco w Irlandii. No to widzę, że sygnał elegancko sobie leci Vox FM prosto tutaj ode mnie aż do Irlandii. Gorące pozdrowienia dla ciebie i dobrej roboty. Jest też Szymon. Siemaneczko Marcinek, załatwiłeś już może tą klapę do samochodu? Bo jeśli nie, to możemy załatwić, ale z transportem do Niemiec będzie ciężko.

zostanie, a potem zobaczymy, jak będzie. Pewnie wymienić będzie też trzeba. Jest Monika. Dzień dobry, elo, essa, bailando i lecimy. Nocna zmiana jest, humor jest, energia jest, spać nie wypada. No dokładnie, Monika, nie wypada, no bo muzyka w rytmie hitów jest w nas wszystkich, no bo przypominam, że Vox FM robi dzień dobry, no i to jest na to najlepszy dowód. Siemaneczko, Żbiku, pozdro z A2 na wysokości Grodziska, kierunek Warszawa. Jest wilgotno, ale luźniutko. O ty!

0: macie ogarnięte i tą wiadomością właśnie to udowadniasz. Jest też Janek Skoroszczy, leży sobie na kanapie i pije. Lepiej być nie może. No myślę, Janku, że w Choroszczy na pewno.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Tutaj Janek dodał, że herbatkę, ale napisał herbatkę. Wiecie jak jest, no. Czasami ukrywać trzeba różne rzeczy. Ja nic nie ukrywam, lista obecności V2 będzie już za chwilę.

42 minuty po północy, Red Queen. Niby jesteś, ale nie macie, ale jestem i sprawdzam listę obecności V2. Tak jak wam obiecałem, dalej będę kontynuował i sprawdzał, co tam u was słychać. Jest z nami Adam z mamą Zosią. Cześć Marcinek, super, że możemy cię usłyszeć. Cały tydzień na to czekaliśmy, tydzień bez ciebie to nie tydzień. Bardzo mi miło, Adam, pozdrawiam gorąco również panią Zosię. Jak dostaję takie wiadomości, to zawsze jakoś mi jest tak miło na serduszku, no bo nie ukrywam, że ta robota to jest również moja pasja i bardzo się z tego powodu cieszę, że wy również to doceniacie. Gorące pozdrowienia dla was. Jest też Janek, hejka, załadowałem się i lecę do Monachium na rozładunek. Ćwiczę kolejną nockę z rzędu, musisz dobrze grać, żebym nie przysnął. Oczywiście Janek, tak będzie, muzyka w rytmie hitów jest pośród nas, no bo Vox FM robi dzień dobry, niezależnie gdzie jesteście. Mam nadzieję, że bezpiecznie do celu dojedziesz. Pamiętaj, żeby pauzę sobie robić wtedy, kiedy masz na tachografie napisane, żeby nie było przypału, żeby mandatu nie było i żeby na pewno traska przebiegła ci zgodnie z planem. Jest też Beata, jeszcze 5 i 5 godzinki i weekend. Ja nie wiem, Beata, jaki ty masz układ tygodnia, no bo u mnie jest poniedziałek. No ale skoro u ciebie jest weekend, no to bardzo bym chciał się z tobą zamienić i również świętować weekend. Weekend jest pośród nas cały czas. Jest też ziomek Marecki, pozdrawiam z West Virginia, USA. No to gorąco pozdrawiamy również Stany Zjednoczone. Jest też wiadomość od piekarni. Jesteśmy bardzo dobrze. Fajnie, że piec jest odpalony, że pączki się pieką i że chlebek jest też elegancko wytworzony. No bo wy na tym temacie znacie się dobrze. Kiedyś myślałem, żeby pojechać sobie do piekarni, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i być może kiedyś się uda, no bo jestem w sumie razem z wami w tej robocie, niezależnie, czy to jest piekarnia, niezależnie, czy to jest ciężarówka, osobówka, bus, zamiatarka, jesteśmy razem i gramy w rytmie hitów. Take me to clouds above przed nami, a za chwilę Baranowski, lubię być z nią, a ja lubię być razem z wami w Vox FM.

Na boksowym zegarze 53 minuty po północy. Czas biegnie naprawdę bardzo szybko. Tak samo zresztą jak w kalendarzu, no bo dzisiaj mamy 21 września, a 23 września w środę rozpoczynamy kalendarzową jesień. Więc niedługo do składziku schowamy wszyscy swe kosiarki, za to wyciągniemy ze składziku grabki. No bo jak liście spadną, no to trzeba ogarnąć.

0: To Oskar Cyms, Nie musisz się bać, który pięknie nas rozpieścił muzycznie w Vox FM. A tymczasem na zegarze minęła godzina pierwsza. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Dajcie głośniej.
1: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
2: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
1: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
3: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
1: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. Na to jest gotowa odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zderzyły się dwa auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
5: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
1: Ratownicy, by wyciągnąć ofiary z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
5: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
1: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
6: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
7: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
6: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
1: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
8: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę. Super. Tak. Natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. I tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15:00. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
11: Urszula Dudziak, tak.
12: A sportowców? Honorujemy?
11: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
12: Czyli już pomnik wystarczy.
11: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
13: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
14: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
15: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier, Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
16: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
8: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro, wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
23: Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane w znacznej części kraju. Popada na południowym wschodzie oraz Podlaskiem i na Pomorzu, a w dalszej części dnia padać będzie w całej Polsce oraz szykuje się znaczne ochłodzenie. Najcieplej będzie w Gdańsku 16, a najzimniej w Zakopanem 9. Ale myślę, że niezależnie jaka jest pogoda, to do ogródka wspólnie pójdziemy, no bo tam porobić jakieś rzeczy przed zimą trzeba. Chociaż do zimy to jeszcze
24: Nocna zmiana z Vox FM.
23: I nie ma w tym żadnego kłamstwa. A tak się składa, że w tej godzinie wystartuje nasza zabawa Kto tu kłamie, w której przekonamy się, kto będzie robił nas w konia właśnie w temacie prac ogrodowych. A więc taczka, szlaufuś i taczusia. Nie ma tutaj już Turkucia? Vox FM. Bo Turkuś podjadek, no to panie, to jest z nim ciężko zwojować. Marcinie Krzyś ponownie, ze mną łatwiej, gramy.

Piękna piosenka, Pletka. Komu miałabym powiedzieć, jak nie kłamcy? No właśnie, bo już za chwilę wystartuje nasza zabawa Kto tu kłamie, w której przekonamy się, kto będzie oszustem w temacie ogrodowskim. Czy będzie to gościu, co taczkę prowadzi, Miros? Czy może Marcin, który przywiózł tujki? A może jednak ten od Aksamitek, Marcinek? Nasza zabawa rusza już za chwilę. Bądźcie z nami koniecznie, bo tego kłamcę musimy dorwać.

0: I to akurat nie jest kłamstwo.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc załogo, jedziemy sobie teraz do naszego boksowego ogrodu, który tej nocy obrabia Marcin Marcinek oraz Miros. Jednak jeden spośród tych trzech ogrodników jest oszustem. Sprawdźmy więc, czy będzie nim Marcin? Aksamitki kwitną od czerwca aż do pierwszych jesiennych przymrozków. No chyba, że jednak tej nocy to Marcinek kłamie. Ziemniaki powinno się sadzić wiosną. No chyba, że jednak ten pseudo-ogrodnikowski gość mi rozkłamie. Co pseudo-ogrodnikowski? Tak się składa, że ja akurat jestem idealnym ogrodnikiem, który ma zawsze wszystko zadbane.
2: Zadbane, ostatnio syf był.
0: No dawno nie byłeś, to już nieprawda, tam wszystko jest ogarnięte. Ale z mojego doświadczenia ogrodnikowskiego mogę powiedzieć, że kwiatem, który zawiera w sobie dużą ilość alkoholu, jest piwonia.
1: Kto tu kłamie?
0: Muszę przyznać grubo, ale załogo, wiecie co się w tym momencie dzieje? Zdejmuję tak zwanego co? No, kagańca, dokładnie tak. I czekam na pierwszą osobę, która dodzwoni się do mnie pod 609 2x8 69 i powie, kto tej nocy jest ogrodnikowskim oszustem. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, czy może jednak będzie to Miros. 609 869 869 wbijcie w swoje telefony i trafcie na tak zwaną otwartą linię prosto do Marcinka. Kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście gadżety Vox FM są tutaj, czekają dla was do wygrania. No i zobaczymy, czy uda nam się z kimś w tym momencie połączyć. Halo, kto jest z nami?
3: Łukasz.
0: Cześć Łukasz, jak ci mija noc? Gdzie jesteś, co robisz?
3: Aktualnie jadę do pracy po ładunek.
0: A no wiadomo, no, załadunek musi być, robota musi jakoś iść. Powiedz mi Łukasz, czy ty jesteś osobą, która na co dzień kłamie?
3: Nie, oczywiście, że zazwyczaj mówię prawdę.
0: Zazwyczaj mówisz prawdę?
3: Kiedyś się zdarzy, no.
0: No wiadomo, no raz na jakiś czas można. A czy udało ci się rozwiązać zagadkę i powiesz mi, kto tej nocy jest oszustem?
3: No, standardowo, Miros.
0: No tak, dokładnie tak, no Miros znowu tutaj naściemniał. Myślał, że aksamitki, tylko piwonie mają w sobie alkohol i robił z tego jakoś tam fermentację. Nie wyszło to dobrze i tego nie polecamy. Łukasz, powiedz mi, kogo tej nocy pozdrawiamy w Vox FM?
3: Pozdrawiam swoją żonę i wszystkich kierowców, no i ciebie oczywiście.
0: Dzięki Łukasz, dzięki ekipo, a panie Mirosie, no niech pan się nauczy lepiej pożytkować ten czas wolny.
1: To jest nocna zmiana.
4: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Dobrze, że chociaż smolasty nie kłamie.

0: In my mind.
1: Panie Mirosie, źle pan to wymawia.
0: No dobra, no to jest po angielsku.
1: Nie dość, że pan ściemnia w naszej zabawie, kto tu kłamie, to jeszcze źle pan piosenkę zapowiada?
0: Tak, bo ja marzę o tym, żeby wreszcie zrobić jedną rzecz. Mianowicie w piątek pójść w tango.

48 minut po godzinie pierwszej. Jak jest muzyka w rytmie hitów, to zawsze jest miło. A propos rzeczy miłych, na stronie voxfm.pl w zakładce konkursy jest specjalny konkurs z nagrodami. Mianowicie wystarczy napisać, co robi wam dzień i wygrać solidny zapas kawy i słodyczy. No ta kawa jest naprawdę dobra, próbowałem ją przed chwilą. I wiem, że o tej godzinie to z kawką tak słabo, ale to jest kawka od Vox FM. I ta kawka jest naprawdę bardzo smaczna. Oprócz tego jest zapas krówek również. Dorzucamy gratis. Wbijajcie voxfm.pl. No i napiszcie, co wam robi dzień. I ten zapas kawy być może do was trafi. Jest naprawdę smaczna. Kubeczek do tego jest idealnie. No czego chcieć więcej? Może muzyki, a? Taką dostarcza Vox FM. Kłamiesz, kłamałaś? To przed nami

56 minut po godzinie pierwszej to Kaja i Supermenka, a ja wam superowo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień, w poniedziałek od północy do drugiej w nocy, w programie, który tworzymy razem. A tymczasem udanego tygodnia, trzymajcie się bezpiecznie, hajs musi też się zgadzać. Pamiętajcie, że czuwam nad wami cały czas. Marcinek, dzięki.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźliście dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzewali